0: Iza Berkowska, zapraszam na spotkanie.
1: O tym nie chcemy rozmawiać.
0: W studiu jest większa część zespołu badawczego z Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, realizujący program oczekiwania pokolenia alfa wobec pracodawców. Są z nami dr Izabela Różańska-Bińczyk. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Dr Patrycja Mizera.
3: Dobry wieczór.
0: I dr Paweł Łuczak.
4: Dobry wieczór.
0: No to porozmawiajmy o tym pokoleniu alfa. Ja zarekomendowałam tak negatywnie pokolenie alfa i nie wiem, czy mam tutaj trochę słuszności w tych swoich diagnozach, które możemy znaleźć zresztą w internecie, wpisując pokolenie alfa, czy też będziemy go bronić może. Jak to jest?
3: Myślę, że postaramy się dzięki opowiedzeniu Państwu o naszych badaniach troszeczkę rozprawić się z tymi stereotypami, które narastają wokół tych najmłodszych generacji pracowników. Pokolenie alfa to jest ta najmłodsza generacja pracowników, to osoby urodzone już w XXI wieku.
0: Czyli ze smartfonem w ręku, tradycyjnie.
3: Tak, ze smartfonem w ręku i dokładnie w literaturze mówimy o nich, że to jest taka generacja, która rozwija się w warunkach pełnej imersji cyfrowej, co oznacza, że oni od urodzenia są właśnie takim pokoleniem ekranów.
0: Są podłączeni do sieci, tak możemy powiedzieć? Tak się mówi.
3: Można w skrócie rzeczywiście tak powiedzieć, ale w praktyce rzeczywiście obserwujemy, że bardzo często generacje alfa to są dzieci milenialsów, czyli także rozwiniętych już cyfrowo rodziców, którzy utrwalali też ten ich wizerunek, którzy też poprzez tą obecność w środowiskach wychowawczych różnych ekranów, no powodowali to, że to środowisko jest tak bardzo zanurzone właśnie w tym świecie cyfrowym.
0: A oni w ogóle potrafią żyć poza tym światem, bo takie są opinie i teraz ja bym chciała rozgryźć, czy to jest stereotyp, czy nie. Czy pokolenie alfa to w ogóle funkcjonuje poza światem cyfrowym, czy jest podłączona do sieci?
3: Tak, opowiemy o tym nieco więcej na bazie projektu badawczego, który tak naprawdę już od kilku lat prowadzimy właśnie w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Opowiadając tak w skrócie o takich najważniejszych kompetencjach rzeczywiście tej naszej generacji alfa, to właśnie to, że oni charakteryzują się takim wysokim poziomem takiej sprawności operacyjnej, jeśli chodzi o intuicyjne wykorzystywanie tych wszystkich urządzeń, tak, które mają na co dzień. Oczywiście bardzo szybko adaptują się do tych nowych rozwiązań technologicznych, tak? To jest tak naprawdę dla nich codzienność. Natomiast no niestety musimy tutaj potwierdzić, że charakteryzują się także takim nieco niższym poziomem umiejętności takiego głębokiego, refleksyjnego myślenia, takiej krytycznej analizy informacji, czy właśnie weryfikowania wiarygodności pewnych danych, no dlatego, że oni tych informacji dostają rzeczywiście jako bodźców
0: czyli
3: bardzo
0: przebodźcowane,
3: dużo.
0: Tak? Generacja taka trochę przebodźcowana.
3: Tak. Niesie to ze sobą oczywiście zarówno pewne takie negatywne konsekwencje, te, o których powiedziałam, czyli związane właśnie z tym nieco gorszym, głębokim, refleksyjnym myśleniem, ale także należy zauważyć, że to jest generacja, dla której to środowisko technologiczne jest takim środowiskiem naturalnym. A co za tym idzie? Ukształtowały się u nich pewne takie mechanizmy adaptacji do tego środowiska. To znaczy, że są właśnie nieco odporni na ten stres, chociażby związany z korzystaniem z technologii, bo to jest dla nich rodzaj takiej codzienności.
0: Takiego naturalnego środowiska, można powiedzieć, tak?
3: Tak. Co można dodać jeszcze do tego? To, co wyróżnia tą najmłodszą generację, to będą na pewno te kompetencje językowe. Rzeczywiście oni dość wcześnie byli wystawieni, tak, na język angielski, co rzeczywiście sprzyja nie tylko rozwijaniu umiejętności językowych, ale tak szerzej, generalnie tych kompetencji międzykulturowych. No, co oznacza, że są prawdopodobnie dzięki temu właśnie nieco bardziej otwarci na te kwestie różnic kulturowych.
0: No i zresztą myślę, że te umiejętności cyfrowe i językowe, one się w dużym stopniu przenikają, bo bardzo dużo treści, które młodzi ludzie oglądają gdzieś w mediach społecznościowych, to są treści w języku angielskim, prawda? Zresztą mnóstwo mamy zapożyczeń też z angielskiego, ten język młodych ludzi, o którym się też mówi, te, nie wiem, młodzieżowe słowa roku. No może to już jest pokolenie, które już nie zahaczamy o te ich słowa, no ale jeszcze niedawno pewnie to oni tworzyli też te młodzieżowe słowa roku, o których mówi się, że to jest mnóstwo zapożyczeń, na przykład z języka angielskiego. Czy oni się w ogóle nadają do pracy?
2: Nadają się do pracy. Bez wątpienia do pracy się nadają, natomiast są wymagającym partnerem dla pracodawcy. Mhm. To nie jest tak, że przedstawiciel pokolenia alfa przychodzi do pracy i wchodzi do tej pracy tak samo, jak wchodziły poprzednie generacje. My z każdą kolejną generacją, która pojawiała się na rynku pracy, pracodawcy musieli się do tych generacji dostosowywać, adaptować w pewnym sensie. W przypadku generacji alfa troszeczkę większy ten nakład pracy ze strony pracodawcy będzie zapewne potrzebny, bo tutaj jest nie tylko kwestia tych kompetencji cyfrowych, ale też szeregu innych oczekiwań, które się pojawiają, które we wcześniejszych generacjach tak mocno nie wybrzmiewały i no, tu pracodawcy muszą pochylić się nad tym, żeby móc z tym najmłodszym pokoleniem swobodnie pracować. Nie powiedziałbym, że jest to pokolenie, na którym możemy postawić krzyżyk, czy możemy je w jakikolwiek sposób skreślić. Po prostu są troszeczkę inni. Trzeba z pewną otwartością podejść i dostosować nasz sposób komunikacji, nasz sposób pracy, to, co pracownikom oferujemy i to, czego od nich oczekujemy, też do ich potrzeb, do zmieniających się realiów.
0: A czy oni się będą potrafili dostosować też do tego, co zastaną? No bo rozumiem, że w wielu zakładach pracy pracuje kilka pokoleń i będziemy się bardzo różnić również umiejętnościami. Te umiejętności, które oni mają, no trzeba to docenić. Rzeczywiście ten świat cyfrowy, te umiejętności językowe, takie bardzo naturalne. No ale pytanie teraz, czy my się porozumiemy? My, czyli już na przykład te wcześniejsze pokolenia, które potrafią bardzo wiele rzeczy takich praktycznych też zrobić, tak? A oni nie.
3: Ja myślę, że żeby odpowiedzieć na to pytanie, powinniśmy troszeczkę porozmawiać o tym, co badaliśmy jako zespół Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Wspomnę tylko, że pod kierunkiem pani profesor Katarzyny Wojtaszczyk, nieobecnej dzisiaj, także w zespole z jeszcze jedną koleżanką, doktor Marzeną Super-Jędrzejak. My w naszych badaniach tak naprawdę już od 2022 roku zajmowaliśmy się rozpoznaniem tych potrzeb i oczekiwań najmłodszej generacji pracowników. I tutaj nawiązując właśnie do pani pytania, co ciekawe, jako taka pierwsza, najważniejsza potrzeba, to były te wszystkie kwestie związane właśnie ze stabilnością zatrudnienia i adekwatnym poziomem wynagrodzenia właśnie dla tych pracowników. Co za tym idzie? Wniosek nasz jest taki, że ta generacja generalnie na ten moment nie różni się od tych generacji starszych i taka etykieta związana z właśnie przypisywaniem temu najmłodszemu pokoleniu pewnej roszczeniowości jest nieadekwatna, bo dla generalnie przedstawicieli wszystkich pokoleń te kwestie ekonomiczne są rzeczywiście tymi najistotniejszymi, tym, co właśnie najbardziej
0: motywuje
3: nas.
0: Słowo roszczeniowość jeszcze nie padło
3: do pracy. Tak,
0: rozumiem, że już założyliśmy, że pewnie padnie prędzej czy później.
3: Bardzo często ono pada właśnie w takim...
0: To już przy okazji zetek słowo roszczeniowość
3: rzeczywiście
0: pojawiało.
3: Rzeczywiście w tym takim dyskursie publicznym, można tak powiedzieć, wiedzieć często wśród przedstawicieli też tych starszych pokoleń w ramach takich konfliktów, można powiedzieć, międzypokoleniowych właśnie takie zarzuty się pojawiają i w drugą
0: Ale
3: stronę.
0: Ale ja myślę, że te zarzuty, powiem wam szczerze, też są nie do końca słuszne. Ja kiedyś miałam okazję rozmawiać z pokoleniem Z, szczęśliwie z udziałem też pokolenia Z, dzięki czemu oni się mogli odnieść i oni powiedzieli, że oni absolutnie nie czują się roszczeniowi, natomiast czują się świadomi swoich praw. Czyli oni doskonale wiedzą, czego oni mogą zażądać.
3: Tak,
0: i tyle. I myślę, że to jest genialne. I ja sobie pomyślałam, że trzeba by się od nich uczyć.
3: Tak, to jest świetny wniosek. Nasze badania to potwierdzają. A przepytaliśmy prawie 500 reprezentantów tej generacji młodych ludzi z całej Polski i okazało się, że jeśli chodzi o te priorytety oczekiwań, to na naszej liście są przede wszystkim sens pracy i zgodność z wartościami jednostki. Tak? Co za tym idzie, oni chcą mieć to poczucie.
0: W prostszych słowach, proszę.
3: W prostszych słowach. Chodzi o to, że generacja ta oczekuje właśnie takiego poczucia sensu wykonywanej pracy. Ma taką potrzebę, żeby swoją działalnością, żeby w ramach takiej swojej codziennej aktywności zawodowej wspierać także to, co w ich przekonaniach na poziomie wartości jest także istotne. Czyli na przykład kwestie różnorodności, kwestie klimatu, kwestie dobrostanu psychicznego, kwestie włączania jakichś grup marginalizowanych tak, do organizacji. Także ta działalność charytatywna na rzecz innych osób też jest dla tego pokolenia bardzo ważna. Tak? Czyli to chodzi o to, żeby ta działalność zawodowa miała także taki wymiar społeczny, wymiar etyczny czy wymiar środowiskowy. I to obserwujemy jako taki rzeczywiście wysoki poziom świadomości tych pracowników. Oczekują także takiej dużej elastyczności organizacyjnej, właśnie po to, żeby mieć w miejscu pracy jako warunek pracy taką dużą autonomię w zakresie zarządzania sobą w czasie, w zakresie realizacji swoich zadań zawodowych, żeby właśnie w takich elastycznych formach łączyć pracę, ale też tą swoją działalność, aktywność taką pozazawodową. Ważnym aspektem jest także dla nich właśnie ten dobrostan psychiczny. Oni bardzo mocno artykułują taką potrzebę równowagi między pracą zawodową a życiem osobistym. Wydaje się, że jeszcze mocniej niż właśnie te wcześniejsze pokolenia. I obserwujemy też to dzięki naszym badaniom, że jest to pokolenie zorientowane na rozwój kompetencji, na uczenie się, natomiast robią to w nieco inny sposób. Potrzebują częstszej informacji zwrotnej, nieco innych bodźców, nieco innych form uczenia się. Natomiast, co ważne, ta intencja rozwijania się dzięki pracy i przez pracę jest cały czas bardzo wysoka.
0: Powiedzieliście o stabilności zatrudnienia. Tymczasem od pokolenia Z mówimy o tym, że oni są niestabilni w pracy. To znaczy, to jest taka grupa, w której zaczynamy mówić o tym, że do jakiejś pracy przychodzimy, pracujemy 3 miesiące na przykład i zmieniamy sobie tą pracę. To już nie jest to pokolenie, które, no ja jestem pewnie przykładem na to, że ja tutaj 20 lat pracuję w Radiu Łódź i no jakoś zostałam. Młodzi ludzie, którzy do nas przychodzą, często są kilka miesięcy i oni zmieniają to miejsce. No to mówimy, jednocześnie mówicie o tym, że dla nich ważna jest stabilność zatrudnienia.
4: Tak, ja może tutaj uzupełnię, dlaczego przede wszystkim to podejście jest bardziej złożone pokolenie alfa do pracy i pracodawcy, niż mogłoby nam się wydawać. Wyraźnie wyniki naszych badań pokazują, że priorytetem dla tego pokolenia pozostaje to bezpieczeństwo ekonomiczne. Może się odniosę do takiego obszaru, ponieważ na tym się skupiłam, czyli jak ważny jest zrównoważony rozwój dla tego pokolenia i to uzupełniając wypowiedź koleżanki Patrycji, powiem, że badaliśmy to w 3 filarach, czyli ten filar ekonomiczny, filar społeczny i filar ekologiczny i wyraźnie najważniejsze dla tego pokolenia jest bezpieczeństwo ekonomiczne i stabilność zatrudnienia. Może wynika to z tego, że jest to pokolenie, które dorastało i nadal dorasta w takiej rzeczywistości kryzysów.
0: Czyli... Nie, to pani doktor, to ja muszę dopytać, no to tak? Co my rozumiemy przez tą stabilność zatrudnienia? Jeżeli oni wcale nie planują wiązać się z jakąś firmą na bardzo długo, tylko oni są otwarci na ciągłe zmiany, to co my rozumiemy przez stabilność zatrudnienia? Znaczy chodzi o to, żeby nie dostawali umów śmieciowych, krótko
4: tak,
0: mówiąc.
4: Tak, chcą mieć umowę o pracę, chcą się czuć pewnie u pracodawcy. Ta stabilność zatrudnienia jest w szerszym wymiarze widziana u nich, ponieważ pewne oczekiwania pokolenia z zakresu work-life balance, z zakresu właśnie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i tego filaru ekonomicznego, ma być nie dodatkowym benefitem, ale czymś, co jest oczekiwane i takim standardem w pracy. Także nie chcą tych umów śmieciowych i wybierają takiego pracodawcy, który zapewni im te oczekiwania. Oczywiście, że są najmłodszym pokoleniem na rynku pracy i wiedzą, że nie mogą przebierać w tych ofertach pracy. I na początku swojej kariery, kiedy podejmują pierwsze zatrudnienie, są skłonni iść na jakiś kompromis, ale to nie zmienia ich nastawienia, że kolejna praca wraz z zdobyciem doświadczenia i nowych kompetencji będzie musiała spełniać oczekiwania, które stawiają.
2: Rośnie też to oczekiwanie wobec pracodawcy, aby właśnie zapewnił nam bezpieczeństwo, ale nie bezpieczeństwo rozumiane tak, jak rozumiały bezpieczeństwo wcześniejsze pokolenia, bo dla nas, osób z wcześniejszych pokoleń, to bezpieczeństwo rozumiane było jako zatrudnienie stabilne, czyli umowa o pracę na czas nieokreślony, na której będziemy mogli sobie te przysłowiowe 20 lat pracować.
0: Przepracować, tak.

0: oni chcą po prostu czuć się bezpiecznie i móc realizować swoje plany. To poczucie stabilizacji ma wymiar również ekonomiczny, ale nie ma takiego wymiaru pracy w jednym miejscu przez całe życie, czy też w jednym miejscu przez bardzo długi czas. Oni podejmują decyzje o zmianie pracy, jak najbardziej, natomiast te decyzje też są, obserwujemy, bardziej wyważone niż decyzje podejmowane przez te przysłowiowe zetki, które tak się mówiło o tych zetkach, że to jest to skaczące pokolenie, czyli job hopperzy, którzy skaczą z firmy do firmy i co kilka miesięcy to zatrudnienie zmieniają. Pokolenie alfa również ma tendencję do częstej zmiany pracy, bez wątpienia. Natomiast tutaj te zmiany są dużo bardziej rozważne. To jest pokolenie, które od początku jest wychowywane w permanentnym kryzysie, gdzie de facto od początku zderzają się z kryzysami, z kryzysem ekonomicznym, z pandemią, z wojną za granicą, blisko Polski jednak, jakby na to nie patrzeć. W związku z czym oni cały czas widzą permanentny kryzys gdzieś wokół siebie i chcą czuć się bezpiecznie. Chcą być zabezpieczeni. Chcą, żeby pracodawca zapewnił im bezpieczeństwo, ale również, żeby pozwolił im realizować to, co jest dla nich naturalne, czyli żeby zapewnił im poczucie tego, że nie oddziałują negatywnie na środowisko w trakcie swojej pracy, czy też, że mogą realizować cele społeczne, mogą się wywiązywać z tego swojego poczucia obowiązku wspierania społeczeństwa.
1: Zastanawiam się nad tą ekologią teraz, skoro pan doktor o tym wspomniał. Czy ta ekologia rzeczywiście jest ważna? Ja wiem, że wśród młodych osób hasło ekologia jest w ogóle dobrze odbierane. Wiele młodych osób jest zaangażowanych w ekologię. Wiele dojrzałych osób mówi, że z ekologią ma niewiele wspólnego, że to jest mówienie o ekologii za pomocą haseł, a że tak naprawdę to oni tej ekologii w ogóle nie rozumieją.
2: A to tutaj się nie zgodzimy, wyniki badań pokazują coś zupełnie odmiennego. Może zacznę od tego, że to pokolenie alfa rzeczywiście jest bardzo dobrze zaznajomione z problematyką zmian klimatycznych i rozumie koncepcję zrównoważonego rozwoju. Także przede wszystkim ono doskonale potrafi zbierać informacje na ten temat, ale i je weryfikować, czyli które z nich są tak zwanymi greenwashingiem, a które rzeczywiście są realnymi działaniami na rzecz
1: środowiska. I to w miejscu pracy jest dla nich ważne?
2: I tak? To jest dla nich bardzo ważne, bo tak jak nawiążę do tej wcześniejszej mojej wypowiedzi w obszarze zrównoważonego rozwoju tych trzech filarów, chociaż wybierają tą stabilność ekonomiczną, czyli ten filar ekonomiczny zrównoważonego rozwoju, to dla nich jest oczywiste, że musi współdziałać i być on spójny z wymiarem społecznym i z wymiarem ekologicznym. Mhm. Czyli wybierając ten wymiar ekonomiczny, jest najistotniejsze, to dla nich jest oczywiste, że w pakiecie dostają też ten wymiar ekologiczny i wymiar społeczny. Poza tym te działania organizacji na rzecz zrównoważonego rozwoju muszą być autentyczne, czyli są wyczuleni na niespójność między deklaracjami pracodawcy a praktyką. No i poprzez tą swoje oczekiwania wywierają większą presję na organizacjach. Czyli łatwo potrafią te informacje zweryfikować, czy rzeczywiście te działania są tylko wizerunkowe, marketingowe, żeby przyciągnąć ich do organizacji. I to jest dla nich bardzo istotne. Chętnie angażują się też w działalność ekologiczną i podobnie jak pokolenie Z, bo wcześniej robiliśmy też badania wśród tej grupy młodych ludzi, jest to dla nich bardzo istotny element przy wyborze pracodawcy.
1: A na ile ważne będą jakieś jeszcze tutaj dodatkowe benefity, bo mówicie tutaj o tym dobrostanie, o tym well-being. To są takie fajne hasła, które ostatnio bardzo dobrze się sprzedają wśród, zwłaszcza pewnie tego młodego pokolenia. No bo kiedyś o dobrostanie w ogóle nie mówiliśmy specjalnie wiele i nikt się tym nie przejmował. Ale zastanawiam się, czy czymś jeszcze pracodawca może kupić takie młode pokolenie. Krótko mówiąc, kiedyś zatrudniając się pewnie w jakimś zakładzie pracy, nie dostawaliśmy w zasadzie niczego poza wynagrodzeniem. Być może mogliśmy się piąć w karierze, czyli też mieliśmy zagwarantowane to, że za 5 czy 10 lat, prawda, ja osiągnę wyższy stopień. No, to się wiąże z tym, że musielibyśmy się z tym pracodawcą związać rzeczywiście na długo, żeby sobie to wypracować. W tej chwili wydaje mi się, że czym innym pracodawca musi trafić do takiego młodego człowieka, może mu na przykład zagwarantować jakieś dodatkowe aktywności, jakieś dodatkowe

0: w szkolenia, coś, co też dla starszego pokolenia znowu nie będzie miało znaczenia, to, żeby brać udział w szkoleniach. Dla młodego jak najbardziej. Musimy się cały czas szkolić, musimy być cały czas na bieżąco.
1: Jeśli chodzi o młode pokolenie, my obserwujemy tutaj dzięki naszym badaniom taką dużą wrażliwość na różnorodność. Co za tym idzie? My o różnorodności mówimy w takich dwóch kategoriach. Pierwsza to jest takie absolutne przeciwdziałanie dyskryminacji. Z naszych badań wynika, że jedną właśnie z takich najważniejszych wartości, które może oferować pracodawca, to co oni szczególnie doceniają, to jest to, że w ich miejscu pracy nie będzie absolutnie żadnych przejawów dyskryminacji. Ze względu na wiek, płeć, ale także takie nieoczywiste aspekty, chociażby jak styl życia czy sposób takiego funkcjonowania na co dzień. A co za tym idzie, oni dodatkowo widzą jeszcze w tej różnorodności taką siłę, taki zasób, coś, co ich inspiruje. I takie modele badawcze, które my weryfikowaliśmy w naszych pracach, pokazują wręcz, że kiedy w organizacji pracodawca daje szansę tym młodym ludziom, żeby integrować tak bardzo różne środowiska w miejscu pracy, żeby funkcjonować właśnie w tak zróżnicowanych warunkach wśród bardzo różnych ludzi, że to w bardzo pozytywny sposób oddziałuje chociażby na ich chęć do rozwiązywania zadań, które będą miały taki bardziej twórczy, bardziej kreatywny charakter. Rzeczywiście, że taką różnorodnością my wzmacniamy też to ich zaangażowanie i tą ich orientację na kreatywność. Wcześniej raczej mówiliśmy o tych kwestiach takich antydyskryminacyjnych jako postulaty. Natomiast dzisiaj oni mówią, że to jest dla nich naprawdę bardzo ważne i oni to musi być weryfikują. Praktyka. To musi być praktyka. To nie mogą być tylko właśnie takie puste słowa czy slogany, tylko oni bardzo mocno weryfikują, czy rzeczywiście w ich miejscach pracy no nie ma tych grup marginalizowanych. Więc
0: no to jest wielka korzyść dla takich pracowników, którzy dłużej już gdzieś pobyli i być może nie umieli właśnie wyegzekwować jakichś takich rzeczywiście w praktyce swoich praw. I ja zadając to pytanie o to, czym jeszcze właściwie ten pracodawca kusi dzisiaj młodych pracowników, myślałam o tym, że też pojawiają się właśnie takie różne benefity, pojawiają się siłownie na przykład, tak? Czy jakieś masaże, czy jakieś pokoje wytchnień, że młody człowiek potrafi o takie rzeczy pytać. Czyli znowu, wcześniejsza generacja nie pytała, no może zetki już to właściwie zaczęły.
2: Tak, tak. Tutaj jeżeli chodzi, pani wspomniała o tej koncepcji well-being czy work-life balance, to młodzi pracownicy, przedstawiciele pokolenia Z czy przedstawiciele pokolenia Alfa rzeczywiście też zwracają uwagę, czy takie działania podejmuje organizacja. Natomiast różnice w tych oczekiwaniach pomiędzy pokoleniem Z a pokoleniem Alfa nie są takie znaczące, bym powiedziała. Raczej można mówić o wzmocnieniu tego trendu niż całkowitej zmianie kierunku. Natomiast ten balans między życiem zawodowym a życiem prywatnym nie jest już dla tego pokolenia benefitem. Czyli to jest warunek konieczny atrakcyjności pracodawcy. Według badań, które przeprowadziliśmy. Dlatego najmłodszego uczestnika rynku pracy tak jest kwestią fundamentalną, a nie dodatkiem, czyli nie chcą rezygnować ze swojego hobby, z życia poza pracą na rzecz kariery tylko i wyłącznie zawodowej. Z badań też naszych wynika, że zarówno pokolenie Z, jak i pokolenie Alfa traktują właśnie tą koncepcję work-life balance jako priorytetową, ale łączą tą koncepcję ze swoimi wartościami, czyli ze zdrowiem, dbałością o relacje rodzinne oraz relacje przyjacielskie czy koleżeńskie, ale pokolenie Alfa jest jeszcze bardziej świadome swoich potrzeb, czyli bardziej konsekwentnie potrafi egzekwować, czy dana firma rzeczywiście realizuje tą koncepcję poprzez świadomy wybór i ewentualne odrzucenie pracodawcy, który nie respektuje tej równowagi i silniej łączy tą koncepcję work-life balance z poczuciem sprawczości, tak? Z poczuciem sprawczości i kontroli nad własnym życiem. To jest takie trzy różnice pomiędzy najmłodszym pokoleniem a pokoleniem Z, chociaż oba te pokolenie pokolenia zwracają uwagę na koncepcję well-being czy work-life balance.
0: Coś w ogóle różni te dwa pokolenia? Bo skoro badaliście zetki i teraz zajęliście się alfami, to jakieś takie zasadnicze różnice są. Myślę, że zetki to jeszcze się nie urodziły ze smartfonem w ręku chyba, prawda? I trochę inną mają też tę historię, bo mam wrażenie, że na przykład ten etap pandemii, które alfy przeszły na etapie szkoły, też mogło troszeczkę inaczej ukształtować się, prawda?
3: Tu jest kilka aspektów, na które należy zwrócić uwagę. Pierwszą rzeczą jest to, że zetki urodziły się jednak wcześniej. Oni się wychowywali z technologią, jak najbardziej. Natomiast ta technologia była obok nich jeszcze. Mhm. Oni jak najbardziej świadomie, aktywnie z niej korzystali w zasadzie od urodzenia, natomiast ta technologia była obok nich. W przypadku przedstawicieli pokolenia alfa, my mówimy, że oni wychowali się pod powierzchnią technologii, tak Amerykanie ładnie mówią, czyli oni już w zasadzie w tej technologii są całkowicie zanurzeni, ona jest czymś naturalnym, co jest po prostu częścią pejzażu, który nas otacza. To też wpływa na sposób, w jaki tej technologii używają. To, że ta technologia jest podstawowym źródłem informacji dla nich, tak? Bo zetki jeszcze bardziej krytycznie podchodziły i w różnych miejscach próbowały tych informacji poszukiwać. Przedstawiciele pokolenia alfa jednak bardziej ufają tej technologii i temu, co ta technologia im dostarcza. Z drugiej strony natomiast zmienia się też sposób, w jaki przedstawiają te oczekiwania pracodawcom, bo o ile pokolenie Z jeszcze traktowało właśnie pewne rzeczy jak benefity, oczekiwało, domagało się, to pokolenie alfa już się nie domaga, bo to nie jest coś, co jest benefitem. To jest
0: standard.
3: To jest dla nich tak, nawet nie standard, to jest dla nich tak oczywiste, jak dla nas było to, że otrzymujemy wynagrodzenie za naszą pracę. To jest po prostu składnik tego wynagrodzenia. To, że pracodawca powinien być uczciwy, powinien być rzetelny, powinien dbać o tą moją równowagę między życiem prywatnym a zawodowym, powinien dbać o to, aby w sposób zrównoważony oddziaływać na swoje otoczenie.
0: No a ta pandemia, o której wspomnieliśmy, czy ona nie spowodowała tego, że być może takie alfy po prostu chętniej będą wybierać pracę zdalną, być może te relacje społeczne będą co nieco zaburzone?
2: No na pewno ta pandemia, mówiliśmy o tych kryzysach, w jakich dojrzewało to pokolenie, w związku z tym oni naturalnie funkcjonują, pokolenie alfa w środowisku zdalnym i hybrydowym, uzupełnie może to, co przed chwilą Paweł powiedział, że ta praca zdalna nie jest dla nich benefitem, tylko rzeczywiście czymś oczywistym i komfortowym, ale wbrew stereotypowemu myśleniu wcale nie skupiałem się tylko na tych rozwiązaniach technologicznych, bo nasze badania wskazują, że bardzo ważne dla nich jest na przykład zapewnienie przez pracodawcę dobrobytu i społecznego, i ekonomicznego, czyli takiego zawodowego i relacyjnego. Czyli zwracają uwagę też na przykład na dobrą, pozytywną atmosferę w pracy. Czyli ta pandemia spowodowała, że oni chcą mieć te kontakty bardzo dobre
0: w środowisku pracy. Czyli to nie jest tak, że to pokolenie będzie na przykład wybierać zasady pracę zdalną na przykład, bo będzie taką preferować.
2: Zdecydowanie woli taką pracę zdalną, natomiast też bardzo otwarci są na pracę hybrydową, żeby te kontakty utrzymywać z współpracownikami. Badania nie nasze, tylko przeglądałam badania innych autorów, wskazują na to, co pani powiedziała, że mają może większe trudności w budowaniu i utrzymywaniu takich relacji bezpośrednich, czyli nie wiem, dzwoniąc, umawiając wizytę do lekarza, to skorzystają z formularza online, niż zadzwonią i umówią się z panią z recepcji. Natomiast wiele takich obszarów, które badaliśmy, wskazują na to, że ten dobrobyt społeczny też jest dla nich bardzo istotny.
0: Pani Patrycjo, coś pani chciała dodać chyba?
1: Tak, chciałam dodać, że w przypadku badań naszej polskiej generacji alfa, ta sytuacja jest jeszcze troszeczkę bardziej skomplikowana, bo można powiedzieć, że przez naszą sytuację polityczną my troszeczkę wyprzedziliśmy te kryzysy. Mianowicie, nie wiem, czy państwo pamiętacie, ale jeszcze przed pandemią ci nasi młodzi przedstawiciele generacji alfa żyli już w warunkach tej edukacji zdalnej na skutek strajku nauczycieli, który wtedy się odbywał. Tak. Zatem my w zasadzie już rok przed pandemią w ramach edukacji budowaliśmy takie doświadczenia negatywne związane z tą izolacją społeczną tego młodego pokolenia. Co za tym idzie, te nasze, no, można tak powiedzieć, dzieciaki rzeczywiście zostały mocno przećwiczone przez życie, czyli rzeczywiście na ten czynnik zostali bardzo wcześnie narażeni, ale to spowodowało zarówno wśród tych młodych ludzi, ale też ich rodziców bardzo dużą świadomość i bardzo dużą potrzebę zwrócenia uwagi właśnie na te kwestie też zdrowia psychicznego, dbania o ten dobrostan relacyjny. Więc jest to pokolenie, które bardzo jasno deklaruje, że właśnie ta dobra atmosfera, że ten kontakt fizyczny z drugim człowiekiem, to jest dla nich także taka forma regulacji. I to w życiu zawodowym, i to też i w tych pozazawodowych aktywnościach. Oni rozumieją bardzo dobrze te konsekwencje właśnie wynikające z tej izolacji. Stąd dzisiaj
0: bardzo... A czy nie będą z kolei jakoś bardziej wyczuleni na swoim punkcie? Na przykład mówi się o tym, że są słabej konstrukcji zdrowia takiego psychicznego, że łatwo ich złamać.
3: Mam wrażenie, że gdybyśmy spojrzeli historycznie przez ostatnie nawet kilkadziesiąt lat, to chyba każde kolejne pokolenie, które się na rynku pracy pojawiało, tak o swoich następcach dokładnie mówiło, bo jak przypomnimy sobie pokolenie naszych rodziców, no to kolejne pokolenie było już słabsze. Każde kolejne pokolenie było w oczach poprzedników wrażliwsze. Natomiast czy ta wrażliwość jest na pewno czymś złym? Czy ta wrażliwość jest na pewno czymś złym? To jest pytanie, które jest pytaniem bardzo fundamentalnym.
0: Jeśli to jest wrażliwość, to ona może mieć pozytywne oblicze. Gorzej, jeśli to będzie nadwrażliwość.
1: To, co obserwujemy, jest bardzo pozytywne, to jest to, że to młode pokolenie jest bardzo świadome dostępności różnych form pomocy terapeutycznej i bardzo otwarcie o tym mówią i jeśli jest taka potrzeba, to rzeczywiście z tego korzystają. My w ramach naszych badań zwracaliśmy jeszcze uwagę na taki inny aspekt, właśnie związany z neuroróżnorodnością, ze zróżnicowaniem właśnie naszych respondentów, tej młodej generacji, pod kątem ich sposobu myślenia, ich funkcjonowania, ale także rozmaitych diagnoz, które posiadają. I rzeczywiście około 20% naszych respondentów rzeczywiście deklarowało, że w ramach swojej edukacji oni posługują się takimi orzeczeniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, właśnie, że mają właśnie takie specyficzne, specjalne oczekiwania co do tego, jak funkcjonować. Jest to mnóstwo osób chociażby z diagnozą, czy to spektrum autyzmu, czy ADHD, czy z dysleksją, dysgrafią, tak, innymi takimi zaburzeniami rozmaitymi, ale obserwujemy też dzięki naszym badaniom, że właśnie ta ich świadomość tego, w jakich warunkach chcą funkcjonować, co im pomaga, co im przeszkadza, jest rzeczywiście bardzo wysoka.
0: Zastanawiam się, wiecie, przyznam szczerze, że miałam kiedyś rozmowę na temat tego częstego używania różnego rodzaju dokumentów potwierdzających różne nasze problemy, czyli to ADHD, jakaś dysleksja, dysortografia. No, zdaniem ekspertów jest tego sporo. Sporo takich dokumentów jest wydawanych i że to w niektórych sytuacjach można rozumieć jako pewnego rodzaju wymówkę co do jakości również pracy, bo no może się zdarzyć tak, że mnie się czegoś nie będzie chciało, czy zrobię to źle, ale mam taką informację, że ja mam ADHD, a z tym mój pracodawca nie będzie dyskutował.
1: To jest ogromny obszar dla nas teraz do pracy.
0: A to może być pole do nadużyć, pewnie się zgodzimy.
1: Zgadzam się z tym zdecydowanie. Jest to ogromne pole do nadużyć i też w naszej, w takim specyficznym też sposobie finansowania edukacji dzisiaj tym bardziej. Natomiast dla nas to też, dla nas nauczycieli, dla nas wykładowców, także dla pracodawców, to jest obszar do dyskusji, obszar do pracy, dlatego że dziś diagnozy nie powinny być właśnie wymówką. One powinny być takim dokumentem, który jasno pokazuje, jakie my mamy inne wyzwania do pracy właśnie z osobą, która takimi na przykład orzeczeniami się posługuje. Bo jednak w ramach pracy zawodowej my pracownikom przecież musimy postawić konkretne wymagania związane chociażby z rozumieniem pewnych instrukcji, z przestrzeganiem jakichś określonych ram czasowych, z braniem odpowiedzialności przecież za pracę, którą wykonują. Więc to jest, myślę, taki obszar, który będzie teraz bardzo rozwijany zarówno w tym naszym świecie nauki, ale także w praktyce, żeby nie traktować tego właśnie jako takie wymówki, nawet usprawiedliwienia, tylko właśnie jako taki obszar do rozwoju, do pracy, do dostosowania tego, co można ze strony pracodawcy na rzecz poprawienia komfortu pracy osób, które takie specjalne potrzeby mają, ale właśnie, żeby to nie było właśnie kosztem jakości pracy i brania odpowiedzialności za pracę.
2: Teraz jest taki trend wśród nowoczesnych, współczesnych organizacji, żeby identyfikowali mocne strony pracowników i skupiali się na rozwoju talentów, to się nazywa talentów, skupiają się na rozwoju tych talentów i wtedy rzeczywiście one się przekształcają na mocne strony, czyli zmieniło się to podejście pracodawcy, mówię współczesnego, który zna wyniki najnowszych badań i nie identyfikują tylko tych słabości pracowników, ale identyfikują talenty, które można świetnie rozwijać i to się przekłada na zadowolenie pracowników i na dobre wyniki organizacji.
0: To wielka chwała pokoleniu Alfa, że była w stanie doprowadzić do takich zmian w takim razie. To mówimy o tym, że to są ludzie w dużym stopniu przebodźcowani, ludzie tacy głęboko powiązani z siecią. Czy to nie będzie powodować, że to będą osoby trochę jednak niestabilne, osoby, którym się szybko znudzi to, co będą robić?
3: Bez wątpienia to są osoby, które nie chcą wykonywać pracy powtarzalnej. Oni szukają prostych rozwiązań, ale nie w rozumieniu tego, że chcą, żeby praca była zrobiona za nich, czy żeby ją notorycznie zmieniać. Alfy dążą do tego, żeby eliminować zadania powtarzalne. Zadania, w których może ich zastąpić technologia. Oni chcą się skupić na sensie tej pracy, na tej esencji, a zadania powtarzalne, które wcześniejsze pokolenia, mówiąc potocznie, wyklikiwały w komputerach, to są zadania, które mają zostać po prostu zautomatyzowane. Po to mają sztuczną inteligencję, po to mają systemy komputerowe, żeby pewne powtarzalne rzeczy wyeliminować, żeby nie tracić czasu na to, co w ich opinii nie jest ważne. Żeby
0: Panie doktorze, ale ja się z panem kompletnie nie zgodzę w temacie sztucznej inteligencji. Przykro mi, będziemy się kłócić, bo o ile taki był zamysł ze sztuczną inteligencją, że ona miała wykonywać za nas te powtarzalne czynności, a my mieliśmy być kreatorami, to jest dokładnie odwrotnie. I co do tego eksperci też to widzą, że to w tej chwili sztuczna inteligencja projektuje, sztuczna inteligencja, nie wiem, powiedzmy, że ja bym zadała pytanie, jakie programy powinny się sprawdzić, mogły sprawdzić w Radiu Łódź, to sztuczna inteligencja mi powie, jakie programy, a ja będę miała wyrobników w postaci reporterów, którzy pójdą i zrobią to, co im sztuczna inteligencja każe.
3: Tak, oczywiście. Pytanie, jak
0: na
3: przykład...
0: Więc miało być odwrotnie, ale wcale tak nie jest.
3: Pytanie, w jaki sposób ci wyrobnicy zrobią research chociażby, prawda? Bo pewne elementy mogą sobie pomóc przygotować, uprościć. To nie znaczy, że sztuczna inteligencja ma zrobić pracę za nich. Natomiast jak najbardziej mogą skorzystać z tych narzędzi po to, żeby sobie tą pracę uprościć. Żeby mieć więcej czasu na rozmowę z gościem, a nie tracić tego czasu na aż takie przygotowywanie się do tej rozmowy. Nie mówiąc oczywiście, że research jest nieważny, bo nie chcę tutaj się pani redaktor narazić absolutnie.
2: Takie spostrzeżenie mam, że tak jak pani powiedziała, że wiele się uczymy od pokolenia Z. My też współpracując z tym pokoleniem Z, ja przynajmniej mogę powiedzieć o sobie, zmieniłam trochę nastawienie do pracy, chociaż respektując tą równowagę praca-życie, bo dla nich to jest bardzo istotne. No to te oczekiwania pokolenia alfa zmuszą pracodawców, że będą musieli sprostać tym oczekiwaniom. Bo jeżeli nie, to nie przyciągną młodego pokolenia do swoich firm. Jeżeli ich nie przyciągną, to też ich później nie zatrzymają. Będą inwestowali w rozwój, te talenty im uciekną do pracodawcy, którą taką ofertę podpasowaną pod ich oczekiwania przedstawi. Także to jest taki wyraźny sygnał też dla organizacji, że nie ma takiej możliwości, żeby nie wzięli pod uwagę tych oczekiwań najmłodszych pracowników na rynku pracy.
0: Jasne.
3: Z drugiej strony natomiast muszą również pracodawcy przygotować się do tego, z czym się zderzą, czyli tego, że przyjdą ci przedstawiciele pokolenia alfa do pracy, oni będą używać tych technologii i pracodawca też musi wyposażyć się w narzędzia, żeby tą pracę weryfikować, czy żeby mieć pewność, że to, co zostało wytworzone, wyprodukowane przy użyciu właśnie chociażby sztucznej inteligencji czy różnych innych narzędzi, będzie rzetelne.
0: Czy pokolenie alfa potrafi myśleć przyszłościowo? Są kreatywni, to już powiedzieliśmy, tak? Oni mają pewne oczekiwania. Czy potrafią myśleć przyszłościowo? Na ile są skupieni na takim tu i teraz, na sobie, na tym dobrostanie i tak dalej? A na ile myślą dalej?
1: To, co wyróżnia generację alfa, to to, że oni odeszli od takiego myślenia o celów przyszłości, które mają do zrealizowania, do takiego modelu scenariuszowego. Co to oznacza? Oznacza to, że oni myśląc przyszłościowo biorą pod uwagę różne opcje tego, jak ta przyszłość się rzeczywiście potoczy. To nie jest tak, że w taki linearny sposób oni planują swoją karierę zawodową. My o tym powiedzieliśmy, że oczywiście ten model kariery polegającej na edukacji, studiach, pójściu do pracy i zostaniu tam u jednego pracodawcy przez 10 lat, to już jest bardzo rzadka praktyka. To już jest przeszłość, może się zdarzyć, ale jako raczej rzadka praktyka. W przypadku generacji alfa to jest jeszcze bardziej skomplikowane. Oni już w swoim DNA mają wpisaną taką opcję konieczności posiadania planu A, planu B, planu C na wypadek różnych sytuacji, które mogą się zadziać. Mówiliśmy o tym, że oczywiście to środowisko wychowawcze w nich to ukształtowało, tak? Z dnia na dzień przechodzili na tryb zdalny, rzeczywiście dorastali w tych warunkach różnych kryzysów i klimatycznych, i tych politycznych. Więc to branie pod uwagę różnych opcji na przyszłość, na życie, to jest dla nich rodzaj, no można powiedzieć, że takiego standardu, tak, w myśleniu o przyszłości.
3: Myślę natomiast, że musimy wziąć pod uwagę jeszcze jeden aspekt, który my całkowicie w naszych rozważaniach pomijamy tak naprawdę, że to są bardzo młodzi ludzie. My oczekujemy od nich, żeby oni na początku swojej kariery zawodowej mieli, tak jak my mieliśmy, plan na życie. Oni są tak młodzi, że oni mają prawo jeszcze tych planów nie mieć w pełni wykrystalizowanych, nie mieć tych planów w pełni ukształtowanych. Oni próbują, oni zaczynają tą swoją drogę życiową. Więc najpewniej za kilka lat te plany im się w pewnym stopniu skrystalizują.
0: To prawda, macie rację i to rzeczywiście jest chyba pierwsze takie pokolenie, które nie jest kompletnie nastawione na oczywistości, to o czym tutaj mówiliście. To jest pierwsze pokolenie, które mówi matura? No może, ale przecież niekoniecznie, tak? Studia? No można, ale niekoniecznie. Coś dla wcześniejszych pokoleń jednak nie do rozważania, nie do jakichś analiz. To jest pokolenie myślące trochę na tak zwanym spontanie.
2: Ja to myślę, że to jest znak czasów. Po pierwsze, mają dostęp do informacji, dużo podróżują, obserwują, jak wygląda życie w innych krajach, że kompetencje na przykład językowe nie musi na kursie zdobywać, tylko może pojechać sobie na rok popracować i świetnie umie język, który chciał opanować, że nie zawsze praca zawodowa nie zawsze dostaje się pracę zawodową po ukończeniu studiów wyższych. Tak? Można robić świetne rzeczy i albo inwestując w kursy, albo nawet samo się edukować. Tutaj ten rozwój jest dla nich bardzo istotny, z naszych badań wynika. Czyli zwracają uwagę, wybierając pracodawcę, czy on mi zapewni, ten pracodawca, możliwość rozwoju kompetencji, które chce rozwijać. I jeżeli zapewni, no to ja już mam takie poczucie bezpieczeństwa na rynku pracy, bo już mam doświadczenie i mam odpowiednie kompetencje. kompetencje, na których mi zależy. Także no, tutaj naprawdę to jest takie pokolenie, od którego, tak jak mówiliśmy, od pokolenia Z możemy się wiele uczyć, to również od tych młodych ludzi warto się wielu rzeczy też nauczyć.
0: No to jeszcze spytałabym, na ile oni poszukują, przynajmniej niektórzy, takich prostych rozwiązań zawodowych, dlatego że to jest pokolenie, które nauczyło się i mogło obserwować, że nadal możemy obserwować młodych influencerów, często kilkunastoletnich, robiących kariery. Może się wydawać, że to jest proste, że ja nic nie muszę, ja nie muszę mieć matury. Ja mogę po prostu zrobić film o różnych rzeczach były, prawda, o Pokemonach, no nie będę wymieniać, tak? Można na tym zrobić po prostu biznes.
3: Na pewno mają świadomość tego, że można, że jest to szybka droga, bo oni mają świadomość tej szybkości, oni obserwowali Zetki, to co się działo w pokoleniu Z. Natomiast bardziej krytycznie też do tego podchodzą. Mają większą świadomość, że ta przysłowiowa sława jest dość kapryśną przyjaciółką i oczywiście mogę szybko zrobić karierę, mogę się bardzo szybko dorobić na tej karierze, bo to jest bardzo konkretny wymiar finansowy, zwłaszcza w przypadku tych mediów cyfrowych bardzo, tak? Ale z drugiej strony bardzo łatwo mogę się na tej karierze potknąć. Ona może się przez jeden, dwa krótkie błędy bardzo szybko skończyć i to może być bardzo twarde lądowanie. Oni mają potrzebę tej stabilności, tego bezpieczeństwa i oni też już mają świadomość tego, że ta kariera cyfrowa, ta kariera influencerska, mówiąc potocznie, bardzo szeroko rozumiana, nie jest też karierą polegającą na nagraniu prostego filmiku, bo tak wydawało się wcześniejszym pokoleniom. Odpalam telefon, nagrywam dwuminutowe stories, wrzucam i lecą pieniądze. To oni już mają świadomość, że to nie do końca tak wygląda. Być może pierwszy, drugi, trzeci filmik tak, ale później, kiedy staje się to faktycznie pracą zarobkową, no to wyprodukowanie nawet krótkiego materiału to czasami jest bardzo duży nakład pracy, ale również nakład finansowy chociażby, tak? Bo to jest kwestia odpowiedniego sprzętu, to jest kwestia zaplanowania tego przygotowania i to jest też ciężka praca, a nie daje ona tej jednej rzeczy, która jest bardzo alfom potrzebna. Tej stabilności i tego poczucia bezpieczeństwa, które jednak całe życie żyjąc w tym wspomnianym kryzysie chyba by chcieli mieć.
0: To słowo podsumowania w takim razie, bo czas nas goni. Widzicie jakieś plusy dla pracodawców? Należałoby zaapelować, żeby dawać szansę, żeby nie widzieć tych czarnych scenariuszy. Ja tutaj specjalnie pojechałam takimi stereotypami zapowiadając audycję, ale myślę, że z częścią tych stereotypów udało nam się rozprawić.
3: Na pewno pracodawcy powinni podejść do nowego pokolenia z otwartością, ale pracodawcy potrafią podejść z tą otwartością, bo...
0: Niektórzy.
3: Niektórzy tak, natomiast większość pracodawców, patrząc historycznie, musiała podejść już z tą otwartością kilkukrotnie, zwłaszcza w przypadku tych firm, które dłużej funkcjonują, więc pracodawcy potrafią to zrobić, a ta otwartość może przynieść bardzo dużo korzyści. Nie mam wątpliwości, że nie będzie to proces łatwy, nie zawsze będzie to proces przyjemny czy nasz wymarzony, natomiast młodzi ludzie niosą za sobą ogromną wartość, przed którą również trzeba się po prostu otworzyć.
1: Myślę, że to nie jest tylko postulat i puste słowa, bo badania nam pokazują, że to zróżnicowanie, chociażby przez tą różnorodność generacyjną, czyli obecność w miejscu pracy przedstawicieli różnych pokoleń, niesie organizacji bardzo konkretne wartości. Nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o takie kwestie integracji, natomiast właśnie tego potrzebnego nam transferu wiedzy, transferu umiejętności, transferu rozumienia pewnych emocji, postaw. Więc naprawdę to jest ważne, żebyśmy nie tylko włączali z dużą otwartością te nowe generacje w miejscach pracy, ale żebyśmy dawali szansę na to, żeby te pokolenia mogły współpracować ze sobą.
2: No to może jeszcze dodam, że naprawdę serdecznie Państwa zachęcamy do przeczytania wyników naszych badań, żeby pracodawcy zapoznali się, jakie są oczekiwania najmłodszego pokolenia, bo przede wszystkim pozwoli to na wypełnienie luki pokoleniowej. Mamy tutaj starzejące się społeczeństwo, przyciąganie talentów, natomiast pokolenie alfa oferuje bardzo wiele od siebie. Nie tylko tutaj chodzi o te umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii, ale to jest bardzo też pokolenie wykazujące się kreatywnością, otwartością myślenia, nastawieniem na różnorodność, także bardzo rekomendujemy, żeby pracodawcy wzięli to pod uwagę.
0: rekomendowali w takim razie dr Izabela Różańska-Bińczyk, dr Patrycja Mizera, dr Paweł Łuczak z Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Bardzo dziękuję za spotkanie.
2: Dziękuję. Bardzo dziękujemy.
0: Iza Berkowska, ja też dziękuję. Do usłyszenia.
4: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. To jest Radio Łódź.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w Łódzkiem o poranku i na początku tygodnia. Dzień dobry naszemu gościowi w studiu, a z nami adwokat Bartosz Tytiunik. Dzień dobry, panie mecenasie.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu.
1: Były minister w rządzie Donalda Tuska może zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego. W piątek Sejm zatwierdził kandydaturę Macieja Berka na sędziego orzekającego o zgodności ustaw z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej. Jeszcze nie jest powiedziane, że on faktycznie tym sędzią zostanie, bo przysięgę musi odebrać prezydent, teoretycznie, bo praktycznie już słyszymy, że może to zrobić parlament. Przypomnijmy, Maciej Berek to doktor nauk prawnych, do niedawna minister w rządzie Donalda Tuska, koordynujący prace międzyresortowe i proces legislacyjny. Pana ta nominacja cieszy czy smuci jako prawnika?
2: Dobrze, że pan redaktor podkreślił jako prawnika. Ta nominacja mnie smuci i smuci mnie bardzo. Nie jestem politykiem, nie jestem prawnikiem, który realizuje jakieś zadania dla tej czy innej partii. Jestem po prostu prawnikiem i oceniając i tą kandydaturę, i ten wybór tylko i wyłącznie albo aż w kryteriach prawniczych, no jest mi po prostu zwyczajnie smutno i to z kilku powodów. Przede wszystkim koalicja, która zdecydowała się i na tą kandydaturę, i na ten wybór, niestety zaprzeczyła zasadom, które sama głosiła, idąc w roku 2023 do wyborów, czyli niezależności, niezawisłości sądów, sędziów i trybunałów, a Trybunał Konstytucyjny jest tym, można powiedzieć, trybunałem najistotniejszym, choć on de facto dzisiaj nie działa z punktu widzenia i obywatela, i funkcjonowania prawa w Polsce. I choćby politycy wykonywali nie wiem jakie zabiegi erystyczne i jakie fikołki, to jest nie do uzasadnienia teza, że pan Maciej Berek jest kandydatem niezależnym z przyczyn oczywistych.
1: A może już nam się wyrobił nowy precedens? Może rzeczywiście już byli politycy, parlamentarzyści, ministrowie mogą zasiadać w Trybunale Konstytucyjnym? Wiemy też, że już politycy zasiadają chociażby w Sądzie Najwyższym. Tutaj dość wspomnieć byłego marszałka Sejmu Józefa Zycha z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
2: Panie redaktorze, to trudno mówić o precedensach, tylko trzeba mówić głośno i jednoznacznie o łamaniu określonego zwyczaju i psucie państwa, instytucji państwowych. Ta nominacja nie doprowadzi do niczego dobrego. Będą znowu określone awantury wokół Trybunału Konstytucyjnego. Sam pan użył sformułowania, a może prezydent nie odbierze ślubowania. Tu znowu jest pewna zbitka. Prezydent żadnego ślubowania od nikogo nie odbiera. Osoba wybrana na sędziego przez Sejm staje się sędzią z momentem wyboru. Wobec prezydenta składa ślubowanie.
1: Przed obliczem w obliczu, tak to jest no chyba
2: ujęte. I wie pan, i nie trzeba mieć szklanej kuli, żeby nie wiedzieć, jak to będzie dalej. Prezydentowi dano preteksty formalne, które będą ubrane przez jego urzędników bądź jego samego w formuły prawne, dlaczego to pan Berek z przyczyn prawnych nie może tego stanowiska objąć i będziemy mieli powtórkę z rozrywki, a państwo jest cały czas psute, nie naprawione. Instytucje są psute, nienaprawiane i tak naprawdę patrząc na Trybunał Konstytucyjny, te instytucji jak nie było, tak nie ma i nie ma perspektyw, żeby istniała, nie w sensie formalnym, tylko realizowania funkcji, które przed Trybunałem Konstytucyjnym stawia Konstytucja i ustawa o Trybunale Konstytucyjnym.
1: To czy, a jeżeli tak, to jest jakiś sposób na to, żeby odbudować albo zbudować w ogóle autorytet Trybunału Konstytucyjnego, bo mówimy o sądzie, który ma orzekać o zgodności ustaw z konstytucją ponadpolitycznie, ma być niezawisła, a dzisiaj się okazuje, że wyroków wcale nie trzeba publikować, że sędziów wcale nie trzeba zaprzysiąc, to znaczy można od nich nie odebrać tej przysięgi, jeżeli się jest prezydentem, bo tak, wtedy może marszałek Sejmu odpowiedzieć, to wtedy Sejm odbierze tę przysięgę. Chyba rzeczywiście, no nie ma tej instytucji dzisiaj.
2: Niestety politycy, ja nie wskazuję na opcję, zepsuli to państwo, psują je dalej. Pyta pan, czy są rozwiązania. Są dwa. Pierwsze, które wymaga pewnej dojrzałości od polityków, czyli określony kompromis. Czyli powrót do tego, jaki jest zakres określonych instytucji, władz i tak dalej. Kolejne pytanie, czy taki kompromis jest możliwy? Nie, bo on się nikomu politycznie nie opłaca. I tu znowu prawo przegrywa z polityką, gdzie mamy tendencję do tego, żeby polaryzować, żeby robić awanturę, a dzisiaj ta awantura już ma postać tak naprawdę walenia się wzajemnie maczugą po głowach. Więc rozwiązanie jest, ale ono jest niestety przy polskiej klasie politycznej niemożliwe.
1: To znaczy, bo Trybunał Konstytucyjny może się wydawać czymś abstrakcyjnym z perspektywy mnie, Michała Dąbrowskiego, ale niezawisłe sądownictwo jest bardzo ważne też chociażby dla biznesu, który tutaj chce działać.
2: Pan jako Michał Dąbrowski ma instrument w postaci skargi konstytucyjnej. Ona od wielu lat jest niewykorzystywana co do zasady właśnie dlatego, że de facto Trybunału Konstytucyjnego jako takiego nie było, nie ma i niestety w najbliższym czasie nie będzie. Drugie rozwiązanie, do którego pewnie jedna i druga opcja polityczna dąży i to też jest chyba niemożliwe, to jest większość tak zwana konstytucyjna. Czyli jest opcja polityczna, która wygrywa wybory na tyle wyraźnie, że ma legitymację formalną do budowania państwa na zasadzie przewagi konstytucyjnej, być może udoskonalania konstytucji i przeforsowywania w ten sposób rozwiązań prawnych. Czy to jest możliwe? Trudno powiedzieć.
1: Przypomnę, gościem Radia Łódź jest adwokat Bartosz Tiutiunik. Panie mecenasie, czy czynni adwokaci, a także politycy koalicji rządzącej powinni być pełnomocnikami osób podejrzanych w głośnych aferach, chociażby w piramidach finansowych? Tutaj oczywiście, za przeproszeniem, piję do afery Zonda Krypto i do posła Romana Giertycha, który jednocześnie jest też czynnym adwokatem i pełnomocnikiem Przemysława Krala.
2: Panie redaktorze, ja powiem tak, czynni politycy, posłowie, senatorowie mogą wykonywać zawód adwokata, radcy prawnego i obecnie w Sejmie i w Senacie mamy prawie 20 adwokatów, którzy, część z nich wykonuje zawód, część nie wykonuje. Pyta pan oczywiście o pana mecenasa posła Romana Giertycha. Pan Giertych jest jednym z niewielu parlamentarzystów, który zdecydował się na bycie tak zwanym posłem niezawodowym. Tak? Czyli poseł zawodowy pobiera pełne uposażenie, dieta plus koszty działania biura poselskiego. Poseł niezawodowy
1: tylko dieta,
2: pobiera,
1: czyli zwrot kosztów zapełnienia
2: mandatu. I ewentualnie kwestia biura. I w ten sposób zachowuje możliwość wykonywania dotychczasowej aktywności zawodowej, w tym przypadku zawodu adwokata. Nie ma wyłączenia ustawowego zakazu łączenia mandatu posła z wykonywaniem zawodu adwokata czy radcy, inaczej niż na przykład u sędziów czy prokuratorów. Więc czy Roman Giertych może być pełnomocnikiem pana Krala? Formalnie może.
1: A ja zapytałem, czy powinien?
2: To jest sytuacja indywidualna. I znowu, adwokat może odmówić pomocy prawnej z ważnych powodów. I to adwokat decyduje, czy jego funkcjonowanie w określony sposób na scenie politycznej to jest ten powód, czy nie jest ten powód. W przypadku pana Romana Giertycha mamy jeszcze inną kwestię i nią zajmują się na dzień dzisiejszy organy adwokatury, bo w przestrzeni publicznej pojawiła się informacja bodajże od małżonki pana Suszka, że to...
1: Siostry, przepraszam,
2: że to rzekomo pan Giertych miał do niej się zwrócić, zaoferować pomoc. I gdyby tak było, to byłby delikt dyscyplinarny. Adwokat nie może oferować własnej pomocy prawnej. Mówiąc kolokwialnie, to klient przychodzi do adwokata, a nie adwokat narzuca swoją pomoc, czy w takiej, czy w innej formie.
1: Tutaj jest też to pytanie, powołując się na te ustalenia wirtualnej Polski, czy Roman Giertych, już będąc porozumianym z Przemysławem Kralem, nie próbował od pani Nicole Suszek wyciągnąć informacji, które mogłyby mu się przydać do bycia pełnomocnikiem małego świadka koronnego.
2: Więc w sytuacji, tylko kiedy się ta informacja pojawiła w przestrzeni publicznej, rzecznik dyscyplinarny adwokatury przekazał tą sprawę do właściwego podmiotu, czyli rzecznik dyscyplinarny Izby Warszawskiej, zajmuje się tą sprawą i będzie ją badał. Gdyby tak się okazało, podkreślam, gdyby, to jest delikt dyscyplinarny. I wracając do pana pytania, powinien, nie powinien. Adwokat, to jest jakby sytuacja niewątpliwie trudna. Imperatywem jedynym działania adwokata jest korzyść klienta. I teraz oczywiście jest pytanie, zakładam, które sobie zadał pan Roman Giertych i odpowiadając na to pytanie, działa tylko i wyłącznie w interesie pana Krala. Bo oczywistym jest, że będą momenty, w którym interes formacji politycznej pana Giertycha może wyglądać inaczej niż interes pana Krala.
1: To pytanie, który klient jest tym ważniejszym? Czy szef Koalicji Obywatelskiej i Klubu Parlamentarnego, czy Przemysław Kral?
2: Klientem pana Giertycha jako adwokata jest tylko i wyłącznie pan Kral. I pan Giertych powinien podejmować tylko i wyłącznie takie działania, które leżą w interesie prawnym pana Krala.
1: To zacytuję Annę Marię Żukowską z Nowej Lewicy. Roman Giertych jest przeciętnym adwokatem, ale nadrabia PR-em i politycznymi plecami.
2: No to jest pogląd pani poseł, tak? Jakim adwokatem jest

0: ten polityk, a nie inny. Że w ogóle to jest polityk tej jakiejkolwiek strony.
1: Panie redaktorze, sprawa tak zwanej afery Zonda Krypto niewątpliwie jest sprawą poważną. Powinna być wyjaśniania, jak to politycy mówią, do spodu. Natomiast nie mam wątpliwości jako obserwator i jako prawnik, że mamy do czynienia wokół afery Zonda Krypto z pewnym teatrem politycznym. Od samego początku. Zatrzymania pana Piesiewicza, to wszystko, co się dzieje, te przecieki, mniej lub bardziej kontrolowane, łącznie z wystąpieniem pana premiera Tuska, gdzie cytował materiały ze śledztwa. To się nie powinno wydarzyć. Pan premier oczywiście decyzją prokuratury ma prawo uzyskać informacje ze śledztwa.
0: Na mocy ustawy przyjętej w czasach PiSu i podpisanej przez prezydenta Dudę.
1: Na mocy ustawy artykuł 12 prawa o adwokaturze przyjętej przez PiS. No przecież wiadomo, że między innymi dlatego, żeby można politycznie kreować określone śledztwa w przestrzeni publicznej i ten instrument jest teraz też wykorzystywany. Tylko czym innym mieć informacje jako premier w zakresie stanu państwa z prokuratury w ramach chyba najważniejszego z punktu widzenia politycznego dzisiaj śledztwa, czym innym jest cytować te fragmenty zeznań czy wyjaśnień, bo my nie do końca nawet nie wiemy, jaki status ma pan Kral z mównicy. I teraz pytając, czy tego typu sprawy, czy rozgłos pomaga, czy nie pomaga. No,
0: to zależy?
1: To zależy od perspektywy. Niewątpliwie wymiar sprawiedliwości, organy ścigania powinny pracować w spokoju, bez presji publicznej, bez presji politycznej. Ta presja jest tutaj ogromna. I zobaczmy, co się dzieje z panem Piesiewiczem. Jest zatrzymany, wszyscy wiedzą od dawna, jakie zarzuty mu będą postawione, te zarzuty mu są stawiane. Wcale, jeśli chodzi o pewną gamę możliwości, nie wiadomo, jak poważne, choć ich nie bagatelizuje. Jest wniosek o tymczasowe aresztowanie, nocne posiedzenie, ten areszt jest zastosowany. Jako prawnik się zastanawiam, po co.
0: To wszystko krótko.
1: Jest w określonej presji politycznej. I teraz pytanie, czy wymiar sprawiedliwości i organy ścigania działają na pewno i naprawdę poza tą presją i w ogóle ona nie ma dla nich żadnego znaczenia. Chciałbym, żeby tak było, bo
0: to
1: tak
0: krótko.
1: Powinno być.
0: Czy, tak albo nie. Czy poszkodowani w aferze Zonda Krypto mają szansę na odzyskanie swoich pieniędzy według pańskiej praktyki?
1: Mają tylko wtedy, kiedy prokuraturze uda się zabezpieczyć środki finansowe podejrzanych w tej sprawie, a czy się uda, nie wiem.
0: Adwokat Bartosz Sitiunik, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję uprzejmie, panie
0: Dobrego
1: redaktorze.
0: Dnia, tygodnia, do usłyszenia.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: To jest powtórka programu. Polityczny poniedziałek.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na pierwsze po wakacjach najważniejsze rozmowy o polityce w Łódzkiem na początku tygodnia. Dzień dobry naszym gościom w studiu, a z nami Marcin Gołaszewski, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie doktorze, dzień dobry Państwu.
1: Krzysztof Makowski, Lewica.
3: Dzień dobry, witam Państwa.
1: Oraz na łączach Marcin Buchali, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie radny.
4: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
1: Wakacje się skończyły, ale na drogach niekoniecznie to widać, a przynajmniej tak wynika z tego, co pan nam przekazał. To znaczy spóźnił tak, to się pan przez korki, a raczej nie dotarł po prostu.
4: Tak jest. W dalszym ciągu przejechanie ze Złotna do Śródmieścia stanowi duży problem.
1: Ale tutaj mamy drugiego gościa, który ze Złotna przyjechał i okazuje się, że da się wyjść o czasie, żeby zdążyć. Marcin Gołaszewski, Koalicja
2: Obywatelska.
1: Drugi
2: pan radny ze Złotna, Nowego Złotna, jechał komunikacją miejską, najczęściej przez Retkinie, bo chce się dobić wtedy do tramwaju, bo te mają wydzielone torowisko i nim można dostać się tutaj na radiostację, a rzeczywiście autobusy to taka trochę loteria, czy się nimi dojedzie, czy nie.
1: Dobrze, koniec wakacji, ale też koniec wydaje się, że pewnej epoki w Łodzi, bo po niemal roku prac dokonało się i za niecały tydzień, w ten najbliższy weekend od 12 września, słupki wjazdowe na Piotrkowskiej zostaną podniesione w pełni, bariery drogowe po raz pierwszy zostaną w pełni uruchomione. Przypomnijmy, że inwestycja jest realizowana od października 2025 roku. Rozmawiamy w pierwszej połowie września 2026 roku. Były różne poślizgi i wydarzenia po drodze, a to samochody uszkadzające słupki, a to słupki uszkadzające samochody, słupki podnoszące się, nie podnoszące się. Wygląda na to, że to już koniec. Czy to jest udana inwestycja? Spoglądam na Krzysztofa Makowskiego z Lewicy, który się uśmiecha. Państwo tego nie widzą, ale zaraz może usłyszą. To jest sukces?
3: Znaczy, że te słupki na Piotrkowskiej były potrzebne, to tak, to jest sukces, tak, to bezdyskusyjnie. Oczywiście oni będą, te słupki będą miały teraz bardzo wielu przeciwników, ponieważ wiele osób przyzwyczaiło się bez braku pozwoleń do wjeżdżania na naszą ulicę, nasze takie centrum naszego miasta, które miało być w
1: cudzysłowie. Królowa łódzkich ulic to jest.
3: Trochę deptakiem, trochę bezpiecznym, a w pewnym momencie tam zaczęły parkować. Wie pan, kuriozum było już wtedy, kiedy gość podjeżdża sobie jakimś gigantycznym samochodem, staje przed ławeczką Tuwima i nie patrzy, że tam jest pełno turystów, tylko on ją zasłania i wychodzi sobie i ma w nosie wszystko, czy straż miejską, czy inne. Bardzo dobrze te słupki są. Ja jestem
1: a to, że inwestycja miała trwać 3 miesiące, a trwała prawie rok, to no, też jest kuriozum?
3: Znaczy, ja nie byłem cały czas przy tej inwestycji. Pewnie coś poszło nie tak, możemy powiedzieć, że to tak. Nie powinno nas to chyba zaskakiwać, no ale no, udało się to.
1: Ja pamiętam przedstawicieli władz miasta mówiących po ubiegłorocznej edycji Łódź Summer Festival, że to nie jest, tutaj zacytuję, że stawianie słupków to nie jest żadne rocket science.
3: Ja powiem, jeden z dziennikarzy mnie próbował jakieś tam podpuścić na te słupki, kiedy będą, jak będą. Ja mówię, wie pan co, powiem tak, jak skończą i będą dobrze funkcjonować, to wtedy powiem panu, że ta inwestycja jest skończona. Zobaczymy, co się będzie działo, jak one odpalą. Natomiast są niezbędne. Ja teraz byłem przez kilka dni w Rzymie i tam są identyczne słupki. I od razu do tych wszystkich przeciwników. Nie jakieś takie zabytkowe, żeby wyglądało jak posągi rzymskie. Nie, tam są takie toporne, wysuwane słupki jak na Piotrkowskiej, po to, żeby wydzielić miejsca, gdzie jest zakaz wjazdu. Wjeżdżają tylko samochody uprawnione i my to będziemy mieli na Piotrkowskiej. I mówię też jako użytkownik samochodu, który czasami też się wkurza stojąc w korku, bo najchętniej to by się skręcił w tą Piotrkowską, nie wiem, z ulicy Tuwima przeskoczył do Trauguta, i sobie skręcił w prawo i wyjechał w drugą, bo ja w tamtą stronę jeżdżę i wyjechał w drugą stronę. Natomiast no, niestety, no, szanowni państwo, mamy ulicę, która jest naszym takim
1: klejnotem koronnym.
3: No, można tak powiedzieć. I dbajmy o nią. Dobrze te słupki są. Mam nadzieję, że będą funkcjonowały.
1: A o słupkach było głośno nie tylko w samej Łodzi, nie tylko w samym regionie, ale też było głośno w całej Polsce. Także za sprawą przedstawicielki szefowej Łódzkiego Prawa i Sprawiedliwości, posłanki Agnieszki Wojciechowskiej, fan Hełkelom. Marcin Buchali z Prawa i Sprawiedliwości jest z nami na łączach. Pana to cieszy czy smuci, że ta inwestycja już się kończy? Może aż żal się z nią rozstawać?
4: Panie redaktorze, ja myślę, że mi zabrakło przede wszystkim tego, czy słupki są konsekwencją jakiejś większej strategii wobec ulicy Piotrkowskiej, czy nie. Dlatego, że przed powstaniem tej inwestycji nie odbyła się żadna poważna debata, którą ja już apelowałem przez dłuższy czas, również u pana w programie, chyba w programie samorządowym.
1: Wieczór samorządowy.
4: Tak, mówiłem o tym, że Taka inwestycja powinna się rozpocząć oczywiście, jeżeli jest konsekwencją jakiejś większej strategii wobec ulicy Piotrkowskiej, a od wielu, wielu lat i widzą to mieszkańcy Łodzi, widzą myślę to radni Rady Miejskiej w Łodzi, również ci rządzący, że tej strategii nie ma.
1: Dlatego, miasto mówi wprost, chcą zrobić z Piotrkowskiej deptak bezpieczny dla mieszkańców, dla pieszych, bo dzisiaj Straż Miejska wielokrotnie pytana o Piotrkowską, odpowiadała, że to nie jest deptak, tylko droga wewnętrzna o ograniczonym ruchu kołowym. Nie spotkałem się jeszcze z takim określeniem, ale no teraz ma to być deptak. Taki jest cel.
4: Panie redaktorze, jeżeli te słupki będą spełniać swoje zadanie, to znaczy będą zabezpieczeniem imprez masowych, chociażby przed atakami terrorystycznymi, w porządku. Na razie te słupki pokazały, że byle jaki samochód dostawczy potrafi je zniszczyć, więc no, nie, bądźmy poważni. Natomiast jeszcze raz, no ta inwestycja trzeba rozpocząć od tego, powinna się już zakończyć dawno temu. Nie zakończyła się dlatego, że ten termin, który jakby miasto zaproponowało wykonawcom w przetargu, był po prostu od samego początku nierealny. I ja postawiłbym taką tezę, że on był nakierowany po prostu na jednego wykonawcę, który już wiele milionów złotych na różnych dziwnych inwestycjach firma Krzak zarobiła, dlatego że gdyby w tej specyfikacji, w opisie przedmiotu zamówienia ten termin był realny, czyli przedstawiony na przynajmniej rok, no to może inni wykonawcy, którzy znają się na tym, wykonaliby należycie tą inwestycję. A już wiemy po ekspertyzie producenta, po ekspertyzie Hormana, która została ujawniona przez nas na kontroli poselskiej, kontroli radnego, między innymi właśnie przez wspomnianą panią poseł Agnieszkę Wojciechowską van Heukelą, to ta ekspertyza jasno pokazała, że wykonawca nienależycie wykonał tą inwestycję, nie zapewniono odpowiedniego odwodnienia, wiele słupków nie zostało zamontowanych zgodnie ze specyfikacją, także wykonawca ponosi odpowiedzialność za to, że ta inwestycja tak wygląda. Miasto ponosi odpowiedzialność za to, że nie dało możliwości przetargu innym wykonawcom, ograniczając taki termin, i ponosi odpowiedzialność za to, jak nadzorowało tę inwestycję, bo te nasze ustalenia kontrolne też również jasno pokazują, że jeżeli chodzi o nadzór tej inwestycji, to miasto, no powiedzmy sobie, tego wykonawcę jakoś tak broni, chroni.
1: Panie radny, dobrze, a jeżeli po raz kolejny posłankę Agnieszkę Wojciechowską van Heukelą, pan polubił ten filmik w mediach społecznościowych, na którym pani poseł mówi o tym, że taksówka nie może podjechać po posła, że ona może defilować w deszczu, chociaż nie powinna, a co z osobami z niepełnosprawnością? Czy jednak pan podziela opinię części kolegów z partii, że nie wie pan może, czemu ten filmik został opublikowany?
4: Panie redaktorze, widziałem komentarze na temat tego filmiku i o ile od pana posła Jońskiego, no nie spodziewam się jakiegoś wybitnego ilorazu inteligencji, tak myślę, że pan redaktor
2: jakby
4: trochę
2: pan,
4: jednak...
2: Przepraszam, panie redaktorze, jakby pan zechciał radny pan nie poobrażać polityków.
4: Ale przepraszam,
2: nie
4: panie, ale ja chciałem tylko dokończyć, także akurat pana redaktora bardzo cenię i wiem, że pan jest inteligentną osobą. I
1: ale też rzeczywiście, żebyśmy nie wchodzili na poziom ad personam, tylko do poziomu merytoryki.
4: Jasne, no to ja mówię merytorycznie, to znaczy ktoś, kto posiada taką kompetencję, jaką jest aktywne słuchanie i słuchał, co pani poseł mówiła w tym filmiku, co mówiła pani pełnomocnik, chodziło jej wyraźnie o to, że no, to rozwiązanie, które teraz funkcjonuje, nie jest dostosowane do osób z niepełnosprawnościami, do osób schorowanych, starszych, które muszą ten kawałek przejść, aby dostać się do taksówki.
1: Ale jest tam przy wjeździe interkom i można wcisnąć i powiedzieć, że jest przejazd dla osoby z niepełnosprawnością albo że taka osoba zamówiła ten przejazd i wtedy operator może te słupki opuścić lub podnieść w zależności od okoliczności.
4: Na moment kręcenia tego filmiku przez panią poseł czy go przedstawienia w mediach społecznościowych, no jakby system funkcjonowania nie działa. No ja byłem świadkiem, jak po kontroli z panią poseł. Poszliśmy na ulicę Piotrkowską, akurat dziwnym trafem pojawili się technicy na całym odcinku po naszej kontroli i akurat właśnie podjeżdżało auto przy ulicy Struga i nie mogło wjechać, mimo że korzystało z tego interkomu, a było uprawnione do tego wjazdu, więc no to pokazuje ewidentnie, że na czas momentu kręcenia tego filmiku przez panią poseł, ona miała słuszność i rację. I każdy, kto podważał, to uważam, że po prostu no albo no chciał zrobić z tego jakąś hucpę polityczną, także no nawiązuje do pana posła Jońskiego, który no z teatrzyków politycznych jest znany.
1: To jest dosyć naturalne, że politycy PiSu krytykują polityków Koalicji Obywatelskiej i politycy Koalicji Obywatelskiej krytykują polityków Prawa i Sprawiedliwości.
4: Panie redaktorze, my krytykowaliśmy rozwiązanie, które rządzący Łodzią zaproponowali mieszkańcom Łodzi. Słupki, które miały działać już na koniec ubiegłego roku, nie działają. No i pani poseł to po prostu wypunktowała.
1: Dobrze, no, przenosimy się znowu do koalicji rządzącej w mieście. Marcin Gołaszewski, Koalicja Obywatelska. Pan nie ma żadnego zarzutu do tej inwestycji? Uważa pan, że wszystko poszło tak, jak powinno pójść zgodnie z planem?
2: Pozwoli pan redaktorze, że zacznę od wypowiedzi mojego przedmówcy. No absurdalne, totalnie niepotrzebne. To oczywiście słowa odnośnie filmiku pani poseł Wojciechowskiej van Heukelom. Do pana słów odnosząc się także pana redaktora, mówił pan o Królowej Łódzkich ulic. Ulica Piotrkowska na swojej, u siebie przywitała królową taksówek, panią van Heukelom, która wydała ponad 21 tysięcy na przejazdy taksówkami i ten film absurdalny, taksóweczka stoi, by się chciało powiedzieć pani poseł. No naprawdę obraża wszystkich tych normalnych łodzian, którzy nie kursują taksówkami za 21 tysięcy rocznie.
1: To jest wciąż mniej niż niektórzy posłowie biorą z tak zwanej kilometrówki. Ale niektórzy w Łódzkiem okrążyli równik.
2: Ale pani poseł mogłaby ruszyć cztery litery i przejechać się także komunikacją miejską. Ale niech pan nie przerywa mi. Bardzo proszę mi nie przerywać. Bardzo proszę mi nie przerywać.
1: Chodziłem
2: na marsze.
1: Nie,
2: no.
1: Tak, niech pan, niech pani poseł podróżuje pan taksówką,
4: nie,
1: dobrze.
4: Niech pan nie
2: przerywa.
1: Marcin Gołaszewski, Koalicja Obywatelska.
2: Więc pani poseł nagrała film, który ją skompromitował, także w oczach jej partyjnych kolegów, którzy wypowiadali się, że jest to absurdalny i szkodzący jej samej film. Jednocześnie
1: no dobrze, to ten filmik już mamy za sobą.
2: Mamy
1: inwestycja.
2: Za sobą. Co do samej inwestycji, chyba jest faktem, że inwestycja, która miała trwać 3 miesiące, trwała blisko
1: prawie 12,
2: rok.
1: Czyli 4
2: sam byłem
1: razy
2: w ostatnich
1: tyle.
2: Tygodniach świadkiem sytuacji, w której samochód dostawczy wjechał na jeden z tych słupków, wywracając go i tutaj odnosząc się do dwóch zasadniczych kwestii dotyczących zainstalowania tych słupków. Z jednej strony jest to oczywiście uniemożliwienie albo zdecydowane zmniejszenie ruchu kołowego na ulicy Piotrkowskiej, co jest oczywiście pożądane ze względu na to, że tam przemieszczają się mieszkańcy. Drugie to jako ochrona w czasie masowych imprez przed atakami terrorystycznymi. Pytanie zasadnicze, które pojawia się także w mojej głowie, po tym jak widziałem te sytuacje związane z samochodami, czy one spełniają swoją rolę? Wydaje mi się, że w tym momencie nie, ale ten audyt, który został przeprowadzony przez firmę produkującą słupki, ono powinien wykazać skuteczność, celowość i oczywiście prawidłowość wykonania
1: dobrze,
2: tej inwestycji.
1: Dobrze, to opuszczamy Królową Łódzkich ulic, czyli ulicę Piotrkowską i spoglądamy za Odrę, bo tam historyczne zwycięstwo skrajnie prawicowej formacji Alternatywy dla Niemiec, która zdobyła ponad 44% głosów w wyborach do Landtagu w landzie Saksonia-Anhalt. To jest ten land najbardziej między dawnym, na terenie dawnego NRD, ale najbliżej Republiki Federalnej Niemiec, tych dawnych Niemiec Zachodnich. Nie rozumiem, jak Polak i patriota może cieszyć się z sukcesów AfD. Ich dystans wobec Brukseli niczego tutaj nie zmienia. Te wyniki są przerażające. Pytanie, kto to powiedział?
2: Donald Tusk.
1: Łukasz Schreiber z Rozwoju Plus, do niedawna Sprawa i Sprawiedliwości. Spoglądam na Marcina Gołaszewskiego, który Niemcy zna dość dobrze. Rzeczywiście można sparafrazować klasyka, że Niemiec już nie ma, że kończy się niemiecki mainstream.
2: Zmienia się bardzo wiele. Ja wiele lat mieszkałem w Niemczech i oczywiście te nastroje, które teraz obserwujemy, przesuwające się do Niemiec Zachodnich, ja widziałem już o wiele wcześniej w Saksonii właśnie Anhalt, Brandenburgii, Pomorzu
1: Przednim. 5 lat temu AfD tam zdobyła w tych samych wyborach 21%.
2: Dokładnie. Teraz ma 44 blisko. To jest najlepszy wynik od 10 lat w historii Niemiec. Żadna partia polityczna w ciągu ostatnich 10 lat nie uzyskała tak wysokiego wyniku.
1: A na szczeblu krajowym AfD ma już 35%.
2: Tak, jest najsilniejszą partią polityczną. Oczywiście to może mieć swoje skutki w wyborach do Bundestagu. One są dopiero w 2029 roku, ale już teraz Alice Weidel i Tim Chrupalla, którzy są tutaj szefami AfD, zapowiadają, że będą dążyli do przeprowadzenia wyborów przedterminowych do Bundestagu w grudniu 2026 roku. Ten wynik sam w sobie w Sachsen-Anhalt nie przekłada się jeszcze na nic konkretnego. Sachsen-Anhalt jest jednym z 16 landów składowych. O wiele poważniejsze jest to, co wydarzy się w najbliższych tygodniach. To są wybory w Berlinie, to są wybory w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim. Jeżeli okazałoby się, że rząd powstanie pod przewodnictwem Ulricha Siegmunta, to jest kandydat AfD na premiera landu Sachsen-Anhalt, to wtedy to może spowodować także zwiększenie poparcia w Mecklenburgii. I tam AfD nie ma na razie szans na to, żeby w ogóle rządzić. Ale gdyby się okazało, że ten rząd powstanie w Saksonii, to przełoży się na wynik w Mecklenburgii.
1: To znaczy, tutaj też nie ma samodzielnej większości w Landtagu, przynajmniej na ten moment tak. AfD, no ale Związek Zary-Wagenknecht zdobył też 5 mandatów, 39 plus 5, to jest więcej niż 41, to jest ta wymagana większość. Krzysztof Makowski, te wyniki rzeczywiście są alarmujące, czy jednak to są wybory lokalne, takie jak każde inne?
3: No to jest jeden z 16 landów, wszyscy zresztą o tym mówią komentatorzy, że to nie należy przekładać na całość tego, co się będzie działo w Niemczech, natomiast niewątpliwie moment, w którym neofaszyści współpracujący z Rosją uzyskują większość, bazując na strachu przede wszystkim obywateli, no bo to inaczej tego nie da określić, jest niepokojące. To pokazuje pewien trend pewnie, który funkcjonuje gdzieś w Niemczech. To AfD, które było tak, jest pomijane cały czas, wyłączane z tego stołu politycznego niemieckiego, zaczyna gdzieś tam bokiem wchodzić na salony. To faktycznie oni nie mają...
1: Kordon sanitarny się nie sprawdził.
3: Nie mają, no tak, nie mają większości. Panie redaktorze, powiem tak, nigdy politycy nie decydują do końca o wynikach wyborów, tylko wyborcy, tak, którzy mają swój punkt widzenia na niektóre rzeczy, które dzieją się w ich kraju. To były Niemcy Wschodnie zawsze rządziły się zupełnie innymi zasadami niż Niemcy Zachodnie. To jest jednak inna kultura też przez ostatnie lata, które były tam przekazywane. Widzimy to w ogóle po całym tym bloku dawnego układu wschodniego, także to zupełnie inaczej jest, inne podejście niż w krajach zachodnich do niektórych rozwiązań. Natomiast my musimy sobie odpowiedzieć jasno. Polska z tego wyniku i Polacy nie powinni się cieszyć, bo to nigdy nie wróży nic dobrego, kiedy u sąsiada naszego wygrywają politycy o takim zacięciu bym bardzo bliskim dawnego Hitlera, tak? Powiedzmy sobie szczerze, i to trzeba mówić bardzo mocno, bo to nie są politycy, którzy chcą z nami współpracować. To są politycy, którzy będą od nas żądać, będą wymagać. Myślę, że to takie porozumienie europejskie w Unii Europejskiej, które wiele lat temu zapadło, ono staje się coraz bardziej trudne do realizacji dla wielu krajów, gdzie te ruchy antyeuropejskie są coraz mocniejsze, w tym Niemczech. Gdyby to się wywróciło w Niemczech do góry nogami, przewróciłoby całą Unię Europejską.
1: Tak? Marcin Buchali, Prawo i Sprawiedliwość. Pan podziela opinię dawnego kolegi partyjnego, dzisiaj z obozu Mateusza Morawieckiego, Łukasza Schreibera, że te wyniki są przerażające i żaden Polak nie powinien się z nich cieszyć? Halo, halo? Panie radny?
4: Jestem. Panie redaktorze, przepraszam. Myślę, że tutaj mówimy wszyscy jednym głosem i zwycięstwo AfD w tych wyborach to przede wszystkim budzi nasz niepokój, dlatego że to jest skrajna formacja, historycznie jawnie popierająca Związek Radziecki, Rosję, więc dla nas jakby to jest bezpośredni rachunek, powiedzmy sobie szczerze, za katastrofalną politykę migracyjną i klimatyczną Brukseli oraz Berlina. No i tutaj myślę, że odwołam się do tego, co Donald Tusk powiedział, że i myślę sobie, że zamiast rzucać obelgami w kierunku PiS, w tym kierunku, to powinien uderzyć się naprawdę w pierś, bo to właśnie ślepe kopiowanie niemieckich rozwiązań przez jego rząd doprowadziło do takich radykalizacji nastrojów w Europie. No i prawdziwym zagrożeniem jest ta ślepa uległość wobec Berlina. To nie ma się czemu dziwić, że ta polityka Unii Europejskiej doprowadziła do takich wyborów. Ja bym powiedział nawet, że Bruksela jest dzisiaj współodpowiedzialna za to, że taka partia prorosyjska ma taki wynik. Także to nie jest odpowiedzialność chociażby opozycji w Polsce i tego, o co my zabiegamy, czyli o suwerenność naszego państwa, tylko tak naprawdę to właśnie Bruksela i taka polityka uległa wobec Berlina i wobec Zielonego Ładu, wobec zmian klimatycznych, zajmująca się nie tym, co trzeba, spowodowała, że nastroje społeczne są, jakie są, i potem taka partia prorosyjska w Niemczech dostaje taki wynik.
1: Łódzcy radni nie mają wspólnego stanowiska wobec słupków wjazdowych na ulicy Piotrkowskiej, na Królową Łódzkich ulic, ale mają wspólne zdanie, jeżeli chodzi o wybory lokalne w Saksonii-Anhalt za Odrą. Przechodzimy do kolejnego tematu. Maciej Berek został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnijmy, głosowanie odbyło się w piątek. Maciej Berek to doktor nauk prawnych, do niedawna minister w rządzie Donalda Tuska, koordynujący proces legislacyjny i prace międzyresortowe. Koalicja, która zdecydowała się na tę kandydaturę i na ten wybór, niestety zaprzeczyła zasadom, które sama głosiła, idąc w 2023 roku do wyborów, czyli niezależności i niezawisłości sędziów, sądów i trybunałów. Tak komentuje sprawę adwokat Bartosz Tjutiuk, poranny gość Radia Łódź. Marcin Gołaszewski, Koalicja Obywatelska. Pan się podpisuje pod tymi słowami mecenasa Tjutiunika, czy jednak bliżej panu do europosła Arłukowicza, który mówi o tym, że trzeba iść na wojnę?
2: Ta argumentacja, która przedstawiana była przez wielu polityków Koalicji Obywatelskiej, mówiąca o tym, że szczególne czasy wymagają szczególnych instrumentów, które są wtedy podejmowane, a między innymi także wybór pana Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest takim instrumentem. Nigdy nie odzyskamy Trybunału Konstytucyjnego dla Rzeczypospolitej i dla Polaków. Tu nie chodzi o kwestie polityczne i partyjne. Tu chodzi o to, że Trybunał Konstytucyjny pod wodzą Święczkowskiego, który rządził tam sobie prywatny folwark, jest zawłaszczony przez jedną partię polityczną i PiS traktował to jako przystawkę do rządzenia.
1: Wszystko... A teraz według niektórych komentatorów może być zawłaszczony przez drugą, bo premier mówił na kampusie Polska o tym, że zrobi wszystko, żeby we wrześniu, tutaj cytat, nasi sędziowie
2: ale
1: zaczęli orzekać
2: pewne,
1: w Trybunale
2: to
1: Konstytucyjnym.
2: To było pewne uproszczenie. Nasi sędziowie...
1: No cokolwiek niefortunne chyba.
2: No, nawet jeżeli by pan redaktor określił jako niefortunny, to jednak wskazującym na to, że ten Trybunał Konstytucyjny musi powrócić do obywatela. Trybunał Konstytucyjny nie jest przystawką partyjną, która ma uniemożliwiać rządowi rządzenie. PiS wstawił tam między innymi panią Pawłowicz, między innymi odkrycie towarzyskie Przyłębską, między innymi Święczkowskiego od Ziobry. My chcemy wreszcie doprowadzić do sytuacji, w której Trybunał Konstytucyjny wykonuje swoje konstytucyjne obowiązki, a więc orzeka w imieniu obywateli i dla ich dobra.
1: Ale okazuje się, że Trybunał rzeczywiście nie działa albo może nie działać, bo dzisiaj okazuje się, że wyroków nie trzeba publikować, że można poczekać z obsadzeniem wakatów tak, aby zapewnić sobie większość na jeszcze kolejną kadencję. Można nie odbierać przysięgi od sędziów, jeżeli jest się prezydentem, a jeżeli jest się większością parlamentarną, no to wtedy można odebrać przed obliczem Sejmu. To jest postawione na głowie
2: ale
1: wszystko.
2: Ale prezydent Nawrocki urządził sobie po prostu dziki zachód. Przyjmuje ślubowanie od tych sędziów, którzy mu się podobają, od tych, którzy nie podobają, nie przyjmuje. Święczkowski nie dopuszcza sędziów do orzekania, mimo że zostali wybrani przez parlament, który ma mandat społeczny. No to jest wszystko postawione na głowie i Donald Tusk powiedział bardzo wyraźnie, najwyższa pora doprowadzić do sytuacji, w której ten Trybunał będzie konstytucyjnym organem państwa.
1: Krzysztof Makowski, Lewica.
3: Znaczy, dzisiaj to nie ma wyjścia za bardzo, tak? Powiedzmy sobie szczerze, gdyby prawa strona zachowywała się w porządku w stosunku do Trybunału Konstytucyjnego, ale ona od samego początku robiła to w cały świat i doprowadziła do sytuacji, w której dzisiaj trzeba wziąć miecz i iść na walkę po prostu. Nie ma wyjścia. Dzisiaj albo wytniemy tego raka do końca i uzdrowimy Trybunał Konstytucyjny i wierzę, że wtedy będą zasiadali tam już sędziowie z wyboru niepolitycznego, a takiego jak powinni, czyli apolitycznie od początku do końca, będzie tym trybunałem, na który wszyscy czekamy. Natomiast na pewno nie można mieć żadnych zarzutów, jeżeli chodzi o kompetencje do wybranego nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. I ja tylko przypomnę panu prezydentowi, żeby nie bawił się falandyzacji prawa. To już mieliśmy kiedyś w naszym kraju i niech zrobi to, co do niego należy. Czyli niech stanie, powie dzień dobry, wręcz przyjmie ślubowanie i do widzenia. I taka
1: Marcin
3: jest jego kompetencja.
1: Buchali, Prawo i Sprawiedliwość.
4: Ja no, jakby dobrze, że dzisiaj słuchają.
1: Przecież okazuje się, przepraszam, tylko jeszcze słowo komentarza. Wydaje się, że nawet Marek Falandysz by się nie zdecydował na pewne interpretacje, które dzisiaj mają miejsce. Dobrze, Marcin Buchali, Prawo i Sprawiedliwość.
4: Ja się bardzo cieszę
3: z takich
4: komentarzy tutaj radnych koalicji rządzącej, koalicji obywatelskiej Lewicy, bo one się wpisują tak naprawdę w ostateczny pogrzeb haseł o rzekomej praworządności, którymi przecież koalicja obywatelska i Donald Tusk przez lata mamili swoich wyborców. No przez miesiące słyszeliśmy piękne opowieści o politycznych sądach, o niezależnych ekspertach, o standardach europejskich i rozdzielaniu polityki od wymiaru sprawiedliwości. No i co, szanowni państwo, z tego zostało? No to naprawdę to jest czysta hipokryzja i moim zdaniem brutalny skok na instytucje państwa. I odniosę się do tego jeszcze, co powiedział pan Makowski o tych kompetencjach. No ja nie wiem, czy pan wie, ale wiele wskazuje na to, że przecież pan Berek nie spełnia nawet ustawowego wymogu 10 lat realnego wykonywania zawodu radcy prawnego, bo przez lata zajmował się urzędniczą i polityczną robotą. No, ale oczywiście dla obecnej władzy prawo nie ma znaczenia, o czym tutaj słyszeliśmy, że trzeba iść na jakąś wojnę, czyli możemy deptać konstytucję, do której żeście płakali tam wszyscy.
1: To znaczy, przypomnijmy naprawdę, też, od czego się zaczął kryzys w Trybunale Konstytucyjnym. Zaczął się od tego, że w 2015 roku wtedy Platforma Obywatelska wybrała nadmiarowo kilku sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, jak to się mówi, na zapas, natomiast później się z tego wycofała. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość, kiedy już objęło władzę, to stwierdziło, że wybór wszystkich tych sędziów, także tych legalnych, niewybieranych na zapas, był nielegalny. Unieważniła wszystkie te nominacje nowa większość sejmowa i wprowadziła swoich nominatów. Stąd też się zaczęło to mówienie o tak zwanych sędziach dublerach.
4: Panie redaktorze, znaczy trzeba powiedzieć jasno, że realizowany jest plan politycznej zemsty i całe rządy Donalda Tuska i obecnej koalicji, gdziekolwiek by nie patrzeć, są po prostu nakierowane na to, aby deptać, niszczyć opozycję i się mścić za ostatnie 8 lat. I tak to wygląda. I to również teraz dotyczy Trybunału Konstytucyjnego. I my mówimy jasno, że to nie jest żadna naprawa państwa, to jest po prostu ostentacyjny demontaż i nie ma naszej zgody na niszczenie ładu konstytucyjnego.
1: Czas naszej audycji niestety nieubłaganie dobiegł do końca. Marcin Gołaszewski, Koalicja Obywatelska, Krzysztof Makowski, Lewica, Marcin Buchali, Prawo i Sprawiedliwość.
2: Dziękujemy.
1: Ale na pewno będziemy się słyszeli w kolejnych politycznych poniedziałkach, które wracają po wakacjach w każdy poniedziałek o 9.30. Do usłyszenia, dobrego dnia i tygodnia.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

Jestem wszystkim, czego chcesz, wszystkim, czego chcesz, wszystkim, czego chcesz. Powiesz tylko słowo i wiesz, że zostawię to, co mam, ale może też i ty.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
4: Minęła godzina 6.
5: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
4: Przed nami pierwsze o poranku informacje. Serwis przygotowała i przedstawi Wiktoria Makowska. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. 2 lata od ewakuacji kamienic nad tunelem średnicowym w Łodzi. Mieszkańcy wciąż czekają na pieniądze. Rekordowe ceny paliw. Eksperci nie wykluczają kolejnych podwyżek. Unia Skierniewice bez przełamania. Po 7 kolejkach jest ostatnia w tabeli. Dziś niebo prawie bezchmurne, a na termometrach nawet 29 stopni. 2 lata poza domem i miesiące oczekiwań na odszkodowania. Mieszkańcy kamienic nad tunelem średnicowym w Łodzi wciąż czekają na obiecane pieniądze. Chodzi o budynki przy Alei 1 Maja i ulicy Pruchnika. To nieruchomości, które przejmuje PKP PLK w związku z budową tunelu. Wojewoda zwróciła się do rzeczoznawców o poprawienie wycen, a mieszkańcy nadal czekają.
7: Ja czekam, jestem decydowana, żeby to wykupili ode mnie. Tylko no, po uczciwej cenie.
8: Żebyśmy mogli sobie kupić mieszkanie w podobnym standardzie i żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie.
6: Rzeczoznawcy mają czas do 17 września na poprawienie wycen. Dopiero po ich otrzymaniu wojewoda będzie mogła wydać decyzję o odszkodowaniach. Tunel ma połączyć 3 łódzkie dworce. Około 250 mieszkańców musiało opuścić mieszkania we wrześniu 2024 roku. Początkowo na 2 tygodnie. Do dziś mieszkają w hotelach, a drążenie tunelu nadal stoi.
5: Więcej na radiołódź.pl.
6: Oszuści na Widzewie w Łodzi. Mieszkańcy ostrzegają się nawzajem w mediach społecznościowych. W miniony weekend w jednym z bloków przy ulicy Bartoka mężczyzna podający się za listonosza poprosił seniorkę o pokazanie emerytury. Seniorka pokazała oszustowi pieniądze przez okno, ale ostatecznie nie wpuściła go do mieszkania. Policja nie potwierdza, czy incydent przy Bartoka został zgłoszony. Funkcjonariusze apelują jednak, aby każde oszustwo zgłaszać do służb, ponieważ może to uratować kogoś innego przed utratą, na przykład oszczędności. Ceny paliw od początku września mocno wzrosły. To efekt zawirowań na Bliskim Wschodzie, ale także wygaszania programu ceny paliwa niżej. Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex powiedziała, że za paliwo płacimy rekordowo dużo i na razie trudno mówić o zakończeniu konfliktu na linii USA-Iran. Zdaniem łódzkiej ekspertki nie można wykluczyć, że granice cen zostaną przekroczone.
9: Gdyby doszło do jakiegoś przełomu w rozmowach między Stanami Zjednoczonymi a Iranem i osiągnięcia porozumienia w sprawie cieśniny Ormus, wówczas będzie szansa, że to właśnie teraz płacimy najwięcej za paliwo.
6: Jeśli takich rozstrzygnięć nie będzie, a konflikt zacznie wzrastać, można się spodziewać dalszego wzrostu cen i w konsekwencji kolejnych podwyżek paliwa. 15 milionów dla nauczycieli w Łodzi, ale to nie zmniejsza problemu. Urząd Miasta Łodzi przedstawił plan dodatkowego wsparcia finansowego dla nauczycieli. Pierwsze pieniądze mają trafić do ich portfeli jeszcze w tym miesiącu. Urzędnicy zapowiadają również nowe dodatki dla wychowawców pracujących w bursach. Nauczyciele podkreślają, że to nie rozwiązuje wszystkich problemów i zapowiadają, że będą zabiegać o kolejne zmiany i większe wsparcie. Liczba psów w łódzkim schronisku spadła niemal 4-krotnie w ciągu ostatnich 3 lat. Nie zmienia to jednak faktu, że przy Marmurowej 4 w Łodzi wciąż wiele zwierząt czeka na adopcję i dom. Niedawno skończyły się wakacje, a to tradycyjnie okres zwiększonej liczby porzuceń zwierzaków. Czy w tym roku też tak jest? Między innymi na to pytanie poszukamy odpowiedzi z dzisiejszym gościem Radia Łódź, którym będzie dyrektor schroniska dla zwierząt w Łodzi, Albert Kurkowski. Michał Dąbrowski zaprasza po 8. I na koniec sport. Piłkarze Unii Skierniewice ponieśli 5. porażkę w sezonie. Tym razem podopieczni Kamila Sochy musieli uznać wyższość ruchu Chorzów, z którym przegrali 1-3. Mecz rozegrano na legendarnym obiekcie. A o szczegółach Michał Malinowski.
10: Skierniewiczanie nie przestraszyli się Stadionu Śląskiego. Wprawdzie bardzo szybko stracili bramkę, ale później dominowali na boisku, tyle że przed przerwą nie potrafili wyrównać. W drugiej połowie na początku lepszy był ruch i podwyższył prowadzenie, choć chwilę wcześniej znakomitą sytuację zmarnował Kamil Sabiuło. Nadzieje w serca przyjezdnych wlał Sami Dudek, strzelając pięknego gola na kwadrans przed końcem meczu. Znów jednak powtórzyła się historia z wcześniejszych minut. Unia miała szansę na strzelenie gola, a po chwili bramkę, jeszcze ładniejszą chyba niż Dudek, zdobył Szuma Nagamatsu. I to ruch zapisał na swoim koncie 3 punkty. Michał Malinowski, Radio Łódź.
6: Po 7 kolejkach Unia Skierniewice zamyka tabelę pierwszej ligi. 3. miejsce zajmują natomiast piłkarze łódzkiego klubu sportowego. O 6.30 zapraszam na skrót wiadomości w Radio Łódź.
0: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: My zaglądamy jeszcze do prognozy pogody, a przed nami pogodny, słoneczny i ciepły dzień. Parasola zostawiamy w domu, nigdzie dziś nie powinno padać, jeżeli chodzi o województwo łódzkie. Jeżeli chodzi o temperaturę, w Łodzi na termometrze teraz 10 stopni, ale w ciągu dnia zdecydowanie więcej, maksymalnie do 28. Podobna temperatura w Skierniewicach i w Piotrkowie Trybunalskim. Cieplej w Bełchatowie do 29 stopni. Najcieplej dzisiaj w Sieradzu, po południu prawie 30 stopni w tym właśnie mieście. Na barometrze 995 hektopaskali.
0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
4: 5 minut po godzinie 6, no to rozpoczynamy nowy dzień, mówimy dzień dobry, kłaniamy się nisko, to jest wtorek, 8 dzień września, to wiadomości z kalendarza, Piotr Śliwiński przy konsolecie, Marcin Pośpiech przy mikrofonie, dzień dobry, dobrego dnia, słyszymy się do 9.

to grupa Fleetwood Mac. Teraz na zegarze 10 minut po godzinie 6. Swoją drogą dzisiaj mamy Dzień Dobrych Wiadomości. U nas same dobre wiadomości o godzinie 8.30 już teraz polecamy. No i pytamy, jaką dobrą wiadomość chcieliby Państwo usłyszeć, na co Państwo czekają, na jakie słowa. Proszę dać znać, zapraszamy do rozmowy. Poza tym dzisiaj mamy solenizantki. Dzisiejsze to Maria i Adrianna. Wszystkiego dobrego od radia Łódź już teraz. A poza tym wschód słońca dokładnie 5 minut temu o godzinie 6.05. Słońce zajdzie 13 minut po godzinie 19, dzień potrwa 13 godzin i 8 minut, no i będzie krótszy od najdłuższego o 3 godziny i 33 minuty. Na jaką dobrą wiadomość Państwo czekają? Co chcieliby Państwo usłyszeć? Dzisiaj mamy Dzień Dobrych Wiadomości. Teraz na zegarze 10 minut po godzinie 6.

0: Ależ ten czas leci już prawie 15 minut po godzinie 6, a dzisiaj Dzień Dobrych Wiadomości, to przypominamy, jaką dobrą wiadomość Państwo chcieliby usłyszeć. My mamy kilka propozycji, poza tym, że o 8.30 u nas same dobre wiadomości, które dzisiaj przedstawi Wiktoria Makowska. No to dobrze, no to teraz poszukajmy takich pozytywnych wiadomości, informacji. Zielono jak w Łodzi, stolica regionu, jak się okazuje, jest jednym z najzieleńszych polskich miast, tak wynika z badań. No właśnie, a czy Państwo mają w okolicy miejsce, w którym można oderwać się od zgiełku miasta? No i czy faktycznie tak jest, że w Łodzi jest zielono? Jakie są Państwa przemyślenia i refleksje na ten temat? Będziemy wdzięczni za komentarze. Zapraszamy do rozmowy. A co jeszcze przed nami? 15 milionów złotych dla nauczycieli. Urząd Miasta Łodzi przedstawił plan dodatkowego wsparcia finansowego dla pedagogów. Pierwsze pieniądze mają trafić do ich portfeli już w tym miesiącu.
1: Chcemy uatrakcyjnić zawód nauczyciela.
2: W jaki sposób nasi wychowawcy będą podchodzili do swojej roli, jest jakby motywacją do tego, żeby ten dodatek wzrósł.
3: Pacjentem jest system wynagrodzeń nauczycieli w naszym kraju, który trzeba zmienić.
0: Czy te środki mogą sprawić, że zawód nauczyciela stanie się atrakcyjniejszy także dla młodych? Proszę dać znać. Zapraszamy do rozmowy. Po godzinie 8 spotkanie z gościem, którym dziś będzie dyrektor schroniska dla zwierząt w Łodzi, Albert Kurkowski. Liczba psów w łódzkim schronisku spadła niemal czterokrotnie w ciągu ostatnich 3 lat, ale przy Marmurowej 4 w Łodzi wciąż wiele zwierząt czeka na adopcję i dom i potrzebna jest pomoc. Niedawno skończyły się wakacje, no a to tradycyjnie okres zwiększonej liczby porzuceń zwierzaków. Pytanie, czy w tym roku też tak jest? No i czy ta sytuacja się powtórzy? Sytuacja z ubiegłych lat. Naszym gościem dyrektor schroniska dla zwierząt w Łodzi Albert Kurkowski. Warto posłuchać to spotkanie. Po godzinie 8 tę rozmowę poprowadzi Michał Dąbrowski. Teraz na zegarze 16 minut po godzinie 6. Tu Radio Łódź.

20 minut po godzinie 6. Jak wspominałem, dzisiaj naszym gościem po godzinie 8 będzie dyrektor schroniska dla zwierząt w Łodzi, Albert Kurkowski. Tymczasem piłkarze łódzkiego Widzewa zamienili przynajmniej na chwilę boisko na plan zdjęciowy. Zawodnicy pozowali razem z psami i kotami właśnie z łódzkiego schroniska przy ulicy Marmurowej, a te zdjęcia trafią do specjalnego kalendarza, który ma nie tylko pomóc placówce, ale także zwrócić uwagę na zwierzęta czekające na adopcję. No i to jest kolejna wspólna inicjatywa środowiska Widzewa i schroniska dla zwierząt w Łodzi przy ulicy Marmurowej. Tym razem podopieczni placówki stanęli właśnie przed obiektywem razem z zawodnikami pierwszej drużyny. Efektem tej sesji będzie wspomniany kalendarz charytatywny, a zdjęcia z tej sesji już teraz, wcześniej, można zobaczyć na radiowidz.pl. Gorąco zachęcam, proszę zaglądać na nasz portal, tam na bieżąco. Także inne informacje oczywiście z Łodzi regionu, także z naszego kraju. Polecamy radiowidz.pl, także za pośrednictwem naszego portalu można nagrać wiadomość głosową, która trafi na naszą skrzynkę. Jeżeli chcieliby Państwo skomentować jakąkolwiek informację, która pojawia się na naszej antenie, no to jest taka możliwość, radiowidz.pl. Na zegarze 21 minut po 6.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowia ja.
6: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
7: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
8: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
7: Tak wcześnie?
8: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
7: I co powiedzieli?
8: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
7: Bezcenne.
8: Dlatego wsparliśmy Fundację na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
9: Na zegarze 6:30. A to oznacza, że przed nami skrót najważniejszych informacji. W studiu Wiktoria Makowska.
10: Oszuści na Widzewie w Łodzi. Mieszkańcy ostrzegają się na

0: Zajebań społecznościowych. W miniony weekend w jednym z bloków przy ulicy Bartoka mężczyzna podający się za listonosza poprosił seniorkę o pokazanie emerytury. Seniorka pieniądze pokazała, ale oszustowi przez okno i ostatecznie nie wpuściła go do mieszkania. Policja nie potwierdza, czy incydent przy Bartoka został zgłoszony, a funkcjonariusze apelują, aby każde oszustwo zgłaszać do służby, ponieważ może to uratować kogoś innego przed utratą na przykład oszczędności. Prokuratura postawiła dwa zarzuty Romanowi Rzety w sprawie afery Zonda Krypto i zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela giełdy BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto. Poinformował o tym obrońca Romana Rzet, Błażej Gazda. Przypomnijmy, podejrzany miał wyłożyć pieniądze na rozpoczęcie działalności giełdy BitBay. Został również oskarżony w innym procesie o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, oszustwa VAT-owskie oraz wypranie 28 milionów złotych za pomocą rachunków na giełdzie kryptowalut. Zarzuty po ciężkim pobiciu 41-latka w Kutnie usłyszał je 29-letni obywatel Gruzji. Do zdarzenia doszło w piątek wieczorem przy ulicy Podrzecznej. Mężczyźni mieli się szarpać, a 41-letni mieszkaniec Kutna doznał ciężkich obrażeń i został przewieziony do szpitala w Łodzi, gdzie nadal przebywa. 29-letni obywatel Gruzji był zatrzymany jeszcze tego samego dnia. Usłyszał zarzuty i został doprowadzony do prokuratury rejonowej w Kutnie. Sprawę prowadzą policjanci pod nadzorem prokuratury. Bezpłatna komunikacja miejska na 1 listopada ma zostać wprowadzona na zawsze. Łódź przygotowała projekt uchwały w tej sprawie. W 2025 roku takie rozwiązanie zostało wprowadzone w Łodzi po raz pierwszy, a teraz ma zostać wprowadzone na stałe. Radni zajmą się tym za nieco ponad tydzień na sesji 16 września. A pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 7.
1: My zaglądamy jeszcze do prognozy pogody, a przed nami pogodny, słoneczny i ciepły dzień. Parasole dzisiaj zostawiamy w domu. Jeżeli chodzi o temperaturę, w Łodzi teraz na termometrze około 10 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 28 stopni. Podobnie w Skierniewicach i Piotrkowie, jeżeli chodzi o temperaturę. Cieplej w Bełchatowie do 29 stopni, w tym właśnie mieście. Jeszcze cieplej dzisiaj w Sieradzu. Tam po południu prawie 30 stopni na termometrze, a na barometrach teraz 995 hektopaskali.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: A ja tylko nieśmiało przypominam, że dzisiaj mamy Dzień Dobrych Wiadomości. No właśnie, pytamy, jaką dobrą wiadomość chcieliby Państwo usłyszeć, na co Państwo czekają, na jakie słowa. Swoją drogą dzisiaj w kalendarzu także Dzień Marzyciela, więc jakoś tak ładnie nam się to wszystko złożyło. No i o poranku także możemy się rozmarzyć. Na zegarze 28 minut do godziny 7.

20:50 do godziny 7. Dzisiaj sporo u nas dobrych wiadomości, no ale są też te mniej pozytywne, tak to określmy. Aż 7 zł za godzinę tyle muszą płacić korzystający ze szpitala CKD na tamtejszym parkingu. No i w innych miejscach Łodzi wygląda to podobnie.

0: Kylie Minogue w Radiu Ciepła Poranku, na zegarze teraz 21 minut do godziny 7.
1: Przegląd prasy.
0: No to zaglądamy do porannych gazet i na początek Dziennik Łódzki. Aż 7 zł za godzinę, tyle muszą płacić korzystający ze szpitala CKD na tamtejszym parkingu. Ludzi oburza niedawna podwyżka cen, podniesiono stawkę o 2 zł. To jednak nie jedyny przykład wygórowanych opłat. Pacjenci odwiedzający placówki medyczne nie kryją oburzenia. Sugerują, że parkowanie pod takimi placówkami, szpitalami powinno być bezpłatne. W przeciwnym razie to po prostu żerowanie na chorych. Pod Wojewódzkim Szpitalem imienia Norberta Barlickiego także 60 minut kosztuje 7 zł. Opłaty pobierane są przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Kolejne stawki, które przyprawiają pacjentów o zawrót głowy, obowiązują przy Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki, choć tamtejszy parking jest bardzo duży. Za każdą rozpoczętą godzinę postoju trzeba zapłacić 6 zł. Więcej na ten temat dzisiaj do przeczytania w Dzienniku Łódzkim. A co Państwo na to? Czy faktycznie powinno być także parkowanie pod szpitalami, w tym przypadku łódzkimi szpitalami, powinno być darmowe? Proszę dać znać, zapraszamy do rozmowy także w tej sprawie. Na zegarze 20 minut do godziny 7 teraz.

16 minut do godziny 7. My bardzo polecamy nasze podcasty, w tym te bardzo kulturalne, chociażby Karp w kulturze. To oczywiście audycja Jasi Karp. W najnowszym odcinku bardzo ciekawa rozmowa z Michałem Pirugiem, a więc doskonale znanym tancerzem, choreografem, prezenterem, także aktorem, który dziś, jak sam mówi, przede wszystkim spełnia się, no właśnie, w tej ostatniej funkcji, o której powiedziałem, roli, a więc w aktorstwie. Czy można przestać być tym, za kogo wszyscy nas uważają? Bardzo ciekawe pytanie. Jak to jest po 25 latach w telewizji zrobić sobie przerwę i spróbować inaczej poukładać sobie życie, a więc bardzo, bardzo ciekawa rozmowa o karierze, o show biznesie, o sztuce, a więc słowem o życiu. Polecamy Karp w kulturze i Michał Piruk, gościem Jasi Karp. Zapraszamy i polecamy na radiouć.pl ten podcast do odsłuchania, a na zegarze 16 minut do godziny 7.

8 minut do godziny 7. Niebawem u nas najważniejsze informacje, w nich m.in. o tym, że będą dodatkowe pieniądze dla nauczycieli. Pewnie te pieniądze bardzo się przydadzą, bo ceny paliw znów rekordowe. O tym, co na stacjach, także opowiemy o godzinie 7. Po 7, kilka chwil po 7, także oczywiście wiadomości ze świata sportu, a dla odmiany przed 7, pierwszy o poranku raport drogowy Seweryn Potentas. Już teraz zapraszamy.

0: Autopromocja.
1: Kiedy świat za oknem pędzi zbyt szybko, zwolnij tutaj. Kołatanie przedsionków, cisza między nutami, spokój między myślami. Muzyka od lat 80. po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam co tydzień.
2: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Fascynuje Cię czeska kultura? Uwielbiasz czeski humor? Radio Łódź zaprasza na pokaz specjalny kultowego filmu Petera Zelenki pod tytułem Rok Diabła z udziałem Jaromira Nochawicy. 9 września, środa, godzina 18, kino NCKF. Po filmie odbędzie się spotkanie, w którym udział weźmie Petr Wlczek, dyrektor Czeskiego Centrum w Warszawie, oraz Jacek Gruzień, redaktor naczelny Radia Łódź. Poprowadzi je filmoznawca Michał Dądzik. Partnerami wydarzenia są Narodowe Centrum Kultury Filmowej i Czeskie Centrum w Warszawie.
4: Myślisz o przyszłości?
5: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
4: A co Cię do tego przekonało?
5: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
4: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę Twoje?
5: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp. Są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
4: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
5: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
6: Święto plonów, atrakcje dla całych rodzin i duża dawka dobrej zabawy. 13 września zapraszamy do Brzezin na dożynki z województwem łódzkim. Zaczynamy o godzinie 13, mszą świętą, widowiskowym korowodem i pięknym ceremoniałem dożynkowym. A później zabawa z kabaretem pod Wyrwigroszem i dużo dobrej muzyki. Start występów od 17. 13 września widzimy się w Brzezinach. Nie może Was tam zabraknąć. Zaprasza marszałek województwa łódzkiego.
7: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
8: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
7: Czy to konieczne?
8: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
9: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
0: Po reklamie.
10: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
11: Zbliża się siódma, więc przed nami pierwszy poranku raport drogowy w studiu Seweryn Potentas. Dzień dobry, Seweryn, jak teraz wygląda sytuacja drogowa?
12: Dzień dobry. Niestety zaczynamy od śmiertelnego wypadku na autostradzie A1. W nocy na wysokości Stobiecka Szlacheckiego w powiecie radomszczańskim doszło do potrącenia. Przez kilka godzin autostrada była zablokowana, a ruch prowadzony był przez okoliczny MOP. Jednak kilkanaście minut temu służby odblokowały przejazd. Na duże utrudnienie uwaga za to na trasie ze Skierniewic do Rawy Mazowieckiej. W miejscowości Nowa Trzcianna trwają działania służb po tym, jak w nocy doszło tam do wypadku z udziałem ciągnika i samochodu osobowego. Droga jest częściowo zablokowana i utworzył się tam ponad kilometrowy zator. Na koniec Łódź, tutaj częściowo zapełniła się już trasa WZ. Kierowcy jadący w kierunku Widzewa co najmniej 5 minut stracą na dojeździe do świateł przy Przędzalnianej, a na drogi Łodzi i regionu wracamy za pół godziny.
10: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
11: Tu Radio Łódź, minęła godzina 7. Już teraz przed nami najważniejsze informacje, które przygotowała i przedstawi Wiktoria Makowska.
13: Oszuści grasują na łódzkim Widzewie. Mieszkańcy ostrzegają przed podejrzanymi wizytami. 2 lata od ewakuacji kamienicy w związku z budową tunelu średnicowego w Łodzi. Mieszkańcy czekają na pieniądze. 15 milionów złotych więcej dla nauczycieli. Łódź podnosi dodatki dla pedagogów. Dziś niebo prawie bezchmurne, a na termometrach nawet 29 stopni. Oszuści grasują na łódzkim Widzewie. W ostatnim czasie coraz więcej mieszkańców alarmuje sąsiadów o osobach, które chodzą po blokach i dzwonią do domofonów. W miniony weekend w jednym z bloków przy ulicy Bartoka oszust miał podać się za listonosza i poprosić seniorkę o pokazanie emerytury. Seniorka ostatecznie nie wpuściła mężczyzny do mieszkania. Okoliczni mieszkańcy twierdzą, że nie daliby się oszukać.
14: Sama jeszcze kojarzę swoje sprawy, także nie sądzę, abym przypadkową osobę zaprosiła do domu.
15: Swojego listonosza dobrze znam, to mój sąsiad także.
16: No niestety jestem osobą raczej łatwowierną i myślę, że listonosza to bym wpuścił.
17: Chociaż nie zawsze to może być listonosz.
16: Dokładnie. Trzeba się pilnować i tyle.
13: Przy okazji przypominamy, jeśli ktoś dzwoni do nas domofonem, niezależnie od tego, czy podaje się za listonosza, czy pracownika fundacji charytatywnej, warto poprosić go o numer identyfikatora, a następnie zadzwonić do placówki, którą komu reprezentuje i zweryfikować te dane. 2 lata poza domem i miesiące oczekiwań na odszkodowania. Mieszkańcy kamienic nad tunelem średnicowym w Łodzi wciąż czekają na obiecane pieniądze. Chodzi o budynki przy Alei 1 Maja i ulicy Pruchnika. To nieruchomości, które przejmuje PKP PLK w związku z budową tunelu. Wojewoda zwróciła się do rzeczoznawców o poprawienie wycen. Mają na to czas do 17 września. Dopiero wtedy wojewoda będzie mogła wydać decyzję o odszkodowaniach. Tunel ma połączyć 3 łódzkie dworce. Około 250 mieszkańców musiało opuścić mieszkania we wrześniu 2024 roku. Początkowo na 2 tygodnie. Do dziś mieszkają w hotelach, a drążenie tunelu nadal stoi.
18: Więcej na radiowódź.pl.
13: Ceny paliw w detalu mocno w górę. Powód: zakończenie programu osłonowego CPN, a także drożejąca ropa na giełdach światowych, co związane jest z niespokojną sytuacją wokół cieśniny Ormus. Jakub Bogucki z portalu ePetrol powiedział, że nie ma sygnałów mówiących o uspokojeniu konfliktu amerykańsko-irańskiego, a perspektywy dla rynku paliw na najbliższe dni nie są optymistyczne.
19: Niestety to podejście pod 8 zł dla benzyny 95-oktanowej i w rejon 9 zł za diesla, może jeszcze nie samo 9 zł, ale 8,80 to jest niestety zupełnie realny scenariusz na najbliższe kilka dni.
13: Zdaniem analityków na razie trudno jest przewidzieć, w jakim stopniu ta podwyżka przełoży się na całą gospodarkę. 15 milionów złotych rocznie dodatkowo dla nauczycieli. Łódź podnosi dodatki dla pedagogów, którzy mają więcej obowiązków. Miejscy urzędnicy przekonują, że to sposób na docenienie nauczycieli i odpowiedź na problemy kadrowe w oświacie. Dodatkowe środki mają trafić do pedagogów już w tym miesiącu. A jak to będzie wyglądało? Sprawę zna nasza reporterka Weronika Skibińska.
20: Na większe kwoty mogą liczyć między innymi wychowawcy klas, wychowawcy w bursach i opiekunowie grup przedszkolnych oraz nauczyciele rozpoczynający pracę w zawodzie. Rola wychowawcy jest ważna i musimy o tym przypominać, mówi Beata Garczyńska, wychowawca z 3 liceum w Łodzi.
21: To jest naprawdę bardzo ważna praca i myślę, że tutaj wiele osób powinno pracować nad tym, żeby tłumaczyć społeczeństwu, jak ważna jest rola wychowawcy.
20: Sami nauczyciele podkreślają, że zaproponowane kwoty wciąż są zbyt niskie w stosunku do liczby obowiązków i odpowiedzialności. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
13: Nauczyciele zapowiadają dalsze rozmowy o wyższych dodatkach i większym wsparciu dla pracowników oświaty. Jeszcze 3 lata temu psów w łódzkim schronisku było niemal 4 razy więcej niż dziś. To dobra wiadomość, ale przy Marmurowej 4 wciąż nie brakuje zwierząt, które czekają na swoją szansę i nowy dom. Za nami wakacje, czas, który od lat kojarzy się także ze wzrostem liczby porzucanych zwierząt. Czy tego lata łódzkie schronisko również odczuło ten problem? Jak dziś wygląda sytuacja? O tym porozmawiamy z dzisiejszym gościem Radia Łódź. Będzie nim Albert Kurkowski, dyrektor schroniska dla zwierząt w Łodzi. Michał Dąbrowski zaprasza po 8, a ja na skrót wiadomości w Radiu Łódź o 7.30.
11: Przed nami jeszcze wiadomości ze świata sportu. W studiu Robert Zwoliński. Dzień dobry, panie redaktorze.
22: Dzień dobry, panie redaktorze. Zaczynamy od piłki nożnej. Porażki Unii Skierniewice z Ruchem Chorzów 1-3 w meczu 7. kolejki BetClick pierwszej ligi. Mecz rozegrano na Stadionie Śląskim, a gospodarze prowadzili już od 4. minuty. Trener Unitów Kamil Socha miał jednak duże pretensje do sędziów o brak faulu na jednym z Unitów we wcześniejszej akcji. Szkoleniowiec Skierniewiczan narzekał też jednak na skuteczność swoich podopiecznych, przywołując m.in. sytuację z 64. minuty.
23: Sawiłow ma setkę, przesetkę. Z 3-4 metra nie trafia głową do bramki, której jest tylko w rąbę. I zaraz po tej akcji tracimy bramkę na 2-0. W tej lidze, jak nie wykorzystujesz takich sytuacji, no to przegrywasz, to jest naturalne.
22: A jedyną bramkę dla gości zdobył w 75. minucie Sami Dudek pięknym uderzeniem zza pola karnego. Trafienie młodego piłkarza Unii można obejrzeć na naszej stronie internetowej radioloc.pl, bowiem znajduje się w zapisie relacji na żywo z tego spotkania. A Beniaminek ze Skierniewic zamyka pierwszoligową tabelę. Na 3. pozycji UKS Łódź prowadzi Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Pogoń Szczecin zremisowała u siebie z Wisłą Płock 1-1 w meczu 7 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. W innym wczorajszym meczu Wieczysta Kraków z Zagłębiem Lubin też zremisowała 1-1. Prowadzi Lech Poznań, na 13 pozycji Widzew Łódź. Robert Rogan nie jest już trenerem piłkarzy PGE GiEK GKS-u Bełchatów. Szkoleniowiec podał się do dymisji po wyjazdowej porażce. W 6 kolejce 4 ligi brunatni przegrali z Orkanem Buczek 1-4. Władze GiEK-sy przyjęły dymisję i na razie zespół poprowadzi dotychczasowy asystent Mikołaj Grzelak. Iga Świątek odpadła z wielkoszlemowego turnieju tenisowego US Open. W 1/8 finału na nowojorskich kortach Polka przegrała z mistrzynią olimpijską Chinką Zheng Qinwen 0-2. Świątek prowadziła w pierwszym secie 5-0, ale przegrała 7 kolejnych gemów. W drugiej partii Zheng wygrała 6-3.
1: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
11: Dzisiaj mamy dzień dobrych wiadomości, no to jedna z nich już teraz przed nami, bo przed nami właśnie piękny, słoneczny i ciepły dzień, nigdzie w regionie nie powinno padać. Jeżeli chodzi o temperaturę w Łodzi, dzisiaj 11 stopni teraz, w ciągu dnia do 28 stopni. Podobna temperatura w Skierniewicach i Piotrkowie, w Bełchatowie do 29, cieplej w Sieradzu, tam dzisiaj nawet do 30 stopni, na barometrze 995 hektopaskali.
1: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
18: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
11: 8 minut po godzinie 7, my raz jeszcze mówimy dzień dobry, kłaniamy się nisko, mamy wtorek, to jest 8 dzień września, Piotr Śliwiński audycję realizuje, przy mikrofonie Marcin Pośpiech, przed nami druga godzina poranka w Radiu Łódź, słyszymy się do godziny 9, lepiej już było i Krzysztof Zalewski przed nami, co to za tytuł, lepiej to dopiero będzie.

0: 15 minut po godzinie 7, a przed nami kolejny temat. Łódź, jak się okazuje, jest jednym z realnie najzieleńszych polskich miast. Ponad 9 na 10 mieszkańców stolicy regionu ma park w zasięgu 10 minut pieszo, a niemal tylu samo łodzian ma 30 metrów do najbliższego skweru drzew. Dane zebrał autor bloga Kartografia Ekstremalna, Szymon Piwczyk, a przygląda się im nasz reporter, tym danym Michał Dąbrowski.
1: Łódź zajęła czwarte miejsce w zestawieniu najbardziej zielonych miast w Polsce. Autor bloga kartografiaekstremalna.pl Szymon Piwczyk sprawdził 20 największych metropolii w kraju. Pod uwagę wziął nie samą powierzchnię zieloną w miastach, ale dystans, jaki mieszkańcy muszą pokonać, aby dotrzeć do parku. Aż 2/3 łodzian mają park w zasięgu 5 minut pieszo.
2: Jest zielono, jest. No, jest ładnie zielono.
3: A moje zdanie jest takie, że nie jest zbyt zielono.
4: Idzie to wszystko w dobrym kierunku, że coraz więcej mamy takich fajnych miejsc.
5: Mogłoby być bardziej zielono, zdecydowanie. Za mało jest po prostu takich pól różnych, na przykład zielonych, żeby to fajnie wyglądało.
6: Kiedyś było gorzej. Jest nieco lepiej.
1: Mówią łodzianie, a dendrolog, łódzka społeczniczka Magdalena Schmidt dodaje.
7: Takie optymistyczne wiadomości zawsze cieszą i cieszą mnie również. Natomiast, kurczę, wydaje mi się, że rzeczywistość wygląda odrobinę inaczej. Mam wrażenie, że po pierwsze, na stan zieleni absolutnie nikt nie zwraca uwagi. Czyli to gdzieś w statystykach sobie figuruje. Warto też zauważyć, że nasze statystyki znacząco podbija Las Łagiewnicki. To jest ponad 1000 hektarów lasu, który jest w obrębie miasta. To jest unikat, to jest skarb. Druga ważna rzecz, zwróćcie Państwo uwagę na to, w jakim stanie są łódzkie drzewa. Cierpią nie tylko drzewa przyuliczne, są porażone jemiołą. W tej chwili Szrotówek daje sobie znać, no właściwie nie ma już kasztanowca, który byłby zielony w tej porze roku, mimo tego, że powinien być.
8: Łagiewniki to dotyczą tylko części mieszkańców, którzy mieszkają w okolicach Łagiewnik.
1: Odpowiada prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.
8: Ta analiza brała pod uwagę całą powierzchnię naszego miasta. Powinien mieć identyczne odległości, a może nawet niekiedy lepsze. My w ostatnich latach powołaliśmy do życia nowe przestrzenie zielone, zablokowaliśmy budowę w wielu, wielu miejscach, żeby stworzyć czy parki kieszonkowe, czy skwery, czy mini parczki. I myślę, że to skutkuje w tej chwili tak pozytywnie, bo faktycznie miasto 15-minutowe wszędzie powinno się być w granicach 15 minut. Tu jest, jeżeli jesteśmy 5-10, to jesteśmy, przynajmniej tutaj już normę osiągnęliśmy i to wielokrotnie, w niektórych miejscach ją przekroczyliśmy.
1: A w zestawieniu najbardziej zielonych miast w Polsce Łódź została wyprzedzona tylko przez Katowice, Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię i Zieloną Górę.
0: Co Państwo na to? Jakie są Państwa refleksje? Czy faktycznie tak jest, że Łódź należy do najzieleńszych polskich miast? Proszę dać znać, zapraszamy do rozmowy, można się z nami kontaktować. Na zegarze 18 minut po 7.

20 minut po godzinie 7, jak to jest z zielenią w Łodzi? Czy jej nie brakuje? A może powinno być jej jeszcze więcej? Proszę dać znać. Zapraszamy do rozmowy. Teraz mrozu.

0: Autopromocja.
1: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
2: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
1: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego

0: żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
1: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
2: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
0: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski. Zapraszam.
3: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
4: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
5: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
6: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
4: Panie ministrze, w polityce
6: było...
4: nie jest pan od wczoraj w polityce.
7: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
8: Czy to jest polityczny trolling?
9: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
10: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
11: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
7: Gość Radia Łódź.
3: Najważniejsza rozmowa w regionie.
7: Od poniedziałku do piątku po 8.10.
3: Maciej Trajanowski
7: i Michał Dąbrowski.
3: Zapraszamy!
12: Autopromocja. Reklama.
13: Wrzeziny, szykujcie się na wyjątkowe święto plonów. Już w niedzielę 13 września od godziny 13 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na dożynki z województwem łódzkim. Tradycje, folklor, regionalne przysmaki, konkursy, rodzinne atrakcje, niespodzianki i plenerowe studio Radia Łódź. A wieczorem scena rozgrzeje się do czerwoności. Na dobry humor kabaret pod Wyrwi Groszem, a na muzyczną zabawę Dia, Klaudia Opoka i zespół Joker. Święto plonów w Brzezinach, tego nie można przegapić. Partnerem plenerowego Studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
14: Słyszałeś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
15: Co?
14: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów. Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
15: Dziewczyno.
14: Co?
15: To jest fake.
16: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
17: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
18: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
17: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w Centrum Handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
18: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na chatulipan.pl.
19: Chyba zacznę inwestować w złoto.
20: Dlaczego akurat w złoto?
19: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
20: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
19: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
21: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
22: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
23: Po reklamie.
24: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
25: Na zegarze już prawie 7.30, więc wyjeżdżamy na drogi Łodzi i regionu. No i sprawdzamy, co się na nich dzieje, a konkretnie w naszym imieniu robi to Seweryn Potentas, który teraz w studiu. Witam Cię bardzo serdecznie. Powiedz, jak wygląda teraz sytuacja drogowa.
26: Uwaga na trasie między Skierniewicami a Rawą Mazowiecką. Trasa jest częściowo zablokowana w miejscowości Nowa Trzcianna. To po tym, jak w nocy doszło tam do wypadku z udziałem ciągnika i samochodu osobowego. Droga blokuje się w obu kierunkach, a kierowcy utkną w kilometrowym korku. Coraz trudniej mają też kierowcy z Łodzi. Łącznie nawet kilkanaście minut straci stracić można na ulicach Aleksandrowskiej i Limanowskiego, jadąc do Alei Włókniarzy. To dlatego, że w kilkusetmetrowym zatorze utknąć można na dojeździe do Szczecińskiej, a kolejne podobne utrudnienia czekają też na wysokości Żabieńca. Zdecydowanie wolniej jedzie się też na trasie ze Zdrowia do centrum. Pięciominutowe straty można złapać na Alei Unii przed Konstantynowską i na Krzemienieckiej jadąc od Rytkińskiej do Bandurskiego. A kolejne informacje z dróg za pół godziny.
24: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
25: Na zegarze 7:30. Wiktoria Makowska w studiu. Czas na skrót najważniejszych informacji w Radiu Łódź.
0: 2 lata poza domem i miesiące oczekiwań na odszkodowania. Mieszkańcy kamienic nad tunelem średnicowym w Łodzi wciąż czekają na obiecane pieniądze. Chodzi o budynki przy Alei 1 Maja i ulicy Pruchnika. To nieruchomości, które przejmuje PKP PLK w związku z budową tunelu. Wojewoda zwróciła się do rzeczoznawców o poprawienie wycen. Mają na to czas do 17 września. Dopiero wtedy wojewoda będzie mogła wydać decyzję o odszkodowaniach. Tunel ma połączyć się 3 łódzkie dworce. Około 250 mieszkańców musiało opuścić mieszkania we wrześniu 2024 roku. Początkowo na 2 tygodnie. Do dziś mieszkają w hotelach, a drążenie tunelu nadal stoi. Sąd uwzględnił wniosek prokuratury i wyraził zgodę na tymczasowe aresztowanie Romana Rzet. Poinformował w nocy w mediach społecznościowych minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Roman Rzet był wieloletnim współpracownikiem Sylwestra Suszka, twórcy giełdy kryptowalut BitBay, która później zmieniła nazwę na Zonda Krypto. Romanowi Rzet grozi do 10 lat pozbawienia wolności. 15 milionów dla nauczycieli w Łodzi, ale to nie zmniejsza problemu. Urząd Miasta Łodzi przedstawił plan dodatkowego wsparcia finansowego dla nauczycieli. Pierwsze pieniądze mają trafić do ich portfeli jeszcze w tym miesiącu. Urzędnicy zapowiadają również nowe dodatki dla wychowawców pracujących w bursach. Nauczyciele podkreślają, że to nie rozwiązuje wszystkich problemów i zapowiadają, że będą zabiegać o kolejne zmiany i większe wsparcie. Bezpłatne leczenie zębów dla dzieci w gminie Sulejów. Dzieci i młodzież do 18 roku życia mogą bezpłatnie leczyć zęby już w 2 szkolnych gabinetach stomatologicznych. Jak mówi Radiu Łódź lekarz stomatolog Dariusz Janowicz, uczniowie mogą o swoje zęby zadbać w szkole we Włodzimierzowie.
1: Której gabinet stomatologiczny działa już od 2019 roku. Cieszymy się, iż możemy również świadczyć usługi stomatologiczne dla dzieci bezpośrednio w nowo otwartym gabinecie stomatologicznym w szkole podstawowej nr 1 imienia Jana Pawła II w Sulejowie.
0: Leczenie odbywa się w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. A pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 8 zapraszam.
25: Przed nami słoneczny i ciepły dzień, nigdzie w regionie nie powinno dzisiaj padać, jeżeli chodzi o temperaturę. Teraz na termometrach w Łodzi około 11 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 28 stopni. No i podobna temperatura dzisiaj w Skierniewicach i Piotrkowie Trybunalskim. Cieplej w Bełchatowie do 29 stopni, najcieplej dzisiaj w Sieradzu. Po południu prawie 30 stopni na termometrach. Na barometrze 995 hektopaskali.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
25: 27 minut do godziny 8. Teraz dzisiaj dzień dobrych wiadomości. Jaką dobrą wiadomość chcieliby Państwo usłyszeć? Na co Państwo czekają? Ja tylko przypomnę, że u nas same dobre wiadomości już za godzinę. Punktualnie o godzinie 8:30 w studiu. Z tymi dobrymi wiadomościami pojawi się Wiktoria Makowska. Tu Radio Łódź, audycja poranna.

0: czas.
1: 21 minut do godziny 8, tuż przed godziną 8 kolejne informacje drogowe, a na bieżąco informacje z tego, co dzieje się na drogach, na trasach w Łodzi, regionie, na radiouciek.pl, a tych zmian jest sporo. Na przykład w drugiej połowie września drogowcy rozpoczną budowę ronda u zbiegu ulic Rytkińskiej i Kusocińskiego, a więc oczywiście na Rytkini. Prace mają potrwać do przyszłorocznych wakacji, no a kierowcy powinni przygotować się na spore utrudnienia. Pasażerowie MPK na zmianę trasy autobusu linii 80. Prace rozpoczną się w drugiej połowie września. Przejazd Rytkińską będzie częściowo zachowany. Zamknięty będzie wlot ulicy Kusocińskiego. Zmieni się także wspomniana trasa linii 80. Te prace mają zakończyć się w przyszłe wakacje, no bo to jest spora inwestycja. Na skrzyżowaniu Rytkińskiej z Kusocińskiego kilka lat temu tymczasowo zamontowano sygnalizację świetlną, która przyjęła się na stałe, ponieważ porządkuje ruch i zapewnia możliwość wyjazdu z Kusocińskiego. Pomimo, że światła ułatwiają przejazd, to nadal tworzą się tam korki i dlatego uznano, że rondo będzie najlepszym rozwiązaniem. Na Rytkini powstanie nowe rondo. 20 minut do godziny 8 teraz.

0: 16 minut do godziny 8. Dzisiaj dzień dobrych wiadomości. No i tutaj kolejne dobre wiadomości. W studiu pojawił się Michał Dąbrowski. Witam
1: dzień
0: cię
1: dobry,
0: bardzo, bardzo serdecznie.
1: Serwus.
0: Kolejna dobra wiadomość jest taka, że przed nami piękny, słoneczny dzień, także korzystajmy.
1: Stopni.
0: Tak jest.
1: Ja nawet zostawiłem polar już w domu.
0: W zachodniej części województwa, w Sieradzu dzisiaj 30 stopni.
1: Ale ja czuję się w centrum, jak na zachodzie.
0: Bardzo się cieszę. Kto dzisiaj w programie po godzinie 8?
1: Dyrektor schroniska dla zwierząt w Łodzi, Albert Kurkowski, z którym porozmawiamy oczywiście o psiakach i kociakach w schronisku, bo liczba bezdomnych zwierząt podczas wakacji według Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami rośnie nawet o 1/3. W lipcu potwierdzała to Katarzyna Rezler z Animal SOS, że chociażby w schronisku psiakowo liczba psów wzrosła właśnie o 30% w porównaniu do czerwca 2025 roku. Zapytamy naszego gościa o to, czy te zwierzęta później rzeczywiście znajdują nowy, szczęśliwy dom, albo po kilku dniach, czy też tygodniach odnajduje się właściciel, który twierdzi, że takiego psiaka zagubił. Czy dzisiaj schroniska mają narzędzia do tego, żeby takie psiaki porzucone celowo identyfikować i zgłaszać do służb, aby docelowo można było ukarać takich właścicieli? Oprócz psów są oczywiście też koty, a o tym wszystkim już porozmawiamy po godzinie 8:10 z naszym gościem, którym przypomnę będzie dyrektor schroniska dla zwierząt w Łodzi przy Marmurowej 4, Albert Kurkowski.
0: Michał Dąbrowski, bardzo dziękuję, tylko też dodam od siebie, że wszystkie nasze rozmowy w formie podcastów na radiouć.pl. Kwadrans do 8 teraz.

9 minut do godziny 8, tu radio audycja poranna, po godzinie 8 spotkanie z gościem, a wcześniej u nas najważniejsze informacje, także raport drogowy, zajrzymy także do prognozy pogody. Muzycznie póki co, grupa Kings of Leon.

0: Autopromocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy. Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
5: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
6: Jak relacjonują mieszkańcy, woda lała się ulicami miasta. Niektóre drogi miały wyglądać dosłownie jak rzeki.
7: Od rana w okolicy Placu Kościelnego pojawiły się wygrodzenia.
8: Sprawdzam sytuację na drogach i obecnie bez większych korków.
5: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
7: Dla mieszkańców Łęczycy i okolicznych miejscowości to bardzo dobra informacja.
9: O Jezu, strasznie, drzewa powyrywane.
10: Od stycznia, tak co miesiąc, 7 podwyżek mieliśmy.
11: Straciłem już naprawdę przejrzystość tego wszystkiego.
12: Panie, tu się nic nie dzieje, to jest umieralnia.
13: Oj, za mało policji.
14: No, porządku, czystości i spokoju.
5: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
15: Fascynuje Cię czeska kultura? Uwielbiasz czeski humor? Radio Łódź zaprasza na pokaz specjalny kultowego filmu Petera Zelenki pod tytułem Rok Diabła z udziałem Jaromira Nochawicy. 9 września, środa, godzina 18, kino NCKF. Po filmie odbędzie się spotkanie, w którym udział weźmie Petr Wlczek, dyrektor Czeskiego Centrum w Warszawie, oraz Jacek Gruzień, redaktor naczelny Radia Łódź. Poprowadzi je filmoznawca Michał Dądzik. Partnerami wydarzenia są Narodowe Centrum Kultury Filmowej i Czeskie Centrum w Warszawie.
16: Szukacie planów na sobotę 12 września? Odwiedźcie rynek Manufaktury w Łodzi. Odbędą się tam Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej 2026. Ponad 40 wystawców z całego województwa. To świetna okazja, żeby poznać twórców, porozmawiać o ich działalności, zobaczyć lokalne produkty oraz wziąć udział w warsztatach i konkursach. Czekają na Was różnorodne strefy, występy na scenie i konkursy z nagrodami. Zapraszamy od godziny 11 do 19. Wstęp jest darmowy. Wydarzenie realizowane w ramach projektu Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej dla województwa łódzkiego, współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
17: Myślisz o przyszłości?
18: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
17: A co Cię do tego przekonało?
18: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
17: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę Twoje?
18: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp. Są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
17: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
18: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
19: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A! Okno dachowe! Prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
20: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
21: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Łódź Kasprzaka 8 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Łódź Kasprzaka 8 i na aaauto.pl.
22: 3, 17, 41.
23: Co tak liczysz?
22: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
23: O, ja też umiem liczyć.
24: 8, 11.
25: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
26: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
27: Zbliża się godzina 8 w Radiu Łódź, czas na raport drogowy i Seweryn Potentas.
28: Zapełniają się kolejne drogi wjazdowe do Łodzi, już nie tylko Brzezińska i Aleksandrowska. Spore problemy z przejazdem są też na trasie górna. Korek zaczyna się przy rondzie Przybrujeckiej i ciągnie się co najmniej przez kilometr. Dodatkowe utrudnienia czekają też na kierowców z Wielunia. Na Sieradzkiej przy skrzyżowaniu z ulicą Głowackiego trwają prace drogowe. Zablokowany jest jeden pas ruchu, przez co tworzy się zator na dojeździe do centrum. Uwaga także na drodze łączącej Skierniewice z Rawą Mazowiecką. Cały czas blokuje się przejazd przez miejscowość Nowa Trzcianna. W nocy doszło tam do zderzenia ciągnika z samochodem osobowym, a na miejscu cały czas pracują służby. Przez to utrudniony jest przejazd w obu kierunkach. A na drogi wracamy za pół godziny.
26: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
27: Tu Radio Łódź, minęła godzina 8. Przed nami najważniejsze informacje i Wiktoria Makowska.
1: Roman Rzet tymczasowo aresztowany w związku ze śledztwem wokół zonda krypto. 15 milionów złotych więcej dla nauczycieli, Łódź zwiększa dodatki dla pedagogów. Oszuści na Łódzkim Widzewie, policja apeluje o ostrożność. Dziś niebo prawie bezchmurne, a na termometrach nawet 29 stopni. Sąd uwzględnił wniosek prokuratury i wyraził zgodę na tymczasowe aresztowanie Romana Rzet. Poinformował o tym w mediach społecznościowych minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Roman Rzet był wieloletnim współpracownikiem Sylwestra Suszka, twórcy giełdy kryptowalut BitBay, która później zmieniła nazwę na Zonda Krypto. Prokuratura zarzuca Romanowi Rzet udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przywłaszczenie blisko 8 milionów złotych. A szczegóły zna Piotr Durys.
2: Roman Rzet podczas przesłuchania nie przyznał się do winy, ale złożył obszerne wyjaśnienia. Podejrzani manipulowali systemem giełdy, mówi rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Damiak.
3: Chodziło o oszustwa komputerowe. Wprowadzanie bez upoważnienia pewnych danych pozwalało określonym osobom uzyskiwania środków finansowych z pokrzywdzeniem inwestorów.
2: Prokuratura uzasadnia konieczność aresztu obawą matactwa oraz próbą opuszczenia kraju przez podejrzanego.
3: Prokurator uzyskał informację, że może dojść do opuszczenia terytorium polskiej osoby, co do której zamierzał przedstawić jej zarzuty. Stąd to zatrzymanie w sobotę.
2: Piotr Durys, Polskie Radio.
1: Romanowi Rzet grozi do 10 lat pozbawienia wolności.
4: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
1: O 15 milionów złotych rocznie więcej dla nauczycieli w Łodzi. Miasto podnosi dodatki dla pedagogów. Zyskają m.in. wychowawcy klas, opiekunowie grup przedszkolnych, mentorzy oraz nauczyciele rozpoczynający pracę. Wyższe dodatki mają być wsparciem dla tych, którzy biorą na siebie dodatkowe obowiązki, przekonuje wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka.
6: Też chcemy pokazać, i taki jest kierunek naszych działań edukacyjnych, że chcemy uatrakcyjnić zawód nauczyciela.
8: Generalnie problem jest taki, że można powiedzieć reanimujemy ciężko chorego pacjenta. Pacjentem jest system wynagrodzeń nauczycieli w naszym kraju, który trzeba zmienić.
1: Dodaje Marek Ćwiek z Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dodatkowe pieniądze mają być wypłacane już od tego miesiąca. Już 2 lata poza domem, a odszkodowań wciąż nie widać. Mieszkańcy kamienic na trasie tunelu średnicowego w Łodzi nadal czekają na pieniądze. Przypomnijmy, chodzi o mieszkańców kamienic przy Alei 1 Maja i Pruchnika. Mimo wcześniejszych zapowiedzi, że przełom nastąpi w połowie sierpnia, wojewoda łódzki wciąż nie wydała decyzji w sprawie wysokości odszkodowań. Mowa o nieruchomościach, które przejmuje PKP PLK w związku z budową tunelu. Jak wyjaśnia Tobiasz Puchalski z Urzędu Wojewódzkiego, wojewoda czeka teraz na poprawione wyceny rzeczoznawców.
13: Obecnie wojewoda oczekuje na udzielenie przez powołanych w sprawach biegłych odpowiedzi na pisma w sprawie uzupełnienia i korekty omyłek w złożonych operatach szacunkowych.
1: Tunel średnicowy ma połączyć 3 łódzkie dworce. W związku z jego budową około 250 mieszkańców musiało opuścić swoje mieszkania, początkowo tylko na 2 tygodnie. We wrześniu 2 lata temu sytuacja się zmieniła, gdy podczas prac przy tunelu zawaliła się część kamienicy. Oszuści na Widzewie w Łodzi. W miniony weekend w jednym z bloków przy ulicy Bartoka mężczyzna podający się za listonosza poprosił seniorkę o pokazanie emerytury. Seniorka pokazała oszustowi pieniądze przez okno, ale ostatecznie nie wpuściła go do mieszkania. Warto stosować zasadę ograniczonego zaufania, mówi podkomisarz Maksymilian Jaszak z łódzkiej policji.
23: Pomimo apeli i porad policji, oszustwa na tzw. legendę nadal się zdarzają. Podają się zasoby bliskie, policjantów, przedstawicieli innych służb i podstępnie wyłudzają informacje o oszczędnościach, a następnie manipulując i wywierając presję na pokrzywdzonych, doprowadzają ich do przekazania pieniędzy.
1: Funkcjonariusze apelują, aby każde oszustwo zgłaszać do służb, bo może to uratować kogoś innego przed utratą oszczędności. Coraz mniej psów trafia do łódzkiego schroniska, a liczba jego podopiecznych w ciągu 3 lat zmniejszyła się niemal 4-krotnie. Mimo tego przy Marmurowej 4 w Łodzi nadal nie brakuje zwierząt, które czekają na nowych właścicieli. A jaki dla schroniska był tegoroczny sezon wakacyjny? Czy lato ponownie oznaczało więcej porzuceń? Z jakimi problemami placówka mierzy się dziś i czego najbardziej potrzebują jej podopieczni? Między innymi o tym porozmawiamy dziś z porannym gościem Radia Łódź. Będzie nim Albert Kurkowski, dyrektor schroniska dla zwierząt w Łodzi. Michał Dąbrowski zaprasza już po 8, a ja o 8.30 na same dobre wiadomości.
24: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
27: Sporo słońca za naszym radiowym oknem i to w ciągu dnia się nie zmieni. Nigdzie w regionie dzisiaj nie powinno padać. Jeżeli chodzi o temperaturę, to teraz na termometrach w Łodzi mamy już 15 stopni. W ciągu dnia maksymalnie do 28 stopni. No i taka temperatura także w Skierniewicach i Piotrkowie Trybunalskim. Cieplej w Bełchatowie do 29 stopni. Najcieplej w Sieradzu po południu w tym mieście i okolicy do 30 stopni. Na barometrze 994 hektopaskale.
24: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
27: Raz jeszcze mówimy dzień dobry. Przed nami trzecia godzina porannego spotkania. Na zegarze 5 minut po godzinie 8.

0: gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w Łódzkiem o poranku. Dzień dobry naszemu gościowi w studiu, a z nami dyrektor schroniska dla zwierząt w Łodzi, Albert Kurkowski, były pełnomocnik ministra rolnictwa do spraw ochrony zwierząt. Dzień dobry, panie dyrektorze.
2: Dzień dobry, witam.
1: A zaczynamy oczywiście od tego, że skończyły się wakacje, które zwykle dla schronisk dla bezdomnych zwierząt są tym najgorętszym okresem. Według chociażby Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami liczba bezdomnych psów latem rośnie nawet o 30%. Tak było w Łodzi także w tym przypadku. Zauważyliście ten wzrost porzuconych psiaków, czy też kotów?
2: Tak, to prawda. Zawsze wakacje i święta to są takie dwa newralgiczne okresy, kiedy zwierząt do schronisk trafia zdecydowanie więcej. Tak też było w Łodzi, szczególnie jeśli chodzi o koty. Musimy pamiętać, że do łódzkiego schroniska rocznie trafia około 1300 zwierząt. To ogromnie dużo. Wziąwszy pod uwagę, że w schronisku przebywa w tej chwili około 120 psów i tyleż kotów, to też jest bardzo dużo, ale proszę sobie wyobrazić, jak wiele tych zwierząt, oczywiście odnajdowanych jest przez właścicieli, bo to około połowa. Właściciele zjawiają się po swoje czworonogi zazwyczaj bardzo szybko, jeżeli im na tym zależy.
1: A w tym sezonie wakacyjnym te zwierzaki znalezione właśnie w wakacje, czy te, które do was trafiają, one znajdują nowy dom, czy też po kilku dniach, czy też nawet tygodniach pojawiają się ci właściciele, którzy zgubili te
2: zwierzęta? Zwierzaki bezdomne, porzucone i zagubione, które trafiają do nas, do schroniska, są objęte 15-dniową kwarantanną, podczas której nie są wydawane osobom obcym, chyba że zjawi się właściciel i pokaże nam jakiś dowód na to, że to jest jego zwierzę. Wówczas oczywiście zostaje ono zwrócone właścicielowi. Po 15 dniach zwierzę jest przeznaczone do adopcji. Jeżeli nikt się po niej nie zjawi, to mamy prawo do wyadoptowania takiego zwierzaka do nowego domu.
1: A rzeczywiście czasami, no, jesteście w stanie może powiedzieć, że ten właściciel, no, pojawiają się takie głosy często właśnie w tym sezonie wakacyjnym, że ludziom jest wygodniej podrzucić psiaka do schroniska, czy też nawet do lasu, niż znaleźć dla niego opiekę, za którą czasem trzeba zapłacić na czas tego wyjazdu, urlopu, i macie może czasem właśnie po tych 2-3 tygodniach takie poczucie, że przychodzi ktoś się zgłosić po psa, widzicie, że on to zwierzę zostawił, dlatego że tak mu było wygodnie, ale być może nie macie narzędzi do tego, żeby jakoś to wyegzekwować, czy też przekazać służbom, żeby one to wyegzekwowały.
2: To prawda. Zdarzają się takie wypadki, i to od lat, kiedy zwierzak ginie swoim właścicielom na czas wakacji i zjawiają się po niego dokładnie 14 dni później, kiedy jest to ostatni dzień odbioru zwierzęcia przez właściciela, ponieważ koszt pobytu zwierzęcia w naszym schronisku jest zupełnie inny niż w najtańszym hotelu w Łodzi dla zwierząt. Niestety zdarzają się takie sytuacje, że zwierzaki są porzucane na czas wyjazdów wakacyjnych w różnych miejscach i Straż Miejska, Animal Patrol przywozi je do nas jako zwierzęta po prostu zagubione.
1: A czy wy dzisiaj jako schronisko macie narzędzia do tego, żeby takich właścicieli i takie zwierzęta identyfikować? Takich właścicieli, którzy porzucili te zwierzęta celowo, i przekazać to służbom? I czy służby mają narzędzia do tego, żeby wyegzekwować jakąś karę, odpowiedzialność od takich właścicieli?
2: Poniekąd, poniekąd tak. My nie jesteśmy organizacją pożytku publicznego ani żadną fundacją, która miałaby chociażby prawa do odbiorów interwencyjnych. Natomiast my możemy sprawdzić, czy zwierzę ma chip. Jeżeli ten chip faktycznie jest i jest zarejestrowany, to natychmiast staramy się odnaleźć właściciela. To nie jest bardzo trudne, bo mamy dostęp do baz danych i wtedy dzwonimy do takiego właściciela. I zazwyczaj w tym wypadku, kiedy zwierzę ma chip i zidentyfikujemy właściciela, on natychmiast pojawia się w schronisku po odbiór swojego członka rodziny. Ale zdarzają się też sytuacje, gdzie kiedy dodzwonimy się do właściciela, on mówi: przepraszam, właśnie jestem na 2-tygodniowych wakacjach nad morzem i wrócę za 2 tygodnie, kiedy odbiorę swojego zwierzaka. I wtedy mamy poniekąd związane ręce. On oczywiście może dostać mandat od służb miejskich, natomiast ten mandat plus koszt pobytu zwierzęcia w schronisku jest zdecydowanie mniejszy niż niż pobyt w hotelu.
1: A ile takich zwierząt, zarówno psów i kotów, od czerwca pojawiło się w schronisku dla zwierząt w Łodzi?
2: Och, nie posiadam tych statystyk dokładnie, ile zwierząt. Ich przybywa co roku niestety trochę więcej, ale też zwrotów i odbiorów jest więcej i zdecydowanie więcej, większy jest proces adopcyjny. Te adopcje, można powiedzieć, że ruszyły. Myśmy zmniejszyli liczbę zwierząt w ciągu 3 lat o 2/3 tych zwierząt, które mieszkają na stałe w schronisku. Także tutaj myślę, że to jest bardzo ważne, żeby te zwierzaki jak najszybciej odnalazły oczywiście swoje domy, jeżeli zaginęły. Ale też musimy pamiętać o tym, że te zwierzęta, które nie mają swojego właściciela, czy to z powodu jego śmierci, czy też z powodu tego, że ktoś je faktycznie porzucił, to my wtedy jesteśmy zobligowani do tego, żeby znaleźć im dom i przeprowadzić odpowiedzialną adopcję.
1: Psów było około 400 3 lata temu, jak dobrze pamiętam. Dzisiaj to jest 120, to jest prawie tak, 4-krotny spadek.
2: Tak, tak. Dzisiaj to jest niecałe 120. Mieliśmy przed wakacjami już 107 i cieszyliśmy się bardzo, że zejdziemy poniżej setki. Niestety wręcz przeciwnie, przybyło ich sporo. Z kotami jest bardzo tragicznie, ponieważ musimy pamiętać, że koty w okresie wakacyjnym są przywożone masowo do schroniska, bo też rodzą się małe kociaki na działkach i te kociaki, które wychodzą teraz z różnych ukrytych miejsc, są wyłapywane i przywożone do nas. Mamy prawie 120 kotów, nie mieliśmy jeszcze takiego boomu kociaków, także szukamy im domów i apelujemy również do tych, którzy takie koty dokarmiają, żeby kotów wolno żyjących nie wyłapywać i nie przywozić do schroniska, bo one po kastracji, po wyleczeniu, jeżeli faktycznie tego wymagają, są oczywiście wypuszczane w to samo miejsce. Natomiast takie koty nie nadają się do życia z człowiekiem. Kot wychowany w środowisku swoim, naturalnym, on zazwyczaj niemożliwe jest to, żeby go socjalizować na tyle, żeby mógł spokojnie mieszkać z człowiekiem, ponieważ on będzie demolował, będzie niszczył, będzie uciekał, będzie prychał. U nas są koty, które już nie mogą być wypuszczone, bo za dużo czasu spędziły w schronisku. I te koty żyją w wielkich wolierach. W sumie mają dobre życie, ale nie mają wolności. Nie dają się dotknąć. Po 10 latach przez swoją opiekunkę, która zna je doskonale, te koty, żeby obsłużyć weterynaryjnie, trzeba je złapać siecią, spremedykować i następnie poddać jakimś badaniom.
1: Pan powiedział o odpowiedzialnych adopcjach, a często ludzie mówią, że kiedy przychodzą do schroniska i widzą te 4 łapy i te pyszczki, to każdy z nich krzyczy do nich: zabierz mnie stąd, albo weź mnie. Na czym polega ta odpowiedzialna adopcja? Czy to polega na tym właśnie, że przychodzę, widzę, podoba mi się, idziemy na spacer, dogadujemy się i powinienem go wziąć ze sobą, czy tutaj musi być coś jeszcze?
2: To jest nowy członek rodziny. Musimy o tym pamiętać, że przyjęcie pod swój dach nowego członka rodziny, nowego zwierzaka, czy to jest kot, czy pies, to nie tylko przyjemność, która jest ogromna i niewątpliwa, natomiast musimy pamiętać o tym, że to są koszty, to jest czas, to jest miłość, którą my obdarowujemy to zwierzę. Ono nam oddaje to w dwójnasób, ale musimy z nim wyjść na spacer niezależnie od pogody. Jeśli to jest pies, musimy z nim pójść do lekarza, jeśli będzie taka potrzeba. Musimy zainwestować pewne środki, więc ta odpowiedzialna adopcja to jest taka, która uświadamia ludziom, że to nie tylko same przyjemności. Do nas nie można tak sobie wejść i pooglądać piesków. Zapraszamy na naszą stronę internetową, gdzie można wybrać sobie zwierzaka, którego chciałoby się poznać, 1, 2, 5, i wtedy my przyprowadzamy takie zwierzęta do specjalnych kojców zapoznawczych, takich wybiegów zapoznawczych, na których te zwierzaki można poznać. Jeżeli ma się zwierzaka swojego, to zapraszamy również z rezydentem, żeby one mogły się poznać ze sobą. I wtedy dopiero decydujemy o tym, który zwierzak dla kogo będzie dobry. Czasami jest tak, że są zwierzęta, które 10 lat czekają na swój dom, ale są też takie, na które zjawia się kilku chętnych i wtedy musimy wybrać tylko jedną rodzinę, do której trafi taki adopciak.
1: Przypomnę, gościem Radia Łódź jest dyrektor schroniska dla zwierząt w Łodzi Albert Kurkowski, były pełnomocnik ministra rolnictwa do spraw ochrony zwierząt. Zebrano ponad 200 tysięcy podpisów pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą nazwaną Uwaga Polowanie. Chodzi o nowelizację przepisów o łowiectwie i w tym projekcie znalazła się między innymi taka propozycja jak zwiększenie odległości polowań od zabudowań do 700 metrów. Dzisiaj to jest 150 metrów. Odpowiedzialność karna za polowanie pod wpływem alkoholu. Publikacja sprawozdań finansowych Polskiego Związku Łowieckiego. To jest potrzebna zmiana? Potrzebna nowelizacja pańskim zdaniem?
2: Ja myślę, że prawo

0: nastręcza no, wiele wątpliwości i budzi kontrowersje. Więc tego typu inicjatywy, tym bardziej, że to inicjatywa społeczna i zebrała bardzo dużo podpisów, zdecydowanie ponad minimum.
1: Bo minimum to jest 100 tysięcy.
0: Tak, a to przekroczyło 200
1: tysięcy. To znaczy pewnie być może część przepisów, podpisów odpadnie w procesie weryfikacji, ale i tak wciąż rzeczywiście jest to bardzo dużo.
0: To znaczy, że poparcie społeczne dla tych zmian jest ogromne i należy z szacunkiem pochylić się nad tym, żeby zmiany jakieś przeprowadzić lub też poddać je pod dyskusję. Oczywiście proces legislacyjny jest długotrwały i wymaga konsultacji wielu różnych ministerstw i wymaga konsultacji społecznych i również przede wszystkim rozmów z Polskim Związkiem Łowieckim, który jak widać sam też no, pewne zmiany przyjmuje na klatę i uważają, że też pewne zmiany należałoby już wprowadzić, bo po temu jest czas.
1: Dyrektor Schroniska dla Zwierząt w Łodzi, Albert Kurkowski, były pełnomocnik ministra rolnictwa do spraw ochrony zwierząt. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo i zapraszam na Marmurową 4.
1: Kłaniamy się, dobrego dnia, tygodnia, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Ustaw ciśnienie statyczne na zaworze dopływowym na dokładnie 35 megapaskali. Odchylenie o 5% może spowodować kawitację w pompie cyrkulacyjnej.
2: Stop! Jest prostsze rozwiązanie. Fachowe porady ekspertów w sprawach, które wydają się być skomplikowane, a wcale nie muszą. Po prostu to proste. Słuchaj Radio Łódź w czwartek po 9.30. Zapraszam, Damian Grosicki.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Słyszałeś, że linie lotnicze testują opłaty uzależnione od wagi pasażera?
4: Co?
3: Podobno jest nowy system w Azji.
4: Aha.
3: W którym koszt biletu obliczają na podstawie wagi pasażera i jego bagażu.
4: Mordo.
3: Co?
4: To jest fake.

0: Wpisz swoje dziecko na manipulację. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Miasto Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Święto plonów, atrakcje dla całych rodzin i duża dawka dobrej zabawy. 13 września zapraszamy do Brzezin na dożynki z województwem łódzkim. Zaczynamy o godzinie 13, mszą świętą, widowiskowym korowodem i pięknym ceremoniałem dożynkowym. A później zabawa z kabaretem pod Wyrwigroszem i dużo dobrej muzyki. Start występów od 17. 13 września widzimy się w Brzezinach. Nie może Was tam zabraknąć. Zaprasza marszałek województwa łódzkiego.
2: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
3: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
2: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w Centrum Handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
3: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na cechatulipan.pl.
4: Nowoczesny dom to nie tylko wygoda, to także odpowiedzialność za energię, którą zużywasz i powietrze, którym oddychasz. Wymiana starego źródła ciepła na nowoczesne, termomodernizacja budynku i ograniczenie strat energii pozwalają zadbać jednocześnie o środowisko i domowy budżet. Nie musisz ponosić wszystkich kosztów samodzielnie. Sprawdź dostępne programy dofinansowań, w tym wsparcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Każdego dnia możesz zrobić więcej, ograniczyć zużycie energii, wybrać rower zamiast samochodu, korzystać z komunikacji miejskiej, posadzić drzewo. Dobra jakość powietrza zaczyna się od świadomego wyboru. Twojego wyboru. Materiał powstał na potrzeby kampanii Czy wiesz, czym oddychasz? Realizowanej w ramach projektu doradztwa energetycznego finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 2021-2027. Działanie efektywność energetyczna. Priorytet wsparcie sektorów energetyka i środowisko.
5: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
6: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
7: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
8: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
7: Czy to konieczne?
8: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
9: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.
10: Po reklamie.
11: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
12: Zbliża się 8.30 w Radiu Ciebie, czas na raporty drogowe i Seweryn Potentas.
13: Tym razem zaczynamy od utrudnień na trasie między Radomskiem a Przedbożem. W miejscowości Strzelce Małe drogowcy rozpoczęli pracę przy naprawie nawierzchni na blisko 2-kilometrowym odcinku drogi. Zajęty jest jeden pas, dlatego wprowadzono tam ruch sterowany przez sygnalizację świetlną. Dodatkowa ostrożność przyda się też kierowcom wyjeżdżającym z Pabianic w kierunku Łodzi. Na granicy z Ksawerowem u zbiegu ulic Łaski z Widzewską doszło do kolizji. Przez to może blokować się przejazd w obu kierunkach. Bez większych zaskoczeń za to w Łodzi. Tu jak zwykle korkuje się Aleja Piłsudskiego przy Palmiarnie czy ulica Niczarniana. Dłużej jedzie się też przez Złotno. Przejazd w kierunku Zdrowia ulicą Rąbieńską korkuje się jeszcze przed światłami z Traktorową. A kolejny raport z dróg minutę przed 9:00.
11: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
12: Na zegarze 8:30.
14: Same dobre wiadomości.
12: I Wiktoria Makowska.
15: A dzisiaj same dobre wiadomości pasują do kalendarza wyjątkowo dobrze, bo 8 września obchodzimy Dzień Dobrych Wiadomości. To polskie święto ustanowione w 2001 roku jako przeciwwaga dla zalewu negatywnych informacji. Jego pomysłodawcy chcieli przypomnieć, że świat to nie tylko kryzysy, konflikty i problemy. Każdego dnia dzieje się też wiele rzeczy, które dają powody do radości i optymizmu, tylko nie zawsze mówi się o nich równie głośno. A my mówimy. I zaczynamy od dobrej wiadomości dla tych, którzy lubią dwa kółka. Rowerem z Łodzi do Warszawy powstanie nowa trasa prowadząca w stronę województwa mazowieckiego, a Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił już przetarg. Planowana trasa będzie miała prawie 70 km, przebiegnie przez 11 gmin i w dużej części poprowadzi wzdłuż linii kolejowej. Połączy m.in. Łódź, Andrespol, Koluszki i Skierniewice, a następnie pobiegnie w stronę Mazowsza, gdzie ma połączyć się z drogą prowadzącą do Warszawy. A z rowerów przesiadamy się do komunikacji miejskiej. I tu też jest dobra wiadomość, szczególnie dla tych, którzy 1 listopada odwiedzają łódzkie cmentarze. Bezpłatna komunikacja miejska na Wszystkich Świętych może zostać w Łodzi na stałe. Miasto przygotowało projekt uchwały w tej sprawie. W ubiegłym roku takie rozwiązanie wprowadzono po raz pierwszy, a teraz ma obowiązywać co roku. Radni zajmą się projektem podczas sesji 16 września. A na koniec zielono i to dosłownie. Łódź znalazła się na 4. miejscu w Polsce pod względem zieleni w mieście. Stolica regionu jest jedną z najbardziej zazielenionych metropolii w zestawieniu bloga Kartografia Ekstremalna. Jego autor sprawdził m.in. rzeczywistą dostępność terenów zielonych. Okazuje się, że aż 2/3 łodzian ma do najbliższego parku nie więcej niż 5 minut. Samych dobrych wiadomości Państwu życzę na resztę dnia i do usłyszenia w serwisie o 9:00.
12: No to ja jeszcze od siebie dorzucę sporo dobrych wiadomości, bo przed nami piękny, słoneczny i ciepły dzień. Teraz na termometrach w stolicy województwa 15 stopni, ale w ciągu dnia ta temperatura wzrośnie do 28 stopni. Podobna temperatura w Skierniewicach i Piotrkowie Trybunalskim, w Bełchatowie do 29, cieplej w Sieradzu, po południu w tym mieście prawie 30 stopni, na barometrze 994 hektopaskale.
14: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
12: Teraz na zegarze 28 minut do godziny 9. Ja niebawem u nas kolejne tematy. Tematy będą dodatkowe pieniądze dla nauczycieli. O tym opowiemy szczegółowo za kilka chwil.

0: Grupa Antinaf i Motorniczy. No i swoją drogą od razu oczywiście serdecznie pozdrawiamy wszystkich motorniczych, ale także pamiętamy o paniach, które pracują w łódzkim MPK, no i w ogóle w komunikacji miejskiej w naszym regionie. Teraz nie o komunikacji miejskiej, ale o nauczycielach, którzy otrzymają 15 milionów złotych. Urząd Miasta Łodzi przedstawił plan dodatkowego wsparcia finansowego właśnie dla pedagogów. Pierwsze pieniądze mają trafić do nich jeszcze w tym miesiącu, a miasto zapowiada również nowe dodatki dla wychowawców pracujących w bursach. Na jakie kwoty mogą liczyć nauczyciele i kto dokładnie otrzyma dodatkowe pieniądze? Tej sprawie przyjrzała się nasza reporterka Weronika Skibińska.
1: 15 milionów dla nauczycieli. Z taką propozycją wychodzi Urząd Miasta Łodzi, aby, jak podaje, docenić pracę nauczycieli, szczególnie tych, którzy przyjmują nadgodziny, pracują w bursach czy po prostu wykonują swoją pracę. Ta zmiana ma pomóc wychowawcom i uatrakcyjnić pracę nauczyciela, mówi wiceprezydent Miasta Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka.
2: Inwestujemy w nauczycieli, a tym samym inwestujemy w młode pokolenie. Widzicie Państwo, że z jednej strony inwestujemy w infrastrukturę, to ponad 250 milionów złotych. Z drugiej strony nie zapominamy o nauczycielach, czyli o osobach, które nie tylko pełnią funkcję edukacyjną, ale wychowawczą, funkcję mentora, ale też chcemy pokazać, i taki jest kierunek naszych działań edukacyjnych, że chcemy uatrakcyjnić zawód nauczyciela.
1: Kwoty wyglądają następująco. Dodatek funkcyjny opiekuna stażu i mentora jako początkujący nauczyciel wzrośnie ze 100 do 200 zł. Jest też nowy dodatek dla opiekuna grupy w bursach, który wyniesie 500 zł. Wychowawcy klasy również tyle dostaną, a nauczyciele pracujący w poradniach psychologicznych będą mieć nie 2,50, a 6,50 brutto za godzinę.
3: Rzeczywiście praca wychowawcza z młodzieżą nawet w szkołach ponadpodstawowych wymaga jednak zaangażowania dość specyficznego.
1: Mówi Maria Włodarczyk, dyrektorka 3 Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi.
3: Przypominam, że to są już prawie dorośli ludzie. To w jaki sposób nasi wychowawcy będą podchodzili do swojej roli jest jakby motywacją do tego, ażeby ten dodatek wzrósł.
4: To jest naprawdę bardzo ważna praca.
1: Dodaje Beata Garczyńska, wychowawca z 3 Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi.
4: I myślę, że tutaj wiele osób powinno pracować nad tym, żeby tłumaczyć społeczeństwu, jak ważna jest rola wychowawcy. Ja nie wiem, czy ja przy tej okazji mogę też powiedzieć, że oczywiście bardzo cenimy ten dodatek. Jak mówię, procentowo jest to bardzo dużo. Natomiast chcielibyśmy też jakiegoś zadośćuczynienia za to, że poświęcamy czas swój prywatny na wycieczkach szkolnych, które wymagają od nas 24-godzinnego czasu pracy, gdzie nie mamy tutaj żadnej możliwości oddać i scedować opiekę na kogo innego.
1: 15 milionów to krok do przodu ku polepszeniu sytuacji finansowej nauczycieli, ale jak podkreśla Marek Ćwiek, prezes Zarządu Nauczycielstwa Polskiego w Łodzi, to nie rozwiąże wszystkich problemów.
5: Jesteśmy tym usatysfakcjonowani, chociaż na pewno chciałoby się więcej. Jest jeszcze kilka kwestii, które będziemy dalej procedować. Mówię tutaj na przykład o wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczycieli. Ten dodatek też wskazane byłoby, żeby podnieść, co spowoduje podniesienie sytuacji materialnej, finansowej nauczycieli.
1: Dodaje, że system wynagrodzeń dla nauczycieli powinien się zmienić.
5: Generalnie problem jest taki, że można powiedzieć, reanimujemy ciężko chorego pacjenta. Pacjentem jest system wynagrodzeń nauczycieli w naszym kraju, który trzeba zmienić. Teraz mamy taką sytuację, że początkujący nauczyciel zarabia około 4000 złotych na rękę. No myślę, że to nie jest kwota, która pozwala godnie żyć.
0: Jak podkreślają sami nauczyciele, dodatkowe pieniądze są potrzebne, ale nie rozwiązują wszystkich problemów. Zapowiadają także, że będą zabiegać o kolejne zmiany i większe wsparcie. Co Państwo na to? Może nauczyciele się do nas odezwą? Proszę dać znać. studio@radiouciech.pl to droga mailowa, ale także oczywiście telefonicznie 606 78 78 78. No i wiadomości głosowe to za pośrednictwem naszego portalu radiouciech.pl czy aplikacji mobilnej. To oczywiście w telefonie. Na zegarze teraz 16 minut do godziny 9.

0: Tu Radio Ucia na zegarze 13 minut do godziny 9.
1: Przegląd prasy.
0: No i zaglądamy raz jeszcze do Dziennika Łódzkiego. W sądzie rejonowym rozpoczął się proces, który lokatorzy dwóch prywatnych kamienic wytoczyli spółce będącej właścicielem wspomnianego budynku. Zdaniem najemców nie ma uzasadnienia dla podwyżek czynszu z kwoty 16 zł 62 grosze do kwoty 28 zł za metr kwadratowy. Spółka będąca właścicielem budynku od 1 czerwca tego roku ustanowiła nowe stawki czynszu, te wspomniane wyższe stawki. Sąd wezwał wszystkich lokatorów, bo sprawa jest kolejnym ważnym etapem wieloletniego sporu, który rozpoczął się w 2018 roku, gdy wspomniane kamienice zostały przejęte przez spółkę założoną przez większość spadkobierców, współwłaścicieli obu nieruchomości. Lokatorzy pod pretekstem aneksu do umowy dostali do podpisania nowe umowy najmu, w których podwyższono im czynsz prawie o 30%. Wprowadzono umowę najmu na czas określony i zapis o zrzeczeniu się lokalu zastępczego w przypadku niepowodzeń życiowych. Wówczas lokatorzy założyli Stowarzyszenie Lokatorów i złożyli w sądzie pozew przeciwko spółce zarządzającej nieruchomościami. Więcej na ten temat dzisiaj do przeczytania w Dzienniku Łódzkim.

8 minut do godziny 9. No i my także jesteśmy na prostej drodze do serwisu informacyjnego, więc do najważniejszych informacji w Radiu Łódź. Także tych informacji ze świata sportu nie zabraknie. Wcześniej kolejny raport drogowy.

0: autopromocja.
1: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
2: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
3: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
2: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak.
4: Kiedy wyraz knędz po kolejnych zmianach, brzmiący już teraz ksiądz, zmienił znaczenie na osoba duchowna, kapłan, wyraz książę zajął w systemie jego miejsce.
5: Piernik zwany był kiedyś pieprznikiem i chyba to jest już bardzo ciekawy punkt wyjścia.
2: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
3: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
2: i Anna Groblińska.
0: Autopromocja. Reklama.
1: Fascynuje Cię czeska kultura? Uwielbiasz czeski humor? Radio Łódź zaprasza na pokaz specjalny kultowego filmu Petera Zelenki pod tytułem Rok Diabła z udziałem Jaromira Nochawicy. 9 września, środa, godzina 18, kino NCKF. Po filmie odbędzie się spotkanie, w którym udział weźmie Petr Wlczek, dyrektor Czeskiego Centrum w Warszawie, oraz Jacek Gruzień, redaktor naczelny Radia Łódź. Poprowadzi je filmoznawca Michał Dądzik. Partnerami wydarzenia są Narodowe Centrum Kultury Filmowej i Czeskie Centrum w Warszawie.
6: Słyszałeś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
7: Co?
6: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów. Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
7: Dziewczyno!
6: Co?
7: To jest fake.
8: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
9: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź. 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
10: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
11: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
10: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w Centrum Handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
11: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na chtulipan.pl.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
0: Po reklamie.
15: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
16: Zbliża się 9:00, czas na raport drogowy i Seweryn Potentas.
17: Zaczynamy od utrudnień na trasie S8 pod Sieradzem. Za węzłem Sieradz Południe na trasie w kierunku Złoczewa rozpoczęły się prace drogowców. Miejscami trasa jest zwężona do jednego pasa, dlatego lepiej zdjąć nogę z gazu. Utrudnienia pojawiły się też na trasie z Wielunia w kierunku województwa opolskiego. Między miejscowościami Dzieczniki i Kałuże rozpoczęła się naprawa nawierzchni. Na problemy natrafić można na ponad kilometrowym odcinku drogi. Na koniec jeszcze Łódź. Tutaj największe utrudnienia czekają na ulicy Limanowskiego, jadąc z Teofilowa do Włókniarzy. Korek zaczyna się jeszcze przed Żabieńcem, a to oznacza nawet 10-minutowy postój. Podobna strata czeka też tych kierowców, którzy do Włókniarzy jadą od Drewnowskiej. Ta stoi od Alei Unii, a wraz z nią korkuje się też Solec. Ja dziękuję i do usłyszenia.
15: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
16: Minęła godzina 9:00. Czas na najważniejsze informacje i Wiktoria Makowska.
7: Wypadek śmiertelny na autostradzie A1, nie żyje 80-letni pieszy. Latem drastycznie rośnie liczba porzuconych czworonogów. Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja w łódzkim schronisku. Ceny paliwa znów wysokie. Eksperci prognozują, że to może nie być koniec podwyżek. Dziś niebo prawie bezchmurne, a na termometrach nawet 29 stopni. Senior wpadł pod nadjeżdżające auto. Śmiertelny wypadek na autostradzie A1. Do zdarzenia doszło chwilę przed północą w powiecie radomszczańskim, na wysokości miejscowości Stobiecko-Szlacheckie. Mężczyzna chciał przejść przez jezdnię w okolicy autostradowego miejsca obsługi podróżnych. Uderzył go samochód jadący w kierunku Katowic, mówi podinspektor Aneta Wlazłowska z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku.
18: Kierujący samochodem osobowym marki BID, 31-letni mieszkaniec Opola, potrącił mężczyznę przechodzącego przez jezdnię w miejscu do tego niedozwolonym. Policjanci ustalili jego tożsamość. Okazało się, że zmarły to 80-letni mieszkaniec Krakowa.
7: Mężczyzna zmarł na miejscu, a kierujący był trzeźwy. Dokładne okoliczności wypadku zbada policja pod nadzorem prokuratury. Liczba bezdomnych zwierząt w Łodzi w wakacje wzrosła. Latem porzuconych psów i kotów przybywa nawet o 1/3. Czasem są to faktycznie zaginięcia, a czasem celowe porzucenia. To temat naszej porannej rozmowy z gościem Radia Łódź, którym był dyrektor łódzkiego schroniska dla zwierząt Albert Kurkowski. Rozmawiał z nim Michał Dąbrowski, obecny w studiu. Dzień dobry.
19: Dzień dobry. Choć liczba bezdomnych psów w ciągu ostatnich 3 lat w łódzkim schronisku spadła 4-krotnie, to wakacje od lat są okresem, w którym przybywa bezdomnych zwierząt, a każdego lata jest ich coraz więcej.
20: Niestety zdarzają się takie sytuacje, że zwierzaki są porzucane na czas wyjazdów wakacyjnych w różnych miejscach i Straż Miejska, Animal Patrol przywozi je do nas jako zwierzęta po prostu zagubione.
19: Mówi dyrektor schroniska dla zwierząt w Łodzi Albert Kurkowski i niestety nawet jeśli taki właściciel otrzyma mandat za porzucenie zwierzęcia i będzie musiał opłacić koszt pobytu zwierzaka w schronisku, to wciąż zapłaci za to mniej niż za zostawienie psa czy kota w hotelu. A całej rozmowy na ten temat można posłuchać na radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej.
7: Ceny paliw dalej w górę. Sytuacja jest niepewna ze względu na utrzymujący się konflikt na Bliskim Wschodzie. Obecnie ceny oleju napędowego są zbliżone do tych z początku wojny w Iranie, ale niewykluczone, że w najbliższych tygodniach osiągną rekordowe 9 zł za litr, mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak z biura Reflex.
21: To nie jest tak, że nie możemy tego wykluczyć, bo jeżeli będziemy mieć informacje o kolejnych atakach na tankowce w cieśninie Ormus, to może windować ceny ropy do jeszcze wyższych poziomów.
7: Wzrosty cen odczują także kierowcy samochodów benzynowych. Średnia cena 95 osiągnęła najwyższy w tym roku poziom, a może być jeszcze drożej. Według wyliczeń ekspertów w ciągu tego tygodnia cena oleju napędowego na stacjach może wzrosnąć nawet o 30 groszy na litrze. Jak jednak wskazują analitycy, hurtowe ceny paliw się ustabilizowały, dzięki czemu kolejne tak gwałtowne wzrosty nie są prognozowane.
22: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
7: Rowerem z Łodzi do Warszawy powstanie nowa trasa do województwa mazowieckiego. Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił przetarg. Planowana trasa będzie miała prawie 70 km. Przebiegnie przez 11 gmin i w dużej części poprowadzi wzdłuż linii kolejowej. Połączy m.in. Łódź, Andrespol, Koluszki i Skierniewice, a następnie będzie prowadzić w stronę Mazowsza, gdzie ma połączyć się z drogą do Warszawy, mówi rzecznik Zarządu Dróg Wojewódzkich Marcin Nowicki.
23: Realizowana infrastruktura stanowić będzie fragment krajowej trasy rowerowej nr 8. Zakres inwestycji obejmować będzie prawie 70 km trasy przebiegającej w znacznej mierze wzdłuż linii kolejowej, co pozwoli na zintegrowanie obu form transportu.
7: Firmy zainteresowane przygotowaniem programu funkcjonalno-użytkowego mogą zgłaszać swoje oferty do początku października. Więcej na ten temat piszemy na naszej stronie internetowej Radio Łódź w naszej aplikacji mobilnej. W tej godzinie w wiadomościach Radio Łódź to wszystko. Na kolejne zapraszam Państwa o 10:00.
16: A przed nami jeszcze wiadomości ze świata sportu i Robert Zwoliński.
24: 3 piłkarzy z klubów z regionu łódzkiego powołanych do kadry Polski U19. Selekcjoner tej drużyny Radosław Sobolewski na najbliższe zgrupowanie zaprosił Mikołaja Czerniatowicza z Widzewa, Lenarda Szczygła z UKS-u, a także samego Dudka z Unii Skierniewice. Młodzi Polacy będą mieli okazję zagrać w turnieju towarzyskim na Słowacji, gdzie biało-czerwoni mają zmierzyć się ze Szwajcarią, Słowacją, a także z Kazachstanem. A do młodszych reprezentacji powołani zostali też m.in. Franciszek Golański i Jan Głąb z Widzewa do kadry U17, a także Sebastian Sopel z UKS-u do U18. Iga Świątek przegrała z mistrzynią olimpijską Chinką Zheng Qinwen 0-2 i odpadła z wielkoszlemowego US Open. Polka prowadziła w pierwszym secie już 5-0, miała piłki setowe, ale przegrała ostatecznie tego gema, a później kolejnych 6 i całego seta 5-7. Drugiego seta Świątek przegrała 3-6, a co zdecydowało o porażce, wyjaśnia najlepsza polska tenisistka.
1: I to, jaki miałam plan i taktyka, jakby miały sens, gorzej po prostu było z realizacją i faktycznie z tymi błędami, które popełniłam. Na razie nie mam pomysłu, jakbym miała podejść do tego meczu inaczej, żeby go wygrać. Prawdopodobnie może te pomysły się pojawią, jak po prostu usiądę, przeanalizuję i porozmawiam z trenerem.
24: Świątek była ostatnią polską singlistką w tegorocznym US Open. Piłkarze Unii Skierniewice przegrali na wyjeździe z Ruchem Chorzów 1-3 w meczu 7 kolejki Betclic pierwszej ligi. Unia po 7 kolejkach jest ostatnia w tabeli. Trzecie miejsce zajmuje ŁKS, który traci tylko 3 punkty do liderującej Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Albert Różycki z Łodzi po raz pierwszy sędziował cały mecz PKO Ekstraklasy. 36-letni arbiter poprowadził spotkanie Wieczystej Kraków z Zagłębiem Lubin. Mecz zakończył się remisem 1-1, ale co ciekawe, Różycki wcześniej miał już za sobą debiut z gwizdkiem w Ekstraklasie. Jak do tego doszło, to piszemy już na radioloc.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
16: Dzisiaj w całym regionie dużo słońca i ciepło. Nigdzie nie powinno padać. Jeżeli chodzi o temperaturę w Łodzi, teraz na termometrach 17 stopni, w ciągu dnia do 28 stopni. Podobna temperatura w Skierniewicach i w Piotrkowie Trybunalskim. Cieplej w Bełchatowie, w tym mieście do 29 stopni. Jeszcze cieplej w Sieradzu, tam prawie 30 stopni dzisiaj na termometrach. Na barometrze 993 hektopaskale.
2: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
16: Piotr Śliwiński, Marcin Pośpiech, bardzo dziękujemy za poranek, a już teraz w studiu Paulina Klimastasiak. Witam cię bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry.
16: Dzisiaj dzień dobrych wiadomości.
3: No właśnie, i same dobre wiadomości. Ja słyszałam, tak że mówiłeś o tym, a teraz jeszcze ta prognoza pogody. No wszystko przepiękna. Się zgadza. Ja będę kontynuować ten temat, ale wiesz co, tak zerknęłam, co ty dostałeś pocztówkę?
16: Tak, to jest pocztówka z Paryża. I zaproszenie do wysłuchania pewnego utworu, także będę się udawał słuchać.
3: Fantastyczne. Jej, już dawno nie dostałam, wiesz, takiej korespondencji w postaci listu. Takiego jakoś, tak. Tradycyjnego, a nie mailowego.
16: Tak jest. Bardzo, bardzo miłe. Wysyłajmy do siebie listy. To być może też jest taki jest apel. Dobrego dnia, pięknego, słonecznego i do usłyszenia. Dzięki.
22: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

Anita Lipnicka i John Porter na dobry początek mojego programu. Dużo dobrej muzyki dzisiaj obiecuję. Będą też oczywiście tradycyjnie nagrody, ale o tym opowiem za chwilę. Póki co wracamy do muzyki James Blunt z utworem, który bardzo lubię.

0: Dzień dobrych wiadomości. Od samego rana przypominamy Państwu, jakie dzisiaj święto przypada i ja zachęcam, żeby dzielić się ze mną tymi dobrymi wiadomościami na studio@radiołódź.pl, a dla aktywnych tradycyjnie mam nagrody.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Po pierwsze podwójne zaproszenie do kina, a po drugie voucher do parku linowego w Arturówku, także proszę pisać, czekam.

0: Autopromocja.
1: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: W każdy piątek o 13:40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify. Radio Nocą.
3: W najbliższym Radiu Nocą ciąg dalszy rozmowy z filozofką, socjolożką profesor Ewą Bińczyk o rozpaczy i nadziei antropocenu, czyli obecnej epoki człowieka. Przeprowadzona przez profesor Bińczyk analiza ostatnich doniesień światowej nauki nie pozostawia złudzeń. Przybywa powodów do rozpaczy. Powodowana działalnością człowieka katastrofa klimatyczna przyspiesza na naszych oczach. Nasz świat staje się coraz bardziej podporządkowany zyskom globalnych elit. Kosztem tego, co podtrzymuje życie, szerząc celowo dezinformację, urządzając się w barbarzyństwie, w którym ktoś decyduje, kogo można poświęcić. Ale są jeszcze podstawy do nadziei. Tylko czy starczy nam rozumu i odwagi, by nie urządzić się w barbarzyństwie? To temat Radia Nocą z profesor Ewą Bińczyk w czwartek 10 września od 23:05 do 1:00. Zapraszam Państwa serdecznie do tej ważnej rozmowy, a już teraz do przesyłania Państwa pytań i opinii na m.woźniczka@radioloc.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wrzeziny, szykujcie się na wyjątkowe święto plonów. Już w niedzielę 13 września od godziny 13 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na dożynki z województwem łódzkim. Tradycje, folklor, regionalne przysmaki, konkursy, rodzinne atrakcje, niespodzianki i plenerowe studio Radia Łódź. A wieczorem scena rozgrzeje się do czerwoności. Na dobry humor kabaret pod Wyrwigroszem, a na muzyczną zabawę Dia, Klaudia Opoka i zespół Joker. Święto plonów w Brzezinach, tego nie można przegapić. Partnerem plenerowego Studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
5: Słyszałeś, że linie lotnicze testują opłaty uzależnione od wagi pasażera?
6: Co?
5: Podobno jest nowy system w Azji.
6: Aha.
5: W którym koszt biletu obliczają na podstawie wagi pasażera i jego bagażu.
6: Mordo.
5: Co?
6: To jest fake.
7: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Miasto Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
8: 9 września obchodzimy Światowy Dzień FAS. Dzień świadomości na temat alkoholowego zespołu płodowego. Dlaczego nawet niewielka ilość alkoholu w czasie ciąży może mieć wpływ na rozwój dziecka? Jakie są konsekwencje i jak przełamywać mity związane ze spożywaniem alkoholu w ciąży? O tym, czym jest FAS, jak zapobiegać jego występowaniu i dlaczego świadomość przyszłych rodziców ma tak ogromne znaczenie. Posłuchaj w środę 9 września o 20 w Radiu Łódź. Audycja powstała we współpracy z Samorządem Województwa Łódzkiego i Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz jest finansowana ze środków Województwa Łódzkiego.
9: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
10: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
11: Wielka inauguracja sezonu artystycznego w Filharmonii Łódzkiej. W piątek 18 września zabrzmi muzyka Aleksandra Tansmana, pochodzącego z Łodzi pioniera neoklasycyzmu, oraz Witolda Lutosławskiego, jednego z największych rodzimych kompozytorów XX wieku. Gwiazdą wieczoru będzie Jonathan Plowright, znakomity brytyjski pianista, który od lat angażuje się w promowanie muzyki polskiej na świecie. Łódzkich filharmoników poprowadzi ich szef artystyczny Paweł Przytocki. Bilety na filharmonia.lod.
6: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
12: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
6: Czy to konieczne?
12: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
11: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
0: Po reklamie.
13: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
14: Dziś mamy piękny dzień, mam pracę, miłość i fajne dzieci. Jestem zdrowa i jeszcze młoda. Jest Radio Łódź. Samo dobre. Czego więcej mi trzeba? Tak pisze pani Aneta. No właśnie, czego więcej trzeba?

0: Ja cały czas oczywiście czekam na wiadomości od Państwa na studio @radio.pl, ale teraz zaproszę na stały punkt naszego programu, czyli magazyn Ekonomiczna Migawka.
1: Ekonomiczna Migawka.
2: Dzień dobry, Remigiusz Fladrowski, witam w Ekonomicznej Migawce. Dziś gościem audycji jest Michał Wojtysiak, adwokat, ale też historyk sztuki. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu.
2: Wyobraźmy sobie taką sytuację, że znajdujemy obraz albo mebel, bardzo nam się podoba. Sprzedający mówi, że to jest dzieło znanego artysty i kosztuje 500 000 zł. Mamy pieniądze, mamy umowę, mamy certyfikat autentyczności. Możemy to kupić w ciemno?
3: Ja bym był ostrożny. To znaczy, w Polsce rynek sztuki jest rynkiem w dalszym ciągu, tak mi się wydaje, raczkującym. 20 parę lat temu kończyłem historię sztuki na naszym uniwersytecie. Mój promotor, profesor Andrzej Olszewski, dopuścił temat z pogranicza historii sztuki i z pogranicza prawa, bo wtedy byłem już absolwentem naszego Wydziału Prawa. Pisałem pracę o łódzkim rynku sztuki. Wydaje mi się, że ten łódzki rynek sztuki wtedy był bardziej rozwinięty niż jest teraz. Dobrze, że mamy pieniądze i rzeczywiście coraz więcej Polaków te pieniądze ma i chce inwestować w sztukę. Chce inwestować w ogóle w towary luksusowe, między innymi sztukę. Druga sprawa. Dobrze, że jest umowa, tylko pytanie znowu jest takie, jaka to jest umowa? Czasami w praktyce w kancelarii, od razu mówię, nie są to częste sprawy. Mam do czynienia z umowami stosowanymi na przykład przez polskie domy aukcyjne, szczególnie te największe. I pewne elementy tych umów mogą budzić zastrzeżenia. Nie wszystkie. Gorsza sytuacja jest, sytuacja istnieje przy małych przy małych sprzedawcach sztuki, bo tam elementy umowy mogą być albo bardzo proste, albo bardzo skomplikowane, szczególnie w zakresie związanym z rękojmią i z uprawnieniami kupującego i sprzedającego. Natomiast jeszcze jedna kwestia to certyfikat autentyczności.
2: O tym jeszcze będziemy rozmawiać, ale chciałem zapytać, czy z punktu widzenia historyka sztuki, jednocześnie adwokata, to nie jest jakiś konflikt interesów? To panu nie przeszkadza? Patrzy pan bardziej sercem na dzieło sztuki albo na umowę dotyczącą tego dzieła?
3: Wydaje mi się, że w każdym zawodzie trzeba mieć serce i trzeba mieć wiedzę. I akurat ta historia sztuki, a przede wszystkim może nie tylko historia sztuki, ale to, że znam, że moi koledzy to są historycy sztuki, że moi koledzy i koleżanki to są artyści, pomaga mi zrozumieć ten temat. Bardzo często towarzysko, głównie towarzysko, spędzam z nimi czas, dyskutujemy na różne tematy i oni mi zwracają uwagę na to, co jest w danym momencie ważne, na co trzeba zwrócić uwagę. Na polskich studiach, chociaż 20 lat temu, nie rozmawialiśmy o rynku sztuki. Ja chyba pamiętam, że profesor Sztabiński, świętej pamięci, już zlecił mi kiedyś przez rok prowadzenie takich zajęć dla studentów z polskiego rynku sztuki. Byłem wtedy jeszcze doktorantem, zresztą niespełnionym doktorantem w katedrze prawa cywilnego. I przez rok prowadziłem takie zajęcia dla studentów. Z niektórymi z moich uczniów mam dalej kontakt. Niektórzy są już dużo mądrzejsi ode mnie, ponieważ praktykują przede wszystkim. Natomiast ta wiedza, to, że mam z nimi kontakt, daje mi przełożenie na tą wiedzę prawną. Bo jak to jeden z sędziów, u którego stawałem na sprawach, mówił, prawnikiem można być, ale trzeba mieć jeszcze jeden zawód. I wydaje mi się, że tutaj jego spostrzeżenie jest dosyć dobre, bo akurat ta wiedza historyczno-sztuczna i przy okazji jeszcze praktyka bycia z tymi ludźmi, no daje mi jakieś takie obycie z tym tematem, ale od razu mówię, nie jestem jakimś wielkim ekspertem, wręcz nawet nie można powiedzieć o tym, że jestem ekspertem. Po prostu wiem coś, nie coś.
2: Za chwilę będziemy mówić o tych certyfikatach, o których pan wspomniał i również o największym strachu kolekcjonera, ale to już w naszej drugiej części audycji. Zapraszam na www.radiołódź.pl.
0: Naszych rozmów można posłuchać nie tylko na radiołódź.pl, ale również w naszej aplikacji mobilnej, także serdecznie zapraszam.

Beyoncé w Radiu Cino. Samo dobre. W końcu dzisiaj dzień dobrych wiadomości. Możemy sobie też dopisać dzień dobrej muzyki, ale to akurat w Radiu Ci codziennie. A wracając do tego dzisiejszego święta, zostało ono ustanowione w 2001 roku i ma być przeciwwagą do współczesnych trendów w mediach, które codziennie bombardują nas negatywnymi informacjami z kraju i ze świata. Kreowana w ten sposób rzeczywistość jawi nam się jako świat pełen zła, pozbawiony ludzkiej dobroci, wzajemnego szacunku i powodów do radości. Głównym celem obchodów jest więc zaangażowanie mediów w kształtowanie pozytywnego obrazu świata i ludzi. Tak więc angażujemy się. A dzisiaj również, drodzy Państwo, przypada Dzień Marzyciela. Można to jakoś połączyć. Możemy pomarzyć o świecie, w którym są tylko dobre wiadomości. No czemu nie? Zwłaszcza, że na naszą skrzynkę studio@radiołódź.pl wpada sporo takich pozytywnych wiadomości. Od pani Tamary na przykład. Już tylko 194 dni do pierwszego dnia wiosny, a od niego tylko 94 dni do wakacji i lata. No można i tak. My skupiamy się dzisiaj właśnie na tym dniu dobrych wiadomości. Do godziny 12 czekam na Państwa pozytywne maile studio@radiołódź.pl, a w zamian będę miała też dla kogoś dobrą wiadomość, że dostanie od nas zaproszenie do kina lub do parku linowego. Także proszę dzielić się ze mną tymi dobrymi wiadomościami, a ja również będę przesyłać te dobre informacje dalej. Będziemy się wzajemnie inspirować.

0: Autopromocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy. Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
5: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
6: Jak relacjonują mieszkańcy, woda lała się ulicami miasta, niektóre drogi miały wyglądać dosłownie jak rzeki.
7: Od rana w okolicy Placu Kościelnego pojawiły się wygrodzenia.
8: Sprawdzam sytuację na drogach i obecnie bez większych korków.
5: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
7: Dla mieszkańców Łęczycy i okolicznych miejscowości to bardzo dobra informacja.
9: O Jezu, strasznie, drzewa powyrywane.
10: Od stycznia, tak co miesiąc, 7 podwyżek mieliśmy.
11: Straciłem już naprawdę przejrzystość tego wszystkiego.
12: Panie, tu się nic nie dzieje, to jest umieralnia.
13: O, jest za mało policji.
14: No, porządku, czystości i spokoju.
5: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
15: Słyszałeś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
16: Co?
15: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów. Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
16: Dziewczyno.
15: Co?
16: To jest fake.
17: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
18: Jesień w klubie Wytwórnia. 26 września Wymyśliłem Ciebie. Koncert pamięci Andrzeja Zauchy. A od 20 Cyber Girl. Pierwszy w historii mapping na fasadzie Double Tree by Hilton Łódź. 18 października Siesta w drodze Gala Fado. Na scenie Marta Pereira da Costa. 23-25 października Festiwal Sound Edit i plejada polskich i światowych artystów. A dalej Kult Pomarańczowa Trasa oraz Rogucki razy 30. Szczegóły i bilety na wytwórnia.pl.
19: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
20: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
19: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w Centrum Handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
20: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na cechatulipan.pl.
21: Znowu zajechałem Ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
22: Let's do it!
21: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
22: Oh yeah!
21: Zamów 512 50 40 30.
23: Dobra cena gwarantowana.
22: Let's do it!
0: Po reklamie.
24: Słuchają Państwo Radia Łódź na zegarze 10. Najnowsze wiadomości przygotowała i przedstawi Wiktoria Makowska.
25: Dokumenty pracowników wywiezione do Portugalii. Kolejna odsłona sprawy fabryki materaców z Łodzi. Profesor Jan Krysiński może zostać patronem ulicy w centrum Łodzi. Za chwilę szczegóły. Powiemy też o nietypowej kontroli policji w powiecie radomszczańskim. Dziś niebo prawie bezchmurne, a na termometrach nawet 29 stopni. Dokumenty pracowników wywiezione z kraju. Są nowe informacje w głośnej sprawie łódzkiej fabryki materacy Aquinos. Prokuratura regionalna w Łodzi wydała europejski nakaz dochodzeniowy. Portugalski właściciel spółki porzucił zakład, pozostawiając setki pracowników bez wynagrodzeń, a także dokumentów, takich jak na przykład świadczenia pracy. W lipcu tego roku część dokumentów odnaleziono na parkingu fabryki, reszta zdaniem prokuratury została wywieziona do Portugalii. W poszukiwanie i zwrot dokumentów zaangażuje się teraz portugalska prokuratura, mówi łódzki senator Krzysztof Kwiatkowski.
26: Ma to umożliwić zajęcie nam dokumentacji księgowej tej wywiezionej, która ułatwi nam identyfikację tego, co się stało w spółce, tego, gdzie był wyprowadzany majątek z polskiej firmy.
27: Ja mam, dostałam świadectwo, koleżanki nie dostały i nie mogą podjąć ani emerytury, ani jakichś świadczeń socjalnych. No jest ciężko, nawet zarejestrowaniem do urzędu pracy też jest potrzebne świadectwo pracy, więc no to chyba samo przecie wychodzi, w jakiej sytuacji są ci ludzie.
25: Dodaje była pracownica fabryki materacy. Wystąpienie przez prokuraturę o wydanie dokumentów ma pozwolić byłym pracownikom fabryki fabryki rozliczyć się ze spółką, rozwiązać umowy i rozpocząć pracę w innym miejscu. Przypomnijmy, że w czerwcu tego roku sąd ogłosił upadłość zakładu działającego w Łodzi.
18: Więcej na radiołódź.pl.
25: Ponad 200 tysięcy podpisów za zmianą prawa łowieckiego zebrano wymagane poparcie dla obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej Uwaga Polowanie. Inicjatorzy proponują na przykład kilkukrotne zwiększenie odległości polowań od zabudowań oraz wprowadzenie odpowiedzialności za polowanie pod wpływem alkoholu.
1: Prawo łowieckie wymaga odświeżenia, bo faktycznie wiele lat było zaniedbań, które dotyczyły wszystkich przepisów dotyczących myśliwych, jak i polowań.
25: Komentuje poranny gość Radia Łódź były pełnomocnik ministra rolnictwa do spraw ochrony zwierząt Albert Kurkowski, a całej rozmowy można posłuchać na naszej stronie. Reforma ochrony zdrowia coraz bardziej realna. Stały Komitet Rady Ministrów w czwartek zajmie się pakietem ustaw dotyczących reformy zdrowia, poinformowała szefowa resortu Jolanta Sobierańska-Grenda. Ministra zdrowia podkreśliła, że prace nad reformą są kontynuowane, a ostateczne decyzje w tej kwestii podejmie rząd.
2: Reforma nie jest odroczona, projekty ustaw wpłynęły na stały Komitet Rady Ministrów. Wszystko zgodnie z planem. Zapowiedzi były, że nastąpi to na początku września i tak też się stało.
25: Najważniejsze propozycje dotyczą m.in. wprowadzenia maksymalnej stawki godzinowej i miesięcznej dla medyków, ograniczenia czasu pracy w ochronie zdrowia czy obowiązek zatrudnienia medyków co najmniej na pół etatu. Nietypowa kontrola drogowa w Dobryszycach zakończyła się zatrzymaniem 37-letniego kierowcy Chevroleta. Policjanci zwrócili uwagę na auto bez przedniej tablicy rejestracyjnej. Okazało się, że samochód sprowadzony ze Stanów Zjednoczonych nie był zarejestrowany w Polsce ani ubezpieczony, mówi Radiu Łódź podinspektor Aneta Wlazłowska z radomszczańskiej Policji.
3: Podczas rozmowy z policjantami 37-letni kierujący Chevroletem przyznał, że auto zostało zakupione około pół roku temu w Stanach Zjednoczonych. Natomiast znajdujące się na pojeździe tablice kupił w internecie i założył je jedynie na czas przejażdżki. Policjanci zatrzymali tego mężczyznę.
25: Kierowca odpowie teraz przed sądem. Grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Nowa ulica i nowy patron w Łodzi. Nowa trasa w centrum stolicy regionu będzie nosić imię wybitnego naukowca. Ulica profesora Jana Krysińskiego zostanie zlokalizowana między ulicami Milionową i Tymienieckiego na tyłach Tkalni Papieskiej. Zmarły rok temu profesor to wieloletni rektor Politechniki Łódzkiej, specjalista w dziedzinie turbin i odnawialnych źródeł energii. Obecny rektor Politechniki Łódzkiej profesor Krzysztof Jóźwik podkreśla.
4: Dawał szansę wszystkim, był otwarty. Było wspomniane, że był bardzo wymagający. Najbardziej wymagający był od siebie. I tak czyńmy.
25: Radni zajmą się nadaniem tej trasy imienia profesora Krysińskiego na sesji 16 września. W tej godzinie w Wiadomościach Radia Łódź to wszystko. Na kolejne zapraszamy o 11.
6: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
24: No pięknie ten wtorek się zapowiada. Od samego rana mnóstwo słonecznych promieni, od razu nastrój lepszy. W kalendarzu cały czas mamy lato, także cieszmy się tym latem. Dzisiaj nawet do 29 stopni Celsjusza w naszym regionie. Wiatr słaby, no pogoda idealna na spacer, kto może... ten niech spaceruje. Ciśnienie pomału rośnie, aktualnie mamy 1016 hektopaskali.
6: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
18: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
24: My będziemy dodatkowo to ciśnienie podnosić, ale tak pozytywnie. Radio Łódź lepsze niż kawa. Przed mikrofonem Paulina Klimas-Stasiak. Program realizuje Piotr Śliwiński. I dobrą muzykę oczywiście Państwu serwujemy. Adele.

Dzisiaj pięknie świeci słońce i ma być prawie 30 stopni, a do tego do piątku zostały już tylko 3 dni. Ciepło, jakby było lato, a można już szukać grzybów. Taka wiadomość od pani Nikoli. No i dzisiaj tylko pozytywnie.

Jeśli śledzicie Państwo nasze media społecznościowe, to już na pewno wiecie, że od września na antenę powrócił cykl Karp w kulturze. Asia Karp znowu w akcji. W najnowszym odcinku podcastu spotyka się z Michałem Pirugiem, tancerzem, choreografem, prezenterem i aktorem, który dziś, jak sam przyznaje, przede wszystkim spełnia się w aktorstwie. Asia porozmawiała z Michałem przy okazji sobotniego spektaklu Zakonnice w przebraniu, ale nie skupia się wyłącznie na teatrze. To rozmowa o zmianach i o tym, jak trudno czasem wyjść z roli, którą przez lata przypisywali nam inni. Czy można przestać być tym, za kogo wszyscy nas uważają? Jak to jest po 25 latach w telewizji zrobić sobie przerwę i spróbować inaczej poukładać życie? Na te pytania między innymi odpowiada Michał Pirug i opowiada też o tańcu, który wciąż jest dla niego wyjątkową formą wolności. Jak mówi, życie warto traktować trochę jak Odyseję Homera. Odkrywać nieznane miejsca, spotykać nowych ludzi i pozwalać, żeby te doświadczenia nas zmieniały. Polecam tę rozmowę na Spotify'u Radia Łódź, Karp w kulturze. No i warto też wrócić do poprzednich odcinków.

0: Autopromocja.
1: Kiedy świat za oknem pędzi zbyt szybko, zwolnij tutaj. Kołatanie przedsionków, cisza między nutami, spokój między myślami. Muzyka od lat 80. po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam co tydzień.
2: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź.

0: i cały region. Zawsze blisko.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Fascynuje Cię czeska kultura? Uwielbiasz czeski humor? Radio Łódź zaprasza na pokaz specjalny kultowego filmu Petera Zelenki pod tytułem Rok Diabła z udziałem Jaromira Nochawicy. 9 września, środa, godzina 18, kino NCKF. Po filmie odbędzie się spotkanie, w którym udział weźmie Petr Wlczek, dyrektor Czeskiego Centrum w Warszawie, oraz Jacek Gruzień, redaktor naczelny Radia Łódź. Poprowadzi je filmoznawca Michał Dądzik. Partnerami wydarzenia są Narodowe Centrum Kultury Filmowej i Czeskie Centrum w Warszawie.
3: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
4: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
3: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w Centrum Handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
4: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na chatulipan.pl.
5: Ogłoszenie. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską. Rozwój działalności gospodarczej Drewmar Marcin Bajkowski o specjalistyczne frezowanie pni drzew. Beneficjent Drewmar Marcin Bajkowski. NIP 731-179-50-63. Środki zostały pozyskane w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego, kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Buduj Razem. Program finansowany według planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027.
6: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
7: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
8: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
1: Po reklamie.
9: Najdłuższa fala relaksu.
10: Cały czas się uśmiecham dzięki wiadomościom od Państwa. Pan Tomasz wysłał pozdrowienia ze Słowenii, skąd, jak dodaje, też słychać prawdziwą radość. Piękne widoki i dobry humor to dobro, którym warto się dzielić. I pan Tomasz załączył również przepiękne zdjęcie. Wrzuciłam je właśnie w relacje na naszym radiowym Instagramie i Facebooku, także polecam, żeby tam zajrzeć i zobaczyć tę piękną fotkę. No i zachęcam, żeby cały czas z dobrymi wiadomościami się dzielić. studio@radiołódź.pl, a wszystko dlatego, że dzisiaj przypada Dzień Dobrych Wiadomości.

Edyta Bartosiewicz i Szał. Aż chciałoby się potańczyć, jak słyszymy taki utwór. A mamy tu może fanów Nocnego Klubu Książki w Radiu Łódź? Jeżeli tak, to zapraszam, żeby śledzić nasze media społecznościowe. Około południa pojawi się zapowiedź kolejnego odcinka. W nocy z środy na czwartek spotkamy się ponownie z Błażejem Moderem, który ten projekt realizuje, a jego gościnią będzie tym razem Katarzyna de Lazari Radek, filozofka i etyczka, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, a punktem wyjścia do rozmowy będą bracia Karamazow Fiodora Dostojewskiego. Ostatnia i największa powieść pisarza, opublikowana w 1880 roku, zaledwie kilka miesięcy przed jego śmiercią. Zapraszam już dzisiaj na tę rozmowę. Nocny Klub Książki w Radiu Łódź z środy na czwartek o północy. No i zachęcam do śledzenia naszych social mediów. Wczoraj na przykład Mariusz Woźniczka zdradzał, jaki będzie temat Radia Nocą czwartkowego, więc dzięki temu możecie być Państwo na bieżąco.

Jezioro Szczęścia i Bajm. No można się rozmarzyć przy tym utworze. Widzę, że wszyscy już odliczają dni do kolejnych wakacji. Pan Rafał wyliczył na przykład, że zostały 42 wtorki. Pozdrawiam serdecznie. A dzisiaj też możemy poczuć się wakacyjnie. Pogoda iście wakacyjna. A my dodajemy do tego dużo dobrej energii, no i dobrej muzyki oczywiście.

I w takim przyjemnym rytmie, z energią, w promieniach słońca zbliżamy się do godziny 11:00. O pełnej oczywiście najnowsze wiadomości w Radiu Łódź, a po godzinie 11:00 kolejna dawka dobrej muzyki. Będą też kulturalne newsy, no i dzielimy się nadal dobrymi wiadomościami, a ja podzielę się zaproszeniami do kina i do parku linowego, także proszę pisać na studio@radiołódź.pl. Cortez i doskonały dzień jeszcze przed 11:00.

0: Reklama.
1: Święto plonów, atrakcje dla całych rodzin i duża dawka dobrej zabawy. 13 września zapraszamy do Brzezin na dożynki z województwem łódzkim. Zaczynamy o godzinie 13, mszą świętą, widowiskowym korowodem i pięknym ceremoniałem dożynkowym. A później zabawa z kabaretem pod Wyrwigroszem i dużo dobrej muzyki. Start występów od 17. 13 września widzimy się w Brzezinach. Nie może Was tam zabraknąć. Zaprasza marszałek województwa łódzkiego.
2: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
4: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
3: Czy to konieczne?
4: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
5: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
7: Cześć, tu Kasia Lins, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
6: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
7: Więcej na funduszobywatelski.pl.
8: 9, 10, szukam.
9: Masz czas?
8: Pomóż mi znaleźć wiarę w siebie. Z tobą będzie łatwiej, bo jesteś dorosły.
10: Zostań wolontariuszem Akademii Przyszłości, by pomóc konkretnemu dziecku, które nie wierzy w siebie.
8: Może jest pod meblami?
10: Wystarczy godzina w tygodniu, by dziecko zaczęło z twoim wsparciem odkrywać swój potencjał.
8: Podsadzisz mnie?
10: Wolontariusze Akademii co roku pomagają około 2000 dzieci w całej Polsce.
8: Dołącz na akademieprzyszłości.org.pl. Czekam!
0: Ogłoszenie społeczne.
11: Tu Radio Łódź, na zegarze 11. W studiu jest Jarosław Turek. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: Zapraszamy na najnowsze wiadomości.
12: Na serwisie prezydencki projekt regulacji rynku kryptowalut. Rezygnacja kutna z prowadzenia nocnej prohibicji i kolejna zuchwała kradzież cennych obrazów we Francji. W regionie w tej chwili pogodnie i ciepło, 21 stopni, ale będzie gorąco, może nawet lokalnie do 30 stopni. Prezydent złożył nowy projekt ustawy o kryptowalutach. Poinformował o tym szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Jak powiedział Karol Nawrocki, od początku popierał regulację rynku kryptowalut, jednak jego zdaniem projekty rządowe nie zapewniały wystarczającej ochrony konstytucyjnej praw obywateli. Zbigniew Bogucki mówi, że tym właśnie prezydencki projekt ma się różnić od propozycji rządu. Poza tym oba projekty są bardzo podobne.
13: Jeżeli chodzi o projekty rządowe, mówiliśmy właściwie o takiej ślepej blokadzie i to działaniu ex post, czyli działaniu wtedy, kiedy coś już się zadziało. Natomiast jeżeli chodzi o projekt prezydencki, mówimy o obowiązkowych komunikatach przed wpłatą, a więc ostrzeganiem obywateli, ostrzeganiem inwestorów, którzy chcieliby zainwestować na rynku kryptoaktywów.
12: Zbigniew Bogucki dodał, że fundamentem dla prezydenckiej inicjatywy jest trzeci zawetowany projekt rządowy. Na razie nie będzie nocnej prohibicji w Kutnie, chociaż w przeprowadzonych wiosną konsultacjach zdecydowana większość mieszkańców opowiedziała się za ograniczeniem nocnej sprzedaży alkoholu. Miasto wstrzymuje przygotowania do wprowadzenia zakazu. Na tej sprawie przygląda się nasz reporter Jakub Jędrzejewski.
14: Wyniki konsultacji przeprowadzonych w Kutnie na przełomie kwietnia i maja były jednoznaczne. Zdecydowana większość uczestników chciała, żeby nocą alkoholu nie można było kupić w sklepach czy na stacjach benzynowych. Za takim ograniczeniem opowiedziało się niemal 80% ankietowanych. Najwięcej osób, bo ponad połowa uczestników konsultacji chciała całorocznego zakazu od 22 do 6 rano. Jak słyszę w magistracie, dalsze prace nad lokalnym zakazem zostały jednak wstrzymane ze względu na trwające prace nad ogólnopolskimi przepisami. Miasto nie chce przygotowywać własnej uchwały, jeśli za chwilę okaże się, że nowe przepisy krajowe wprowadzą ograniczenie w całej Polsce. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
12: W Sejmie spośród dwóch przygotowanych projektów ustaw wybrano jeden wiodący autorstwa Lewicy. Głosowanie nad nim może odbyć się jeszcze jesienią, a w regionie łódzkim nocna sprzedaż alkoholu jest teraz ograniczona m.in. w okolicach osiedli w Łodzi, a także w Piotrkowie, Trybunalskim, Radomsku czy Tomaszowie Mazowieckim. Wciąż nie ma terminu remontu drogi w starostwie zduńskowolskim. Chodzi o ważną drogę lokalną między Strońskiem a Pstrokoniami, dla której jest już plan remontu i budowy ronda. Droga jest w tak złym stanie, że kierowcy decydują się na kilkukilometrowy objazd przez Zapolicę. Droga jest w złym stanie i kończy się niebezpiecznym skrzyżowaniem z drogą wojewódzką, na którym często dochodzi do wypadków. Dlatego w tym miejscu ma powstać rondo, mówi starosta powiatu zduńskowolskiego Wojciech Rychlik.
9: Z uwagi na rozwidlenie w pobliżu Uku drogowego planujemy prowadzić ruch okrężny typu rondo. Myślę, że to poprawi bezpieczeństwo.
12: Plan przebudowy drogi jest opracowany, ale nie ma konkretnego terminu. Inwestycje blokuje wykup gruntu od jednego z mieszkańców. Muzeum jednego z najwybitniejszych francuskich malarzy padło ofiarą włamania. W nocy złodzieje weszli do dawnego domu mistrza impresjonizmu Augusta Renoira na Lazurowym Wybrzeżu. Ukradli 4 obrazy, ale jeden został już odnaleziony, relacjonuje Stefan Folzer.
15: Do włamania doszło w Muzeum Renoira w Cagnes-sur-Mer, niedaleko Nicei. W jego zbiorach znajduje się kilkanaście obrazów artysty, a także rzeźby i pamiątki. Na nagraniach z monitoringu widać, jak dwaj zamaskowani sprawcy wchodzą do budynku, wybijając szybę. Policja szybko przybyła na miejsce, jednak sprawcy zdążyli wyciąć z ram 4 obrazy i uciec. Porzucili jedno ze skradzionych dzieł podczas ucieczki. Śledztwem zajmuje się francuska policja specjalizująca się w walce z przestępczością zorganizowaną. Na razie nie wiadomo, jakie obrazy zostały skradzione. Według wstępnych szacunków ich łączna wartość może sięgać 9 milionów euro. Lokalne władze wyraziły oburzenie i zaapelowały o lepsze zabezpieczenie dzieł sztuki w całym kraju. We Francji od miesięcy dochodzi do kolejnych włamań do muzeów. Stefan Folzer, Polskie Radio.
12: Dodajmy, że najgłośniejszym przypadkiem takiego włamania była ubiegłoroczna kradzież w Luwrze. A więcej informacji z Łodzi regionu jak zawsze na bieżąco na naszym portalu radio.łódź.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
11: Prawie 30 stopni. Na takie wskazania dzisiaj czekamy. W całej Łodzi i regionie dużo słońca obiecują synoptycy, chociaż gdzieniegdzie niebo może się chmurzyć, ale padać nie będzie. Czeka nas naprawdę gorący, przyjemny wtorek. A na dodatek środa ma być równie ciepła, więc jak widać lato nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa i oby tak zostało jak najdłużej. My to oczywiście śledzimy na bieżąco i będziemy informować.
16: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
17: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
11: No z taką pogodą to prawdziwy dzień dobrych wiadomości. Celebrujemy dzisiaj to święto i można jeszcze takimi pozytywnymi informacjami ze mną się dzielić. Studio @radiołódź.pl.

0: Czas na kulturę.
1: Ania Groblińska już w naszym studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień
1: Aniu,
2: dobry.
1: Aniu, wiesz, że dzisiaj dzień dobrych wiadomości?
2: Ja mam same dobre.
1: No właśnie, tak liczyłam na to.
2: Na przykład jest bardzo dużo ciekawych wydarzeń z okazji 40-lecia Wiedźmina, bo pierwsze opowiadanie Andrzeja Sapkowskiego pod tytułem Wiedźmin ukazało się w Fantastyce 16 grudnia 1986 roku. A że zbliża się wielkimi krokami Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier, to przed festiwalem świętowa pod hasłem Wiedźmin 40 Komiks. Najpierw rozmaite warsztaty w regionie. Na przykład teraz rozpoczynają się w Muzeum Regionalnym w Brzezinach. To są warsztaty komiksowe dla dzieci i młodzieży. Jutro o tej samej porze w Parzęczewie i w wielu innych miejscowościach. A potem już w ramach festiwalu otwarcie wystawy ilustracji inspirowanych Wiedźminem. To będzie 18 września. A potem 19 września spotkanie o twórczości Andrzeja Sapkowskiego z udziałem Natalii Leman, Wojciecha Orlińskiego. Poprowadzi Mateusz Poradecki w Atlas Arenie. Warto wiedzieć. Ewa Braun w Łódzkiej Alei Gwiazd. Znakomita scenografka, kostiumografka, dekoratorka wnętrz, laureatka Oscara za listę Schindlera będzie miała swoją gwiazdę przy ulicy Piotrkowskiej 64. Ma w dorobku ponad 60 filmów kinowych i telewizyjnych oraz współpracę z najwybitniejszymi reżyserami. Januszem Majewskim, Wojciechem Jerzym Hasem, Agnieszką Holland, Krzysztofem Zanussim, Andrzejem Wajdą, Volkerem Schlendorfem. O 16 uroczystość, o 17 potem spotkanie z twórczynią w kinie NCKF, czyli w EC1, a o 18 będzie projekcja filmu Nieciekawa historia w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa. To właśnie przykład współpracy reżysera z Ewą Braun. Polecamy, a jeszcze dodajmy, że praktykę zawodową Ewa Braun łączy z aktywnością pedagogiczną, bo i w Szkole Filmowej w Łodzi wykłada, i w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, na studiach dyplomowych, przeróżnych. Bardzo, bardzo ciekawa postać. Ekstra polówka dzisiaj również się ciekawie zapowiada, bowiem głównym punktem wieczoru będzie uroczysta premiera filmu Artykuły motoryzacyjne. To jest 13-minutowy reportaż o panu Jacku, który od 1983 roku prowadzi na Bałutach sklep. Właśnie tak nazwany, i to jest opowieść o człowieku, miejscu, o zmieniających się Bałutach, lokalnym handlu, ale także historii rodzinnej. Premiera tego filmu będzie okazją do przypomnienia także wcześniej filmów twórcy Łukasza z Bałut, znanego słuchaczom Radia Łódź, bo nas tutaj odwiedza. A wszystko to wydarzy się przy Pałacu Bidermana, ulica Franciszkańska, 1/5. Wydarzenia polówki teraz o 20 się rozpoczynają. Gwiezdna flota ląduje w Łodzi raz po raz w mediatece Memo, a to z kolei z okazji innej rocznicy, 60 lat Star Treka, i to jest cały cykl wydarzeń przy ulicy Moniuszki 5 w Łodzi. To jest okazja, aby przypomnieć sobie stację kosmiczną właśnie i statek, na którym cała rzecz się właśnie rozgrywała. Pierwsze wydarzenie za nami. Dzisiaj kolejne o godzinie 17 będzie pokaz filmu o pierwszym kontakcie Ziemian z ich galaktycznym sąsiedztwem z 1996 roku. Kolejne wydarzenia w kolejne dni aż do niedzieli 13 września. No i na zakończenie jeszcze króciutko tylko przypominam o tym, że bardzo piękna wystawa projektów lalek i rzeźb ceramicznych, niezwykłych, czynna jest w galerii Biblio Art. To jest przestrzeń Politechniki Łódzkiej, a chodzi o wystawę prac Marii Kostrzewskiej Baron 1070 stopni, formy ceramiczne i teatralne. Byłam, widziałam, ale może przy innej okazji, żeby już dzisiaj nie zagadać słuchaczy, jeszcze więcej o tej wystawie powiem, czynnej do 28 września w Biblio Art.
1: No i tak jak Ania obiecała, same dobre wiadomości.
2: Same.
1: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękuję.

Mam taką ciekawostkę. W ramach Dnia Dobrej Wiadomości tworzona jest Księga Dobrej Wiadomości, zwana także Księgą Trzeciego Tysiąclecia, która ma stanowić wyjątkowe, optymistyczne przesłanie dla przyszłych pokoleń. Kilkaset kart księgi zapełnią wypowiedzi wybitnych przedstawicieli nauki, polityki, sztuki i kościoła z całego świata. Dotychczas do tej księgi wpisali się m.in. Dalai Lama, Paulo Coelho, czy Brigitte Bardot. Nie słyszałam, szczerze mówiąc, wcześniej o tej inicjatywie, a narzekanie powszechnie uważane jest za jedną z naszych narodowych przywar, więc może taką księgę moglibyśmy prowadzić sami, każdy swoją, i zapisywać tam przynajmniej jedną pozytywną myśl dziennie. Pani Agnieszka już może wpisać sobie coś do takiej księgi. Chciałam się podzielić radosną nowiną z mojego życia, napisała do nas. Właśnie dzisiaj podpisuję umowę o pracę po rocznym stażu. Bardzo się cieszę, bo długo nie było pewne, czy akurat ja dostanę tę pracę. Trzymajcie za mnie kciuki, bym dalej odnosiła sukcesy. No oczywiście, pani Agnieszko, mocno trzymamy kciuki. A państwa zachęcam do tego, żeby te wszystkie dobre wiadomości, które dzisiaj trafiły na naszą skrzynkę, wpisać sobie do pamiętnika, no i w gorszych chwilach je odtwarzać. To naprawdę może działać. Będzie dobrze. Taki utwór teraz w Radiu Łódź.

0: Autopromocja.
1: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają ci w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
2: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
1: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
3: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
4: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
1: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
5: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.

0: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
1: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
2: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
0: Panie ministrze, w polityce
2: było...
0: nie jest pan od wczoraj w polityce.
3: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
4: Czy to jest polityczny trolling?
5: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
6: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
7: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
3: Gość Radia Łódź.
0: Najważniejsza rozmowa w regionie.
3: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
0: Maciej Trajanowski
3: i Michał Dąbrowski.
0: Zapraszamy!
8: Autopromocja. Reklama.
9: Fascynuje cię czeska kultura? Uwielbiasz czeski humor? Radio Łódź zaprasza na pokaz specjalny kultowego filmu Petera Zelenki pod tytułem Rok Diabła z udziałem Jaromira Nochawicy. 9 września, środa, godzina 18, kino NCKF. Po filmie odbędzie się spotkanie, w którym udział weźmie Petr Wlczek, dyrektor Czeskiego Centrum w Warszawie, oraz Jacek Gruzin, redaktor naczelny Radia Łódź. Poprowadzi je filmoznawca Michał Dądzik. Partnerami wydarzenia są Narodowe Centrum Kultury Filmowej i Czeskie Centrum w Warszawie.
10: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
11: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
10: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w Centrum Handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
11: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na chtulipan.pl.
12: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
13: Brzeziny, szykujcie się na wyjątkowe święto plonów. Już w niedzielę 13 września od godziny 13 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na dożynki z województwem łódzkim. Tradycje, folklor, regionalne przysmaki, konkursy, rodzinne atrakcje, niespodzianki i plenerowe studio Radia Łódź. A wieczorem scena rozgrzeje się do czerwoności. Na dobry humor kabaret pod Wyrwi Groszem, a na muzyczną zabawę Dia, Klaudia Opoka i zespół Joker. Święto plonów w Brzezinach, tego nie można przegapić. Partnerem plenerowego Studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
8: Po reklamie.
9: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
14: Ja jeszcze na chwilę wracam do Państwa maili z pozytywnymi wiadomościami, a za moment będę wręczać nagrody, także proszę się przygotować. Póki co kolejna porcja dobrej muzyki.

nieźle ubrany gość w konieczność zamienia mi zwykłe zło uczciwie.

0: Dużo dobrych wiadomości, nawet bardzo dużo wpadło na naszą skrzynkę. I jeszcze raz polecam, żeby każdy, kto taką wiadomość do mnie dzisiaj wysłał, wpisał sobie ją do pamiętnika, czy na karteczce można zawiesić na lodówce na przykład i wracać do tego, jak będzie mniej pozytywny dzień. Dzisiaj ten dzień, przynajmniej dla mnie, jest super pozytywny, a to głównie dzięki Państwa aktywności. Obiecywałam, że będę się odwdzięczać, no i oczywiście to zrobię, bo mam nagrody.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: I tak, podwójne zaproszenie do kina na dowolny seans dostaje ode mnie dzisiaj pani Agnieszka, która świętuje pierwszy dzień w pracy, więc postanowiłam dorzucić jej taką niespodziankę. A pani Agnieszka może teraz zaprosić kogoś na seans i tym samym świętować dalej ten piękny dzień, bo dzielimy się dzisiaj tym dobrem. Do Parku Linowego w Arturówku wysyłam z kolei panią Martę. Zapewniała w mailu, że ma kogo ze sobą zabrać. No to ja życzę wspaniałej zabawy. A pozostałym, którzy mają ochotę na jakieś zaproszenia, a takich osób trochę jest, wnioskuję po liczbie maili, które dzisiaj dostałam, podpowiadam, że po godzinie 12 mikrofon przejmuje Piotr Bielawski i jak go znam, to pewnie coś dla Państwa przygotuję.

0: jutra.
1: Ale jutro będzie i chciałam Państwu przypomnieć o ciekawym wydarzeniu, które właśnie jutro o godzinie 18 w NCKF-ie. Pokaz filmu Rok Diabła Petra Zelenki, czyli przewrotna, melancholijna komedia łącząca fikcję z formą fałszywego dokumentu. Holenderski filmowiec przyjeżdża do Czech, by nakręcić dokument o ośrodku odwykowym. Tak ta historia się zaczyna. Więcej nie zdradzam. Proszę sobie ten film obejrzeć, a tym bardziej warto wybrać się na ten pokaz, bo po filmie odbędzie się spotkanie, w którym udział wezmą Petr Wczek, dyrektor Czeskiego Centrum w Warszawie, oraz Jacek Grudzień, szef Radia Łódź, a spotkanie poprowadzi filmoznawca Michał Dądzik. Szykuje nam się bardzo ciekawa rozmowa o filmie, o radiu i o latach 90. Jutro, środa, godzina 18, NCKF w EC1. Polecam.

Ale hity dzisiaj serwujemy. To Wilki i Wolność jak marzenia. A przypomnę, dzisiaj obok Dnia Dobrych Wiadomości również Dzień Marzyciela. A ja mam jeszcze jedną polecajkę dla Państwa. Mianowicie nasz YouTube'owy projekt Mapa Zbrodni. Od jakiegoś czasu w nowej formie realizujemy ten program. Konkretnie Agata Zielińska razem z Darią Jeschlową i Paulą Korycką realizują. Dłuższe filmy są dostępne na naszym radiowym kanale na YouTubie właśnie. A krótkie filmowe zapowiedzi trafiają na nasze media społecznościowe i kolejny odcinek pojawił się wczoraj. Historia zaginięcia Iwony Mogiły Lisowskiej. Jej ciała nigdy nie odnaleziono. Co się stało? Proszę obejrzeć najnowszy odcinek Mapy Zbrodni na YouTubie Radia Łódź. I tak w każdy poniedziałek około godziny 18 pojawia się kolejna historia, także proszę śledzić. 12 już za chwilę. Najnowsze wiadomości w Radiu Łódź o pełnej, a teraz Cher z dobrą energią.

0: Reklama.
1: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
2: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
1: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w centrum handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
2: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na chtulipan.pl.
3: 9 września obchodzimy Światowy Dzień FAS, Dzień Świadomości na temat alkoholowego zespołu płodowego. Dlaczego nawet niewielka ilość alkoholu w czasie ciąży może mieć wpływ na rozwój dziecka? Jakie są konsekwencje i jak przełamywać mity związane ze spożywaniem alkoholu w ciąży? O tym, czym jest FAS, jak zapobiegać jego występowaniu i dlaczego świadomość przyszłych rodziców ma tak ogromne znaczenie. Posłuchaj w środę 9 września o 20 w Radiu Łódź. Audycja powstała we współpracy z Samorządem Województwa Łódzkiego i Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz jest finansowana ze środków Województwa Łódzkiego.
4: Jesień w klubie Wytwórnia. 26 września Wymyśliłem Ciebie. Koncert pamięci Andrzeja Zauchy. A od 20 Cyber Girl. Pierwszy w historii mapping na fasadzie Double Tree by Hilton Łódź. 18 października Siesta w drodze Gala Fado. Na scenie Marta Pereira da Costa. 23-25 października Festiwal Sound Edit i plejada polskich i światowych artystów. A dalej Kult Pomarańczowa Trasa oraz Rogucki razy 30. Szczegóły i bilety na wytwórnia.pl.
5: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A! Okno dachowe! Prawie bym zapomniał.
6: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
7: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
0: Po reklamie.
8: 12 na zegarze.
9: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
8: Najnowsze wiadomości przygotował i przedstawi Jarosław Turek.
10: O serwisie reakcje na prezydencki projekt regulacji rynku kryptoaktywów, reporterska interwencja w sprawie łodzianki, która może być eksmitowana i wciąż poszukiwana łódzka nastolatka. W regionie pogodniej, coraz cieplej, 23 stopnie. Dzisiaj temperatura może przekroczyć 28. Prezydent wnosi do Sejmu projekt ustawy o kryptoaktywach. Szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki mówi o kompromisowym rozwiązaniu i próbie zażegnania politycznego sporu. Inaczej sprawę widzą jednak politycy koalicji rządowej. Wiceminister sportu Piotr Borys z Koalicji Obywatelskiej mówi, że prezydent próbuje odwrócić uwagę opinii publicznej od afery zonda krypto, którą zamieszane jest środowisko polityczne.
11: To wszystko jest próbą unikania odpowiedzialności za aferę zonda kryptośrodowiska pana prezydenta, a przypomnę, że jednym z wątków jest również jego doradca, który będąc wiceministrem finansów zarządów PiS przyjmował pana Suszka, czy mógł przyjmować pana Suszka właśnie w Ministerstwie Finansów, więc to jest próba unikania odpowiedzialności.
10: Poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk ma nadzieję, że tym razem rząd wykaże się dobrą wolą i osiągnie porozumienie z prezydentem w sprawie kryptoaktywów. Parlament trzykrotnie uchwalał ustawy rządowe regulujące rynek kryptoaktywów i prezydent trzykrotnie do tej pory wetował. Ponad pół roku bez bieżącej wody, a teraz perspektywa eksmisji. Z taką sytuacją mierzy się mieszkanka miejskiej kamienicy przy ulicy Prusa 24 w Łodzi na łódzkich Bałutach. Zarząd lokali miejskich uznał, że remont budynku jest nieopłacalny. Lokatorce zaproponowano mieszkanie przy ulicy Nawrot o lepszym standardzie, ale odmówiła, bo chce pozostać na Bałutach, wyjaśnia Dorota Dratkiewicz z zarządu lokali.
12: To nawet już nie chodzi o panią Monikę, ale o każdą inną sytuację, kiedy osoba, której rzeczywiście przysługuje lokal zamienny, będzie zwodziła nas z decyzją przyjęcia takiego lokalu. Jeżeli lokal, który my zaproponowaliśmy, był o standardzie wyższym niż obecnie zajmowany.
10: Pani Monika uważa jednak, że przy wyborze mieszkania powinno się wziąć pod uwagę jej chorobę i to, że obecnie córka ma osobny pokój.
13: Ja bym chciała mieć dwa małe pokoje. Musi być willa z basenem, tak jak już wielokrotnie nadmieniałam. Ja chciałabym pokój osobny dla mojej córki, która się kształci, która ma 24 lata i nie może mieć wydzielonego kąta.
10: Miasto nie zdecydowało się jednak na zaproponowanie kobiecie innego lokalu, dlatego grozi jej eksmisja.
12: nie jesteśmy w obowiązku wskazywania lokali w nieskończoność. Obecnie pani Monika zajmuje ten lokal bezumownie, umowa wygasła z końcem czerwca.
10: Jeżeli dojdzie do eksmisji, przy przyznaniu pani Monice lokalu socjalnego będzie decydował sąd. Mija tydzień od zaginięcia nastolatki z Łodzi. Policja apeluje o każdą informację, która może pomóc w jej odnalezieniu. Julia Zielińska 1 września po rozpoczęciu roku szkolnego w placówce przy ulicy Żeromskiego nie wróciła do domu i od tego czasu nie skontaktowała się z bliskimi. Mówi o tym podkomisarz Maksymilian Jasiak z łódzkiej policji.
0: Stróże prawa weryfikują sygnały, jakie docierają do nich odnośnie możliwych miejsc przebywania dziewczyny. Po raz kolejny apelujemy do wszystkich, którzy mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionej lub mają informacje o jej losie, o kontakt z 6. Komisariatem Policji w Łodzi lub numerem alarmowym 112.
10: 16-latka choruje na cukrzycę, ma 160 cm wzrostu. W chwili zaginięcia była ubrana na czarno, a zdjęcie nastolatki można zobaczyć na stronie Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Fala oburzenia wśród francuskich polityków po incydencie związanym z dyskryminacją kobiet na wieży Eiffla. Zabytek był wczoraj zamknięty z powodu strajku. Personel ogłosił go po tym, jak kobiety pracujące na wieży zostały wyproszone podczas wizyty zagranicznej delegacji. Mówi o tym więcej Stefan Folzer.
14: Afera wybuchła po tym, jak w minioną sobotę wieżę odwiedziła duża delegacja hinduistycznych duchownych. Wyrazili życzenie, by ze względów religijnych nie mieć kontaktu z kobietami pracującymi przy obsłudze zabytku. W efekcie delegację oprowadzali i obsługiwali wyłącznie mężczyźni, a kobietom polecono przejść do zamkniętych pomieszczeń i poczekać tam do zakończenia wizyty. Oburzeni pracownicy ogłosili wczoraj strajk. Przez cały dzień turyści nie mogli wejść na wieżę. Od rana zabytek jest już otwarty, ale sprawa nabrała politycznego wymiaru. Stefan Folzer, Polskie Radio.
10: Spółka zarządzająca wieżą zapowiada śledztwo w sprawie, kto podjął decyzję o wykluczeniu kobiet z pracy na wieży. A w serwisie za godzinę m.in. apel łódzkich radnych do rządu o tańsze paliwo.
15: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
8: No nie mogę się nacieszyć tym słońcem, które wpada przez okno rozgłośni. Dzisiaj nawet 29-30 stopni zobaczymy na termometrach w naszym regionie. No jeszcze czekamy na takie wskazania, ale doczekamy się i dziś, i jutro. Potem nieco gorzej, ale o tym jeszcze nie myślimy. Dziś cieszymy się pełnym słońcem. Warto tę piękną pogodę wykorzystać.
15: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
8: Ja właśnie zamierzam to zrobić. Idę wykorzystać tę piękną pogodę. Dziękuję Państwu za 3 wspólne godziny. Paulina Klimas-Stasiak, program realizuje Piotr Śliwiński, a w naszym studiu Piotr Bielawski. Dzień dobry.
16: Dzień dobry. Możesz zostać, okno otworzę.
8: Chętnie, pocieszę się tym słońcem, a mam nadzieję, że ty będziesz kontynuował nasz dzień dobrych wiadomości, bo dzisiaj taki dzień przypada. Pewnie
16: ja
8: wiesz.
16: Ja twierdzę, że każdy moment jest dobry i jeżeli ktoś narzeka, że to lato tak szybko przemija, to ja udowodnię, że nie. I tylko tyle.
8: No i doskonale. Zostawiam Państwa z Piotrem Bielawskim.

To piosenki na walizkach. Już tłumaczę tematycznie, co się tutaj wydarzy, ale w ogóle przychodziłem z myślą, że będę pozdrawiał jedną osobę. Okazuje się, że trzy od razu na początek mamy pozdrowić i to z różnych powodów. Panią Danusię, panią Karolinę i pana Jarka. Pan Jarek w drodze wreszcie na wakacje będzie niebawem, więc rzeczywiście do walizek chcę włożyć trochę piosenek i zaproponował przed momentem, żebym z tego skorzystał, a fajnie się przygotował na takie wakacje. Pani Karolina po prostu zapytała, czy bym nie miał jakiegoś zaproszenia w dzisiejszej audycji. Przydałoby się gdzieś pójść, bo no tak jakoś teraz nudno się zrobiło, dzieciaki chodzą do szkoły. Co tu robić ze sobą? O proszę, no może tak, ale nie w tej pierwszej godzinie te zaproszenia. No i w końcu pani, która słucha podobno mnie uważnie, no to bardzo proszę, proszę nie tylko słuchać, ale i aktywnie. Jakoś tutaj w tej audycji, zwłaszcza w tej audycji proponuję też działać, bo można zadziałać i można stworzyć czy współtworzyć taką audycję piosenki na walizkach, proponując swoje piosenki, które z przyjemnością zabiera się na dłuższe jakieś wakacje, które służą nam znakomicie, bo poprawiają humor, bo coś czynią albo są jakimś wspomnieniem, też tak bywa przecież. I takie piosenki można proponować albo nawet tematy do audycji, proszę pisać piosenki @radiolodz.pl. Czekamy na te właśnie wspomagające nasze pomysły piosenki, a tu no jest coś w tym, że to lato będzie powoli nam odchodzić, ale to wcale nie musi być smutne odejście. To zależy bardzo od nas, co w sobie zostawiamy. Jest takie pytanie, dokąd w takim razie to lato odchodzi? A no właśnie, czyli jest pytanie, ile w sobie zatrzymujemy. To proszę zatrzymać się pewne emocje. Są ukryte w tych piosenkach.

No i teraz pani tutaj jeszcze dorzuca piosenkę polską Jerzego Połomskiego. Bardzo proszę, piosenki@radiuć.pl, tam proszę zostawiać te swoje piosenki, wtedy je zapamiętujemy, znajdujemy, układamy, jakoś to się wszystko otworzy. Piosenki na walizkach, z nimi jeździmy, piosenki są nam potrzebne, bez dwóch zdań. Ja osobiście uważam, że umilają każdy czas. Ten rozgadany i ten milczący i ten przemijający i nieprzemijający każdy czas po prostu. Fajnie jest z piosenkami, bo też pozwalają nam w ogóle odczuwać wiele rzeczy zupełnie inaczej. Radować się, cieszyć się, a po to przecież lato. Właśnie po to. Lato jeszcze się nie kończy, ale jest faktycznie takie myślenie, że już za moment, ale to, co pozostawia w nas, to jest rzecz najważniejsza. Na tym będziemy bazować przez długie jesienne czy zimowe wieczory i to jest ważna sprawa. No będzie taki czas za chwilę, bo wydaje mi się, że jeszcze nie jest, prawda? Babiego lata, to Indian Summer po prostu. To jest dopiero motyw końca lata.

0: Autopromocja.
1: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
2: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
1: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak.
3: Kiedy wyraz knędz po kolejnych zmianach, brzmiący już teraz ksiądz, zmienił znaczenie na osoba duchowna, kapłan, wyraz książę zajął w systemie jego miejsce.
4: Piernik zwany był kiedyś pieprznikiem i chyba to jest już bardzo ciekawy punkt wyjścia.
1: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
2: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
1: i Anna Groblińska.
5: Łódź jest, region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
0: Autopromocja.

A dziś piosenki nie powiem, że końca lata. Będę mówił, że drugiej części lata. Tego właśnie momentu, kiedy lato już jest dojrzałe, czyli wreszcie piękne, bo wcześniej tylko było ładne. To też fajne zdanie, bo moje. I zgadzam się tutaj ze słuchaczką. To jest taka chwila, że wreszcie możemy też odetchnąć. Tym latem jeszcze, bo jest, a z drugiej strony już może nas tak nie goni. No i to jest też dobra chwila dla tych, którzy dopiero wyjeżdżają rzeczywiście na urlop. Fajnie się tak zbierać i nowe piosenki zabierać ze sobą. Proszę dorzucać piosenki @radio.pl do naszego pomysłu, do naszej audycji, a może i całe tematy dorzucać. No tak jest w tych piosenkach, że coś tam się już zmienia. Puste plaże zostają, puste ulice, jak w poprzedniej piosence. No jest jednak trochę lata jeszcze przed nami.

Someone, someone, summertime, simple minds. To do powtórzenia w takim razie. Skoro gdzieś, w jakimś miejscu, w jakimś czasie takie zdarzenia. To wszystko jest do powtórzenia. Można też oczywiście wspominać. To jest piękny czas wspomnień, lata, które właśnie się powolutku jeszcze tląc kończy. To też prawda. No, można sobie taki piękny wieczór wspomnień zrobić.

Lana Del Rey, która też śpiewa przecież Summer Wine. No to z lampką wina, wcale jeszcze nie żegnając, ale wspominając lato, można usiąść. No i proszę, Agata tutaj proponuje, żeby jesienne piosenki się pojawiły. Nie zgadzam się, pozdrawiam. To jeszcze nie jesienny program. To o tym, że lato sobie lubi trwać i na różne sposoby.

samemu Von. Bolato po prostu zmienne jest w tym czasie, kiedy trwa. No a Państwo mogą dorzucać piosenki i pomysły do tej audycji, bo ta audycja też jeszcze chwilę trwa między 12 a 13 w Radiu Łódź. Piosenki na walizkach. Piosenki @radiołódź.pl. To czekam na te propozycje. To dokąd odchodzi to lato? Takie pytanie też w tej piosence.

0: Reklama.
1: Fascynuje Cię czeska kultura? Uwielbiasz czeski humor? Radio Łódź zaprasza na pokaz specjalny kultowego filmu Petera Zelenki pod tytułem Rok Diabła z udziałem Jaromira Nochawicy. 9 września, środa, godzina 18, kino NCKF. Po filmie odbędzie się spotkanie, w którym udział weźmie Petr Wlczek, dyrektor Czeskiego Centrum w Warszawie, oraz Jacek Gruzień, redaktor naczelny Radia Łódź. Poprowadzi je filmoznawca Michał Dądzik. Partnerami wydarzenia są Narodowe Centrum Kultury Filmowej i Czeskie Centrum w Warszawie.
2: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas Tygodnia Okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
3: Święto plonów, atrakcje dla całych rodzin i duża dawka dobrej zabawy. 13 września zapraszamy do Brzezin na dożynki z województwem łódzkim. Zaczynamy o godzinie 13, mszą świętą, widowiskowym korowodem i pięknym ceremoniałem dożynkowym. A później zabawa z kabaretem pod Wyrwigroszem i dużo dobrej muzyki. Start występów od 17. 13 września widzimy się w Brzezinach. Nie może Was tam zabraknąć. Zaprasza marszałek województwa łódzkiego.
4: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
5: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
4: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w Centrum Handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
5: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na cechatulipan.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: A gdyby Olga Boznańska mogła opowiedzieć o sobie samej?
7: Niezależnie od okoliczności powstania portretu, zawsze zależało mi na uchwyceniu prawdy o modelu. Pokazaniu go takim, jaki jest, bez upiększania go na siłę. Właśnie w przeciętnych, a wręcz brzydkich rysach kryje się prawda o duszy człowieka. To też nie wolno ich pod żadnym pozorem zmieniać.
6: Wysłuchaliście fragmentu biografii Olgi Boznańskiej czytanej przez Danutę Stenkę. To część projektu edukacyjnego Muzeum w Liceum, który ma zainspirować młodzież sztuką. Szczegóły na niezlasztuka.net.
8: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
9: Słuchają Państwo Radia Łódź, jest 13. Czas na wiadomości w naszym programie w studiu Jarosław Turek.
10: Na serwisie protest łódzkiej kurii w sprawie zawieszenia strony archidiecezji łódzkiej na kanale YouTube. Śledztwo w sprawie pogryzienia dwulatka przez bulteriera i apel łódzkich radnych o obniżkę cen paliw. W regionie pogodniej coraz cieplej, 25 stopni, a dzisiaj temperatura może przekroczyć nawet 28. YouTube usunął profil archidiecezji łódzkiej. Kuria odwołuje się od decyzji cyfrowego giganta. Profil łódzkiego kościoła w tym serwisie działał od 15 lat i nagle po prostu zniknął. O sprawie poinformowali wierni i widzowie. Jak mówi Radio Łódź, rzecznik archidiecezji łódzkiej ksiądz Paweł Kłys, YouTube przesłał kurii oświadczenie, że zamieszczane przez archidiecezję treści naruszały zasady dotyczące treści szkodliwych i niebezpiecznych. Kuria uznaje decyzję YouTube'a za bezzasadną, dlatego się od niej odwołała.
11: To 127 tysięcy subskrybujących, kanał, który ponad 15 lat funkcjonuje, na którym znajdowały się wywiady, nauczanie księży biskupów, kardynałów Kościoła łódzkiego, transmisje. Jednym słowem, całe życie Kościoła łódzkiego.
10: Łódzka kuria przesłała już pismo do YouTube'a, teraz Kościół czeka na odpowiedź serwisu. Profil został usunięty w nocy z 7 na 8 września. Prokuratura rejonowa w Łomży nadzoruje śledztwo w sprawie pogryzienia 2-letniego chłopca przez psa. Do tego zdarzenia doszło w lipcu w Łomży, kiedy dziecko wychodziło z placu zabaw, mówi prokurator Małgorzata Kosiorek-Soboń.
12: Właściciel psa rasy Bull Terrier nie sprawował nad nim należytego nadzoru podczas jego wyprowadzania na spacer i dopuścił do tego, że pies w czasie, kiedy małoletni będący pod opieką dwóch pełnoletnich opiekunów opuszczał plac zabaw, zaatakował chłopca, skoczył i ugryzł go w twarz oraz szarpał za klatkę piersiową.
10: Pies był prowadzony na smyczy i miał kaganiec, ale ten zsunął się w trakcie ataku. Teraz śledczy sprawdzą, jak duże były obrażenia dziecka i czy zdarzenie miało trwały wpływ na jego zdrowie i wygląd. Efekt pracy biegłych może mieć wpływ na ewentualną karę dla właściciela psa. Na razie postępowanie toczy się w sprawie, ale nikt nie usłyszał zarzutów. Łódzcy radni Prawa i Sprawiedliwości z apelem do rządu w sprawie cen paliw. Radni domagają się od rządu natychmiastowych działań w celu obniżania cen na stacjach, a projekt uchwały ma zostać przedstawiony zarówno podczas sesji Rady Miejskiej w Łodzi, jak i sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego. Jak mówi przewodniczący klubu PiS Rady w Radzie Miejskiej Łodzi, Marcin Buchali, łódzcy kierowcy nie dość, że jeżdżą po jednym z najmniej przyjaznych dla zmotoryzowanych miast w Polsce, to jeszcze muszą za to słono płacić.
13: Apelujemy, aby rząd wprowadził narzędzia, którymi dysponuje, aby obniżyć cen paliw. To są różnego rodzaju narzędzia osłonowe.
14: To jest przecież jedyna forma, jaką mamy poprzez złożenie takiego apelu. To jest pytanie, czy rząd posłucha społeczeństwa. No bo nie znajdziecie państwo nikogo, który by powiedział, że te ceny są odpowiednie dla kogokolwiek.
10: Dodaje przewodniczący klubu PiS Sejmiku Województwa Łódzkiego Piotr Adamczyk. Dodajmy, że podobny apel za rządów Prawa i Sprawiedliwości składali też radni Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Wówczas również domagali się od rządu obniżenia cen paliw. Węgry nakazały 10 pracownikom rosyjskiej ambasady opuszczanie kraju. Według węgierskich władz prowadzili oni działalność niedopuszczalną dla dyplomatów, mówi o tym Piotr Piętka.
15: Informację o swojej decyzji ogłosiła w portalu społecznościowym minister spraw zagranicznych Anita Orban. Szefowa węgierskiej dyplomacji nie ujawniła, o jaką konkretnie działalność chodzi. Poinformowała natomiast, że ambasador Rosji w Budapeszcie został już oficjalnie powiadomiony o decyzji, a wydaleni pracownicy mają wkrótce opuścić Węgry. Budapeszt chce utrzymać dialog z Moskwą, ale jak podkreśliła minister, na zasadach wzajemnego szacunku i przestrzegania reguł. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
10: W naszym serwisie za godzinę m.in. o tym, dlaczego Kutno rozważało, ale nie wprowadzi nocnej prohibicji.
16: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
9: Potwierdzam słowa Jarka Turka z serwisu, że mamy 25 stopni właściwie na obszarze całego naszego regionu. Nawet 26 już znajduje, a więc jest nieźle, do 29 stopni. Może wzrosnąć nam temperatura. Wiatru prawie nie ma, jeśli już to jest to wiaterek południowy. Zachmurzenia tym bardziej nie ma i tak właśnie będzie do końca dnia.
16: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
9: 6 minut po godzinie 13. Piotr Śliwiński audycję realizuje. Piotr Bielawski zaprasza bardzo serdecznie. Będziemy razem do 16.00.

Nie ma tak stary, dobry Electric Light Orchestra, Don't Break Me Down z płyty Time, z takiej płyty, która przewidziała w ogóle to, w jakiej sytuacji się znajdujemy. Przewidziała XXI wiek, to było właśnie o człowieku XXI wieku historia. Tak było i fragment tej historii to właśnie ta piosenka i tyle odnośnie historii muzyki samej w sobie, ale będą tu różne tematy, za moment na przykład nowość, czy za moment o czymś zupełnie innym powiem. Ale wcześniej, oczywiście, że uprzedzę, będą zaproszenia na przykład na Nerwice Natręt. Taki spektakl będzie grany i to dwukrotnie w najbliższą sobotę w klubie Wytwórnia. Ja będę miał na godzinę 16 zaproszenia. To proszę już tam spojrzeć w kalendarze, czy mają państwo czas o 16 na 16. Chociaż ten spektakl również o 18.30, to nie mam zaproszeń na godzinę 18.30. I będę zapraszał do kina. Tylko nie wiadomo, w którym momencie programu. Proszę słuchać uważnie. No to a propos nowości. To będzie Martin i Police. Gramy po łódzku. Jeszcze dopowiem. Martin i Police w takim ciekawym zestawie koncertowym na Great September, bo i na większej scenie, i na mniejszej, w bardzo szerokim składzie i trochę mniejszym. No i zapowiadają właśnie nowości. Great September to w ogóle taki wątek od czwartku. Będzie na pewno nam towarzyszył, bo będzie mnóstwo artystów, mnóstwo rozmów i mnóstwo ciekawej muzyki.

0: 18 minut po 13 w Radiu Łódź. Daniel Markiewicz przyszedł do studia, będzie opowiadał o stronie radiowódź.pl, bo nie będziemy opowiadać, o czym opowiadaliśmy sobie, tak? Nie będziemy.
1: Pewnie, że nie będziemy, bo są tajemnice.
0: Mówiliśmy o tym, że go nie było z 5 tygodni tutaj, no i wrócił i tak patrzy i na stronie tyle nowości, że aż przeczytał.
1: Duże nowości, sam je napisałem, to wiesz. To...
0: Część na pewno ty. Dobrze, co tam dzisiaj ciekawego?
1: Zaglądasz, Piotrze, czasem na taki serwis YouTube?
0: No, bardzo często akurat.
1: Ja też. I dzisiaj jakbyś zajrzał, to by się okazało, że nie ma tam kanału Archidiecezji Łódzkiej.
0: Słyszałem właśnie.
1: No, ciekawa sprawa. Jakby serwis zniknął, znaczy kanał Archidiecezji zniknął. Archidiecezja trochę nie wie dlaczego, ale dostała uzasadnienie tej decyzji. No i tam było o naruszeniu zasad dotyczących treści szkodliwych i niebezpiecznych.
0: No, wiem, że są rozsyłane takie właśnie komunikaty, a potem zamykane. Nie tylko w tym przypadku znam.
1: To prawda, no bo można by się zastanawiać, jakież to treści niebezpieczne mogła kuria zamieszczać.
0: Jasne, myślę, że żadne. No, trzeba się odwoływać.
1: Tak, trzeba się odwoływać. Odwołamy się może też do remontu, który jest na ulicy Franciszkańskiej. Wchodzi w drugi etap właśnie. Jak wiemy, Franciszkańska jest...
0: Kiedyś?
1: No, mówią, że za 2 lata. Mhm. Ale jak mówią, że za 2 lata, to za ile się skończy?
0: Za 3.
1: No, za 3.
0: Albo tak,
1: za 3,
0: powiem, pół. Ale to oczywiście wróżenie z fusów.
1: Także od środy 9 września kierowców czekają nowe utrudnienia. O tym, jakie to utrudnienia, oczywiście piszemy na stronie radiołódź.pl.
0: No to poszczegóły tam trzeba po prostu. Mapka tam jest, coś wszystko jest, tak?
1: No, jakaś mapka jest, ale tam też mapka to chyba nie za duża, bo to jest jedna ulica.
0: No właśnie.
1: Ale pewnie jakieś objazdy można znaleźć. Natomiast jeśli chodzi o jeżdżenie, to jeszcze w regionie łódzkim będą jeździły tak zwane badobusy, czyli takie autobusy, w których będzie można się przebadać. To akurat a propos mojej nieobecności długiej w pracy.
0: A to znaczy, że one będą sobie codziennie?
1: Nie codziennie. Podróżować? Wtedy, kiedy samorządy je na przykład wynajmą, żeby ludzie mogli zrobić EKG na miejscu albo jakąś cytologię.
0: Bez dwóch zdań to dobra akcja. To o niej też na naszej stronie radiołódź.pl, poza podcastami, zdjęciami i innymi historiami.
1: Wszystko na tej stronie jest.
0: Bo wszystko jest. Prawie. Proszę zaglądać, czytać, komentować.
1: Póki nas nie zdjęli z internetu.
0: A właśnie. Ale to YouTuber. Nie, no tak. To nie.

0: Autopromocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.

0: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
1: Jak relacjonują mieszkańcy, woda lała się ulicami miasta, niektóre drogi miały wyglądać dosłownie jak rzeki.
2: Od rana w okolicy Placu Kościelnego pojawiły się wygrodzenia.
3: Sprawdzam sytuację na drogach i obecnie bez większych korków.
0: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
2: Dla mieszkańców Łęczycy i okolicznych miejscowości to bardzo dobra informacja.
4: O Jezu, strasznie, drzewa powyrywane.
5: Od stycznia, tak co miesiąc, 7 podwyżek mieliśmy.
6: Straciłem już naprawdę przejrzystość tego wszystkiego.
7: Panie, tu się nic nie dzieje, to jest umieralnia.
8: O, jest za mało policji.
9: No, porządku, czystości i spokoju.
0: Radio Łódź. Więcej niż radio.
10: Autopromocja. Reklama.
11: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
12: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
11: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w centrum handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
12: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na chtulipan.pl.
13: 9 września obchodzimy Światowy Dzień FAS, Dzień Świadomości na temat alkoholowego zespołu płodowego. Dlaczego nawet niewielka ilość alkoholu w czasie ciąży może mieć wpływ na rozwój dziecka? Jakie są konsekwencje i jak przełamywać mity związane ze spożywaniem alkoholu w ciąży? O tym, czym jest FAS, jak zapobiegać jego występowaniu i dlaczego świadomość przyszłych rodziców ma tak ogromne znaczenie. Posłuchaj w środę 9 września o 20 w Radiu Łódź. Audycja powstała we współpracy z Samorządem Województwa Łódzkiego i Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz jest finansowana ze środków Województwa Łódzkiego.
14: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
15: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
14: No tak. 10 na 10.
16: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
17: Znowu zajechałem Ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
18: Let's do it!
17: Rydwany Miasta. Alternatywa dla drogich przejazdów.
18: Oh yeah!
17: Zamów 512 50 40 30.
19: Dobra cena gwarantowana.
18: Let's do it!
10: Po reklamie.
0: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
20: A w Radiu Łódź dokładnie 28 minut do godziny 14. Na drodze numer 45 w miejscowości Emanuelina, to jest odcinek z Łoczy w Wieluń, doszło do poważnego wypadku. Bus zderzył się z pojazdem osobowym. W tej chwili droga jest całkowicie tam zablokowana. Przypomnę, droga numer 45, odcinek z Łoczy w Wieluń. Tutaj w tej chwili nie da się przejechać, droga jest całkowicie zablokowana.

0: W Radiu 20 minut do godziny 14. To łódzkie targi ekonomii w takim razie w naszym programie. I zaprasza Anna Groblińska.
1: Audycja powstała we współpracy z Samorządem Województwa Łódzkiego i Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.
2: Przypominamy w Radiu Łódź, że zbliżają się łódzkie targi ekonomii społecznej. Odbędą się 12 września na rynku manufaktury. Dzień wcześniej Forum Inicjatyw Społecznych. Tutaj organizacje, przeróżne podmioty będą dyskutować na temat swojej działalności. I w związku z targami i z forum rozmawiamy dzisiaj ponownie z Piotrem Pietrzakiem, zastępcą dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu.
2: Jest z nami także Jolanta Targowska, prezes Fundacji Pokolenia Plus.
4: Dzień dobry Państwu.
2: I Danuta Choleksa, wiceprezes tej fundacji.
5: Dzień dobry, witam.
2: Panie dyrektorze, targi, już wiemy, bo opowiadaliśmy o tym słuchaczom, to miejsce, gdzie około 40 wystawców będzie prezentować swoją działalność różnoraką, bo już mówiliśmy o tym, że to może być kultura, sztuka, to może być gastronomia, to mogą być usługi, sprzątanie na przykład. Rozmaite to są podmioty, które też będą brały udział w plebiscytach. Dwóch, panie dyrektorze.
3: Tak, będą dwa plebiscyty. Będzie się zasadniczo dużo działo. Będzie Stefan Odwortynkowa, ale przede wszystkim te plebiscyty. Pierwszym będzie na najlepszego wystawcę targów ekonomii społecznej 2026. Drugi będzie na najlepszy podmiot ekonomii społecznej 2026. To wszystko odbędzie się tego 12 września i rozstrzygnięcie również 12 września. Osoby, które będą uczestniczyć w targach, będą głosować. Później na koniec będzie ogłoszenie, jakieś pewnie nagrody.
2: Czyli można powiedzieć, że każdy z nas może mieć głos.
3: Tak, oczywiście, zachęcamy, zapraszamy mieszkańców.
2: A celem targów i forum, panie dyrektorze, jest promowanie idei w ogóle ekonomii społecznej, szerzenie wiedzy na ten temat?
3: Z całą pewnością tak, ale też na pewno zwiększenie widoczności ekonomii społecznej, dlatego że czasami ona niewidoczna działa w tle, robi taką pracę bardzo poważną, natomiast gdzieś przez niektórych jest jeszcze niezauważona. Chodzi o to, żeby pokazać tą działalność. Chodzi o to, żeby ludzie spojrzeli na to trochę inaczej, na te wszystkie problemy, że ta lokalność jest bardzo ważna, integracja lokalna, a także, żeby kupowali w tych przedsiębiorstwach społecznych, podmiotach ekonomii społecznej różne usługi i produkty, wspierając ich działania.
2: Przypomnijmy, ekonomia społeczna to jest taka sfera działalności, gdzie owszem, zysk się liczy, ale nie jest najważniejszy, bo najważniejszy jest ten wymiar społeczny, zapobieganie wykluczeniu, zapobieganie bezrobociu. To są firmy, które można powiedzieć, panie dyrektorze, że one trochę dopełniają aktywność państwa, tam gdzie jej brakuje.
3: Dopełniają, a czasami po prostu robią to za samorządy, za inne, dlatego że mają ludzi z ideą, z pasją, z ludzi, którzy chcą pomagać, chcą rozwiązywać problemy, którzy nie boją się wyzwań, są liderami lokalnych społeczności i to jest ważne, że chcą pomagać też innym.
2: A Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi koordynuje właśnie działania w regionie, organizuje wizyty studyjne, targi, to jest rozmaita aktywność i wspiera te podmioty ekonomii społecznej.
3: Tak, organizujemy różne wizyty studyjne, pokazujemy inne działania na terenie czy województwa, innym podmiotom czy kraju. Planujemy też w przyszłym roku poza granicę Polski pojechać z podmiotami, pokazać im tak, żeby rozwiązywać te problemy, zwłaszcza pod kątem starzejącego się społeczeństwa.
2: Oczywiście działalność podmiotów ekonomii społecznej wspierają również organizacje pozarządowe. Od czasu do czasu także mówimy o tym w Radiu Łódź, ale czas przejść do Fundacji Pokolenia Plus. My już wiemy o tym, że to fundacja, która wspiera albo proponuje, organizuje przeróżne działania międzypokoleniowe, ale też działa na rzecz zdrowia seniorów i takie zajęcia, które mają służyć zdrowiu, aktywności mogą być bardzo różne, bo na przykład na samych targach, pani prezes Jolanto, na samych targach będzie można ćwiczyć siedząc na krzesełku.
4: My wspieramy w swojej działalności międzypokoleniowo i w manufakturze chcemy pokazać, że o zdrowie, aktywność i bezpieczeństwo można dbać w każdym wieku. A profilaktyka może być także okazją do spotkania i integracji pokoleń na scenie. Zaprosimy mieszkańców Łodzi do wspólnego fitnessu na krzesełkach. Są to proste ćwiczenia, które nie wymagają dużego wysiłku i które można wykonywać również samodzielnie w domu, ale aktywizują. aktywizują nasze mięśnie, nasze ścięgna i po prostu systematyczność, systematyczne wykonywanie tych prostych ćwiczeń może pozwolić nam się też rozwijać ruchowo.
2: Pani Danuto, doświadczenia pani mówią o tym, że seniorzy bardzo chętnie włączają się w działania fundacji. Nawet wiem o takiej sytuacji, że nie chcieli zejść z lodu, gdzie tak, się zajęcia z karlingu odbywały.
5: Z karlingu, tak. Ponieważ oni musieli, bo mają określonej porze obiad, to chyba to był obiad, i mieliśmy problem, bo podjechał samochód, a oni nie schodzili. I fantastyczne to było. Oprócz tego, to my mamy też takie przed świętami różne, tańczymy wspólnie, młodzież i my, i seniorzy. To jest fantastyczna rzecz. Mamy świetne wspomnienia i ja mam następne hasło, od juniora do seniora. Określenie naszego, naszej fundacji Pokolenia Plus.
4: A w manufakturze porozmawiamy też o znaczeniu profilaktyki. Na naszym stanowisku będzie można sobie nieodpłatnie wykonać badania, bowiem wspólnie z Centrum Medycznym Almed w Łodzi stworzymy taką strefę bezpłatnej profilaktyki i zapraszamy wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć, jaki mają BMI, albo poziom cukru, albo ciśnienie danego dnia. Proste parametry życiowe, ale też będzie dietetyk, którym będzie można porozmawiać o zasadach żywienia.
2: Także o zasadach żywienia w przypadku niektórych schorzeń, tak jak wcześniej pani Danuta nam opowiadała, tak, o odpowiedniej diecie przy cukrzycy, prawda?
4: Specyfika właśnie diety jest bardzo ważna przy różnych chorobach i w każdym wieku.
2: Polecamy zatem stoisko Fundacji Pokolenia Plus, ale także pozostałych 39 stoisk. Panie dyrektorze, na zakończenie naszego spotkania, to, że się będzie wystawiać 40 podmiotów, to dużo czy mało?
3: Z całą pewnością jest to na pewno liczna reprezentacja, natomiast takich podmiotów w całym kraju jest kilkanaście tysięcy. Natomiast mieliśmy ograniczone możliwości i co roku się staramy, żeby to było różnorodność różnych podmiotów.
2: Ale rozumiem, że w Łódzkiem takich podmiotów też jest dużo, dużo więcej.
3: Dużo więcej. Zachęcamy do tego, żeby śledzić ekonomię społeczną, żeby sobie w internecie poszukać też lokalnie, bo są różne bazy. Organizacje, bazy, które pokażą, wskażą działalność takich podmiotów.
2: Można też udać się do Instytutu Spraw Obywatelskich na przykład, czy najlepiej do państwa?
3: Tak naprawdę w województwie łódzkim działają 4 ośrodki wsparcia ekonomii społecznej. Jednym z nich jest właśnie Instytut Spraw Obywatelskich, ale też Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne Jatymy i Centrum Opus. I wspólnie prowadzą jeden ośrodek w Łodzi i 3 subregionalne. I tam oni jakby są takim inkubatorem, pomagają organizacjom różnym się rozwijać, a także wspomagają tworzenie miejsc pracy. Wiem, że w przyszłym roku przygotowują się do tego, żeby tworzyć miejsca pracy następne, kolejne w przedsiębiorstwach społecznych. Także zachęcamy na kontakt z nimi.
2: A jeżeli ktoś właśnie wybierze się na targi i chciałby dowiedzieć się, jak założyć podmiot ekonomii społecznej, to też będzie taka okazja.
3: Tak, ośrodki wsparcia ekonomii społecznej też będą, zachęcamy do udziału.
2: Piotr Pietrzak, zastępca dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję państwu bardzo.
2: A także Jolanta Targowska i Danuta Choleksa, czyli zarząd Fundacji Łódzkiej Pokolenia Plus. Dziękujemy.
4: Dziękujemy i zapraszamy na Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej 2026 na Rynek Manufaktury w dniu 12 września w godzinach od 11 do 19.
1: Wydarzenie realizowane w ramach projektu Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej dla województwa łódzkiego, współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Audycja powstała we współpracy z Samorządem Województwa Łódzkiego i Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

skronie rosą błyszczą miłosną, gdy splatamy się jak korzenie.

0: Reklama.
1: Fascynuje Cię czeska kultura? Uwielbiasz czeski humor? Radio Łódź zaprasza na pokaz specjalny kultowego filmu Petera Zelenki pod tytułem Rok Diabła z udziałem Jaromira Nochawicy. 9 września, środa, godzina 18, kino NCKF. Po filmie odbędzie się spotkanie, w którym udział weźmie Petr Wlczek, dyrektor Czeskiego Centrum w Warszawie, oraz Jacek Gruzień, redaktor naczelny Radia Łódź. Poprowadzi je filmoznawca Michał Dądzik. Partnerami wydarzenia są Narodowe Centrum Kultury Filmowej i Czeskie Centrum w Warszawie.
2: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Łódź Kasprzaka 8 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Łódź Kasprzaka 8.
3: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
4: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
3: Czy to konieczne?
4: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
5: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
10: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
11: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
0: Ogłoszenie społeczne.
12: Słuchają Państwo Radia Łódź, jest 14. Czas na wiadomości w naszym programie. Jarosław Turek.
13: A w serwisie zawieszone pomysły nocnej prohibicji w Kutnie, nowe życie i funkcje w niszczającej fabryce Scheiblera w Łodzi i pytanie o odwołanie z zarządu prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza. W regionie pogodniej, coraz goręcej, temperatura może dzisiaj przekroczyć 28 stopni. Kutnie na razie nie będzie nocnej prohibicji, chociaż mieszkańcy wyraźnie opowiedzieli się za takim rozwiązaniem. Miasto wstrzymało pracę nad własnym zakazem i czeka na decyzję parlamentu dotyczącą ograniczenia sprzedaży alkoholu w całym kraju. A jak wygląda sytuacja w Kutnie i co o nocnej prohibicji sądzą mieszkańcy, to sprawdzał nasz reporter Jakub Jędrzejewski.
14: Wiosną mieszkańcy Kutna mogli wypowiedzieć się w konsultacjach dotyczących nocnej sprzedaży alkoholu. Wynik był jasny. Prawie 80% uczestników poparło wprowadzenie ograniczeń. Najwięcej osób chciało, żeby przez cały rok alkoholu w sklepach i na stacjach nie można było kupić między 22 a 6 rano.
15: Jestem za, ponieważ ja jestem bezalkoholowa, nie piję.
16: Będzie mniej rozbojów.
17: Wszędzie powinien być zakaz.
14: I choć od konsultacji minęło już kilka miesięcy, to miasto na razie nie przygotuje własnej uchwały. Magistrat czeka na ogólnopolskie przepisy, nad którymi prace już trwają. Mówi wiceszefowa Sejmowej Komisji Zdrowia Wioleta Tomczak z Polski 2050.
18: Mamy ponad polityczną zgodę na nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu na terenie całego kraju.
14: Głosowanie nad ustawą może odbyć się jeszcze jesienią. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
13: A w regionie łódzkim nocna sprzedaż alkoholu jest już ograniczona m.in. na 7 osiedlach w Łodzi, a także w Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku, Tomaszowie Mazowieckim, Opocznie, Brzezinach czy w Pajęcznie. Łódzka historia wraca do życia. Na terenie dawnej fabryki Karola Scheidlera powstaje nowa tkalnia. To nowy kompleks mieszkaniowo-usługowy u zbiegu ulic Tymienieckiego, Kinińskiego i Milionowej. Powstaną tam nowe mieszkania, lokale usługowe, zieleń i ogólnodostępne przestrzenie. Jednocześnie odrestaurowane zostaną wybrane historyczne budynki i fragmenty dawnej zabudowy fabrycznej, zapowiada wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik.
7: Jest to kolejny kawałek, który przez lata był po prostu zdegradowany i zrujnowany i on, mam nadzieję, możliwie szybko odzyska dawny blask. To jest miejsce o znaczeniu historycznym, symbolicznym naszego miasta.
8: Otwieramy tą działkę, tak? Stworzymy pasaż centralny, pasaż Włókniarek, będzie duży park, także nie zamykamy nowej tkalni, wręcz przeciwnie, chcemy, żeby zarówno mieszkańcy, jak i turyści mogli nas tutaj odwiedzić i popodziwiać zabytki, które pozostaną na działce.
13: Dodaje przedstawicielka inwestora Katarzyna Ostrowska. Dawna fabryka Karola Scheidlera była częścią jednego z największych łódzkich imperiów włókienniczych. Po wojnie działały tutaj zakłady Uniontek. Z zabudowania dawnej fabryki w 2012 roku wpisano do rejestru zabytków. W Centrum Olimpijskim w Warszawie zbierze się 16-osobowe prezydium zarządu PKO. Po raz pierwszy od zatrzymania i aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza. Prezydium ma ustalić termin posiedzenia całego zarządu, który może formalnie odwołać dotychczasowego prezesa. Mówi o tym więcej Paweł Pawlica.
19: Członkowie prezydium chcą wykorzystać spotkanie do sprawdzenia sytuacji finansowej PKOL oraz zbadać zapisy umowy komitetu z Zonda Krypto, mówi Adam Korol, wiceprezes PKOL.
20: Przedano wizerunek 1122 polskich olimpijczyków, bez żadnego pytania.
19: Prezydium ma zająć się przede wszystkim wyznaczeniem daty posiedzenia pełnego ponad 60-osobowego zarządu komitetu, który jako jedyne gremium może zdecydować o przyszłości prezesa. Radosław Piesiewicz i jego współpracownicy przez ostatnie miesiące blokowali zwołanie takiego spotkania. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
13: A z deklaracji bliskiego współpracownika Radosława Piesiewicza i jego zastępcy w PKOL Mieczysława Nowickiego wynika, że posiedzenie zarządu odbędzie się nie później niż w ciągu 7 dni od posiedzenia prezydium. No i na koniec o tym, że lato nie powiedziało je chyba jeszcze ostatniego słowa. Upały na chwilę przynajmniej wróciły do Polski. Dzisiaj, jutro w województwie łódzkim prawie 30 stopni. Najcieplej na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Potem przyjdzie ochłodzenie. O szczegółach mówi nasz reporter Sebastian Dziuda.
21: Dziś w regionie słonecznie i ciepło, nawet do 29 stopni w okolicach Wielunia. Pogoda w Łódzkiem pogorszy się jutro po południu od zachodu, gdzie pojawią się przelotne opady deszczu.
22: W przeważającej części dnia będzie słonecznie i gorąco z temperaturą maksymalną od 28 do 30 stopni.
21: Mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Makarewicz. Nocą ze środy na czwartek należy spodziewać się intensywnych opadów deszczu z uwagi na przechodzący wtedy nad województwem chłodny front atmosferyczny.
22: A po jego przejściu napływ zdecydowanie chłodniejszego powietrza, które już odczujemy w regionie w czwartek.
21: Do końca tygodnia termometry w regionie będą wskazywać w najcieplejsze pory dnia od 18 do 21 stopni. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
13: Z kolei w trzecim tygodniu września temperatura maksymalna w regionie wyniesie około 20 stopni. A w serwisie za godzinę dowiemy się m.in. dlaczego ogólny plan zagospodarowania dla Łodzi ma prawie półroczne opóźnienie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
12: Mówiłem godzinę temu, że 25 stopni to już nieaktualne, 26-27, a do 29 może wzrosnąć dzisiaj temperatura. Wiatr słaby z kierunków południowych, jeśli w ogóle da się go odczuć. W nocy 15-18 stopni, też niewielka siła wiatru z kierunków południowych. Jutro temperatura może przekroczyć nawet 30 stopni.
10: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
23: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
12: 7 minut po 14. Adam Miksa, program realizuje Piotr Bielawski. To zapraszamy.

I taką niewinną wydawałoby się melodyjną pioseneczką rozpoczynamy kolejną godzinę naszego dzisiejszego spotkania na fali relaksu. 10 minut po godzinie 14, ale będą poważne tematy. Opowiemy, co się wydarzy w audycji Słuchasz i Wiesz po 16, a aktualnych tematów jest troszeczkę. Więc ciekawe, czym zajmują się nasi reporterzy, a później też o języku polskim, nawiasem mówiąc, a będzie to kolejna też, wydaje mi się, bardzo ważna lekcja dla nas w tym używaniu języka, czy to mówionego, czy pisanego. No, niektóre reguły nam się gdzieś tam zacierają, zapamiętujemy, a później zapominamy o nich i niektóre rzeczy rzeczywiście ulatują. Warto sobie przypomnieć.

0: Najpierw Olka z nową piosenką, teraz LP, a teraz Agata Zielińska. No tak to właśnie jest. Same panie. Agata Zielińska zapowiadająca, nie śpiewająca, to co wydarzy się w audycji po 16, czyli w audycji Słuchasz i Wiesz.
1: Śpiewająco, prawie.
0: Proszę bardzo.
1: I w niezłym towarzystwie. Więc po godzinie 16 będziemy mówić o tym, że Łódź nie ma planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego. Planowane są kolejne, miejscowe, natomiast braku porządku zagospodarowania przestrzennego może oznaczać kłopoty dla mieszkańców chcących na przykład uzyskać pozwolenia na budowę. I dodam jeszcze tylko, że niedawno minął już termin uchwalania tych planów ogólnych. No i będziemy zadawać pytanie, co w związku z tym. Będziemy także pytać o to, co z nocną prohibicją w Kutnie. W maju informowaliśmy, że 80% uczestników konsultacji opowiedziało się za ograniczeniem nocnej sprzedaży alkoholu w godzinach od 22 do 6 rano. Raport z konsultacji miał trafić do Policji, Straży Miejskiej i Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a po uzyskaniu opinii tych instytucji miał powstać projekt uchwały dla Rady Miasta. Sprawa cichła, więc sprawdzamy, na jakim etapie są dzisiaj przygotowania i kiedy ewentualnie wprowadzono by prohibicję w Kutnie. I dzisiaj będziemy także na łódzkich Bałutach z interwencją, o którą poprosiły mieszkanki miejskiej kamienicy, które od ponad pół roku nie mają bieżącej wody. Zimą zamarzła rura, której nie naprawiono. No i w związku z tym tej wody nie było. Pani mieszka od 50 lat w tym miejscu razem z córką. Nie ma żadnych zaległości, a teraz miasto wypowiedziało jej umowę, zaproponowało jej i córce jednopokojowe mieszkanie w centrum. Do tej pory mieszkały w dwupokojowym, więc gorsze warunki. Przy czym, no właśnie, panie nie zalegają, jak już wspominałam, z radnymi opłatami i sytuacja wydaje się przedziwna i wręcz kuriozalna. Będziemy wyjaśniać, dlaczego doszło do takiej sytuacji, czy rzeczywiście nie ma innej możliwości niż eksmisja.
0: No to o tym wszystkim właśnie, proszę państwa. Po 16:00 Słuchasz i Wiesz, audycja aktualności. Reporterzy pracują, Agata Zielińska zapowiada.

0: Autopromocja.
1: Kiedy świat za oknem pędzi zbyt szybko, zwolnij tutaj. Kołatanie przedsionków, cisza między nutami, spokój między myślami. Muzyka od lat 80. po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam co tydzień.
2: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości.

0: Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Święto plonów, atrakcje dla całych rodzin i duża dawka dobrej zabawy. 13 września zapraszamy do Brzezin na dożynki z województwem łódzkim. Zaczynamy o godzinie 13, mszą świętą, widowiskowym korowodem i pięknym ceremoniałem dożynkowym. A później zabawa z kabaretem pod Wyrwigroszem i dużo dobrej muzyki. Start występów od 17. 13 września widzimy się w Brzezinach. Nie może Was tam zabraknąć. Zaprasza marszałek województwa łódzkiego.
3: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
4: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
3: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w centrum handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
4: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na chtulipan.pl.
5: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
10: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
11: Przypomnę o utrudnieniach. Całkowicie droga jest zablokowana. Droga numer 45, odcinek Złoczew, Wieluń. Tam w tej chwili nie można przejechać. Doszło do wypadku. Bus zderzył się z pojazdem osobowym. No te utrudnienia będą jeszcze trwać, więc proszę jeździć objazdami. Złoczew, Wieluń tutaj. Droga numer 45 jest w ogóle nieprzejezdna.

Lukas Flint, gramy znowu po łódzku. Lubię żyć z tą piosenkę, które już gramy od pewnego czasu, czekając na kolejne nowości. To za moment o tym języku polskim Małgorzata Warzecha pojawi się w magazynie Nawiasem Mówiąc.

0: Nawiasem mówiąc. Doktor Izabela Różycka, Małgorzata Warzecha. Kolejny temat, który dziś proponujemy, to jest poprawność stosowania formy mnie czy mi. Ja znam najprostsze tłumaczenie, pani doktor, nie wiem, czy to się uda. Mnie się coś podoba, czyli jeżeli to jest na początku zdania, a nie podoba się mi, kiedy jest na końcu. Czy to jest najprostsze rozróżnienie i czy można tak sobie to właśnie tłumaczyć?
1: Powiedziałabym, że połowa jest poprawna z tego, co pani powiedziała, i zaraz to doprecyzujemy. No więc właśnie, kiedy odmieniamy zaimki osobowe ja, ty, on, ona, widzimy, że w niektórych przypadkach mają one dwojakie, a czasem nawet trojakie, dłuższe lub krótsze formy. I tutaj tak wyodrębniłam trzy osobne zagadnienia i spróbujmy je przedstawić po kolei. Po pierwsze, na pewno zauważyli państwo taką trochę dziwną formę zaimka ja, a mianowicie formę mię. To jest regularna forma, z punktu widzenia rozwoju języka polskiego poprawna, natomiast współcześnie uznawana za przestarzałą. A jeżeli ktoś jej używa, no to to jest taka maniera, no niekoniecznie szczęśliwa. Natomiast można ją spotkać w starszych tekstach literackich, w utworach XIX-wiecznych jeszcze jest, występuje. Czyli dzisiaj już jej nie używamy, raczej jeśli chodzi o zaimek ja, tylko ta forma dłuższa. Drugie zagadnienie to jest występowanie tego zaimka on, ona w formie niej albo niego, czyli z tym na początku występującym ni. Tutaj na ogół nie mamy kłopotów poprawnościowych, używamy tego spontanicznie, poprawnie, ale warto sobie uświadomić, że te formy z początkowym ni pojawiają się tylko po przyimkach. A zatem powiemy do niego, do niej, a nie do jego, do jej. Przed nim, przed nią, ku niemu, ku niej, na niego, na nią, przez niego, przez nią. Po innych częściach mowy takie formy z tym nagłosowym
2: jego
1: nie,
2: jest ta książka,
1: nie występują.
2: Może być.
1: Jego, tak, ale to już jest na początku zdania, a nie po przyimku, prawda? No i trzecie zagadnienie, to najważniejsze. Mnie, mi, tobie, czy ci, jemu, czy mu. Otóż formy dłuższe, mnie, tobie, jemu, stosujemy po pierwsze wtedy, kiedy na ten zaimek pada akcent logiczny. Czyli chcemy, mówiąc zdanie, podkreślić, że to właśnie ten wyraz jest najważniejszy. To o to pojęcie nam chodzi. I tu ma pani rację o tyle, że te najważniejsze elementy w zdaniu umieszczamy albo na jego początku, albo na jego końcu. No i popatrzmy na jakieś przykłady. Mnie nie musisz się tłumaczyć. Albo na końcu opowiedział to wszystko tylko mnie. Jemu wszystko w życiu wychodzi. Dobrze, że udało się przynajmniej jemu. Tobie to dobrze. Miło było tylko tobie.
2: Da, wskazujemy. Czyli wtedy, kiedy wskazujemy. Tak. Mocny akcent tak. Na tę formę.
1: Kiedy rzeczywiście chodzi o wskazanie na określoną osobę. Po drugie, dłuższe formy pojawiają się wtedy, kiedy mamy w zdaniu przeciwstawienie dwóch treści. Czyli na przykład powiedział to tobie, a nie mnie. Albo tak naprawdę to kochał tylko mnie, a ciebie oszukiwał. Albo ofiarował swoją pomoc jemu, a ciebie zlekceważył.
2: Ale mimo to następuje pomieszanie tych form. Tak. Czasami słyszy się właśnie zamiast użycia formy mnie, słyszy się mi i odwrotnie.
1: Bo bardzo często nie zwracamy uwagi dokładniej na to, który wyraz chcemy podkreślić i zresztą z tego powodu powstają rozmaite nieporozumienia komunikacyjne. No to teraz powiedzmy, formy krótkie, mi, cię, go, mu, występują w pozycji nieakcentowanej, czyli w takich kontekstach, w których osoby, o których jest mowa w zdaniu, są doskonale znane rozmówcom, są jednoznacznie określone, więc podkreśla się nie te osoby, tylko inne istotne elementy w zdaniu. Na przykład, proszę, daj mi tę książkę. Daj książkę, to jest ważne, prawda? Czy ci się to podoba? Pytamy o opinię, podoba się czy nie. Ona bardzo chce go poznać. Chce poznać. A zatem formy mi się wydaje, że ona kłamie, mi się to nie podoba, są niepoprawne. Ponieważ w tych zdaniach na zaimek pada akcent logiczny. Podkreśla się, że ważna jest opinia tej konkretnej osoby. Mnie się wydaje, prawda? A nie komuś innemu. Albo mnie to się nie podoba, to jest moja opinia, a nie czyjaś inna. Natomiast w zdaniach wydaje mi się, że on kłamie. Tutaj podkreślamy, że to nasze zdanie nie jest pewne, prawda? Wydaje mi się jest tutaj najważniejsze. Albo nie podoba mi się to, określamy nasze stanowisko, nie podoba się.
2: Ale nigdy nie podoba mnie się to, tak. Bo a to się często zdarza.
1: Tak, więc unikajmy misiów na początku zdania, a już będzie dobrze.
2: Pani doktor Izabela Różycka.

0: to promocja.
1: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają ci w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
2: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
1: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
3: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
4: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
1: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
5: Radio Nocą.
6: W najbliższym Radiu Nocą ciąg dalszy rozmowy z filozofką, socjolożką profesor Ewą Binczyk o rozpaczy i nadziei antropocenu, czyli obecnej epoki człowieka. Przeprowadzona przez profesor Binczyk analiza ostatnich doniesień światowej nauki nie pozostawia złudzeń. Przybywa powodów do rozpaczy. Powodowana działalnością człowieka katastrofa klimatyczna przyspiesza na naszych oczach. Nasz świat staje się coraz bardziej podporządkowany zyskom globalnych elit. Kosztem tego, co podtrzymuje życie, szerząc celowo dezinformację, urządzając się w barbarzyństwie, w którym ktoś decyduje, kogo można poświęcić. Ale są jeszcze podstawy do nadziei. Tylko czy starczy nam rozumu i odwagi, by nie urządzić się w barbarzyństwie? To temat Radia Nocą z profesor Ewą Binczyk w czwartek 10 września od 23.05 do 1.00. Zapraszam Państwa serdecznie do tej ważnej rozmowy, a już teraz do przesyłania Państwa pytań i opinii na m.woźniczka@radioloc.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Fascynuje Cię czeska kultura? Uwielbiasz czeski humor? Radio Łódź zaprasza na pokaz specjalny kultowego filmu Petera Zelenki pod tytułem Rok Diabła z udziałem Jaromira Nochawicy. 9 września, środa, godzina 18, kino NCKF. Po filmie odbędzie się spotkanie, w którym udział weźmie Petr Wlczek, dyrektor Czeskiego Centrum w Warszawie, oraz Jacek Gruzień, redaktor naczelny Radia Łódź. Poprowadzi je filmoznawca Michał Dądzik. Partnerami wydarzenia są Narodowe Centrum Kultury Filmowej i Czeskie Centrum w Warszawie.
7: Słyszałeś, że linie lotnicze testują opłaty uzależnione od wagi pasażera?
8: Co?
7: Podobno jest nowy system w Azji.
8: Aha.
7: W którym koszt biletu obliczają na podstawie wagi pasażera i jego bagażu.
8: Mordo.
7: Co?
8: To jest fake.
9: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Miasto Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
10: 9 września obchodzimy Światowy Dzień FAS. Dzień świadomości na temat alkoholowego zespołu płodowego. Dlaczego nawet niewielka ilość alkoholu w czasie ciąży może mieć wpływ na rozwój dziecka? Jakie są konsekwencje i jak przełamywać mity związane ze spożywaniem alkoholu w ciąży? O tym, czym jest FAS, jak zapobiegać jego występowaniu i dlaczego świadomość przyszłych rodziców ma tak ogromne znaczenie. Posłuchaj w środę 9 września o 20 w Radiu Łódź. Audycja powstała we współpracy z Samorządem Województwa Łódzkiego i Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz jest finansowana ze środków Województwa Łódzkiego.
11: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
12: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
11: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w Centrum Handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
12: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na chatulipan.pl.
13: Jesień w klubie Wytwórnia. 26 września Wymyśliłem Ciebie. Koncert pamięci Andrzeja Zauchy. A od 20 Cyber Girl. Pierwszy w historii mapping na fasadzie Double Tree by Hilton Łódź. 18 października Siesta w drodze Gala Fado. Na scenie Marta Pereira da Costa. 23-25 października Festiwal Sound Edit i plejada polskich i światowych artystów. A dalej Kult, Pomarańczowa Trasa oraz Rogucki razy 30. Szczegóły i bilety na wytwórnia.pl.
0: Po reklamie.
14: Już 15 w Radiu Łódź.
15: W
14: naszym programie Wiadomości Jarosław Turek.
8: A w serwisie opóźniony plan zagospodarowania dla Łodzi, duża przebudowa drogi między Działoszynem a Wieluniem i prezydencki projekt w sprawie kryptowalut. W regionie dzisiaj pogodnie i bardzo ciepło, lokalnie nawet do 29 stopni. Łódź przyjmie plan ogólny zagospodarowania przestrzennego, ale dopiero niemal pół roku po terminie. Władze miasta odpowiadają, że dokument ma się dobrze. Gminy miały czas do końca sierpnia, aby uchwalić najważniejszy dokument planistyczny. Ponad połowa z nich jednak wciąż tego nie zrobiła. Łódź nawet nie przystąpiła do konsultacji społecznych, komentuje radny Kosma Nykiel ze Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód.
15: W tym momencie Łódź nie może przyjmować żadnych nowych wniosków o decyzję o warunki zabudowy, czyli o tak zwane WZ-ki, i nie może również przyjmować żadnych planów nowych miejscowych.
16: Plan ogólny ma się dobrze w tym sensie, że jego procedura przyjęcia przebiega mniej więcej tak, jak zakładaliśmy. Zrobimy wszystko, żeby wyrobić się z uchwaleniem planu ogólnego do końca tego roku.
8: Odpowiada wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik i dodaje, że opóźnienie wynika z aż 20 tysięcy uwag do planu, które wpłynęły do urzędu. Decyzje o warunkach zabudowy mogą być wydane tylko dla działek z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym przed końcem sierpnia, albo jeśli wniosek o WZ-kę został złożony przed 1 września. Trwa duży i uciążliwy dla kierowców remont drogi na trasie między Wieluniem i Działoszynem. Utrudnienia potrwają jeszcze ponad rok. Chodzi o przebudowę 5-kilometrowego odcinka jezdni między miejscowością Szczyty a Działoszynem. Dzięki temu kierowcy, gdy już skończy się ten remont, a także piesi, rowerzyści zyskają więcej bezpieczeństwa, zapowiada Marcin Nowicki z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
17: Powstanie lewa jezdnia o szerokości 7 metrów, a także chodniki i drogę dla rowerów. Przebudowane zostaną skrzyżowania i przejścia dla pieszych. Wzdłuż drogi pojawi się nowe oświetlenie, a dla autobusów wybudowane zostaną zatoki.
8: Na razie droga wojewódzka z Wielunia do Działoszyna w miejscowości Szczyty jest częściowo wyłączona z ruchu. Dopuszczono tylko wjazdy docelowe. Prace zakończą się w 2028 roku. Prezydent składa drugi projekt ustawy o kryptoaktywach. Szef jego kancelarii przedstawia go jako kompromisowe rozwiązanie i próbę zakończenia jałowego sporu, ale premier mówi, że to jest pseudoinicjatywa. A więcej o tym Michał Fabisiak.
18: Donald Tusk prezydencki projekt nazwał pseudoinicjatywą i zapowiedział, że rząd nie pozwoli na żadne kompromisy w tej sprawie. Premier zarzucił Karolowi Nawrockiemu hipokryzję, gdy krytykował obszerność regulacji Ministerstwa Finansów.
19: Projekt rządowy 106 stron i 168 artykułów. Prezydenta Nawrockiego 108 stron.
18: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki mówi, że prezydencki projekt opiera się na regulacji rządowej. To, co go różni, to zwiększenie ochrony nad prawami obywateli.
20: Mówimy o obowiązkowych komunikatach przed wpłatą, a więc ostrzeganiem obywateli, którzy chcieliby zainwestować na rynku.
18: Michał Fabisiak, Polskie Radio.
8: Na rząd ma teraz przedstawić własny projekt ustawy. Najbliższy weekend Łódź stanie się miejscem spotkania ludzi kultury z całej Europy. W mieście odbędzie się sesja plenarna Europejskiego Parlamentu Kultury. Wybitni artyści i twórcy, intelektualiści z prawie 30 krajów przyjadą do Łodzi, aby rozmawiać o przyszłości kultury i współpracy między europejskimi środowiskami artystycznymi. Podsumujemy to, co zdarzyło się na świecie i jak wpłynęło na kulturę, mówi Jacek Michalak, prezes Zarządu Atlas Sztuki.
21: Te sesje podsumowują, co się zdarzyło w kulturze, wytyczają przyszłość, więc też będziemy o tym rozmawiać, jak kultura audiowizualna, jak w ogóle kultura, ludzie kultury powinni znaleźć się w tych trudnych czasach.
22: A jesteśmy też w ważnym momencie, bo składamy aplikację o pełnowymiarowy wpis do UNESCO Centrum Łodzi, gdzie pozytywna opinia o nas wśród europejskich decydentów w tym względzie jest bardzo ważna.
8: Dodaje wiceprezydent Adam Pustelnik. Spotkanie w Łodzi daje okazję do pokazania miasta przedstawicielom europejskiego świata kultury, którzy mają wpływ na jego międzynarodową rozpoznawalność i mogą wspierać starania o uznanie łódzkiego dziedzictwa przez UNESCO. Tyle w tym serwisie, a kolejne wiadomości w Radiu Łódź za pół godziny.
23: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Tylko błękit nieba, 27-28 stopni do 29, bo tyle ma być maksimum. Niewiele brakuje, prawie bez wiatru, ewentualnie coś tam powieje z południa i tyle w nocy. 16-18 stopni, te same warunki, więc to właściwie gorąca noc, zwłaszcza, że szykuje się nam kolejny dzień nawet z temperaturą powyżej 30 stopni i mamy ostrzeżenie pierwszego stopnia o upałach dla naszego województwa. Proszę więc na siebie uważać.
23: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
1: 6 po 15. Piotr Bielawski. Do 16 obiecywałem, że razem będziemy.

To Counting Crows z pozdrowieniami dla wszystkich zakochanych. 9 minut po 15. To mogę zakochanym dorzucić zaproszenia do teatru, ale niekoniecznie tylko dla zakochanych te zaproszenia. W konkursie, który już teraz ogłaszam, jest bowiem przedstawiana Nerwica Natręt na deskach klubu Wytwórnia przez Teatr Gudejko. To jest teatr, który przedstawia bardzo ciekawe sztuki, zazwyczaj wesołe, goło i wesoło, Między łóżkami, Berek, czyli Upiór w Moherze. No i Nerwica Natręstw to też jest bardzo znany tytuł. Wielokrotnie już o tej sztuce mówiliśmy, bo powraca, bo cieszy się dużą popularnością. To jest o tym, że nagle brakuje lekarza w przychodni i pacjenci leczący się psychiatrycznie po prostu zaczynają leczyć się sami. Przychodzą z różnymi chorobami, między innymi z tytułową nerwicą natręstw, a co z tego wyniknie, kiedy zaczną siebie leczyć nawzajem, no to już dowiedzą się tego ci, którzy pójdą na spektakl. Powiedziałem, że w klubie Wytwórnia, to prawda, w sobotę dwukrotnie ten spektakl jest tam pokazany, ale ja mam na godzinę 16. Żeby to było od razu jasne. Na 16 mam dwa podwójne zaproszenia dla dwóch pierwszych osób, które poprawnie odpowiedzą na moje pytanie. A kto jest reżyserem tego spektaklu? Studio Małpa, radio.pl.

Paloma Fefe śpiewała. W tym czasie pani Mariola i pan Marcin jako pierwsi przysłali poprawną odpowiedź, że Artur Barciś jest reżyserem Nerwicy Natręstw. To prawda, no gratuluję, to już państwo wiedzą, bo mają już przesłane bilety, że w sobotę idą sobie na spektakl do klubu Wytwórnia.

0: Autopromocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy. Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
5: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
6: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
7: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
6: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w centrum handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
7: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na chtulipan.pl.
8: Myślisz o przyszłości?
9: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
8: A co cię do tego przekonało?
9: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
8: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę twoje?
9: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp. Są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
8: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
9: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
10: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie. Chyba zacznę inwestować w złoto.
11: Dlaczego akurat w złoto?
10: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
11: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
10: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/łodzianin.
12: Brzeziny, szykujcie się na wyjątkowe święto plonów. Już w niedzielę 13 września od godziny 13 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na dożynki z województwem łódzkim. Tradycje, folklor, regionalne przysmaki, konkursy, rodzinne atrakcje, niespodzianki i plenerowe studio Radia Łódź. A wieczorem scena rozgrzeje się do czerwoności. Na dobry humor kabaret pod Wyrwij Groszem, a na muzyczną zabawę Dia, Klaudia Opoka i zespół Joker. Święto plonów w Brzezinach, tego nie można przegapić. Partnerem plenerowego Studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
0: Po reklamie.
13: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
14: To teraz w naszym programie Jak się jeździ, Jakub Jędrzejewski.
15: Dzień dobry. Zaczynamy od Łodzi, gdzie ruszają popołudniowe godziny szczytu, co oznacza, że z każdą chwilą samochodów będzie przybywać. Już teraz ciasno jest m.in. na Konstantynowskiej przy Błoniach w kierunku centrum, na Pabianickiej między 3 maja a Odrzańskiej.

0: Kołczyna Żgowskiej między Świętego Wojciecha a pętlą Chojny Kurczaki. Kilka minut można stracić też już na głównych trasach, takich jak Mickiewicza, Piłsudskiego, Kopcińskiego czy Aleja Włókniarzy. Przenosimy się jeszcze na Krajową 14 przy węźle Stryków na autostradzie A2. Tu spory ruch w okolicach ronda prowadzącego właśnie na A2, zarówno jadąc od Strykowa, jak i od Łodzi, więc trzeba uzbroić się w cierpliwość. Teraz to tyle. Kolejne informacje z dróg minutę przed 16.
1: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pawianic.
2: 15.30 w Radiu Łódź. Skrót najważniejszych wydarzeń, Jarosław Turek.
3: Jest wyrok na myśliwego, który zastrzelił żołnierza na pasie taktycznym w Krzekowie pod Szczecinem. To 2 lata i 10 miesięcy więzienia. Jego pełnomocnik ma trafić do więzienia na rok i 3 miesiące. Do tej tragedii doszło w listopadzie 2023 roku. Myśliwi wezwani na poligon w celu odłowienia dzików pomylili młodego żołnierza z Chopem Praczem. Wrócimy do tego szerzej w naszym serwisie o 16.00. YouTube usunął profil archidiecezji łódzkiej. Profil łódzkiego kościoła w tym serwisie działał od 15 lat i nagle po prostu zniknął. Jak mówi Radio Łódź, rzecznik archidiecezji ksiądz Paweł Kłys, YouTube przesłał kurii oświadczenie, że zamieszczane przez archidiecezję publikacje naruszały zasady dotyczące treści szkodliwych i niebezpiecznych. Kuria uznaje decyzję YouTube'a za bezzasadną, dlatego odwołała się od niej. Łódź przyjmie ogólny plan zagospodarowania przestrzennego, ale z niemal półrocznym opóźnieniem. Gminy miały czas do końca sierpnia, by uchwalić najważniejszy dokument planistyczny, ale ponad połowa z nich wciąż tego nie zrobiła. Łódź nawet nie przystąpiła do konsultacji społecznych. Obecne decyzje o warunkach zabudowy mogą być wydane tylko dla działek z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym przed końcem sierpnia, albo jeżeli wniosek o WZK został złożony przed 1 września. Prezydent Karol Nawrocki złożył nowy projekt ustawy o kryptowalutach, poinformował szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, który mówi też, że Karol Nawrocki od początku popierał regulację rynku kryptowalut, ale rządowe projekty nie zapewniały wystarczającej ochrony praw obywateli. Projekt prezydencki przewiduje teraz obowiązkowe komunikaty i ostrzeżenia dla osób zamierzających inwestować w kryptoaktywa. A zdaniem polityków koalicji to jest próba odwrócenia uwagi od powiązań polityków prezydenckiego środowiska z zonda krypto. Tyle informacji w skrócie, a więcej informacji z Łodzi regionu jak zawsze na naszym portalu radiołódź.pl.
2: Mamy ostrzeżenie pierwszego stopnia o upałach, jutro ponad 30 stopni, dzisiaj do 29 i właściwie taką temperaturę mamy w tej chwili. Bezchmurne niebo, bezwiecznie tak naprawdę, a jeśli już zawieje, to z kierunku południowego.
4: Najdłuższa fala relaksu.
2: To spokojnie teraz zagramy, a później zaprosimy do kina.

0: No pewnie, że to jeszcze nie koniec. Jeszcze na przykład konkurs mam, jeszcze do kina zapraszam.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: I tu nie ma co się za bardzo rozgadywać. Krótko trzeba i na temat, bo czasu coraz mniej. Jest wiele ciekawych filmów w kinie do obejrzenia, ale państwo będą mogli wybrać seans, na który się no, trzeba będzie jakoś umówić z kimś, bo to podwójne zaproszenie i można z tego zaproszenia skorzystać do 7 października. Ale ja o jeden z tych filmów spytam oczywiście. Jest to niezwykle proste pytanie. Spider-Man wrócił. Jest kolejna część w kinach. Jak się nazywa? Studio Małpa, radiołódź.pl.

0: Spider-Man, całkiem nowy dzień. Pan Maciej był pierwszy z tak poprawną odpowiedzią. No fajnie grał na Melanie Kravitz i pan Maciej i pozostali państwo też fajnie odpowiadali. No ale tylko jedno podwójne zaproszenie do kina posiadałem, więc już mogę powiedzieć szczerze, po zawodach zaproszenie jest aktualne, przypomnę, do 7 października, panie Macieju, więc trzeba szybko zareagować. Października, to nie tak szybko. Cały miesiąc ma pan. Jejku, jakoś mi się daty poprzestawiały tutaj. No pewnie, że tak, więc na spokojnie. Może jeszcze się okazać, że jakiś premierowy film się pojawi, no ale myślę, że pan ma już jakiś plan na to podwójne zaproszenie i wie, jak z niego skorzystać. Kolejne konkursy to oczywiście w innych audycjach i proszę z nami pozostawać. Proszę nas słuchać, bo będą się pojawiać również te do kina, żeby nie było, więc zapraszam. Natomiast w tej audycji to już tyle konkursowych spraw. No i właściwie tyle też, bo jeszcze tylko Tomek Lipiński i Travis, muzycznie także tyle w tej najdłuższej fali relaksu. A potem to już będą wiadomości, a potem to już będą aktualności.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl

0: Reklama.
1: Fascynuje Cię czeska kultura? Uwielbiasz czeski humor? Radio Łódź zaprasza na pokaz specjalny kultowego filmu Petera Zelenki pod tytułem Rok Diabła z udziałem Jaromira Nochawicy. 9 września, środa, godzina 18, kino NCKF. Po filmie odbędzie się spotkanie, w którym udział weźmie Petr Wlczek, dyrektor Czeskiego Centrum w Warszawie, oraz Jacek Gruzień, redaktor naczelny Radia Łódź. Poprowadzi je filmoznawca Michał Dądzik. Partnerami wydarzenia są Narodowe Centrum Kultury Filmowej i Czeskie Centrum w Warszawie.
2: Słyszałaś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
3: Co?
2: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów. Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
3: Dziewczyno.
2: Co?
3: To jest fake.
4: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
5: Święto plonów, atrakcje dla całych rodzin i duża dawka dobrej zabawy. 13 września zapraszamy do Brzezin na dożynki z województwem łódzkim. Zaczynamy o godzinie 13, mszą świętą, widowiskowym korowodem i pięknym ceremoniałem dożynkowym. A później zabawa z kabaretem pod Wyrwigroszem i dużo dobrej muzyki. Start występów od 17. 13 września widzimy się w Brzezinach. Nie może Was tam zabraknąć. Zaprasza marszałek województwa łódzkiego.
6: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
7: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
6: Czy to konieczne?
7: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
8: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
9: Znowu zajechałem Ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
10: Let's do it!
9: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
10: Oh yeah!
9: Zamów 512 50 40 30. Dobra cena gwarantowana.
10: Let's do it!
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
11: To nie jest proste. Chcę służyć, chcę walczyć o lepszy świat, muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak Ty, chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
12: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
0: Ogłoszenie społeczne.
13: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
14: I jak się jeździ w tej chwili? Jakub Jędrzejewski.
15: Zaczynam od Łodzi, gdzie z opóźnieniem muszą się liczyć kierowcy m.in. na Brzezińskiej, dojeżdżając do skrzyżowania w Nowosolnej, zarówno od centrum, jak i od A1. Niełatwo przejechać też Jana Pawła, Włókniarzy i Konstantynowską. Około 10 minut w zapasie trzeba mieć na ulicy Kopcińskiego, która blokuje się na wysokości Parku 3 Maja. Korek ciągnie się aż do Ronda Solidarności. Nieco lepiej sytuacja wygląda w przeciwnym kierunku. Tu zator tworzy się od Tuwima do skrzyżowania Marszałków. I jeszcze zaglądamy na koniec do Aleksandrowa Łódzkiego. Największy ruch jest to oczywiście w centrum, na Wojska Polskiego przy 11 listopada, ale zatory tworzą się też na Konstantynowskiej, między Rondem Praw Kobiet a Pabianicką. A z informacjami z dróg wracam za pół godziny.
13: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
14: A w Radiu Łódź już 16. Czas na wiadomości w naszym programie, w studiu Jarosław Turek.
3: A w serwisie kara więzienia dla myśliwych, który na poligonie zastrzelił żołnierza. Zagrożenie eksmisją lokatorek wyłączonej z użytkowania łódzkiej kamienicy i nowy kompleks mieszkaniowo-usługowy u Scheiblera. W regionie pogodnie i bardzo ciepło na termometrach dzisiaj nawet do 29 stopni. Jest wyrok dla myśliwego, który zastrzelił żołnierza na pasie taktycznym w Krzekowie pod Szczecinem. To 2 lata i 10 miesięcy więzienia. Jego pomocnik ma trafić do więzienia na rok i 3 miesiące. Do tragedii doszło w listopadzie 2023 roku. Myśliwi wezwani na poligon w celu odłowienia dzików pomylili młodego żołnierza z Szopem Praczem, relacjonuje Aneta Łuczkowska.
10: Sąd mówił o nieszczęśliwym zbiegu wielu okoliczności. Błąd popełniła ochrona, która wezwała myśliwych, by przegonili dziki, nie zgłosiła tego dowódcy i w tym samym czasie wpuściła na pas taktyczny uczestniczących w ćwiczeniach żołnierzy 12 Brygady. Błąd popełnili myśliwi, którzy w trudnym terenie, mimo zaawansowanego sprzętu, nie upewnili się, do czego strzelają. Nie sprawdzili też, w co trafili i, jak mówił sąd, uciekli z miejsca wypadku. Byli oskarżeni o nieumyślne spowodowanie śmierci i o nieudzielenie pomocy. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
3: Sąd wydał wyroki więzienia, ale nie wydał dla oskarżonych zakazu polowania. Wyrok jest nieprawomocny. Teraz kłopoty w zrujnowanej łódzkiej kamienicy. Dwie mieszkanki kamienicy przy ulicy Prusa 24 na łódzkich Bałutach muszą opuścić budynek, który miasto wyłączyło z użytkowania. Miesiącami żyją tam jednak bez bieżącej wody, a teraz grozi im eksmisja. Zarząd lokali tłumaczy, że remont budynku jest nieopłacalny i proponuje jednej z lokatorek, pani Monice, lokal zastępczy przy ulicy Nawrot. Ale kobieta nie chce się przenosić do mieszkania z tylko jednym pokojem, mówi Dorota Tomczak-Dratkiewicz z Zarządu Lokali Miejskich.
16: Pani nie przyjęła tego mieszkania, pomimo tego, że standard lokalu był dużo wyższy niż obecnie zajmowane mieszkanie.
17: Mieszkanie, w którym się znajdujemy, jest może małe, natomiast ma dwa pokoiki, gdzie córka 24-letnia, która jeszcze się kształci, też potrzebuje mieć biurko do nauki, a tam niestety w tym lokalu nie było takiej możliwości, więc 24-letniej kobiecie mam, nie wiem, wygrodzić jakiś kącik, czy mam z nią spać w jednym łóżku.
3: Tak mówi Radio Łódź pani Monika. W związku z brakiem porozumienia zarząd lokali skierował sprawę do sądu. Jeśli zapadnie wyrok eksmisyjny, to sąd zdecyduje, czy pani Monice przysługuje lokal socjalny. A o tej sprawie niebawem przejrzymy, będziemy mówili szerzej jeszcze w naszym popołudniowym magazynie informacyjnym. Teraz koniec z ruiną po Uniąteksie. Zabytkowa część pofabrycznej Łodzi, czyli teren dawnej tkalni Karola Scheiblera, zostaną przebudowane. Między ulicami Tymienieckiego, Chylińskiego i Milionową powstaje kompleks mieszkaniowo-usługowy pod nazwą Nowa Tkalnia. Relacjonuje nasza reporterka Weronika Skibińska.
18: To będzie kompleks mieszkaniowo-usługowy. W pierwszym etapie zaplanowano ponad 100 mieszkań. Najmniejsze będą miały około 30 metrów kwadratowych, największe prawie 100. Na parterach pojawią się sklepy i punkty usługowe. W centralnej części kompleksu zaplanowano ogólnodostępne place, zieleń i małą architekturę. Dodatkowo jest to pierwsze osiedle w Łodzi, które będzie miało swoją historyczną kapsułę czasu, wyjaśnia Marcin Gawryszczak z Centralnego Muzeum Włókiennictwa.
19: To jest po prostu kapsuła czasu zrobiona z mufy, która została tu znaleziona na terenie tego zakładu. Mufa to było punkt zabezpieczenia do łączenia kabli. Tutaj były również przecież bocznica kolejowa szajberowska przechodziła.
18: Najważniejsze jest jednak to, że miasto i inwestor obiecują zachowanie historii tego miejsca. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
3: Tkalnia Karola Scheiblera powstała w XIX wieku i była częścią jednego z największych łódzkich imperiów włókienniczych. Po wojnie działały tutaj zakłady Uniontek. Zabudowania w 2012 roku wpisano do rejestru zabytków. I na koniec ostatnie momenty gorącego lata, bo dzisiaj, jutro możemy spodziewać się na południu województwa nawet 30 stopni Celsjusza. Wysokie temperatury czekają nas także jutro, zapowiada synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Makarewicz.
20: W przeważającej części dnia będzie słonecznie i gorąco z temperaturą maksymalną od 28 do 30 stopni. W ciągu dnia, w godzinach popołudniowych i wieczornych, pogoda zacznie się stopniowo pogarszać od zachodu regionu.
3: Do końca tygodnia termometry w najcieplejszych momentach dnia będą wskazywały w regionie od 18 do 21 stopni. Podobna temperatura maksymalna będzie utrzymywać się jeszcze po weekendzie. A kolejny serwis w Radiu Łódź za pół godziny.
1: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
14: I usłyszeli Państwo, że będzie upalnie, no to sprawdzamy, już jest upalnie, bo te 28 stopni to właściwie w całym regionie, a nawet 29 w niektórych miejscach. Nie ma wiatru, jeśli już zawieje, to z kierunków południowych i nie ma też zachmurzenia. W nocy 16-18 stopni przy tych samych warunkach pogodowych, a jutro nawet ponad 30, więc mamy ostrzeżenie o upałach i proszę o tym pamiętać.
1: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
14: 7 po 16, no to późno się zrobiło jak dla mnie, bo już trzeba kończyć. Piotr Bielawski, pięknie dziękuję za najdłuższą falę relaksu. Fala niech sobie trwa, ale teraz to już będą aktualne rzeczy. Piotr Andrzejczyk.
21: Myślałem, że śpieszysz się na pociąg.
14: Nie.
21: Tak, już za chwilę. Nie, nasz
14: pociąg program odjechał.
21: No, to przyjedzie następny, a my o tym, co w najbliższej godzinie dla Państwa przygotowaliśmy.
22: Słuchasz i wiesz.
21: Rozpoczniemy o tym, że Łódź nie przyjęła planu ogólnego w ustawowym terminie, a ten minął z końcem sierpnia. Miasto nie rozpoczęło jeszcze nawet konsultacji społecznych, a władze zakładają, że dokument uda się uchwalić do końca tego roku. Plan ogólny wyznacza podstawowe zasady zagospodarowania miasta i ma zastąpić dotychczasowe studium.
23: Plan ogólny ma się dobrze.
24: Jest to bardzo duży problem dla ludzi, którzy nie mają w tym momencie działki objętej planem miejscowym, którzy nie mają nawet żadnej WZ-ki.
25: Gminy to zrobiły z dość dużym opóźnieniem, przystąpiły w ogóle do realizacji tych dokumentów.
23: Zrobimy wszystko, żeby wyrobić się z uchwaleniem planu ogólnego do końca tego roku.
21: A dodam, że gminy miały czas na uchwalenie planu ogólnego do końca sierpnia. Ponad połowa samorządów jednak nie zdążyła zakończyć procedur, a brak tego prawnego uporządkowania zagospodarowania przestrzeni może oznaczać kłopoty dla mieszkańców chcących uzyskać na przykład pozwolenie na budowę. A my informowaliśmy w Radiu Łódź 2 miesiące temu, że 80% uczestników konsultacji w Kutnie opowiedziało się za ograniczeniem nocnej sprzedaży alkoholu w tym mieście w godzinach 22-6 rano. Raport miał trafić do Policji, Straży Miejskiej i Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a po uzyskaniu opinii tych instytucji miał powstać projekt uchwały dla Rady Miasta Kutno, ale sprawa ucichła.
26: Wszędzie powinien być zakaz. Wszędzie, nie tylko w Kutnie. Alkohol jest bardzo złą rzeczą. Niszczy ludzi, niszczy rodziny.
27: Ktoś będzie chciał wypić, to i tak wypije, tak, bo nie. Kupi wcześniej i tak.
28: Mamy ponad polityczną zgodę na nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu na terenie całego kraju.
21: A w Sejmie spośród przygotowywanych projektów ustawy wybrano jeden wiodący autorstwa Lewicy. Głosowanie ma odbyć się jeszcze jesienią, a dodam, że w Łódzkim nocna sprzedaż alkoholu jest ograniczona m.in. w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku i Tomaszowie Mazowieckim. No, wracamy do Łodzi, bo tam mieszkanki kamienicy przy ulicy Prusa na Bałutach w Łodzi od miesięcy żyją bez bieżącej wody. Budynek został wyłączony z użytkowania, bo jak tłumaczy zarząd lokali miejskich, jego dalszy remont jest nieopłacalny. A jednej z lokatorek, pani Monice, zaproponowano mieszkanie zamienne przy ulicy Nawrot, ale kobieta odmówiła, a umowa najmu wygasła z końcem czerwca, jak informuje zarząd lokali miejskich. Kobieta w tej chwili zajmuje mieszkanie bezumownie.
29: Zarząd lokali miejskich złożył pozew o eksmisję pani.
30: Więc 24-letniej kobiecie mam, nie wiem, wygrodzić jakiś kącik, czy mam z nią spać w jednym łóżku?
31: Jeżeli sąd oddali powództwo, to panie wygrają. Panie dostaną lokal dwupokojowy.
21: No, trafi sprawa właśnie do sądu i tam zapadnie decyzja o eksmisji. To sąd będzie rozstrzygał, czy przysługuje pani Monice lokal socjalny. No i jeszcze chwil kilka o sporcie, a właściwie o okołosportowej historii, bo trwa w Centrum Olimpijskim w Warszawie posiedzenie Prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a to pierwszy krok na drodze do zmian we władzach organizacji kierowanej dotychczas przez Radosława P. Prezes usłyszał niedawno zarzut w aferze Zonda Krypto i został aresztowany na 3 miesiące, a wyznaczony przez niego zastępca, łodzianin, medalista olimpijski Mieczysław Nowicki, zwołał na dzisiaj posiedzenie prezydium, ale tym zajmiemy się przed godziną 17. Agata Zielińska jest wydawcą naszego programu. Przypomnę, nasz adres mailowy studio@radiolodz.pl.

0: To piosenka Stara, ale jara, zespół Roxette, no ale my oczywiście wracamy do no, chyba nie najciekawszej teraźniejszości.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Teraz o tym, co może być problemem dla Łodzi, ale nie tylko dla Łodzi. Najważniejszy dokument planistyczny, urbanistyczny w Łodzi z kilkumiesięcznym opóźnieniem. Chodzi o plan ogólny stolicy regionu, który ma zostać uchwalony do końca roku, choć minął już termin pierwotny. Tydzień temu właściciele działek, które do tej pory nie zostały ujęte w miejscowych planach, mogą mieć problemy z uzyskaniem na przykład decyzji o warunkach zabudowy. Ale o szczegółach opowie Państwu wszystko Michał Dąbrowski.
2: Plan ogólny gminy to najważniejszy dokument dotyczący planowanej rozbudowy i zabudowy na danym obszarze. Samorządy miały czas na uchwalenie planów do końca sierpnia, ale w całej Polsce nie zrobiła tego jeszcze ponad połowa gmin.
3: Plan ogólny ma się dobrze, w tym sensie, że jego procedura przyjęcia przebiega mniej więcej tak, jak zakładaliśmy.
2: Mówi wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik i dodaje, że powodem opóźnienia jest około 20 tysięcy uwag do planu, które wpłynęły do Urzędu Miasta Łodzi.
3: Plan ogólny jest dokumentem bardzo trudnym, który zdeterminuje wiele kierunków na lata, więc nie można stawiać jako nadrzędnego celu tempa, ponieważ można popełnić błędy, które wpłyną na możliwość rozporządzania nieruchomościami i należy przede wszystkim położyć priorytet na precyzję, poszanowanie opinii i możliwie dużej ilości interesów mieszkanek i mieszkańców naszego miasta. Dlatego kładziemy priorytet na precyzję.
4: W tym momencie Łódź nie może przyjmować żadnych nowych wniosków o decyzję o warunki zabudowy, czyli o tak zwane WZ-ki i nie może również przyjmować żadnych planów nowych miejscowych.
2: Komentuje radny Kosma Nykiel ze Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód.
4: To bardzo duży problem dla ludzi, którzy nie mają w tym momencie działki objętej planem miejscowym, którzy nie mają nawet żadnej WZ-ki i to jest około powierzchniowo 50% terytorium miasta. Oczywiście te plany miejscowe są bardziej skoncentrowane w ścisłym centrum i na peryferiach, a mniej na obszarach na przykład osiedli bloków. Szczególnie dla tych ludzi będzie to największy problem, żeby tam cokolwiek wybudować.
5: Jest jednak dużo terenów, które planami miejscowymi są objęte. To jest pierwsza rzecz.
2: Tłumaczy dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego profesor Mariusz Sokołowicz.
5: Druga rzecz jest taka, że myślę, że teraz sukcesywnie w ciągu najbliższych miesięcy jednak te plany będą powstawać i będą pojawiać się kolejne miejsca czy przestrzenie w gminach, w których w planie ogólnym przeznaczenie terenu będzie najczęściej, wydaje mi się, takie jak było w tych wcześniejszych studiach, w związku z tym ja nie spodziewam się, że będzie jakiś armagedon. Też trzeba przyznać, że przygotowanie tych dokumentów jest bardzo trudne i złożone. To jest proces długotrwały, wymaga dużych kompetencji jakich planistycznych. W większych miastach te kompetencje są nieco większe, bo są zwykle jakieś komórki odpowiedzialne za planowanie przestrzenne, ale mniejsze gminy to mają z tym naprawdę duży problem. Więc jedna rzecz jest taka, że gminy po prostu bardzo późno zaczęły to robić, a druga jest taka, że no jest to skomplikowany proces.
3: Zrobimy wszystko, żeby wyrobić się z uchwaleniem planu ogólnego do końca tego roku.
2: A nowe decyzje o warunkach zabudowy mogą być wydane tylko dla działek objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym przed końcem sierpnia lub jeśli wniosek o WZ-kę został złożony przed 1 września.
0: A w Łódzkiem plan ogólny uchwaliła już tylko co piąta gmina, a tematem zajmował się nasz reporter Michał Dąbrowski.

0: Mrozu i Kasperczyk, wszystko czego chciałem, to piosenka, a my już za moment przeniesiemy się do Kutna.
1: Słuchasz i wiesz.
0: I to wcale nie na dworzec w Kutnie. No, powiemy Państwu o tym, że nocna sprzedaż alkoholu na razie w Kutnie nie zostanie ograniczona, choć w konsultacjach społecznych za takim rozwiązaniem opowiedziała się zdecydowana większość mieszkańców, to władze miasta na razie wstrzymały pracę nad przepisami. A dlaczego? Próbował się tego dowiedzieć reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
2: Prawie 80% uczestników konsultacji w Kutnie opowiedziało się za ograniczeniem nocnej sprzedaży alkoholu. Najwięcej osób chciało, żeby sklepy i stacje benzynowe nie mogły sprzedawać go przez cały rok między 22 a 6 rano. Mieszkańcy zwracali uwagę przede wszystkim na zakłócanie ciszy nocnej, agresywne zachowania i wpływ alkoholu na poczucie bezpieczeństwa.
3: Jestem za, ponieważ ja jestem bezalkoholowa, nie piję, więc jestem za. A wala się w tych butelek, człowiek się ciągle potyka.
4: Będzie mniej rozbojów.
5: Wszędzie powinien być zakaz. Wszędzie, nie tylko w Kutnie. Alkohol jest bardzo złą rzeczą. Niszczy ludzi, niszczy rodziny.
6: Ktoś będzie chciał wypić, to i tak wypije, bo kupi wcześniej i tak.
2: Wyniki konsultacji są więc jednoznaczne, ale na razie nie przełożą się na lokalną uchwałę. Kutnowski magistrat wstrzymał przygotowania do wprowadzenia zakazu i obserwuje to, co dzieje się w parlamencie.
7: Czekamy na wejście w życie ogólnopolskich przepisów dotyczących zakazu sprzedaży alkoholu nocą.
2: Przekazał Radiu Łódź Kamil Klimaszewski z Biura Prasowego Urzędu Miasta w Kutnie.
7: Takie prace są prowadzone w Sejmie. Są też deklaracje polityków najważniejszego szczebla w sprawie wstępnego porozumienia co do akceptacji tego projektu zmian w prawie. Dlatego też czekamy na to, co zadzieje się na scenie ogólnopolskiej. Później będziemy wprowadzać oczywiście to w życie.
2: Chodzi o projekt ustawy, który zakłada ograniczenie sprzedaży alkoholu w całym kraju. Jeśli przepisy wejdą w życie, lokalne uchwały nie będą już potrzebne. Wiceszefowa Sejmowej Komisji Zdrowia Violetta Tomczak z Polski 2050 przekonuje, że w tej sprawie udało się zbudować szerokie poparcie.
8: Mamy ponadpolityczną zgodę na nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu na terenie całego kraju, które także będzie obowiązywało na terenie stacji benzynowych, czyli wszędzie w Polsce, nie tylko w tych 200 gminach, które już wprowadziło takie wyłączenie, ale w całym kraju między godziną 22 a 6 rano nie będzie można zakupić alkoholu.
2: Zdaniem byłego szefa Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Krzysztofa Brzuski, działania rządu w tym zakresie dają nadzieję na pozytywne zmiany. Brzuska mówił w radiowej Jedynce, że są konkretne grupy osób, które kupują alkohol między 22 a 6 rano.
9: Zastanówmy się, kto nocą idzie, żeby kupić alkohol. Albo ten, kto musi ze względu na to, że jest chory na chorobę alkoholową, albo ten, kto już wypił trochę i chce wypić jeszcze więcej. Więc i w jednym, i w drugim przypadku takie ograniczenie ma kolos.

0: wprowadzającej nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu na terenie całego kraju, został skierowany do dalszych prac i za kilka dni w Sejmie ma zostać przeprowadzone drugie czytanie. Jest szansa, że finalne głosowanie w tej sprawie odbędzie się jesienią.
1: No, zobaczymy, jak to się wszystko zakończy. Ja dodam, że w Łódzkim nocna sprzedaż alkoholu jest już ograniczona m.in. w Łodzi, w Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku, Tomaszowie Mazowieckim, Brzezinach i Pajęcznie. A tematem nocnej prohibicji zajmował się reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.

0: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
1: A to, co dzieje się na drogach, na ulicach, sprawdza dzisiaj Kuba Jędrzejewski.
2: Na początek utrudnienia na trasie S14. Kierowcy, którzy podróżują w kierunku autostrady A2, powinni zachować szczególną ostrożność. Między węzłami Dobroń a Pabianice Północ trwa wymiana drogowych barier ochronnych. Zablokowany jest pas wolny w kierunku węzła Emiliana A2. Zostajemy przy autostradzie, ale przenosimy się na węzeł Stryków. Na Krajowej 14, czyli drodze prowadzącej do ronda, z którego można zjechać właśnie na A2, tworzą się zatory, zarówno jadąc od Strykowa, jak i od Łodzi, więc trzeba się uzbroić w cierpliwość. I na koniec Łódź. Ciasno jest m.in. na Włókniarzy, trasie WZ Kopcińskiego, Limanowskiego, ale oprócz tych głównych arterii blokują się też ulice takie jak Śląska, Biegunowa, Zachodnia, Rąbieńska czy Pryncypalna. Teraz to wszystko. Kolejny raport z dróg. Minutę przed 17.
0: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
1: Słuchaj Państwo, Radia Łódź, jest 16.30. Pora więc na skrót najważniejszych wiadomości w studiu Jarosław Turek.
3: Prokuratura wszczęła nowe śledztwo w sprawie Zbigniewa Ziobry, poinformował

0: O tym rzecznik rządu Adam Szłapka napisał na platformie X, że śledczy sprawdzają, czy Tomasz Sakiewicz i Adam Bielan pomogli byłemu ministrowi sprawiedliwości uniknąć odpowiedzialności karnej. Nikt nie stoi ponad prawem, napisał Adam Szłapka. Mija tydzień od zaginięcia nastolatki z Łodzi. Policja apeluje o każdą informację, która może pomóc w jej odnalezieniu. Julia Zielińska 1 września po rozpoczęciu roku szkolnego nie wróciła do domu i od tego czasu nie skontaktowała się z bliskimi. Zdjęcia nastolatki można zobaczyć na stronie Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Uwaga, kierowcy, będą nowe utrudnienia na ulicy Franciszkańskiej w Łodzi. Jutro rozpocznie się tam remont na kolejnym odcinku, który będzie nieprzejezdny, a kierowcy i autobusy MPK pojadą objazdami. Remont obejmie odcinek od ulicy Organizacji Wolność i Niezawisłość do ulicy Szklanej. Na czas prac wyznaczono objazdy ulicami Łagiewnicką i Marysińską, bo Franciszkańska ma być wyłączona z ruchu. Na razie nie będzie nocnej prohibicji w Kutnie, chociaż w przeprowadzonych wiosną konsultacjach większość mieszkańców opowiedziało się za ograniczeniem nocnej sprzedaży alkoholu. Miasto wstrzymuje przygotowania do wprowadzenia zakazu. Magistrat tłumaczy to oczekiwaniem na rozwiązania ogólnopolskie, które mogą zostać wprowadzone jesienią. W regionie włódzkim nocna sprzedaż alkoholu jest w tej chwili ograniczona m.in. na kilku osiedlach w Łodzi, ale także w Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku czy Tomaszowie Mazowieckim. Jeszcze o tym, że we Francji trwa pościg za włamywaczami, którzy nad ranem ukradli obrazy z Muzeum Renoira niedaleko Nicei. Początkowo poinformowano o 4 skradzionych dziełach, jednak 2 z nich zostały już odnalezione.
1: Włamanie trwało około 5 minut. Uruchomienie alarmu i szybka interwencja policji miały zmusić włamywaczy do pośpiesznej ucieczki. Uciekli w biegu przez ogród. Wydaje się, że po drodze zgubili 2 obrazy, poinformował Brian Masson, mer Cagnes-sur-Mer. Podkreślił, że kradzież została prawdopodobnie przeprowadzona na zlecenie przez dobrze wyposażone i najwyraźniej dobrze poinformowane komando. Szacuje się, że łączna wartość skradzionych obrazów wynosi około 9 milionów euro. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: A we Francji trwa czarna seria kradzieży dzieł sztuki, z których najgłośniejszy był złodziejski napad na muzeum w Luwrze.
2: No teraz zaglądamy za okno, a tam prawdziwe lato. W Łodzi jest i w okolicach 26 stopni i zachmurzenie niewielkie, właściwie bezchmurne niebo w tej chwili nad nami, a po południu wieczorem nie zmieni się wiele na niebie, tych chmur nie będzie wcale. Będzie wiał słaby wiatr południowy.
3: Słuchasz i wiesz.

0: To był Tom Pigment, utwór nosił tytuł Malta. A my w naszym programie za kilkanaście minut o Polskim Komitecie Olimpijskim porozmawiamy, bo to jest sprawa, która dotyczy właśnie wszystkich kibiców. Już nie będę wchodził w szczegóły, o co tam w tym wszystkim chodzi. No, w każdym razie wszystko wskazuje na to, że no, są szanse i niektórzy mają nadzieję, że zmieni się prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Dotychczasowy człowiek, który kierował tą organizacją, Radosław P., niedawno usłyszał zarzuty w aferze Zonda Krypto. Został aresztowany na 3 miesiące. No i tak naprawdę no, potrzebne są zdaniem wielu zmiany. Wyznaczono, aby te zmiany przeprowadził, aby dokonał tych wszystkich proceduralnych spraw, Mieczysław Nowicki, medalista olimpijski, łodzianin. No i Mieczysław Nowicki na dzisiaj zwołał posiedzenie prezydium zarządu PKOL-u.
1: Ja liczę na to, że moi koledzy, koleżanki z prezydium i z zarządu swoje emocje schowają do kieszeni i w sposób rzeczowy, merytoryczny będziemy kontynuować pracę Komitetu Olimpijskiego, żeby ten wizerunek nie był taki zszargany, jak jest teraz.
0: To Mieczysław Nowicki, który przewodniczy dzisiaj tym obradom, a ja rozmawiałem właśnie z medalistą olimpijskim tuż przed jego wyjazdem do Warszawy na posiedzenie prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Czekamy na jakieś informacje, ale myślę, że za kilka godzin to się dopiero wszystko rozwitnie. A za kilka minut zajrzymy na ulicę Prusa w Łodzi. Bo tam w budynku bez bieżącej wody żyją dwie kobiety. Chcą tam dalej zostać. Miasto proponuje im mieszkanie zamienne. Jedna z kobiet odmówiła, a my szczegóły w naszym programie przekażemy Państwu już za kilka minut.

0: Sit Down, piosenka, którą śpiewał James.
1: Słuchasz i wiesz.
0: A my teraz zajrzymy na ulicę Prusa na łódzkich Bałutach, bo tam dwie kobiety mieszkają w stojącej tam miejskiej kamienicy, w której od miesięcy nie ma bieżącej wody. Władze miasta uznały jednak, że budynku nie opłaca się remontować i chce, by lokatorki go opuściły. Matka z córką dostały propozycję innego mieszkania, ale nie zgadzają się na warunki i proszą o inne rozwiązanie. A nasza reporterka Joanna Karp odwiedziła dzisiaj panią Monikę.
2: No właśnie, tak to wygląda.
3: I wszędzie są butelki wody.
2: Woda dlatego, panie redaktor, że od ponad prawie 7 miesięcy nie mam tej wody bieżącej, dowożą mi, proszę, proszę. Od 4 lutego tutaj w wspólnocie mieszkaniowej pękła rura.
3: Jak informuje Radio Łódź, Dorota Tomczak-Dratkiewicz z Zarządu Lokali Miejskich, po awarii pani Monika dostała propozycję lokalu zamiennego. Kobieta odmówiła, jednak jak zauważamy, wypowiedzenie umowy najmu otrzymała pod koniec kwietnia. Dlaczego więc w tym czasie nie naprawiono rury i nie przywrócono wody?
4: Wszystkie lokale w tym budynku, zarówno zasiedlone, jak i wolne, zostały wyłączone z użytkowania. W związku z powyższym, z ekonomicznego punktu widzenia i stanu technicznego tego budynku zdecydowaliśmy o wyłączeniu i zaprzestaniu dalszych prac naprawczych. My nie zamierzamy ponosić nakładów finansowych na budynek, w którym obecnie mieszka jedna osoba, bo jest to dla nas nierentowna inwestycja.
2: I tak sobie czekałam do pewnego momentu, kiedy dostałam właśnie lokal zamienny.
3: Pani Monika nie zgodziła się na zaproponowane mieszkanie. Ma ono jeden pokój, a kobieta mieszka z 24-letnią córką. Wskazuje też na nerwicę lękową i mówi, że przeprowadzka do centrum byłaby dla niej trudna.
4: Jeżeli lokal, który my zaproponowaliśmy, spełnia wszystkie wymogi z ustawy o ochronie praw lokatorów, nie jesteśmy w obowiązku wskazywania lokali w nieskończoność. Z obiektywnego punktu widzenia, każda z nas podjęłaby to ryzyko przeprowadzenia się do nowego mieszkania, nawet jeżeli ono jest w jakiejś odległości od obecnego mieszkania.
3: Nie, nie wiemy, generalizujemy i nie wiemy tego.
2: Mieszkanie, w którym się znajdujemy, jest może małe, natomiast ma dwa pokoiki, gdzie córka 24-letnia, która jeszcze się kształci, też potrzebuje mieć biurko do nauki, a tam niestety w tym lokalu nie było takiej możliwości, więc 24-letniej kobiecie mam, nie wiem, wygrodzić jakiś kącik, czy mam z nią spać w jednym łóżku.
3: Jak podkreśla adwokat Piotr Paduszyński, w tej sprawie pozostaje wciąż wiele pytań.
5: Tutaj lokatorki podjęły istotne ryzyko, bo to nie jest doprecyzowane w ustawie, nie jest doprecyzowane w orzecznictwie, co oznacza taki lokal odpowiadający standardowi. Czy większy lokal, aczkolwiek jednoizbowy, będzie odpowiadającym? Dla jednego sędziego będzie, dla drugiego nie. Na kogo wypadnie? No bęc będzie na lokatorów, nie na tego, na kogo wypadnie, tak? Jeżeli sąd oddali powództwo, to panie wygrają. Panie dostaną lokal dwupokojowy. Natomiast jeżeli panie przegrają, to już im należy wtedy się tylko lokal socjalny, niezamienny, o dużo gorszym standardzie, o dużo gorszych parametrach niż to, co zapewne im miasto oferowało jako lokal zamienny.
0: A mimo wejścia na drogę sądową nadal są możliwe mediacje, jeżeli obie strony wyrażą taką wolę, bo tą sprawą zajmowała się Joanna Karp.

0: To prawdziwy klasyk. Good Times, Bad Times, Led Zeppelin.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Historyczne nagranie, a teraz o tym, co dzieje się w Centrum Olimpijskim w Warszawie, bo tam odbywa się posiedzenie Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego i to ma być pierwszy krok na drodze do zmian w tej organizacji, kierowanej dotychczas przez Radosława P., który niedawno usłyszał o zarzut w aferze Zonda Krypto i został aresztowany na 3 miesiące. Zatem prezes PKOL-u wyznaczył zastępcę, jest nim Mieczysław Nowicki i on zwołał posiedzenie prezydium. A jakie miał nadzieje przed wyjazdem z Łodzi do stolicy nasz dwukrotny medalista olimpijski w kolarstwie?
2: Ja liczę na to, że moi koledzy, koleżanki z prezydium i z zarządu swoje emocje schowają do kieszeni i w sposób rzeczowy, merytoryczny będziemy kontynuować pracę Komitetu Olimpijskiego, żeby ten wizerunek nie był taki zszargany, jak jest teraz. Oczywiście o genezie nie sposób teraz mówić i nie chciałbym mówić, ale generalnie taki jest mój cel. Zgodnie z regulaminem, a bardziej ze statutem Polskiego Komitetu Olimpijskiego będę postępował i ani milimetra w lewo czy w prawo. Stąd udajemy się do stolicy, żeby na wszystko patrzeć i pilnować.
0: No to legalistycznie podchodzi do sprawy Mieczysław Nowicki. I na razie oczywiście nie wiadomo, jakie decyzje zapadną podczas dzisiejszych obrad. Bardzo prawdopodobne, że może zostać wyznaczona data posiedzenia zarządu PKOL-u i dopiero to gremium może głosować nad odwołaniem prezesa. Członek prezydium PKOL Rafał Grotowski mówi, czego spodziewa się po dzisiejszym spotkaniu.
3: Na pewno będą pytania, będą odpowiedzi, będzie dyskusja, ale mam nadzieję, że to będzie w spokojnej atmosferze. Przede wszystkim będzie konstruktywne spotkanie i o to chodzi, żebyśmy wyszli po prezydium spokojniejsi. Przede wszystkim trzeba zadbać o statut. Statut jest dzisiaj naprawdę zły. Nie pozwala na wiele rzeczy i trzeba go zmienić moim zdaniem. Trzeba go dostosować do dzisiejszych realiów.
0: A w kolorowych rozmowach przedstawicieli władz PKOL-u przewijają się dwie opcje. Próba odwołania prezesa na posiedzeniu zarządu lub zwołanie nadzwyczajnego walnego zjazdu delegatów, który miałby silniejszy mandat do prowadzenia takich zmian. Grotowski liczy przede wszystkim na mobilizację wszystkich członków zarządu PKOL-u.
3: Musi być ustalona data, moim zdaniem, taka, która będzie pasowała dużej ilości delegatów, bo to nie sposób na wariata powiedzieć, dobrze, robimy tego i tego. Trzeba mieć informację, ilu ludziom ten zarząd będzie pasował, żeby ta frekwencja była duża. Myślę, że stać nas wszystkich na to, żeby ustalić taką datę, żeby rzeczywiście to było stacjonarnie, a nie hybrydowo.
0: Posiedzenie prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego jeszcze trwa, rozpoczęło się o godzinie 15:00.

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
1: Panie ministrze, w polityce
4: było...
1: nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
10: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
0: Autopromocja. Reklama.
11: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź. 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
12: Myślisz o przyszłości?
13: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
12: A co cię do tego przekonało?
13: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
12: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę twoje?
13: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp. Są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
12: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
13: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
14: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
15: Smog to nie tylko szara mgła nad miastem. To niewidzialne zagrożenie, które każdego dnia trafia do naszych płuc. Głównym źródłem zanieczyszczeń są domowe piece, w których spalany jest węgiel, drewno, a czasem także odpady. Do tego dochodzą spaliny samochodowe oraz pyły powstające ze ścierania opon i hamulców. Szczególnie niebezpieczny jest pył PM2,5, tak drobny, że może przenikać z płuc do krwioobiegu. Zwiększa ryzyko chorób serca, udaru i problemów z oddychaniem. Najbardziej narażone są dzieci, seniorzy, kobiety w ciąży oraz osoby chore, bo zdrowe otoczenie zależy od naszych codziennych wyborów. Materiał powstał na potrzeby kampanii Czy wiesz, czym oddychasz? Realizowanej w ramach projektu doradztwa energetycznego finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 2021-2027. Działanie efektywność energetyczna. Priorytet wsparcie sektorów energetyka i środowisko.
16: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
17: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm, dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
19: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Łódź Kasprzaka 8 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Łódź Kasprzaka 8 i na aaaauto.pl.
0: Po reklamie.
20: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
2: Pora, byśmy znów spojrzeli na łódzkie drogi, na łódzkie ulice, a spogląda Kuba Jędrzejewski.
21: Popołudniowe godziny szczytu na drogach w Łódzkiem trwają w najlepsze, końca niestety nie widać. Szczególnie w stolicy regionu kierowcy powinni uzbroić się w cierpliwości i dodać do czasu podróży około 10 minut. Przydadzą się one m.in. na Alei Włókniarzy. Tu remont estakady paraliżuje ruch i ciężko jest dostać się na północ Łodzi. Luźniej robi się dopiero za Srebrzyńską. Na Alei Piłsudskiego przy parku Źródliska też pracują drogowcy i sytuacja również jest nieciekawa. Mamy tu zwężenie, przez co zator się wydłuża. Cały czas spory ruch także na Żgowskiej od Kolumny do Kurczaki i na Brzezińskiej, dojeżdżając do skrzyżowania w Nowosolnej z obu stron szerokiej drogi.
20: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
2: Słuchają Państwo, Radio Łódź, minęła 17. A więc w naszym programie pora na najświeższe wydanie wiadomości, a przedstawi je Jarosław Turek.
22: A w serwisie opóźnienie w planie zagospodarowania przestrzennego Łodzi. Kolejny odcinek franciszkańskiej zamknięty dla ruchu z powodu remontu i odpowiedź minister Nowackiej na krytykę szkolnych jadłospisów. W regionie jest pogodnie i gorąco, 28 stopni na termometrze w Łodzi, a przed nami też bardzo ciepła noc, bo temperatura nie spadnie poniżej 19. Najważniejszy dokument planistyczny w Łodzi z kilkumiesięcznym opóźnieniem. Plan ogólny miasta ma zostać uchwalony do końca roku, choć termin upłynął tydzień temu. Właściciele działek, które do tej pory nie zostały ujęte w miejscowych planach, mogą więc mieć problem z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy. O szczegółach mówi nasz reporter Michał Dąbrowski.
23: Plan ogólny gminy to najważniejszy dokument dotyczący planowanej rozbudowy i zabudowy na danym obszarze. Samorządy miały czas na uchwalenie planów do końca sierpnia, ale w całej Polsce nie zrobiła tego jeszcze ponad połowa gmin.
24: Plan ogólny ma się dobrze, w tym sensie, że jego procedura przyjęcia przebiega mniej więcej tak, jak zakładaliśmy.
23: Mówi wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik i dodaje, że powodem opóźnienia jest około 20 tysięcy uwag do planu, które wpłynęły do Urzędu Miasta Łodzi.
24: Zrobimy wszystko, żeby wyrobić się z uchwaleniem planu ogólnego do końca tego roku.
23: Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
22: Decyzje o warunkach zabudowy mogą być wydane tylko dla działek z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym przed końcem sierpnia lub jeśli wniosek o tak zwaną WZ-kę został złożony przed 1 września. Uwaga kierowcy, bo rusza kolejny etap remontu ulicy Franciszkańskiej w Łodzi. Od jutra kierowców czekają więc nowe utrudnienia. Drogowcy rozpoczną pracę na odcinku między ulicami organizacji WIN a Szklaną. Droga będzie nieprzejezdna w obu kierunkach, a kierowcy będą musieli jechać objazdem ulicami Łagiewnicką albo Marysińską. Chociaż nie wszyscy mieszkańcy są na to jeszcze gotowi.
25: Raczej nie, bo nie ma żadnej takiej informacji tutaj, nie, bo pewnie na internecie gdzieś jest.
26: Wszystkie remonty, co są robione, to cieszy, tylko może trochę bardziej zorganizowane, nie?
25: Jak wiele dróg tutaj. Tutaj no widać, jak to wygląda wszystko.
22: Remont franciszkański oznacza wymianę chodników i jezdni oraz budowę nowych miejsc parkingowych. Prace mają zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, bo remont zakłada także przeniesienie niektórych przejść dla pieszych, tak aby były bardziej widoczne dla kierowców. Minister edukacji Barbara Nowacka mówi, że awantura o to, że dzieci mają jeść zdrowo, przekracza już zdrowy rozsądek. To odpowiedź na krytykę nowego jadłospisu w szkolnych stołówkach przez posłów opozycji, według których to jest ideologiczne szaleństwo. Do szkolnych jadłospisów wprowadzono więcej warzyw i owoców, a co najmniej jeden posiłek w tygodniu ma być przyrządzany na bazie roślin strączkowych i jest za to mniej mięsa, tłuszczu i cukru.
27: Jedzenie jest różnorodne. Ministerstwo Zdrowia zaproponowało takie rozwiązanie. W domach ta dieta różnorodna też być powinna. Dzieci dobrze, żeby widziały, że można zjeść wspaniałe naleśniki z serem, można zjeść mięso, można zjeść co innego i wszystko może być super smacznie przyrządzone. To tak naprawdę wszystko w rękach kucharek, a one naprawdę w szkołach potrafią być genialne.
22: Szkoły i przedszkola mogą korzystać z materiałów i przepisów publikowanych przez Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej, które zawierają praktyczne wskazówki dotyczące planowania posiłków oraz propozycje dań. Jeszcze o tym, że blisko 2 miliony złotych trafi na wsparcie dla strażaków ochotników z regionu łódzkiego. Ponad 100 jednostek OSP w województwie otrzymało dotacje na zakup sprzętu zwiększającego bezpieczeństwo ruchów podczas akcji. Każda jednostka mogła otrzymać do 20 tysięcy złotych. A te pieniądze bardzo się przydadzą i zostaną wydane na najpotrzebniejsze specjalistyczne sprzęty, mówi Radiu Łódź Marek Muras, prezes OSP Stefanów.
1: Co roku przeszkalamy nowych druhów, których musimy właśnie ubrać te środki ochrony indywidualnej. Możemy zakupić około 4 kompletów wyposażenia osobistego, czyli od ubrania specjalnego poprzez hełmy, kominiarki, obuwie specjalne.
3: To jest przede wszystkim satysfakcja, tak? Niesienie pomocy drugiej osobie, no to jest coś fajnego. No i bezpieczeństwo mieszkańców. Jest dużo znajomych, rodzina, także możemy ich chronić dzięki temu sprzętowi.
22: Dodaje Mariusz Lolo, prezes OSP w Bukowcu. Sprzęt ma wkrótce trafić do jednostek, ma przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo strażaków podczas pożarów, wypadków i innych akcji ratowniczych. A piszemy o tym więcej także na naszym portalu radiołódź.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: Jeszcze słów kilka o pogodzie. No, prawdziwe lato za oknem. 27 stopni i proszę korzystać, bo jeszcze jutro będzie lato, a potem zrobi się jesień. Tak jak wspominałem, 27 stopni. Już cieplej raczej nie będzie, zachmurzenie małe, a w nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Temperatura spadnie do 16 stopni, a będzie wiał słaby wiatr z południa. Natomiast jutro temperatura może osiągnąć nawet 27 stopni i będzie bezchmurnie, tak więc powiedziałem, korzystajmy jeszcze z lata, póki jesień nie przyszła.
4: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: Popołudnie bez pośpiechu.
6: 6 minut po godzinie 17. Adam Miksa, program realizuje, przed mikrofonem Marcin Tercjak. Startujemy z naszym wtorkowym spotkaniem na antenie Radia Łódź do godziny 19. Zaczniemy od zespołu U2.

The Fly to zespół U2 i utwór z płyty Achtung Baby, utwór, który też zapowiadał wydanie tego albumu, był pierwszym singlem prezentowanym na, między innymi jako wideoklip w legendarnej stacji MTV. Przez pierwsze dni prezentowany był w króciutkich fragmentach, takich teaserach. Dopiero po jakimś czasie pojawił się cały klip, a potem znakomita płyta, na którą, jak się okazało, świat czekał niecierpliwie. No i przepięknie zespół U2 otworzył lata 90. tym krążkiem. Dziś świat już nie czeka, przestępując z nogi na nogę na nową płytę zespołu U2, no ale doczeka się, bo jesienią zespół ma wydać nowy krążek. Czy on wzbudzi aż takie emocje jak Achtung Baby, czy The Joshua Tree, czy inne piękne płyty sprzed lat zespołu U2? Chyba naiwnością byłoby sądzić, że tak będzie, no ale może. Dajmy się zaskoczyć, poczekajmy jeszcze chwilę cierpliwie. 11,5 minuty na naszym zegarze po godzinie 17, to jest Radio Łódź bez pośpiechu, a w naszym programie teraz Barbara Wrońska, a później Olivia Rodrigo.

Olivia Rodrigo i utwór zatytułowany Serena Joy. W Radiu Łudzia wcześniej pochwała codzienności i Barbara Wrońska. 18 minut po godzinie 17. Dzisiaj wtorek, 8 września, a już w czwartek, pojutrze, startuje festiwal Great September, czyli festiwal, podczas którego będzie można zobaczyć bardzo wielu młodych, wydaje się dobrze zapowiadających się artystów, reprezentujących bardzo różne muzyczne nurty, bardzo różne muzyczne kolory i temperatury. Wszystko to w też najbardziej niezwykłych niekiedy miejscach na terenie naszego miasta. W takich, w których zdarzają się muzyczne wydarzenia, ale też w takich, w których na co dzień muzyka grana na żywo nie brzmi, a właśnie w czasie tego festiwalu brzmieć będzie. I o tym też będziemy oczywiście opowiadać, kiedy już festiwal wystartuje. A to wydarzy się, jak powiedziałem, pojutrze. I wielu ciekawych młodych twórców będzie okazja właśnie w takich okolicznościach podczas krótkich koncertów zobaczyć, bo na tym polega specyfika tego festiwalu. Wszyscy gdzieś kiedyś na jakichś małych scenach zaczynali, również zespół MGMT, który potem odniósł wielki sukces. No a teraz właściwie znowu dało sobie zapomnieć. Przypomnijmy grupę z tych naprawdę znakomitych czasów. Electric Feel, MGMT.

0: Electric Feel to był zespół MGMT, a już teraz w Radiu Łódź Bartosz Florczak i muzyczne wspomnienia.
1: Historia pewnej piosenki.
2: Nancy Sinatra w połowie lat 60. miała swoje 5 minut sławy. Oczywiście nazwisko i pozycja ojca pomogły jej w odniesieniu sukcesu, ale Nancy zawsze pracowała na swoje konto, a i sam Frank nie podawał córce wszystkiego na złotej tacy. Dla Nancy najważniejsze było spotkanie z Lee Hazelwoodem, z którym nawiązała kilkuletnią owocną współpracę. To jego piosenka These Boots Are Made For Walking była jej największym przebojem. Później zaśpiewała jeszcze You Only Live Twice do filmu o Jamesie Bondzie, co jeszcze podbiło jej popularność. Na początku lat 70. sama wokalistka zdała sobie jednak sprawę, że jej muzyczna propozycja nie jest już aktualna i publiczność chce czegoś innego. Nancy postawiła więc na życie rodzinne, a Lee wyjechał do Szwecji. Okazjonalnie spotykali się i nagrywali, ale na dobrą sprawę kariera Nancy zakończyła się na 20 lat. W połowie lat 90. nagrała nową muzykę, ale nikt specjalnie się nią nie interesował. W 2004 roku Nancy powróciła dzięki piosenkom znakomitych autorów, którzy przyznawali się do tego, że Sinatra jest ich inspiracją. I tak powstała płyta zatytułowana po prostu Nancy Sinatra. Piosenki napisali dla niej m.in. Bono i The Edge, Jarvis Cocker z Pulp, Thurston Moore z Sonic Youth, Morrissey czy Joey Burns z Calexico. W 2000 roku Calexico nagrali utwór Burnsa zatytułowany Ballad of Cable Hug, którego tytuł nawiązywał do filmu z 1970 roku. Wkrótce spotkali Lee Hazelwooda, który powiedział im, że piosenka przypomina mu duet, który nagrał z Nancy, zatytułowany Summer Wine. W 2003 roku Burns dowiedział się, że Sinatra poszukuje utworów na nowy album, więc napisał dla niej piosenkę Burning Down the Spark. Piosenka powstała w Nowym Jorku, w mieście, na które ogromny wpływ miał Frank Sinatra. Joey napisał ją z perspektywy Nancy, która ma tego świadomość, ale to tak naprawdę utwór o pogoni za miłością. Burns i Sinatra nagrali całość w jeden dzień i później nie widzieli się przez kilka lat. Pewnego razu wokalistka przyszła na koncert w Calexico Los Angeles, spędzając z zespołem cały dzień, fundując

0: Reklama. Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie. Po reklamie.
1: Jest godzina 17:30. W Radiu Łódź teraz najważniejsze informacje w skrócie, przed mikrofonem Patryk Lewy.
2: Strzały w Piotrkowie Trybunalskim. Ranny został 53-letni mężczyzna, który doznał obrażeń ręki. Jak ustaliły służby, strzały miał oddać 15-latek z pistoletu gazowego przy ulicy Grabarskiej. Policjanci zatrzymali sprawcę, a podczas przeszukania jego miejsca zamieszkania znaleźli 3 naboje gazowe i pudełko po pistolecie. O losie chłopca zdecyduje teraz sąd rodzinny. Dwie mieszkanki kamienicy przy ulicy Prusa 24 na łódzkich Bałutach muszą opuścić budynek, który miasto wyłączyło z użytkowania. Miesiącami żyją tam bez bieżącej wody, a teraz grozi im eksmisja. Zarząd lokali tłumaczy, że remont kamienicy jest

0: nieopłacalny i proponuje jednej z lokatorek, pani Monice, lokal zastępczy przy ulicy Nawrot. Jednak kobieta nie chce przenosić się do mieszkania z tylko jednym pokojem. Przez brak porozumienia zarząd lokali skierował sprawę do sądu. Jeśli zapadnie wyrok eksmisyjny, to sąd zdecyduje, czy pani Monice przysługuje lokal socjalny. Prezydent Karol Nawrocki złożył do marszałka Sejmu propozycję ustawy regulującej rynek kryptowalut. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki podkreślił, że prezydencka propozycja ma na celu przełamanie sporu i wypełnienie luki prawnej. Projekt prezydenta zakłada wprowadzenie obowiązkowych ostrzeżeń dla inwestorów i wymogu uzyskiwania zgody sądu na przedłużenie blokady rachunków. Oprócz tego propozycja zakłada wyższe kary dla podmiotów naruszających prawo. W projekcie Karola Nawrockiego znalazł się zapis, że Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za ewentualne wadliwe decyzje organów nadzorczych. Prezydent oczekuje rozpatrzenia projektu już na najbliższym posiedzeniu Sejmu, a pełne wydanie wiadomości Radia Łódź o 18:00.
1: –27 stopni na naszym radiowym termometrze, za oknem słonecznie. I warto korzystać z tego stanu pogody, bo to nie potrwa wiecznie, proszę mi wierzyć. W czwartek już zdecydowanie chłodniej. Nocą natomiast zachmurzenie, mówię o najbliższej nocy, będzie umiarkowane, okresami duże, temperatura spadnie ledwie do 16 stopni, a więc będzie to bardzo ciepła noc. Natomiast jutro w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże, głównie w drugiej połowie dnia i miejscami przelotne opady deszczu oraz możliwe burze. Temperatura maksymalna od 27 stopni na północnym zachodzie naszego regionu do miejscami nawet 30 stopni na wschodzie i południowym wschodzie, ale jak powiedziałem, to na razie będzie ostatni taki letni prawdziwie akcent we wrześniu, bo od środy temperatury zdecydowanie niższe.
2: Popołudnie bez pośpiechu.
1: Oczywiście od czwartku te temperatury zdecydowanie niższe. Jutro jeszcze prawdziwe lato w pełni. George Michael już teraz, a my jesteśmy oczywiście w programie bez pośpiechu Radia Łódź. Na zegarze w tej chwili za 26,5 minuty 18:00.

nich, które przed nami, to fragment płyty Michała Wiraszko, płyty nagranej w studiu imienia Henryka Dybicha w Radiu Łódź. Michał ostatnio w ogóle często bywa gościem w Łodzi i w Radiu Łódź, bo to troszkę ze sobą współgra. Ale ostatnio bywał nie tylko w radiu po to, żeby pracować w studiu imienia Henryka Dybicha, ale też brać udział jako juror w konkursie, w obradach jury przy konkursie New Gens Music, konkursie, który powolutku zbliża się do swojego wielkiego finału. Wybrana została szóstka finalistów. Live sesje zrealizowane w studiu Radia Łódź można zobaczyć na YouTube'owym kanale radiowym. Zachęcam. I spośród tych sześciu młodych, bardzo zdolnych twórców wyłoniony zostanie zwycięzca. To wszystko nastąpi już niebawem, bo 25 września w klubie Ariadna w Łodzi, klubie, który powraca do regularnej, miejmy nadzieję, działalności muzycznej, i to będzie też takie miejsce, w którym znów brzmieć będzie nowa, młoda muzyka. Zatem finał 25. Jednym z jurorów jest Michał Wiraszko. Poznamy wtedy zwycięzcę. No a poza tym sporo też innych muzycznych akcentów tej jesieni zdarzy się w naszym radiowym studiu i w ogóle w kontekście radiowym, i o tym coraz więcej w nadchodzących dniach i tygodniach będziemy mówić. Zresztą, kiedy sięgamy po playlistę szczególnie naszych rodzimych artystów i kiedy pojawiają się na antenie kolejne piosenki, to właściwie niemal każdy z tych twórców kiedyś odwiedził naszą rozgłośnię radiową po to, żeby zagrać tutaj w legendarnym miejscu koncert. Tak było też swego czasu w przypadku zespołu Lore, który już teraz w utworze Jetlag.

Jetlag to był zespół Lore, a ja chciałbym przypomnieć wszystkim o tym, że jutro, a przede wszystkim tym, którzy są miłośnikami dobrego kina czeskiego i klimatu w ogóle czeskiego, że jutro o godzinie 18 specjalny pokaz filmu Petra Zelenki pod tytułem Rok Smoka. To o godzinie 18 w kinie Narodowego Centrum Kultury Filmowej w Łodzi. Jutro o godzinie 18 specjalny pokaz tego filmu, a po nim również dyskusja ze znakomitymi gośćmi. Jeżeli ktoś miałby ochotę wybrać się, no to po prostu trzeba pójść do NCKF-u na godzinę 18 i wziąć udział w niezwykłym, bardzo ciekawym filmowym wydarzeniu. W tej chwili 12 minut do godziny 18. Jeszcze przed 18 posłuchamy zespołu The Cars. To będzie utwór zatytułowany My Best Friend's Girl. Nie jest to być może ten najczęściej przypominany utwór zespołu The Cars, chociaż też był to kiedyś naprawdę wielki przebój. Dziś, jeżeli mówimy o zespole The Cars, to przede wszystkim pamiętamy kompozycję Drive, bardzo piękną balladę. Niekiedy też powraca tytułowe nagranie z ich płyty z początku lat 80., czyli Heartbeat City. Natomiast warto pamiętać, że lider zespołu Rick Ocasek i jego koledzy nagrali zdecydowanie więcej świetnych radiowych hitów, więc jeden z nich przypomnimy, a potem pojawią się Irlandczycy z grupy Fontaines D.C. To zespół, który w ostatnich latach zrobił ogromną karierę i niebawem też, bo w październiku, jeśli dobrze pamiętam, przyjedzie do Łodzi i w Atlas Arenie zagra koncert. Zatem najpierw The Cars, a potem w najnowszym swoim singlu Fontaines D.C. to będzie kompozycja Marianne.

0: Autopromocja.
1: Ustaw ciśnienie statyczne na zaworze dopływowym na dokładnie 0,35 megapaskali. Odchylenie o 5% może spowodować kawitację w pompie cyrkulacyjnej.
2: Stop! Jest prostsze rozwiązanie. Fachowe porady ekspertów w sprawach, które wydają się być skomplikowane, a wcale nie muszą. Po prostu to proste. Słuchaj Radio Łódź w czwartek po 9.30. Zapraszam, Damian Grosicki.
3: Kiedy świat za oknem pędzi zbyt szybko, zwolnij tutaj. Kołatanie przedsionków, cisza między nutami, spokój między myślami. Muzyka od lat 80. po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam co tydzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Słyszałeś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
5: Co?
4: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów. Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
5: Dziewczyno.
4: Co?
5: To jest fake.
6: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
7: Święto plonów, atrakcje dla całych rodzin i duża dawka dobrej zabawy. 13 września zapraszamy do Brzezin na Dożynki z województwem łódzkim. Zaczynamy o godzinie 13:00 mszą świętą, widowiskowym korowodem i pięknym ceremoniałem dożynkowym. A później zabawa z kabaretem pod Wyrwigroszem i dużo dobrej muzyki. Start występów od 17:00. 13 września widzimy się w Brzezinach. Nie może Was tam zabraknąć. Zaprasza marszałek województwa łódzkiego.
8: Chyba zacznę inwestować w złoto.
9: Dlaczego akurat w złoto?
8: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
9: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
8: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
14: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
13: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w centrum handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
14: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na chtulipan.pl.
0: Po reklamie.
15: Jest 18:00.
16: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
15: Zapraszamy na serwis informacyjny. Przed mikrofonem Patryk Lewy.
17: 15-latek strzelał w Piotrkowie, mężczyzna został ranny. Chaos na lotniskach w Wielkiej Brytanii. Sprawdzimy, czy wpływa na łódzkie loty. Fundacja Dom w Łodzi z kampanią przeciwko piciu alkoholu w czasie ciąży. Noc będzie ciepła z temperaturą od 16 do 18 stopni. Strzały w Piotrkowie, ranny został 53-letni mężczyzna. Do zdarzenia doszło w piątek w godzinach wieczornych przy ulicy Grabarskiej. Według ustaleń służb 15-latek miał oddać strzały w kierunku 19-latka, a następnie do jego ojca z pistoletu gazowego. Starszy z mężczyzn doznał obrażeń ręki. Wcześniej w autobusie miejskim miało dojść do sprzeczki między grupą nieletnich, a 19-latkiem i jego partnerką, który zwrócił uwagę na ich nieodpowiednie zachowanie, mówi młodszy aspirant Edyta Daruch z Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim.
18: Po chwili grupa nieletnich ruszyła w ich kierunku. Jeden z chłopców miał wyciągnąć przedmiot przypominający broń i oddać strzały w kierunku 19-latka. Mężczyzna o zaistniałej sytuacji poinformował swojego ojca.
17: Mężczyzna próbujący ująć 15-latka został ranny w prawą rękę. Policjanci zatrzymali sprawcę, a podczas przeszukania jego miejsca zamieszkania znaleźli 3 naboje gazowe i pudełko po pistolecie. Teraz o losie chłopca zadecyduje sąd rodzinny.
16: Więcej na radiowódź.pl.
17: Uziemione samoloty, pasażerowie czekający na lotniskach i opóźnienia wydłużające się z każdą minutą. Awaria systemu kontroli ruchu lotniczego sparaliżowała największe porty w Zjednoczonym Królestwie. Utrudnienia dotyczą m.in. portów Heathrow, Gatwick, Londyn, Manchester, Edynburg i Belfast.
5: Rejsy z lotnisk w Anglii, Irlandii Północnej i Szkocji są opóźnione o ponad 2 godziny. Niektóre loty zostały odwołane. Skutki awarii odczuwają też pasażerowie poza Wielką Brytanią. Część samolotów lecących na wyspy jest zatrzymywana przed startem na europejskich lotniskach. W ten sposób kontrolerzy ograniczają ruch nad Londynem i resztą kraju. Operator kontroli lotów potwierdził usterkę systemu przetwarzającego dane o rejsach. Inżynierowie pracują nad jej usunięciem, ale przyczyna problemu pozostaje nieznana. Firma ostrzega, że przywracanie normalnego ruchu potrwa co najmniej kilka godzin. Pasażerowie powinni przed wyjazdem na lotniska sprawdzić status swojego połączenia bezpośrednio u przewoźnika. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
17: Na ten moment dzisiejszy lot z łódzkiego lotniska do Londynu odbywa się bez zmian i utrudnień. Warszawska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie poplecznictwa i pomocy Zbigniewowi Ziobrze w unikaniu odpowiedzialności karnej. Śledczy badają, czy w ucieczce i pobycie byłego ministra sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych pomagali europoseł Adam Bielan oraz szef telewizji Republika Tomasz Sakiewicz. O szczegółach Piotr Durys.
19: Śledztwo ruszyło po zawiadomieniu złożonym przez kancelarię Romana Giertycha. Prokuratorzy badają m.in. okoliczności fikcyjnego nadania politykowi statusu korespondenta stacji oraz udzielenia mu wsparcia finansowego i organizacyjnego. Miało to umożliwić Ziobrze wyjazd z Węgier za ocean po zmianie sytuacji politycznej w Budapeszcie. Były szef resortu sprawiedliwości, który obecnie przybywa w Stanach Zjednoczonych, jest w Polsce ścigany listem gończym i europejskim nakazem aresztowania. Prokuratura zamierza postawić mu 26 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą w aferze Funduszu Sprawiedliwości. Piotr Durys, Polskie Radio.
17: O sprawie napisał w mediach społecznościowych rzecznik rządu Adam Szłapka. Połowa kobiet w ciąży pije alkohol, tak wynika z najnowszych badań Instytutu Matki i Dziecka. Już jutro przypada Światowy Dzień Alkoholowego Zespołu Płodowego. Z tej okazji Fundacja Dom w Łodzi ruszyła z kampanią przeciwko piciu alkoholu w czasie ciąży. Hasło tegorocznej 8. edycji FASOF brzmi Trzeźwa ciąża to piękne macierzyństwo. A więcej na ten temat reporter Radio Łódź Kacper Józefowicz.
20: W ramach kampanii Fast Off powstał nowy spot Fundacji Dom w Łodzi. W ubiegłym roku spot pokazywał kobiety w ciąży, które mówiły o tym, dlaczego warto dbać o siebie. W tym roku widzimy już narodzone dzieci i ich rodziców, a mamy mówią o tym, jak piękne może być zdrowe macierzyństwo. Jak mówi bohaterka spotu, pani Sara, mama 9-miesięcznego dziecka, nie picie alkoholu w ciąży może wydawać się niczym wielkim.
21: Robimy coś tak wielkiego dla tego dziecka na naprawdę całe jego życie i to taki jeden mały krok, jedna mała decyzja, która okazuje się naprawdę decyzją na wagę złota.
20: Spot można zobaczyć na kanale YouTube Fundacji Dom w Łodzi.
17: Każdy z nas może wesprzeć trzeźwe macierzyństwo. Wystarczy jutro w Światowym Dniu Alkoholowego Zespołu Płodowego zamieścić zdjęcie odwróconego kieliszka z hashtagiem FASOF. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 19:00.
22: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
15: Wciąż słonecznie i nadal bardzo ciepło, bo na termometrach 26 stopni. Nocą będzie niewiele chłodniej, bo temperatura minimalna wyniesie od 16 do 18 stopni. Wiatr powieje słabo z kierunków południowych, a jutro w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże, głównie w drugiej połowie dnia. I miejscami mogą wystąpić przelotne opady deszczu, możliwe są również burze. Temperatura wyniesie jutro maksymalnie 27 stopni na północnym zachodzie naszego regionu, a 30 nawet w niektórych miejscach na wschodzie i południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków południowych i zachodnich. Muszę dodać niestety, że środa będzie ostatnim tak ciepłym dniem, przynajmniej na razie, bo już od czwartku zdecydowanie chłodniej, temperatury na poziomie 13, 14, 15 stopni.
22: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
16: Popołudnie bez pośpiechu.
15: No dobrze, może trochę przesadziłem. 13, 14, 15 stopni to będzie temperatura nocą, ale ta w ciągu dnia w czwartek nie będzie o wiele wyższa, wyniesie no, do 18, do 19 stopni, więc faktycznie w porównaniu na przykład z tym, co odczuwamy dzisiaj, będzie zdecydowanie chłodniej. No ale pomyślmy, że to może jeszcze nie koniec, może jeszcze wrzesień przyniesie nieco później kilka naprawdę pięknych dni, a i październik może nas zachwycić, bo czemu nie. Na zegarze prawie 8 minut po godzinie 18 rozpoczynamy drugą część naszego spotkania od piosenki w wykonaniu zespołu The Wallflowers.

One Headlight to zespół The Wallflowers, czyli grupa, którą założył w latach 90. syn Boba Dylana, Jacob Dylan, i z tą grupą nagrał kilka naprawdę niezłych płyt, a to był jeden z ich sporych singlowych hitów w tamtych czasach. 12 minut, już prawie 13 po godzinie 18, teraz sięgniemy po płytę zespołu West Side Cowboy. Ta płyta była niedawno naszą płytą tygodnia. Krążek nosi tytuł It Goes On. Z niej przypomnimy sobie kompozycję zatytułowaną Kick Stones The Boys. Bardzo to jest ciekawy młody zespół rodem z Manchesteru. Świetnie przyjęty debiut właśnie w postaci tej płyty na Wyspach Brytyjskich, ale nie tylko, i w Róże, i a raczej zakładam, bo tutaj nie ma to raczej nic wspólnego z wróżbiarstwem, że ten zespół w przyszłym roku pojawi się na wielu festiwalach i pewnie też zagra na którymś z nich w Polsce, taką mam nadzieję. A zatem Kick Stones The Boys, posłuchamy już za chwilę tej piosenki, potem zaśpiewa Daria ze Śląska, a później to już chyba będzie czas na naszą płytę tygodnia. W tym tygodniu słuchamy wspólnie nowej koncertowej płyty zespołu Pulp.

0: Płyta tygodnia.
1: Zespół Pulp i krążek zatytułowany Live, dzieło legendarnej brytyjskiej grupy. Dziś naprawdę ich status jest wielki. Największe sukcesy odnosili w połowie lat 90., chociaż historia grupy jest o wiele dłuższa. Jarvis Cocker, lider tego zespołu, założył ją jeszcze pod koniec lat 70. jako chłopak będący wtedy w liceum, chyba 17-letni. Dekada lat 80. to było poszukiwanie właściwie swojego stylu, zmiany składu i dopiero początek lat 90. przyniósł zespołowi Pulp realne sukcesy, a ten szczyt przyszedł właśnie w połowie lat 90. za sprawą płyty Different Class. I to jest album, który do dziś pamiętają wszyscy, szczególnie na Wyspach Brytyjskich, i znają piosenki z tego albumu. Myślę przede wszystkim kompozycję Common People, a także utwór Disco 2000, bo to również był wielki przebój i w związku z tym w koncertowym repertuarze zespołu Pulp nie mogło go zabraknąć.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, że linie lotnicze testują opłaty uzależnione od wagi pasażera?
2: Co?
1: Podobno jest nowy system w Azji.
2: Aha.
1: W którym koszt biletu obliczają na podstawie wagi pasażera i jego bagażu.
2: Mordo.
1: Co?
2: To jest fake.
3: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Miasto Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
0: Po reklamie.
4: Popołudnie bez pośpiechu.
5: 27 minut po godzinie 18 do 19 nasze spotkanie we wtorek między 17 a 19. Jeszcze powiemy oczywiście o tym, co po 19, bo w programie wieczorem również sporo znakomitej muzyki, ale nie tylko. Natomiast teraz sięgniemy po płytę, która ukazała się, pozostaniemy w latach 90. Byliśmy tam z zespołem Pulp, choć to koncert sprzed roku, to w ogromnej części wypełniają go piosenki nagrane przez zespół właśnie w latach 90. Natomiast wtedy również, czyli w połowie lat 90. zespół Black Grape jakby nagrał swoją płytę, a Black Grape to był zespół z kolei założony przez Shona Ridera, człowieka, który wcześniej zrobił sporą karierę za sprawą grupy Happy Mondays. Zespół z Manchesteru odniósł wielki sukces pod koniec lat 80. i na początku lat 90., ale potem różne turbulencje personalne, takie siły odśrodkowe ten zespół na jakiś czas przynajmniej rozsadziły i Shawn Ryder postanowił zrobić też porządek ze swoim prywatnym życiem, trochę uporządkować je, pożegnać pewne substancje, których nadużywał, i efektem była właśnie płyta zespołu Black Grape, na której znalazło się między innymi fantastyczne nagranie oparte o tak zwany sample ze starej piosenki Serge'a Gainsbourga. Posłuchajmy o to Black Grape i A Big Day in the North.

To był zespół Mlecze ze swojej nowej płyty, czyli drugiej płyty wydanej w tym roku. To też jakiś czas temu była nasza płyta tygodnia. 24 minuty pozostały do godziny 19. Dziś po godzinie 19 wieczór samorządowy, jak zawsze we wtorki. Po godzinie 20 zaś porozmawiamy o sporcie. Dariusz Postolski zaprasza. To będzie rozmowa ze sportowym rodzeństwem, Małgorzatą lekkoatletką i Pawłem Pskitem, sędzią piłkarskim. O 21:00, tuż po serwisie informacyjnym, Kołatanie Przedsionków, czyli autorska audycja Adama Kołacińskiego. Mnóstwo dźwięków sprzed lat, ale także rzeczy nowych i intrygujących. Gorąco zachęcamy do słuchania, także po godzinie 23:00 w paśmie Mocne Nocne Izabeli Berkowskiej, jak zwykle niezwykle interesujące i kontrowersyjne tematy. To wszystko dziś w naszym planie. Do północy na antenie Radia Łódź. A teraz sięgniemy po piosenkę zespołu, który pewnie byłby zupełnie zapomniany, gdyby nie Quentin Tarantino. Myślę, że paru artystów może to powiedzieć, bowiem dzięki temu, że Tarantino umieścił ich piosenki w swoich filmach, one nagle zyskały nowe, drugie życie i jeszcze większą popularność niekiedy niż przed laty i co najważniejsze, zdobyły tę popularność wśród zupełnie nowych odbiorców, nowych słuchaczy. Dziś sięgam po ścieżkę dźwiękową do filmu Kill Bill, a konkretnie do części drugiej, bo tam w pewnym momencie pojawia się właśnie piosenka zespołu Chivalry pod tytułem Goodnight Moon. A tak przy okazji, to gdyby ktoś miał ochotę posłuchać zespołu Chivalry, to ten zespół na początku lat 2000, na przełomie lat 90. i w pierwszych latach nowego milenium wydał kilka naprawdę bardzo ciekawych płyt, brzmiących odrobinę retro-popowo, ale stylowych niezwykle, i to też zasługa Ambrosie Parsley, wokalistki tego zespołu. Historia dawno już chyba zakończona i zapomniana, a muzyka pozostała i od czasu do czasu warto do tych płyt i do pojedynczych nagrań również powrócić. Więc teraz Chivalry i Goodnight Moon, a potem wspomnienie jeszcze jednego zapomnianego zespołu. Tym razem to będzie grupa Baby Bird.

You're Gorgeous to był zespół Baby Bird, a wcześniej słuchaliśmy grupy Shivery w nagraniu zatytułowanym Good Night Moon. Trwa 83. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji. Jedna z tych trzech festiwalowych europejskich najbardziej znaczących imprez filmowych, czyli oczywiście obok Berlina i obok festiwalu w Cannes, rzecz jasna. Festiwal w Wenecji niejako zamyka ten festiwalowy sezon, jest ostatnim, a potem przychodzi jesień i ta jesień jest na ogół bardzo obfita w filmy, które pokazywano między innymi na festiwalu w Wenecji. W tym roku gronu jurorskiemu przewodzi amerykańska aktorka i reżyserka Maggie Gyllenhaal. No i jak już wiemy, nagrody za całokształt twórczości, czyli tak zwanego honorowego Złotego Lwa odebrało dwoje Amerykanów, aktorka Ellen Burstyn, a także aktor i reżyser George Clooney. Dziś jest 8 września, festiwal potrwa do 12, wtedy poznamy laureatów, a dziś wśród tych premier, na które czeka filmowy świat, bo nie czeka tylko i wyłącznie na filmy fabularne, ale także na znakomite i ważne dokumenty. Dziś dokument o Elonie Musku, film zatytułowany Musk, ponad 4-godzinny dokument. Dziś ma swoją premierę na festiwalu w Wenecji. Piosenkę do tego filmu stworzył David Byrne, w tekście posługując się wyłącznie cytatami z publicznych wypowiedzi Elona Muska. Bardzo jesteśmy ciekawi zarówno filmu, jak i piosenki. Mam nadzieję, że już za moment będziemy mogli i posłuchać, i obejrzeć też film, pewnie na jednej z platform streamingowych. A skoro przy filmowej tematyce jesteśmy, to wybierzmy się z Manamem do Hollywood.

hollywoodzkim akcentem niemal już będziemy się żegnać, choć jeszcze jedna piosenka oczywiście zabrzmi już zupełnie na koniec naszego dzisiejszego, czyli wtorkowego spotkania w audycji Bez Pośpiechu na antenie Radia Łódź. Robbie Williams i No Regrets to będzie nasz finał na dziś. Bardzo gorąco dziękuję za uwagę i zachęcam do pozostania z Radiem Łódź także w kolejnych godzinach. Do usłyszenia, mówi Marcin Tercjak.

0: Autopromocja.
1: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: W każdy piątek o 13:40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
3: Każdy dźwięk to krok. Każda piosenka to rozdział. Twoja wieczorna mapa emocji. Kołatanie przedsionków. Nowa fala. Alternatywa. Indie rock. Punk. Klub. Chill. Trip hop. Od 80. ubiegłego wieku po najnowsze muzyczne odkrycia kołata. Każdy wtorek od 21:00 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Słyszałeś, że linie lotnicze testują opłaty uzależnione od wagi pasażera?
5: Co?
4: Podobno jest nowy system w Azji.
5: Aha.
4: W którym koszt biletu obliczają na podstawie wagi pasażera i jego bagażu.
5: Mordo.
4: Co?
5: To jest fake.
6: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Miasto Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
7: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
8: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
7: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w Centrum Handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
8: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na chtulipan.pl.
9: Wielka inauguracja sezonu artystycznego w Filharmonii Łódzkiej. W piątek 18 września zabrzmi muzyka Aleksandra Tansmana, pochodzącego z Łodzi, pioniera neoklasycyzmu, oraz Witolda Lutosławskiego, jednego z największych rodzimych kompozytorów XX wieku. Gwiazdą wieczoru będzie Jonathan Plowright, znakomity brytyjski pianista, który od lat angażuje się w promowanie muzyki polskiej na świecie. Łódzkich filharmoników poprowadzi ich szef artystyczny, Paweł Przytocki. Bilety na filharmonia.lodz.pl.
10: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
11: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
10: No tak. 10 na 10.
12: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
13: Znowu zajechałem ci drogę. Znowu blokuję chodnik. Znowu stoję na awaryjnych. To ja, twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
14: Let's do it!
13: Rydwany Miasta. Alternatywa dla drogich przejazdów.
14: Oh yeah!
13: Zamów 512 50 40 30.
15: Dobra cena gwarantowana.
14: Let's do it!
0: Po reklamie.
16: Tu Radio Łódź, jest 19. Wiadomości, Patryk Lewy zapraszam. Kłótno nadal ze sprzedażą alkoholu w nocy, choć mieszkańcy są temu przeciwni. Ewa Bem w Łódzkiej Alei Gwiazd, więcej za chwilę. Groźne wirusy przenoszone przez komary i kleszcze, sprawdzimy, co jest przyczyną. W Łodzi regionie ciepła noc z temperaturą od 16 do 18 stopni. Kłótno na razie nie wprowadzi nocnego zakazu sprzedaży alkoholu. Mimo konsultacji, w których zdecydowana większość uczestników poparła takie ograniczenie, miasto wstrzymało pracę nad uchwałą. Kamil Klimaszewski z Biura Prasowego Urzędu Miasta Kłótna przekazał Radiu Łódź, że magistrat czeka na rozstrzygnięcia dotyczące ogólnopolskich przepisów.
17: Takie prace są prowadzone w Sejmie. Są też deklaracje polityków najważniejszego szczebla w sprawie wstępnego porozumienia co do akceptacji tego projektu zmian. Czekamy na to, co zadzieje się na scenie ogólnopolskiej. Później będziemy wprowadzać oczywiście to w życie.
16: Projekt ustawy wprowadzającej nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu na terenie całego kraju został skierowany do dalszych prac i za kilka dni w Sejmie ma zostać przeprowadzone drugie czytanie. Jest szansa, że finalne głosowanie w tej sprawie odbędzie się jesienią.
1: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
16: Domagają się kasacji wyroku Piotra Niemczyka. Antykomunistyczny opozycjonista trafił dziś rano na 15 dni do aresztu za udział w zeszłym roku w proteście ekologicznej organizacji Ostatnie Pokolenie. Znajomi i aktywiści praw obywatela pikietują przed siedzibą Ministerstwa Sprawiedliwości. Podkreślają, że Piotr Niemczyk jest w złym stanie zdrowia i został niesłusznie skazany.
5: Uwolnić Piotra Niemczyka! Uwolnić Piotra Niemczyka!
14: Dostał dwa zarzuty, za które siedzi aktualnie. Pierwszy dotyczy blokowania ruchu ulicznego. Nieprawda, fałsz, ewidentny do potwierdzenia w dowolny sposób. A drugi taki, że nie usłuchał wezwania policji do zejścia z tej jezdni. Tego wezwania w ogóle nie było.
18: Piotrek został skazany w trybie nakazowym, co jest jakimś w ogóle kuriozum w demokratycznym państwie prawa, żeby ludzi skazywać zaocznie, nie dając im konstytucyjnego prawa do obrony.
19: Jako jeden z wielu opozycjonistów z czasów PRL-u wsparł nas w tej walce, w tym byciu nieposłusznym. I to dlatego siedzi, ponieważ jest nieposłuszny.
5: Uwolnić Piotra Niemczyka! Uwolnić Piotra Niemczyka!
16: A Piotr Niemczyk to były opozycjonista z czasów PRL, który później pracował w służbach specjalnych. Był także podsekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki. Obecnie jest przedsiębiorcą i niedawno angażował się w sprawy dotyczące klimatu. W Łódzkiej Alei Gwiazd wyróżniono Ewę Bemę. 113 gwiazdę otrzymała scenografka, kostiumografka i dekoratorka wnętrz, a także laureatka Oscara za listę Schindlera Stevena Spielberga. W 1994 wspólnie z Alanem Starskim otrzymała statuetkę w kategorii scenografia. Brown za dekorację wnętrz, a Starski za scenografię. Brown ma na koncie pracę przy ponad 60 filmach kinowych i telewizyjnych. Współpracowała m.in. z Wojciechem Jerzym Hasem, Agnieszką Holland, Andrzejem Wajdą i Krzysztofem Zanussim. Mówi o scenografce filmoznawczyni Diana Dąbrowska.
20: Mamy takie wzbogacenie dla Piotrkowskiej, czyli kolejna oscarowa gwiazda, oscarowa osoba. I myślę, że Ewa Braun, jej droga twórcza, powiązanie z Łodzią, z łódzką wytwórnią, z łódzką szkołą filmową. Zawsze te gwiazdy, które mają to takie zakotwiczenie, wydaje mi się, że przypominają o tej wielkiej tradycji filmowej Łodzi.
16: Przez 14 lat Ewa Braun prowadziła warsztaty dla studentów Łódzkiej Szkoły Filmowej. Pod jej opieką powstało ponad 120 etiud filmowych. Ocieplenie klimatu w Polsce to komary, kleszcze i groźne choroby, ostrzega główny inspektor sanitarny. Chodzi m.in. o gorączkę zachodniego Nilu. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego odnotował w tym roku jedno zachorowanie. Podobnie było w ubiegłym roku. W Wielkopolsce rośnie liczba chorób będących skutkiem wyjazdów do egzotycznych miejsc, mówi rzeczniczka sanepidu Wiesława Kostuj.
21: W 2025 roku potwierdzono jeden przypadek malarii i jeden przypadek chikungunii, a w 2026 odnotowano już 3 przypadki malarii, 3 przypadki chikungunii i 2 przypadki dengi.
16: Do zakażeń doszło najprawdopodobniej w krajach, gdzie te choroby występują naturalnie i są przenoszone przez komary. Dlatego przedstawiciele sanepidu apelują, by przygotować się do egzotycznych wyjazdów i zadbać o profilaktykę. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 20:00.
22: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
16: W Łodzi i regionie na ten moment 24 stopnie, a przed nami noc z zachmurzeniem umiarkowanym, okresami dużym. Będzie jednak przyjemnie, bo temperatura minimalna od 16 do 18 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków południowych. Jutro czeka nas zachmurzenie umiarkowane i duże, głównie w drugiej połowie dnia i miejscami przelotne opady deszczu. Możliwe wtedy także burze. Temperatura maksymalna od 27 stopni na północnym zachodzie województwa do 30 miejscami na wschodzie i południowym wschodzie regionu. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych i zachodnich.
22: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
23: Wieczór samorządowy.
24: Dobry wieczór Państwu. Dziś w wieczorze samorządowym przyjrzymy się temu, jak zarządza się gminą, która dużo inwestuje i ma coraz większe możliwości, ale też coraz więcej obowiązków, bo samorząd to już nie tylko droga, szkoła czy wodociągi, to także energia, bezpieczeństwo, ochrona ludności, zmieniający się klimat oraz większe oczekiwania mieszkańców wobec miejsca, w którym żyją. Będziemy o tym rozmawiać na przykładzie dwóch samorządów naszego regionu, Błaszek i Wróblewa. Moje nazwisko Beata Tomczyk, a moimi gośćmi są pan Piotr Świderski, burmistrz Błaszek. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
24: Oraz pan Tomasz Woźniak, wójt gminy Wróble.
3: Dobry wieczór.
24: Dobry wieczór. Dobry wieczór panom. Panowie obaj ma się czym się chwalić, stąd to spotkanie, więc umówmy się tak naprawdę od początku. Nie będę panów pytała, kto przeciął więcej wstąg. Bardziej interesuje mnie, co się dzieje przed przecięciem wstęgi, czyli skąd wiadomo, że właśnie na tę rzecz warto było wydać publiczne pieniądze. W porządku?
3: Tak, jest dokładnie. Zgadzamy się oczywiście.
24: Będzie teraz o gminie, która ma pieniądze, ale jak wybrać, na co ich nie wydać? Tak troszeczkę przewrotnie. Ja sobie pozwolę tutaj zarekomendować, opisać Błaszki, choćby nawet potem Wróblew. Błaszki mają w budżecie na 2026 rok niemal 103 miliony złotych dochodów, blisko 101 milionów wydatków i 20 milionów nieco ponad złotych na inwestycje. Co istotne, budżet nie zakłada deficytu, przeciwnie, dochody są wyższe od wydatków o ponad 2 miliony 200 tysięcy złotych. Na oświatę i na wychowanie zaplanowano blisko 56 milionów. Z kolei Wróblew ma znacznie mniejszy budżet, ale wysoki udział inwestycji. W 2025 roku gmina osiągnęła ponad 40, no blisko 48 milionów złotych dochodów, wydała blisko 45 milionów, a na inwestycje przeznaczyła prawie 11,5 miliona złotych, czyli około 1/4 wszystkich wydatków. Panowie, czy dla dobrego gospodarza większym problemem jest dzisiaj brak pieniędzy, czy raczej liczba potrzeb i konieczność powiedzenia części mieszkańców, na to jeszcze musicie poczekać?
2: Jeżeli można, myślę, że generalnie praca w samorządzie polega na wybieraniu tych najważniejszych zadań do zrealizowania. To się tak nazywa też zaspokajanie potrzeb mieszkańców. I rolą, myślę, włodarza jest przekonanie rady do pewnych rozwiązań. To, że się powie, że coś musi poczekać, to jest wpisane w naszą rzeczywistość, bo wszystkiego się nie zrobi. Zresztą byłoby to chyba trochę nudne, gdyby nagle w jednej kadencji się okazało, że wszystko można zrobić. Dlatego oczywiście musi być strategia, musi być pomysł i też musimy wiedzieć, że coś, żeby zrealizować, to też nie z tego od razu. No, należy to przelać na papier, nakreślić, później znaleźć środki i to wybudować. A co do pieniędzy, to myślę, że mało jest samorządów w Polsce, które mogą powiedzieć, że mają ich wystarczająco. To jest ciągła taka gonitwa za środkami. Bardzo ważne, żeby to były środki zewnętrzne i właśnie w powiązaniu z własnymi środkami budżetowymi coś jak się realizuje, to też sprawia to większą radość.
24: A w pana opinii? Panie wójcie?
4: No my jesteśmy w tej wyjątkowo w tym momencie dobrej sytuacji. Jakby nic nie musimy, możemy jedynie chcieć. Może to tak brzmi dość bardzo optymistycznie, ale rzeczywiście tych potrzeb jest coraz mniej. Mam bardzo dużo takich miejscowości, które są wręcz kompletne. To ta podstawowa rzecz, czyli porządna droga, chodnik, oświetlenie. A w każdej kolejnej, gdzie jest na przykład jednostka straży pożarnej, a mam ich 17 na 24 sołectwa, to też większość jest wyremontowana. No właśnie, szkoły są w bardzo dobrym też i położeniu, i wyposażeniu, i ta infrastruktura wymiany jakby nowoczesnych źródeł ciepła. Tak, to wszystko jest za nami. Odpowiadając wprost na pytanie, czy pieniądze są potrzebne? Oczywiście bez pieniędzy nic nie zrobimy. One są niezbędne. Ale w wielu przypadkach tych potrzeb już jest coraz mniej. Myślę, że no, takie inwestycje, które są realizowane w miastach większych czy mniejszych, to niekoniecznie w takiej małej gminie jak nasza, jak gmina Wróblew.
24: To teraz słuchacze usłyszeli intro. Będziemy je nieco rozdrabniać, ale już wiedzą, z jakim potencjałem tutaj się mierzą na antenie. W każdym razie, na razie tak będę dopytywać do wszystkich tych słów panów będę nawiązywać w międzyczasie. Panie burmistrzu, powiedział pan w lipcu na antenie jako gość Radia Łódź, nie jest sztuką wydawać swoje środki, sztuką jest znaleźć takie źródło finansowania, do którego się dołoży. Jak dostępność zewnętrznych pieniędzy wpływa na to, co gmina realizuje w pierwszej kolejności?
2: No to jest bardzo dobre pytanie, bo te nasze działania właśnie są ukierunkowane w kierunku pozyskiwania środków zewnętrznych. Oczywiście tych źródeł kilka jest, bo to i źródła warszawskie, tak ogólnie można powiedzieć, czy unijne, które idą przez marszałka bardzo często. Więc też przeglądamy, sprawdzamy, analizujemy, co będzie na przykład marszałek robił jakiś konkurs na środki, czy pieniądze z Narodowego Funduszu, czy z Wojewódzkiego Funduszu. To wszystko też musi się oczywiście wpisywać w nasze zadania. Ale jest tak, że coś nas zaskoczy, albo na coś czekamy, tak jak z termomodernizacją oświaty. Przymierzaliśmy się do tego od dłuższego czasu i nagle się okazało, że możemy zrobić więcej nawet niż zakładaliśmy, bo Narodowy Fundusz ogłosił bardzo fajny konkurs w ramach KPO i dostaliśmy 100% dofinansowania netto, więc otrzymaliśmy ponad 10 milionów. Wtedy jest łatwiej zrealizować i coś, co mieliśmy mieć rozpisane na kilka lat, tak naprawdę udało nam się zrobić w rok. Najbliższa taka inwestycja, skoro zrewitalizowaliśmy Centrum Błaszek, został nam też jeszcze budynek łaźni, tak zwanej naszej łaźni, to jest budynek zabytkowy. I też się przymierzaliśmy do remontu, ale gdzieś tam po drodze zauważyliśmy, że akurat marszałek będzie robił nabór. Udało się pozyskać 50% dofinansowania, więc to też jest ważne, żeby właśnie czy złotówka do złotówki, czy bardzo to często jest jeszcze lepsze dofinansowanie, powiązać. No i trzeba też mieć to na uwadze, żeby tych swoich środków też zawsze brakło. Nie brakło, a było po prostu, można je zagospodarować.
24: Panie wójcie, wróble bardzo dużo inwestuje. Jeszcze nie tak dawno rozmawialiśmy o tym na antenie Radia Łódź nad Wartą. Jak przy takiej skali wydatków utrzymuje się tak dobrą kondycję finansową gminy?
4: No to już powiem z perspektywy czasu. To, co powiedział tutaj kolega burmistrz z Błaszek, Piotr Świderski, tak, no celujemy w te projekty, te programy, które są nam przydatne. Nie zawsze każdy wniosek dostaje środki, ale no jesteśmy tu przygotowani właściwie ze wszystkich źródeł. Korzystaliśmy, jakie były do dyspozycji, ale też z perspektywy czasu powiem, że na przykład naprawa dróg asfaltowych, mieliśmy sporo powierzchniówek, kupiliśmy skrapiarkę z emulsją i właściwie w własnym zakresie, gospodarstwem pomocniczym, tych napraw dokonywaliśmy, albo też kupiliśmy termos do masy i nie robiła to firma zewnętrzna z przetargu. To taka jedna z dużych oszczędności, także staramy się też takie inwestycje realizować, które w przyszłości nie będą ponosić jakby bieżących kosztów utrzymania, jeśli widzimy, że któraś z dróg, już teraz takich nie mamy, na tyle się rozpadła, że już nie ma co jej naprawiać kolejną wiosnę, wydawać podobne środki. Po prostu przychodził moment na to, żeby ją gruntownie przebudować. Też przygotowaliśmy się do tego procesu, pozyskaliśmy środki i dzisiaj w większości właśnie te drogi są przebudowane i te wydatki, które co roku bieżące były wydawane na naprawy, już nie istnieją.
24: Nie każdy wniosek dostaje środki. Może pan nam to rozwinąć? To znaczy można przewidzieć już teraz na przykład, jeżeli jest jakaś seria takich odrzuconych wniosków.
4: Dokładnie tak. Choćby Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. No, są takie drogi, już takie budujemy gdzieś na skraju gminy, które na przykład nie dostaną punktów za w sąsiedztwie budynek użyteczności publicznej, czyli tam nie będzie szkoły, nie będzie strażnicy, nie będzie kościoła i już jakieś pojedyncze drobne punkciki uciekają, gdzie ktoś w innej gminie z takich punktów skorzysta i w rankingu będzie wyżej. No na szczęście my te środki jakoś mamy i też ogłaszaliśmy przetarg, droga jest już wybudowana, przykład na osiedlu we Wróblewie, ale liczymy z miejsca rezerwowego z 19, że mimo wszystko te środki z pewnych oszczędności przetargowych otrzymamy. No i cały czas jest nadzieja, że 50% środków zostanie zwrócone do naszego budżetu.
24: Panie burmistrzu, jakie pan ma doświadczenia?
2: To znaczy pozytywne, natomiast też nie jest tak i to dobrze, żebyśmy też dosyć głośno powiedzieli, że każdy wniosek złożony znajdzie akceptację, bo to byłoby zbyt piękne. Zdarza się niestety, że z środków, którymi dysponuje marszałek bardzo często, jest ograniczona pula i mimo, że fajnie jest napisany wniosek, uzyskuje wysoką punktację, no otrzymujemy na przykład informację, że no niestety pula była na tyle mała, że środków nie otrzymaliśmy i mamy takie sytuacje, ale z tym trzeba żyć, no, ale cały czas trzeba być też przygotowanym, że mogą powstać kolejne wnioski, więc to też nie jest tak, że ktoś ogłasza i nagle my będziemy zacząć działać. Trzeba być przygotowanym, trzeba mieć dokumenty cały czas w gotowości i no dzisiaj ta praca też polega właśnie na tym, żeby ciągle gdzieś szukać, kto daje i kto dysponuje środkami finansowymi.
24: Mm-hmm. Panie wójcie, pamiętam jak powiedział pan na antenie, takiego roku jeszcze u nas nie było. O skali 33 milionów złotych to w kwestii inwestycji drogowych realizowanych wspólnie z powiatem. Czy przy takiej skali inwestycji zostaje jeszcze na liście coś z tych najpilniejszych potrzeb?
4: Tak, zostaje. To są takie informacje właściwie sprzed chwili. Otrzymaliśmy dodatkowe środki, ponad 700 tysięcy, dokładamy prawie 800 i jesteśmy po przetargu za ponad 1,5 miliona. To są trzy elementy. Długo wyczekiwany plac zabaw przed naszym nowym budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury, przed salą widowiskową. Będzie generalny remont sali gimnastycznej we Wróblewie i będzie taki modułowe pomieszczenie socjalno-szatniowe dla drużyny piłkarskiej w Kobierzycku. Także na to pozyskaliśmy środki. No i w trakcie realizacji jest miejsce schronienia. Kiedyś, no też na antenie rozmawialiśmy, że tego typu miejsce przez Powiatową Państwową Straż zostało jakby wskazane. Pozyskaliśmy środki, prawie 1,5 miliona i przygotowujemy to zadanie. Ono będzie zakończone w tym roku.
24: Ja zapytam pana w dalszej części programu. Mam takie pytanie, w jakich sytuacjach będą mogli korzystać mieszkańcy z tego miejsca schronienia? Bo ono jest jedno z dużym potencjałem w regionie, chyba jedyne takie dostępne, tak?
4: No, my akurat dostaliśmy środki, nie jest na pewno tak duże i wystarczające, żeby móc tam schronić bardzo dużą ilość osób, ale na takie nasze wewnętrzne potrzeby na pewno bardzo przydatne.
2: Ja tylko dodam, jeśli chodzi o schrony, to pytanie będzie, ale tak dobrze też wiedzieć, schron dla 1000 osób to około 30 milionów trzeba wydać dzisiaj.
24: O bezpieczeństwie jeszcze będziemy rozmawiać.
4: Tak, miejsce schronienia, a schron to są dwie różne rzeczy, tak.
24: Rozumiem. Błaszki inwestują też duże pieniądze z kolei w szkoły. Już pan wspomniał, panie burmistrzu, trwa termomodernizacja, tak? 4 placówek, a sama zakończona w lipcu modernizacja szkoły w Gruszczycach kosztowała ponad 4 miliony złotych. Na oświatę przeznaczacie w tym roku ponad 55 milionów złotych. Jak już wcześniej powiedziałam na początku wieczoru samorządowego, na co dziś w szkołach gmina wydaje najwięcej?
2: Znaczy i dziś i zawsze szkoła wydajemy, jeśli chodzi o oświatę, najwięcej na płace i pochodne. To się nie zmienia od wielu, wielu lat, dlatego bardzo często pani redaktor zauważy postulaty samorządowców, które mówią dosyć wprost, niech rząd przejmie, skoro zaskakuje nas, bo w tym roku też zostaliśmy zaskoczeni na przykład odprawami dla odchodzących na emeryturę, z 3 miesięcy zrobiło się 6 miesięcy i cały ten koszt, bagaż ten finansowy ponosi samorząd gminny, który wypłaca nauczycielom te odprawy. I bardzo często właśnie były takie głosy, niech rząd płaci pensje, a my jako samorządy utrzymamy budynki i resztę. No rząd tego nie chce słyszeć, natomiast bardzo często właśnie nawet robiąc podwyżki, bardzo dobrze, no przecież pracuje się za pieniądze odpowiednie. To jeszcze chyba się nie zdarzyło, jak ja pamiętam, żeby podwyżka zaplanowana przez rząd była w 100% sfinansowana przez rząd. Zawsze dokładamy my, więc w tych ponad 55 milionach na dzisiaj około 89% wydatków to są wydatki płacowe. Reszta są to rzeczowe wydatki. No i cała sztuka polega na tym, żeby właśnie tak realizować te zadania, żeby jak najmniej później dokładać, ale niestety tendencja, jeśli chodzi o demografię, jest ujemna. My mamy chyba w Polsce najmniejszy przyrost naturalny w Europie już dzisiaj. No więc pamiętajmy, że 2,1 to jest zastępowalność pokoleń, a w Polsce jest chyba 1,06, także jesteśmy daleko. I jak pani to wspomina o inwestycjach, to właśnie ta cała termomodernizacja, wymiana pieców na te nowoczesne, na biomasę, to też w przyszłości będzie nam dawało efekty rzeczowe. Nie będziemy musieli tyle wydawać na energię, chociaż dzisiaj słyszymy, cała Polska poszła w pelet i tego peletu już brakuje, więc też jesteśmy zaskakiwani. To też wynika chyba z takiej małej przewidywalności. Tu mogę mieć taki żal do rządzących, skoro jedynym źródłem nowego ciepła na energię odnawialną ma być biomasa i najczęściej pelet, no to zróbmy tak, żeby albo zwiększyć wycinkę lasu, nie wiem, niech się nad tym zastanowią rządzący, albo niech sprowadzą to z zagranicy, bo dzisiaj się okazuje, że pelet już jest po 2,5 tysiąca, a startowaliśmy z takiej ceny 1200 zł, prawda? I teraz jeżeli my przychodzimy, nie tylko my, każdy mieszkaniec, który pozyskuje pieniądze z czystego powietrza, bardzo często zamienia piec na kotioł peletowy, no staje przed dylematem zakupu tego peletu.
24: Czy zdarzyło się panom zrezygnować z inwestycji, mimo że były na nią pieniądze?
4: Tak, miałem taki przypadek, rzeczywiście.
24: Takie fajne te kulisy są właśnie innych decyzji.
4: Było to przemyślane. Chyba droga Frakowica kilka lat wstecz dostała dość małe dofinansowanie. Dużo musielibyśmy wydać środków z naszego budżetu, ale gdzieś widać było pojawiające się inne źródło finansowania, nazwie to konkretnie Polski Ład, i wtedy okazało się, że warto było zrezygnować z tej inwestycji i wszystkie te środki, które z budżetu byśmy na nią wydali, były wkładem własnym potem w przebudowę kompleksową 7 dróg za prawie 10 milionów. Także takie decyzje warto podejmować. Jest w tym trochę ryzyka, ale też chyba naszego doświadczenia. Ale z drugiej strony powiem, że też nie wykorzystaliśmy pewnej puli pieniędzy. Na jedną z dróg otrzymaliśmy ponad 6 milionów. Po przetargu okazało się, że to jest niecałe 5 milionów, a nie dało się wydłużyć zakresu, bo takie były zasady tego naboru. Musielibyśmy wylewać asfalt w lesie. A znów jeszcze na innej drodze też zostało sporo środków. Mieliśmy wydłużony czas. Wydłużyliśmy ten odcinek w postaci dokumentacji projektu i udało się zrealizować i wykorzystać środki wszystkie. Także z pewnością i to doświadczenie, które no sprawia, że człowiek podejmuje takie, a nie inne decyzje. No i obserwacja tego, co wokół nas otacza i wykorzystywanie możliwie optymalnych możliwości, tak bym to określił.
2: A u pana? No ja mogę też powiedzieć, że niestety taka jedna inwestycja mi się przytrafiła. W ubiegłym roku podczas grantów, które ogłaszał marszałek, jedna z moich sołectw otrzymało 200 tysięcy, no ale nie przewidzieliśmy pewnej rzeczy. Projektant zbyt mocno posłuchał, bo chodziło tutaj o rozbudowę świetlicy wiejskiej, zbyt mocno posłuchał mieszkańców, no i zaprojektował coś, no i zakończył oczywiście to zgodnie z umową, pozwolił na budowę, tylko wpisanie pewnej liczby uczestników okazało się na tyle istotne, że należało doprojektować hydrant, odpowiednie inne zabezpieczenia energetyczne, etc., etc. I coś, co miało kosztować 300 tysięcy, nagle miało kosztować 800, więc dlatego z tego musieliśmy na takie, można powiedzieć, nieszczęście zrezygnować, ale byśmy musieli zbyt dużo dołożyć. Robimy to trochę w innym zakresie, ale to też pokazuje, że trzeba się też wsłuchiwać, czego nieraz oczekują mieszkańcy, bo na przykład w tym konkretnym przypadku projektant, no mówię, to ten projekt wyszedł tak, jakbyśmy mieli budować, ja to podkreślam, jakiś duży dom weselny, natomiast tak naprawdę to była świetlica wiejska, no ale to spowodowało to, że musieliśmy te środki oddać, bo problem polegał później na tym, że czas gonił i kiedy się okazało, że mamy taką, a nie inną sytuację, nie zdążylibyśmy już przeprojektować tego budynku i uzyskać pozwolenie na budowę, a w konsekwencji przeprowadzić postępowanie przetargowe i wydać te pieniądze.
24: Słuchajcie państwo Wieczoru Samorządowego. Ze mną w studiu dziś goście Piotr Świderski, burmistrz Błaszek, oraz Tomasz Woźniak, wójt gminy Wróblew. Panowie, teraz o tym, czego nie widać. Woda, energia i bezpieczeństwo. Do tej pory rozmawialiśmy o pieniądzach na drodze, elewacji szkoły, czy placu, ale być może najważniejsze pieniądze tak naprawdę samorząd wydaje właśnie na rzeczy, których mieszkaniec ma nigdy nie zauważyć. Od razu przypomina mi się rozmowa właśnie z panem burmistrzem. No właśnie, wtedy mieszkaniec zauważa je dopiero, kiedy przestają działać.
2: Dokładnie.
24: Tak, bo powiedział pan, problem z wodą zaczyna się właśnie wtedy, kiedy odkręcamy kurek i ona nie leci. No właśnie, ale ile trzeba zrobić wcześniej, żeby do takiej sytuacji nie dopuścić?
2: To trzeba mieć cały czas pod kontrolą. Na terenie akurat gminy Błaszki mamy 7 stacji uzdatniania wody i praktycznie nie ma roku, żebyśmy nie inwestowali w którymś z nich. Akurat o tym, o czym rozmawiałem wtedy z panią, to było oddanie suwu za ponad 5 milionów złotych. To było wywiercenie nowej studni zapasowej, to było wybudowanie rurociągu wody surowej, no i całego tego kompleksu w takim nowoczesnym wydaniu. I to trzeba minimum 3 lat. Najpierw diagnoza, Później w przypadku na przykład naszym było dwukrotne wiercenie studni. Komuś się wydaje, że odległość 100 metrów jednego miejsca do drugiego to przecież to jest to samo, ta sama żyła. Okazało się, że nie. I dobrze, że z odpowiednim wyprzedzeniem to zrobiliśmy. Mieliśmy czas, oddaliśmy, ale minęło 3 lata, więc faktycznie to trzeba wszystko przewidywać. W tym roku też na jednej ze stacji wymieniliśmy 2 pompy. Na kolejną robimy dokumentację i kolejny odwiert. To jest jakby ciągłość sytuacji, ciągłe monitorowanie. Pamiętajmy, że przy silnym poborze wód przez rolników, bo to też jest dzisiaj normą, lustro wody potrafi spaść o 9 metrów.

0: bezpośrednio tańszego prądu, o czym już rozmawialiśmy, kiedy mieliśmy okazję, ale gmina korzysta z wpływów podatkowych i współpracy z firmami energetycznymi. Panie wójcie, czy po kilkunastu latach można już policzyć, co energetyka wiatrowa realnie dała mieszkańcom Wróblewa?
1: Tak, dokładnie można. Tak jak pani redaktor wspomniała, są to wysokie wpływy z podatków, około 4 milionów rocznie. Są to pewne planowania długoterminowe, czyli jeżeli dzierżawy są na 29 lat, możemy w wieloletniej prognozie finansowej te wpływy sobie w inwestycje śmiało wprowadzać, ale też stały dochód mają dzierżawcy, ci, którzy dzierżawią grunt niewielki, 15-20 arów pod taką turbinę, też mają stałe dochody. Nowa i lepsza infrastruktura drogowa, otóż te, które są do obsługi serwisowej farm wiatrowych. Z nich korzystają rolnicy. My byśmy takich dróg nie wybudowali. Przykład ostatniej farmy wiatrowej grupy Tauron to jest wydatek 5 milionów plus dodatkowo na wkład własny 3 miliony 600 i powstaje duża inwestycja za prawie 10 milionów słomków Wąkczew. To taka wartość dodana, ożywienie lokalnego rynku pracy. Powstają nowe miejsca pracy, zarówno przy rozwoju budowie, podczas utrzymania inwestycji. W czasie realizacji inwestycji inwestor współpracuje z lokalnymi przedsiębiorcami. To jest tak, firmami budowlanymi, transportowymi, korzysta z usług hotelowych, gastronomicznych. Natomiast podczas jej eksploatacji rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników zajmujących się obsługą turbin, ich serwisem i konserwacją. I coś, co nas bardzo tutaj zadowala, to jest włączanie się w życie lokalnej społeczności, to jest wspieranie inicjatyw kulturalnych, choćby nasza Wróblewska Ekodycha, edukacyjnych, sportowych, społecznych. Promocja gminy. Samorząd zyskuje wizerunek miejsca nowoczesnego, ekologicznego i przyjaznego środowisku. Wzrasta jego atrakcyjność i konkurencyjność. Także widzimy bardzo dużo zalet z tego, że te turbiny pracują na terenie naszej gminy.
0: Dobrze, a gdzie przebiega granica? Ile turbin oznacza jeszcze rozwój? A od którego momentu mieszkaniec może powiedzieć, gmina zarabia, ale to ja żyję w zmienionym krajobrazie.
1: W energetyce wiatrowej ta granica już jest zamknięta. Pamiętam w 2009 roku, kiedy byłem gościem na sesjach Rady Gminy we Wróblewie jako radny powiatu. Uchwalane studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego przewidywało 53 sztuki z różnych właściwie uwarunkowań środowiskowych. Udało się postawić 35, natomiast to nie koniec rozwoju energetyki na terenie naszej gminy, to też sprzed wczoraj informacja bardzo dobra. Grupa IKEA otrzymała warunki przyłączeniowe na bardzo dużą farmę fotowoltaiczną na prawie 40 hektarach i za chwilę przygotowywany w formie zaprojektuj, wybuduj przetarg na realizację tego przedsięwzięcia, z czego się bardzo cieszymy, bo to kolejne duże dochody stałe dla gminy.
0: Patrzę tak na pana i sobie przypomniałam, że wtedy, kiedy się widzieliśmy w sierpniu, ja żałowałam, że nie przejechałam z tą drogą nowo wybudowaną ze Smardzewa w stronę Harupi Wielkiej. Dopiero po naszej rozmowie to zrobiłam, a przecież tam tak często bywam. I faktycznie krajobraz kościoła razem z turbinami jest całkiem interesujący i oryginalny. Bo wie pan, o jakim krajobrazie mówię.
1: Dokładnie tak, to, że wizerunek gminy się zmienił. Kiedyś to przeciwnicy sprzeciwiali się choćby elektryfikacji. Dzisiaj my się oswoiliśmy już z widokiem tych turbin. My ich nie widzimy. Zależy, kto też jak na to patrzy. Sąsiad, który nie ma jej i nie dzierżawia gruntu i nie zarabia, może trochę bardziej krzywo patrzeć.
0: To może ją widzieć bardzo.
1: Tak, dokładnie. Tak jak też w programie mówiłem, grupa Tauron jedną z turbin postawiła dość blisko mojej posesji i absolutnie ona mi w niczym nie przeszkadza.
0: Dobrze, panowie. Obaj panowie zarządzacie gminami rolniczymi i obaj mówicie już o nawodnieniu jako czymś właściwie niezbędnym dla części nowoczesnego rolnictwa, ale z tych samych zasobów wodę musimy dostarczyć mieszkańcom. Czy zaczyna się już lokalna konkurencja o wodę? Gospodarstwo rolne kontra wodociąg?
2: To już od dłuższego czasu tak jest. Natomiast muszę też podkreślić, dożyliśmy trochę lepszych czasów. Od kilku lat jest zrobiona inwentaryzacja odwiertów rolników. Bardzo często zdarzało się tak, że ktoś wiercił studnie, tak naprawdę nie mając ku temu żadnych dokumentów. Ale to dobrze, że starosta na tym teraz trzyma pieczę, że są zawsze geolog tutaj w powiecie, wydaje opinię i on sprawdza. Czy już jest nasycenie na tyle duże, że już należy zakazać komuś robienia tego odwiertu? tak jak my to robimy, jeśli chodzi o samorząd, od nas się wymaga może więcej, bo i poza profilem budowy jeszcze jest taka dokumentacja geologiczna, ale dzięki temu, że my wydajemy jako samorząd więcej pieniędzy na tego typu projekty techniczne, geolog powiatowy ma większą możliwość porównania.

0: zasobów, bo pod ziemią jest bardzo ciężko sprawdzić, co jest. Bardzo często można być zaskoczonym, ale im więcej tych odwiertów się zrobi, udokumentuje, tym większą mamy wiedzę później, co w tych profilach glebowych jest. Ale jest tak, że jest pierwszeństwo tutaj gminy z tych zasobach, jeżeli jest lej depresyjny, z którego czerpiemy wodę dla ogółu mieszkańców, wówczas rolnik może nie otrzymać już zgody na wywiercenie. To, na to trzeba uważać. Zresztą pamiętajmy to, co też powiedziałem. Lustro wody zmienia się. Gdybyśmy policzyli dzisiaj, czy tu u kolegi właśnie we Wróblewie w gminie u Tomasza, czy u mnie, a tu to są dwie takie gminy naprawdę rolniczo-warzywne, bym je nawet nazwał, no to jest bardzo dużo. W dziesiątkach trzeba liczyć odwierty wodne, czy nawet w setkach, jakbyśmy to razem zsumowali. I jak pani tak zobaczy sobie naprawdę, panie dyrektor, w ciepły, gorący dzień i przejedzie się tymi naszymi drogami i zobaczy, ile jest tych promieni wodnych, no to naprawdę robi to wrażenie, z drugiej strony też daje do zastanowienia, ile jeszcze wytrzymamy, jeśli chodzi właśnie o ten bilans wodny, który no, musi być korzystny dla mieszkańca.
1: Pan Tomasz
2: Woźniak. Pytanie jest gospodarstwo rolne kontra wodociąg. Tak, my mamy zabezpieczyć naszych mieszkańców wodę do celów socjalno-bytowych i to robimy, ale tylko przykład, nasze trzy ujęcia koło 200-300 metrów sześciennych w okresie jesienno-zimowym, a do 1000 i ponad 1000 metrów w tym miesiącu maj-czerwiec. To też są duże baseny, taka trochę nowa moda wchodzi, oczywiście ratowanie ogródków. Ale tylko jako ciekawostkę podam, na ujęciu we Wróblewie do 60 metrów jest różnica poziomu wody tej gruntowej, z której pobieramy na stacji wodę. A 60 metrów, czyli te deszczownie pobierają olbrzymie ilości, zdajemy sobie z tego sprawę i tak jak tutaj kolega burmistrz powiedział, no robimy wszystko, żeby też i zmodernizować te nasze stacje. Na szczęście tej wody nam nie brakuje, ale myślę, że powinniśmy w przyszłości bardziej o nią zadbać i też momentami zastanawiamy się, czy ta woda w sieci nie jest zbyt tania. My chcemy, żeby mieszkańcom żyło się jak najlepiej i tanio, natomiast coś, co jest za tanio, to też tak lekką ręką jest wykorzystywane, może nie w tym celu, w którym do końca w danym momencie powinno być wykorzystywane.
1: Pan Świderski chciał coś dodać.
0: Znaczy, chciałem dodać jeszcze jedną kwestię, bo na przykład nie ma ewidencji odwiertów, które mają też rolnicy. Niekoniecznie akurat do podlewania upraw, ale do podlewania na przykład ogródków. Jeżeli ma się taki profil i korzysta się do 5 metrów sześciennych na dobę, to na dobrą sprawę nigdzie nie trzeba tego zgłaszać. Tak zwane zwykłe korzystanie z wody i tego typu odwiertów też jest dużo. Ale one może nie mają takiego znaczenia, bo nie chodzą non-stop i nie podlewają tych upraw, tych hektarów upraw, ale jeżeli je sumujemy, to też na pewno gdzieś po drodze ten bilans, w tym bilansie trzeba to ująć.
1: Dobrze. Przejdziemy sobie teraz do kolejnego tematu. Ja tylko przypomnę, pan Piotr Świderski, burmistrz Błaszek i pan Tomasz Woźniak, wójt gminy Wróblew, są gośćmi Radia Łódź Wieczoru Samorządowego. Teraz porozmawiamy sobie o ochronie ludności. Panie wójcie, we Wróblewie, właśnie jak już wspomniał pan wcześniej, powstaje miejsce schronienia dla ludności za około 1,5 miliona złotych.
2: Co dokładnie
1: powstanie za te pieniądze?
2: Tak, może w jakiś sposób ono będzie wykorzystywane. Tutaj można organizować szkolenia i ćwiczenia z zakresu obrony cywilnej i pierwszej pomocy, przechowywać sprzęt ochrony ludności i sprzęt ratowniczy. Można organizować spotkania lub działania edukacyjne związane z bezpieczeństwem. Można wspierać logistycznie podczas zdarzeń kryzysowych, na przykład punkt wydania pomocy humanitarnej, zapasowe miejsce koordynacji służb. Zakres tych prac jest bardzo duży. Po prace rozbiórkowe, po wszystkie instalacje typu wentylacyjne, są instalacje też elektryczne, jest komplet wyposażenia. Między innymi właśnie ostatnio dojechały sztaplowane krzesła dla 117 osób, bo jest to pomieszczenie na 170 metrów kwadratowych. Też będą łóżka polowe, składane w ilości 30 sztuk, wyposażenie sanitarne, dwie kompletnie wyposażone łazienki, wyposażenie miejsca przygotowania posiłków, kuchnia indukcyjna, piekarnik, wszystkie takie rzeczy podstawowe, które w tym miejscu powinny się znaleźć. Oby to miejsce było wykorzystywane bardziej też do integracji. Mamy, nie wiem, Związek Emerytów Rencistów, mamy osoby starsze, koło diabetyków i też nie miały te osoby takiego dedykowanego miejsca, albo to było w naszej sali konferencyjnej, to myślę, że w tym okresie, kiedy, daj Boże, nic się nie wydarzy, tego typu organizacje będą mogły z tego metrażu korzystać.
1: A w Błaszkach co może się wydarzyć, jeżeli na przykład zabraknie prądu lub pojawi się poważny problem z dostawą wody?
0: Znaczy wydarzyć to się zawsze może. Oczywiście są procedury na tą okoliczność, ale ja podam taki przykład. Mieliśmy jakiś czas temu przełączenie sieci wodociągowej w samym miasteczku w Błaszkach i taki byłem trochę w stanie małego zdziwienia, kiedy zauważyłem niecierpliwość ludzi. Wyłączyliśmy wodę na 9 godzin, bo taka była konieczność. Mhm. Obserwowałem taką bezradność niektórych mieszkańców. Oczywiście byli tacy, którzy na rower sobie wsiedli, pojechali gdzieś, baniaki przywieźli. I mimo, że poinformowaliśmy, że wtedy i wtedy będzie brak dostawy wody, to właśnie taką zauważyłem niecierpliwość. Ja nie wiem, czy my jesteśmy przyzwyczajeni jako mieszkańcy do tego, że może coś takiego się stać. Oczywiście procedury są, bo mamy zasilanie dodatkowe na stacjach uzdatniania wody, więc przede wszystkim jak nie ma prądu, to priorytetem jest dostarczenie wody. To wszystko jest rozpisane. Natomiast jak będzie w rzeczywistości, to proszę zwrócić uwagę, że my się cały czas uczymy jako nasz kraj tych wszystkich procedur na wypadek W, prawda? Czy teraz załączać te alarmy, czy nie załączać i kiedy to robić, czy syrenę włączyć. I chyba jednak do końca nawet my w samorządach czujemy taki brak takiej decyzyjności, bo narzucanie jest łatwe. Czy to urząd wojewódzki, czy nieraz słyszymy ministra, jak mu to łatwo wychodzi. Natomiast kiedy faktycznie ktoś popełniał błąd, no to zaczyna się szukanie winnych, a pamiętajmy, że samorząd gminny w tym szczeblu jakby najmniej może. My nie możemy syren włączyć, my możemy je może ręcznie, natomiast ktoś go tam włącza w odpowiednich służbach, więc tu trochę jeszcze trzeba dopracować. My jesteśmy tam z kolegą wójtą też często na szkoleniach z zakresu tej obrony cywilnej, ale też widzimy, że ta informacja to jest teoria, przede wszystkim teoria. Może daj Boże, żebyśmy tego nigdy nie praktykowali, ale coś cały czas czuję, że te lata, które mamy za sobą, gdzie całkowicie zakres obrony cywilnej został traktowany tak po macoszemu, to się dzisiaj troszeczkę mści. I gdybyśmy dzisiaj załączyli ten sygnał 3-minutowy, ciągły, a później modulowany, no zastanawiam się, mimo że zrobiliśmy przecież informator specjalny dla mieszkańców, tak to w listopadzie ubiegłego roku taką opracowaliśmy jeszcze przed rządem broszurę, no to jestem ciekawy, jakby się zachowali mieszkańcy, prawda? Ciekawostką jest to, że akurat w ubiegłym roku zamontowano nowe syreny, które w zupełnie inny sposób modulują. To tak, jak akurat załączyła się ta syrena na skutek zdarzenia losowego, to faktycznie mieszkańcy byli zdezorientowani, bo to jest inna modulacja niż jesteśmy przyzwyczajeni, więc my się tego na razie wszyscy musimy wspólnie uczyć, oby tylko na ćwiczeniach, tak jak dzisiaj w Warszawie, ale lepiej, żeby to się nie działo w rzeczywistości. Natomiast jeżeli pani tu pyta, no są te mechanizmy u nas o tyle może wypracowane, że informacja musi uderzyć w teren. Nawet jeżeli tego prądu nie będzie, przez jakiś czas będą komórki funkcjonowały, potem przestaną się ładować, prawda? Ale my tu będziemy wykorzystywać tą naszą taką pocztę, jak ja to nazywam, czy kurentę poprzez sołtysowa. Na przykład w Błaszkach mamy 56 sołectw, więc mamy spory obszar do poinformowania, gdzie te miejsca będą, gdzie można wodę będzie wydawać, jak to zorganizować. No i oczywiście strażacy, którzy zawsze są gotowi do takich działań. A najlepszym przykładem był przecież COVID, który nas wszystkich zastał w takiej niepewności. Nikt nie wiedział, jak pomóc sobie nawzajem. I dystrybucja maseczek też odbywała się za pośrednictwem straży i ludzi tak zwanych dobrych woli. Także radę sobie damy. Natomiast pytanie jest, jak długo miałyby te przerwy w tej czy prądzie, czy wodzie być, bo to jest chyba zasadnicze pytanie, bo to, co nam się narzuca, ilość wody pitnej, którą powinniśmy mieć w gotowości na czas kryzysu, no to jest, to są tylko liczby, natomiast jak to wdrożyć, jak to trzymać, jak to potem utylizować. Gdyby we wszystkich 2500 gmin każdy z nas miał wypełnić to, co ma do wypełnienia, to pytanie, co z przydatnością tej zgromadzonej wody, bo to my musimy to liczyć już w tysiącach litrów, a nie w pojedynczych sztukach. Także obyśmy nie musieli tego tak naprawdę w rzeczywistości testować, bo myślę, że nie jesteśmy przygotowani jako mieszkańcy.
1: Chwycę się tego, co pan przed momentem powiedział, niecierpliwość ludzi. Pan wykłada kawę na ławę. Nie tak dawno rozmawialiśmy o tym, o roszczeniowości. ludzi. Mówił pan na antenie, że są coraz bardziej roszczeniowi. Gdzie więc przebiega granica między roszczeniowością a coraz większą świadomością?
0: Bo roszczeniowość, ja myślę, że jedno nie wyklucza, drugiego. Natomiast moje odczucie, ja z samorządem związany jestem 30 lat, i widzę taką, znaczy ja taki przykład podam zebrań wiejskich. Kiedyś na zebraniu wiejskim, kiedy decydowano o wodzie, decydowano o drodze, kiedyś jeszcze o telefonie, bo dzisiaj to mamy zupełnie inny system łączności, kiedyś to była kwestia kablowa, to sala strażacka pękała w szwach. Dzisiaj z tych potrzeb jest zaspokojonych w większości, to zresztą tutaj kolega wójt powiedział, to na zebranie przychodzi naprawdę dużo, dużo mniej osób. I przychodzą najczęściej ci, którzy nie idą z własną inicjatywą, że czymś pomogą, coś tutaj dadzą od siebie, tylko właśnie jest to oczekiwanie. Ja oczekuję, ja żądam, ja chcę. Kiedyś było tego dużo, dużo mniej. Dzisiaj, no niestety, muszę to z przykrością powiedzieć, im więcej się robi, tym tych oczekiwań jest więcej i chciano by na już, na teraz. I no być może kiedyś ta granica, o której pani mówi, będzie bardziej wyrazista, natomiast co nazwać roszczeniem, jeżeli ktoś mówi, że mu to gwarantuje przepis, bo my mamy to właśnie w tej naszej ustawie o samorządzie gminnym, zaspokajanie zbiorowe mieszkańców i ich potrzeb. To jest tak szerokie i można wpisać w to wszystkie te propozycje, które mieszkańcy by chcieli. Natomiast my jesteśmy od tego, żeby to zhierarchizować i odpowiednio wykonywać.
1: Właśnie miałam zapytać pana, panie wójcie, jak przez ostatnie 15 lat czy 20 zmieniły się oczekiwania mieszkańców wobec wójta i gminy?
2: No na pewno tak. Kiedyś najważniejszy właśnie był wodociąg, kiedyś była wiejska potańcówka, która zaspokoiła potrzeby kulturalne, a dzisiaj już mamy tak piękny dom kultury i zupełnie inne oczekiwania. Dzisiaj bardziej mieszkańcy takiego wsparcia, jak ja to widzę, przy na przykład projektach panele fotowoltaiczne na moim dachu, żeby tego typu duży projekt gmina przygotowała, pozyskała środki i przy małym wkładzie własnym mi to zamontowała, ubezpieczyła, to z pewnością tego typu elementy, ale tak przysłuchując się tutaj koledze, ja mam dużo mniejszy samorząd, mam 24 sołectwa i co roku na początku każdego robię taki objazd i spotykam się z mieszkańcami i ci, którzy chcą przyjść naprawdę i się dowiedzieć z pierwszej ręki, uzyskać wiadomości, to u nich nie ma roszczeń. Natomiast są tacy, ja ich nazywam, że mogliby wykładać filozofię współczesną bez przygotowania. Tak, oni o nic nie spytają, wszystko wiedzą i potem z tej niewiedzy często wychodzi, że coś przeoczyli. I najczęściej takie pojedyncze osoby na danych sołectwach robią zupełnie niepotrzebny zamęt. Ale tak, oczekiwania są zupełnie inne. Tak jak wcześniej powiedziałem, jeżeli już jest dobra droga, to teraz przydałby się jakiś łącznik pieszo-rowerowy. No też powiedzmy wyższego szczebla samorząd, przykład tej dużej inwestycji ulica Rejmonta i Harupia, tego typu może akurat ciąg pieszo-rowerowy zbudować. My się borykamy z szerokością pasa drogowego, w którym możemy wbudować, no mamy taką specyfikę, nie inną, bardzo duże, ciężkie, szerokie maszyny i staramy się co najmniej 5 metrów z jakimś delikatnym utwardzonym poboczem z kostki brukowej. Już na ścieżkę rowerową nam niestety miejsca nie wystarczy. Ale tak, dzisiaj mieszkańcy chcieliby mieć na miejscu właśnie siłownię, to żeby przyjechał dobry, ciekawy wykonawca z pierwszej półki, mieć to wszystko właśnie na miejscu. No my takim małym samorządem, nie wiem, kina, teatru nie zbudujemy i pewnie basenu też, ale wszystko to, co jest jakby w naszym zasięgu, to w tym momencie jakby nasi mieszkańcy mają i narzekać nie powinni. Ale tak, zgodzę się tutaj z kolegą burmistrzem. Są pojedyncze przypadki, które zawsze będą niezadowolone.
1: Ja tutaj muszę zaznaczyć, że panowie w dwóch różnych miejscach wybrali różne rozwiązania, jeśli chodzi o fundusz sołecki. Błaszki mają w tegorocznym budżecie ponad 1 460 000 złotych na fundusz sołecki. We Wróblewie funduszu sołeckiego na 2026 rok nie wyodrębniono. Dlaczego, panie wójcie, zdecydował się pan nie wyodrębniać?
2: Lat w ogóle nie wyodrębniamy. To był tylko jeden w 2015 roku, kiedy można było pozyskać środki na kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego. I wtedy jeszcze zwrot był na poziomie ponad 40% i zachęciłem wszystkie sołectwa, że warto to zrobić. Natomiast zwłaszcza dzisiaj, kiedy pojawiły się granty sołeckie, do których dokładamy duże środki. I tak jak powiedziałem, większość sołectw na te 24 są właściwie ze wszystkimi inwestycjami, które już można było zrealizować. Często też prosiłem o pewnego rodzaju cierpliwość. Ten rok, dwa i przebudujemy drogę za kilka milionów, a te 20 tysięcy, 17, może 23 z funduszu, na niewiele się zda. Zamrożenie tych kilkuset tysięcy to często pozbawienie się możliwości zrobienia, nie wiem, 15 różnych projektów, choćby drogowych, a nieraz też środków na zabezpieczenie już wkładu własnego. I u mnie to sołtysi bardzo dobrze zrozumieli i zwłaszcza te ostatnie granty, podam przykład Wróblewa i Bliźniewa, tu jest remont kuchni, tu jest plac zabaw, od razu po 80 tysięcy dołożyliśmy, albo każda jedna droga, choćby za milion, to jest wielokrotność tego funduszu, który by trafił na dane sołectwo. A byłyby pewnie i takie sołectwa, które tak do końca nie bardzo wiedziałyby, co z tymi środkami zrobić. Może byłby to jakiś festyn, może była to jakaś wycieczka, w czym i tak samorząd pomaga, bo z czymkolwiek nie przychodzą do nas sołtysi, no staramy się na bieżąco pomóc, a jeśli nie dzisiaj, to zrobimy to jutro, albo się okazuje, że już jest dawno zrobione. No tak to wygląda.
1: A co fundusz sołecki, panie burmistrzu, daje Błaszkom?
0: Znaczy daje, tak mi się wydaje, aktywizację tego lokalnego, tych lokalnych mieszkańców. Może nie na takiej w takiej skali, jakbym sobie tego życzył. Mówię, może tak może wyraża się roszczeniowo, ale jeżeli 1 400 000 mamy po stronie właśnie wydatkowania Funduszu Sołeckiego, to chciałbym, żeby większa grupa osób decydowała o tych pomysłach, bo to jest też fajnie tak, że coś ktoś wymyśli, podpowie, czego my byśmy nie zauważyli. Problemem jest frekwencja. To, co powiedziałem, kiedyś zebrania liczyły naprawdę procentowo sporo tych procentów. Natomiast teraz jest też niestety często tak, że na te zebrania mieszkańców sołectw, które decydują o tym funduszu sołeckim, przychodzi 3-5%. To jest góra.
1: I brak świeżych pomysłów. Tak?
0: I może czyli się to wyczerpuje, natomiast korzyść jest jeszcze jedna.
1: Korzyść.
0: Tak, bo to jest tak pomyślane, z tym, że po drodze trochę to zepsuto. Jak wchodziliśmy w 15 roku, to faktycznie 40% było zwrotu. Był teraz moment, że 25% tylko zwracał budżet państwa.
2: To bardzo mało.
0: Tak, teraz jest więcej z roku na rok, natomiast no, jest to po co powalczyć, bo w tym roku akurat otrzymamy 400 tysięcy tego zwrotu za to, że mamy ten fundusz sołecki. No ale to też trzeba pamiętać, wiąże się z ogromną pracą, bo to też nie jest tak, że jak ja mam 56 sołectw, to co uchwalą, teraz wrzesień jest taki moment, to jest miesiąc, w którym są te działania realizowane w sołectwach, są zebrania. I dobrze by było, gdyby to było postanowione i realizowane, ale często jest tak, że ten fundusz może być zmieniany i on jest zmieniany przez mieszkańców, więc to też prowadzi pewien chaos. A pamiętajmy, że to są wydzielone pieniądze z budżetu gminy, więc one podlegają zawsze tym samym procedurom transparentności, które dotyczą budżetu, a więc przetargi. Często jest tak, że nie rozumieją tego sołtysi lub ktoś, kto o tym decyduje, bo on uważa, że to sobie powinien takim sposobem gospodarczym, on sobie kupi materiał, jak sobie kupi ten materiał, to sam go położy. No nie tak, to musi być gwarancja, to musi być wszystko zrobione zgodnie z procedurą zamówień publicznych. Ważne też jest to, że się uczymy tego, ciągle się uczymy i udaje się namówić lub nieraz zwrócić uwagę nawet po wyborze przez dane sołectwo jakiegoś zadania, że to się nie wpisuje w zadania własnej gminy, bo to się musi wpisywać. I lwia część, ponad 70% i tak idzie na drogi. Nam wtedy jest też łatwiej. Bardzo często namawiamy sołectwa do połączenia się. Chociaż muszę powiedzieć, że tych dróg gminnych już mamy naprawdę dużo zrobionych. Największy problem mamy niestety z drogami powiatowymi. Powiat zresztą boryka się, nie tylko sieradzki oczywiście, z finansowaniem dróg powiatowych. Jeżeli będzie dobrze, a wiem, że powiat na przykład, przy okazji teraz też powiem, na przyszły rok zgłaszał drogę na terenie gminy Błaszki, no to też my musimy dołożyć 4 miliony. Więc to nie jest też tak, że samorząd realizuje tylko swoje drogi, też żeby coś zrealizować na drodze powiatowej, zresztą kolega wójt to też realizuje z powiatem, no trzeba dołożyć 25% wkładu, 50% wkładu, który jest po stronie tutaj akurat starostwa. W przypadku akurat drogi, bo mówię o drodze Gruszczyce-Równa, zadanie ma kosztować 20 milionów, więc jeżeli otrzyma powiat 12 milionów dofinansowania, 8 milionów jest do podziału na dwa tu samorządy, czyli 4 miliony powiat i 4 miliony gmina, na której ta droga jest wykonywana, czyli Błaszki.
1: 4 minuty pozostały nam do końca naszego spotkania. Chciałabym, żeby panowie mi teraz jeszcze odpowiedzieli po jednym pytaniu. Panie wójcie, przez gminę Wróblew ma przebiegać jedna z największych inwestycji transportowych państwa. Na mapie to linia kolejowa dla mieszkańca, czasem jego dom, pole albo gospodarstwo. Co może w tym wypadku pan, kiedy interes państwa zderza się z interesem konkretnego mieszkańca?
2: No najkrócej mówiąc, niewiele. Możemy zorganizować spotkania konsultacyjne, takie były, użyczyć sali na tego typu spotkanie. Tak, zderzamy się z potężną państwową machiną, tak jak pani redaktor podkreśliła, właściwie dwa kierunki, i Wrocław, i Poznań, i ten Y, który jest jedyny na terenie kraju, właśnie będzie na terenie naszej gminy. I od razu też powiem najświeższą informację. Mamy zaproszenie takie trójstronne, bo między innymi będzie przygotowywana do rozbiórki strażnica w jednostce w Kobierzycku. Przypomnę, że jest to Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, ponieważ kilka lat temu zbudowaliśmy garaże z zapleczem socjalno-technicznym, to ta sala jakby integracyjna, która naprawdę w tej miejscowości nie ma innej sali, nie ma szkoły, służyła tym mieszkańcom, będzie grunt wykupiony i będzie rozbierana. I stąd też takie spotkanie chcemy usłyszeć, jak to będzie szacowane, co w zamian, czy mogą liczyć strażacy na coś jeszcze. Niemniej też powiem, że nie uzgodniliśmy wielu dróg technicznych, ponieważ skoro ten Y ma być, naprawdę będziemy tutaj bardzo pocięci, a też dopowiem, że choćby w miejscowości Oraczew, gdzie będą likwidowane studnie do podlewania właśnie upraw, bardzo dobrej bonitacji gleby, kilka gospodarstw wręcz no, straci dobytek.
1: Ale to się te miejscowości wyludniają.
2: Dokładnie
1: to znaczy,
2: też.
1: Ludzie nie chcą mieszkać w takich miejscach.
2: Dokładnie też. No też w Kaliszu mamy spotkanie w przyszłym tygodniu. To już dotyczy połączenia Kalisza z trasą szybkiego ruchu i pytanie, czy przez nasze gminy jeszcze kolejna trasa, czyli mielibyśmy tą starą 14 kolej, drogę 12 krajową, nową na Poznań, nową na Wrocław i jeszcze jakąś trasę szybkiego ruchu, to właściwie jesteśmy porozcinani. A też musimy sobie zdawać z tego sprawę. My nie jesteśmy jakby przeciwni tak dużej inwestycji. Oczywiście wszyscy chcą szybko się przemieszczać, jeździć. Natomiast na przykładzie budowy ronda w Smardzewie na Krajówce rozjechała nam się droga nasza gmina, którą musieliśmy natychmiast budować. Także już wiem, jakie to ilości betonu, kruszywa, podbudowy, ciężkiego sprzętu, który pojedzie po różnych naszych drogach gminnych, powiatowych i z tym problemem zostaniemy na pewno sami, bo z tak dużym podmiotem na pewno my, mali, nie wygramy.
1: Króciutko, może chciałby pan coś dodać?
0: Znaczy ja powiem o tej gradacji też zadań. CPK jest, dzisiaj to się nazywa Port Polska, zadanie rządowe nazwijmy. I jakby tutaj nie ma dyskusji, ktoś to narysował. My w dużej mierze za to też odpowiadamy, bo przyjmujemy, nie do końca słusznie, ale przyjmujemy to ogromne niezadowolenie mieszkańców. Powiem tylko jeszcze o obwodnicy. Tu z kolei samorządowi zależy, bo mi bardzo zależy na obwodnicy Błaszek i też jest sztuką przekazania tej informacji mieszkańcom, bo zawsze przy jakimkolwiek wariancie ktoś będzie pokrzywdzony, ktoś będzie musiał pozbyć się swojej nieruchomości. Ale niestety nieraz jest to konieczne, żeby ogół był zadowolony. I to są te trudne decyzje, których nigdy na pewno w samorządzie nie zabraknie.
1: Mówił pan Piotr Świderski, burmistrz Błaszek. Dziękuję bardzo za udział w audycji panu. Panu Tomaszowi Woźniakowi również, wójtowi gminy Wróblew. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Beata Tomczyk mówiła, dobrego wieczoru, spokojnego wieczoru dla państwa. Do usłyszenia.
2: Dziękuję również bardzo. Do usłyszenia.
0: Wszystkiego dobrego.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
2: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
3: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
4: Na właściwych torach od 1981 roku. Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.
0: Ogłoszenie społeczne.
5: Tu Radio Łódź, jest 20. Wiadomości, Patryk Lewy zapraszam. Mieszkańcom Bałt grozi eksmisja. Europejska kultura spotka się w Łodzi. Powiemy, jakie korzyści przyniesie to spotkanie. Holenderscy uczniowie mają problemy z czytaniem. Sprawdzimy, czy podobnie jest w Polsce. Noc będzie ciepła i bez opadów. Miesiącami żyją bez bieżącej wody, a teraz grozi im eksmisja. Matka z córką mieszkają w kamienicy przy ulicy Prusa 24 na Bałutach, którą miasto wyłączyło z użytkowania. Zarząd lokali miejskich tłumaczy, że ze względu na stan techniczny i koszty dalszy remont jest nieopłacalny. Miasto zaproponowało im mieszkanie przy ulicy Nawrot, ale pani Monika je odrzuciła. Ma ono jeden pokój, a 24-letnia córka chciałaby mieć własną przestrzeń. Pani Monika wskazuje też na nerwicę lękową i chciałaby mieszkać poza centrum. Miasto jednak nie zamierza proponować im innego lokalu. Jak poinformował Radio Łódź Zarząd Lokali Miejskich, mieszkanie spełnia wszystkie wymogi lokalu zamiennego. Adwokat Piotr Paduszyński zwraca jednak uwagę, że przepisy nie precyzują dokładnie, co oznacza odpowiedni standard. Nie wiadomo więc, czy większy, ale jednopokojowy lokal spełnia ten warunek.
6: Jeżeli sąd oddali powództwo, to panie wygrają. Panie dostaną lokal dwupokojowy. Natomiast jeżeli panie przegrają, to już im należy się tylko lokal socjalny, niezamienny, o dużo gorszym standardzie niż to, co zapewne im miasto oferowało jako lokal zamienny.
5: Sprawa trafiła do sądu. To on zdecyduje, czy pani Monice będzie przysługiwało prawo do lokalu socjalnego.
7: Więcej na radiołódź.pl.
5: Możliwy sprzeciw wobec prezydenckiej ustawy o kryptowalutach. Prezydent Karol Nawrocki swoją propozycją wyszedł naprzeciw interesom Zonda Krypto, mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister Obrony Narodowej podkreślił w Kielcach, że prezydent trzykrotnie wetował rządowy projekt ustawy w tej sprawie.
8: Była szansa, ogromna, łatwa, odrzucić weto pana prezydenta. Przyszedł pan minister Bogucki i nakłaniał do zupełnie czego innego posłów PiSu i Konfederacji, Rozwoju Plus od pana Morawieckiego. Oni biorą 100% odpowiedzialności. My zrobiliśmy wszystko, żeby uszczelnić ten rynek, żeby zabezpieczyć interes finansów polskich rodzin, które inwestowały w tego typu operacje. Pan prezydent robił wszystko, żeby chronić te firmy i dać im wolną amerykankę.
5: Projekt prezydenta zakłada wprowadzenie obowiązkowych ostrzeżeń dla inwestorów i wymogu uzyskiwania zgody sądu na przedłużenie blokady rachunków. Oprócz tego propozycja zakłada wyższe kary dla podmiotów naruszających prawo. Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że rząd pracuje jednak nad projektem kolejnej ustawy regulującej rynek kryptowalutowy w Polsce. Łódź na 3 dni stanie się miejscem spotkania Europejskiego Świata Kultury. W ten weekend do miasta przyjedzie ponad 60 artystów i ludzi kultury z prawie 30 krajów. Wszystko za sprawą rozpoczynającego się Europejskiego Parlamentu Kultury. Tematem będzie przede wszystkim obecna sytuacja na świecie i to, jak wpływa na kulturę. Dla miasta będzie to okazja do promocji lokalnych instytucji i twórców na arenie międzynarodowej. Dodatkowo takie wydarzenia mają pomóc w dalszym rozwijaniu marki miasta, które stara się o wpis Starówki na listę światową Światowego Dziedzictwa UNESCO. Efektem tego spotkania będzie deklaracja łódzka, mówi Jacek Michalak, prezes zarządu Atlas Sztuki.
9: Efektem tego spotkania będzie deklaracja łódzka, w której członkowie, znaczy osoby uczestniczące w obradach tej sesji odniosą się do najpilniejszych, najważniejszych, najbardziej bieżących spraw z zakresu kultury europejskiej.
5: W EC1 zaprezentowana zostanie również nowa makieta Centralnego Portu Komunikacyjnego. Goście zobaczą na niej m.in. planowane połączenie Łodzi z przyszłym lotniskiem koleją dużych prędkości. Holenderscy uczniowie szkół średnich czytają coraz gorzej. Poziom rozumienia tekstu prawie 40% z nich jest tak niski, że nie nadążają za nauką w szkole. Wynika z programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów. Pierwsze miejsce pod tym względem zajęły nastolatki z Singapuru, drugie z Irlandii, a trzecie z Japonii. Polscy uczniowie zajęli 14 miejsce, a holenderscy 35. Eksperci uważają, że szkoły mają zbyt dużą wolność w nauczaniu, przez co stosują nieskuteczne metody. Natomiast nauczyciele winą obarczają rodziców i treści w mediach społecznościowych. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 21, a za chwilę informacje sportowe. Wiadomości sportowe przygotował Piotr Andrzejczak.
10: Podczas dzisiejszego posiedzenia Prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego ustalono termin zebrania zarządu na poniedziałek 14 września na 13. Poinformował związek, a o szczegółach opowie Rafał Bała.
11: Prezydium postanowiło o wyznaczeniu daty zebrania zarządu na 14 września. W najbliższy poniedziałek odbędzie się głosowanie nad powierzeniem obowiązków prezesa PKOL jednemu z 8 wiceprezesów. Nieoficjalnie mówi się, że największe szanse mają Marian Kmita, Tomasz Hamera lub Mieczysław Nowicki. W praktyce oznacza to zapowiedź zdymisjonowania Radosława Piesiewicza, który przebywa w areszcie. Wciąż jednak nie brakuje stronników obecnego prezesa, którzy z pewnością za niespełna tydzień nie podniosą ręki w głosowaniu nad jego odwołaniem.
10: A dodam, że posiedzenie Prezydium PKOL-u to pierwszy krok na drodze do zmian we władzach tej organizacji kierowanej dotychczas przez Radosława Piesiewicza. Niedawno usłyszał zarzuty w aferze Zonda Krypto, został aresztowany na 3 miesiące, a wyznaczony przez jego zastępca Mieczysław Nowicki zwołał właśnie dzisiejsze posiedzenie Prezydium. Polska snajperka Barcelony Ewa Pajor została jedną z piłkarek nominowanych do plebiscytu w plebiscycie Złotej Piłki magazynu France Football. Reprezentantka Polski zdobyła w minionym sezonie mistrzostwo, puchar i superpuchar Hiszpanii oraz została triumfatorką Ligi Mistrzyń, w której była najskuteczniejszą piłkarką z 11 golami na koncie. W ubiegłym roku Pajor zajęła w plebiscycie 8 miejsce, wygrała jej koleżanka klubowa z Barcelony Aitana Bonmati. A na liście nominowanych tym razem nie ma Roberta Lewandowskiego, który latem zmienił Barcelonę na Chicago Fire. A wręczenie nagród w Londynie 26 października. Polski Związek Tenisowy podał skład reprezentacji Polski mężczyzn na mecz Pucharu Davisa z Australijczykami. W szklanki z rywalem z antypodów staną Kamil Majchrzak, Max Kaśnikowski, Jan Zieliński, Karol Drzewiecki i Jan Sadzik. Mecz odbędzie się 19 i 20 września na Pat Rafter Arena w Brisbane. Polacy po raz trzeci z rzędu przystępują do rywalizacji w grupie pierwszej Pucharu Davisa. Zwycięzca awansuje do fazy qualifiers i zbliży się do udziału w finałach Pucharu Davisa. A następne wiadomości sportowe w Radiu Łódź za 2 godziny.
12: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: Przed nami pogodna noc, obecnie mamy 20 stopni, a w kolejnych godzinach tylko nieco chłodniej od 16 do 18 stopni. Jutro kolejny dzień upałów, temperatura od 27 do 30 stopni. Po południem może jednak przydać się parasol, możliwe są burze i przelotne opady deszczu.
12: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.

0: Porozmawiajmy o sporcie.
1: Dobry wieczór, kłaniam się pięknie. Porozmawiamy dziś o sporcie, bo przecież wiadomo, że to jedna z piękniejszych dziedzin naszego życia. A dziś porozmawiamy o sporcie z panią Małgorzatą Pskit. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: I z panem Pawłem Pskitem. Nazwiska są znają wszystkim sympatykom sportu. Właściwie można powiedzieć, że jesteście państwo sportowym rodzeństwem. Czy wiadomo, że jakoś taki bakcyl tego sportu łapie się w określonym momencie? Jak wyglądał wasz dom rodzinny? Jak to było w waszym domu?
2: Jeżeli chodzi o bakcyla, no to trzeba to tą zasługę jakby do tacie
1: przypisać,
2: bo tata był takim zapalonym amatorem, sportowcem i no to on nas do tego sportu zaraził.
1: Co
2: tak naprawdę.
1: Robił tata? Biegał? Grał w piłkę? Co robił?
2: Na pewno grał w koszykówkę. To pamiętam.
3: Tak, może... w drugiej lidze. Dobry wieczór państwu, Paweł Pski. Tata grał w drugiej lidze. Tu w łódzkim zespołem trenował, także no wujo na rowerze jeździł. Kolarz, wyścig pokoju kończył na stadionie UKS-u, także tak gdzieś tam te rodzinne korzenie sportowe było od początku.
1: A jakie było takie pierwsze spotkanie z jakimś poważnym sportem? Wasze pierwsze spotkanie?
3: Poważnym sportem moje to było, jak dobrze pamiętam, ale tak to gdzieś odszukałem. Kiedyś tata mnie zabrał w 86 roku, miałem 6 lat wtedy, na pierwszy mecz Widzew Łódź Górnik Zabrze, aczkolwiek trzeba by zweryfikować, czy to na pewno było wtedy, tak. Ale taką mam pamięć i tak to się u mnie zaczęło. Potem mama wspomina, sam biegałem po podwórku zimą, po śnieg po kolana i od jednej ławki do drugiej z piłką. Już czasami, tak jak wspomniałem, sam, bo już koledzy musieli iść do domu i tak to się rodziło wszystko.
1: A pani Małgosiu?
2: Ja powiem szczerze, że ja to nie mam żadnego takiego wspomnienia, które by mnie zapaliło do sportu. Do sportu trafiłam dzięki tacie, nie wiem, czy powiedzieć przez przypadek, czy nie, po prostu zapisał mnie do szkoły sportowej. A to tylko dlatego, że w czwartej klasie podstawówki mieliśmy sprawdzian skoków dal. Ja nie pamiętam, ile wtedy skoczyłam, ale powiedziałam w domu ten wynik i mój tata mówi, to jest po prostu jakiś super wynik. No i się podowiadywał, pojechał do sportowej szkoły, popytał, no i w ten sposób trafiłam do szkoły sportowej.
1: Która to była? 55?
2: Tak, do 55.
1: Lokajskiego, tak.
2: Tak, sławna, Eugeniusza Lokajskiego.
1: Sławna szkoła.
2: Tak, więc, ale nie mam w ogóle takiego momentu, że ktoś mnie zachwycił swoim startem w zawodach, czy że tata, czy mama gdzieś mnie zabrali na jakieś zawody.
1: No ale to widocznie wystarczyło, bo są ludzie, którzy chodzą regularnie na treningi latami i nie daje im to żadnej przyjemności, wcześniej czy później ten ogień wygasa, a u pani to jednak się rozwinęło.
2: Tak, no po prostu ta zmiana szkoły, która na początku była dla mnie bolesna, bo nie chciałam opuszczać 35. podstawówki, ale po jakichś tam 2-3 tygodniach w 55. naprawdę już mi było bardzo dobrze. Świetne było to, że było tyle zajęć sportowych i po prostu no, taka wewnętrzna satysfakcja z tego, no frajda taka, tak, za dzieciaka, że tyle sportu, basen, lekka atletyka i naprawdę na wysokim poziomie te lekcje WF-u prowadzone od początku.
1: A pan, panie Pawle, jak to było z panem oprócz tego biegania? Czy trzeba było jeszcze pana do czegoś zachęcać, czy raczej nie?
3: Nie no, zdecydowanie mieliśmy inne czasy, można powiedzieć, się spędzało na sporcie, w spinaczce po drzewach, garażach i graniu w piłkę na podwórku cały wolny czas, także jakby naturalnie, jak tylko mogłem pójść w ślady siostry, to po 3 klasach podstawówki też od razu chciałem się przenieść do tej szkoły sportowej i tam też się zaczęła taka poważniejsza przygoda z trenowaniem, no bo to już były, tak jak siostra wspomniała, takie na tamten czas poważne zajęcia z wychowania fizycznego, a nie tylko jakaś zabawa.
1: Jest pan 4 lata młodszy.
2: Młodszy.
1: 4 lata, które coś zmieniły? Czy przyglądał się pan temu, co dzieje się z siostrą? Jak siostra zaczyna łykać ten bakcyl, właściwie zaczyna już chyba poważniej trenować?
3: No oczywiście, jakby całą rodziną kibicowaliśmy, jak już się pojawiły te pierwsze sukcesy, nawet juniorskie wyjazdy do Spały na Mistrzostwa Polski z rodzicami, to zostało w pamięci. Gdzieś tam człowiek może pragnął iść tym samym śladem, ale jednak piłka nożna zawsze gdzieś była na pierwszym miejscu, można powiedzieć, bo nawet już w czwartej klasie na zajęcia z piłki nożnej na Stłucki Start się zapisałem. No to szybko odpuściłem i dopiero wróciłem w wieku juniorskim, gdzie już pozostało tylko takie, powiedzmy, amatorskie granie, chociaż no, załapałem się wówczas do kadry trzecioligowego SKS Startu. Trzecia liga to był wówczas trzeci poziom rozgrywkowy, nie tak jak teraz czwarty, ale ostatecznie no, poszedłem w kierunku sędziowania.
1: No właśnie, pani Małgosiu, wróćmy do pani. Kiedy pani odniosła pierwszy sukces? Bo wiadomo, na początku jak się tylko trenuje, to potrzebne są sukcesy, prawda? Każdy sukces napędza, daje takiego kopa, przepraszam za brzydkie określenie, ale tak naprawdę bez tego sukcesu to ciężko jest wytrzymać monotonny czasami trening.
2: No mi sam trening sprawiał frajdę. Trening i towarzystwo tak naprawdę, tak? Bo ja cały czas uważam, że sport to nie tylko wysiłek, nie wiem, ciężka praca, sukcesy czy też porażki, ale w dużym procencie ludzie, z którymi się ten czas spędza. Pierwszy sukces, właściwie no muszę powiedzieć, że to nawet tak łatwo przychodziło na początku, ale pierwszy duży sukces to było Mistrzostwo Polski w Spale na halowych Mistrzostwach Polski juniorów, gdzie no taką dostałam dziką kartę, bo byłam wtedy w 8 klasie podstawówki, czyli jeszcze rocznikowo byłam za młoda, żeby startować w tych zawodach, ale trener, który mnie prowadził wtedy, Maciej Paliszewski, no widział, że jest potencjał i jakieś tam pismo napisał, że dopuszczono mnie do tych zawodów i biegałam z dziewczynami o rok i o 2 lata starszymi, no i wygrałam. Także to był...
1: Co to był za dystans?
2: 600 metrów.
1: No to ładnie.
2: Był dystans 600 metrów i w sezonie letnim na tym dystansie pobiegłam rekord polski młodziczek na 600 metrów, który został pobity dopiero, no jak dobrze pamiętam, no nie wiem, 2 lata temu, mogłam sprawdzić, ale no dopiero co, tak, 2-3 lata temu, czyli no szmat czasu, już teraz mi jest trudno na szybko policzyć, ile lat ten rekord polski do mnie należał, tak? I to na AZS-ie w Łodzi pobiegłam, pamiętam.
1: Ale to szokujące jest, że tak młoda dziewczyna potrafi uporać się ze starszymi zawodniczkami.
2: No tak, tym bardziej, że to nie był żaden trening taki mocny przez powiedzmy tą 8. klasę, tak? To były zajęcia WF-u, które były po prostu codziennie 2 godziny po lekcjach. No w weekendy również, no to w weekendy, no to były treningi w sobotę i w niedzielę, ale w dużej mierze to jeszcze była zabawa i jednak wynik był, satysfakcja wielka. Także no, ten w ogóle dystans 600 metrów to był mój ukochany dystans, tak mogę powiedzieć.
1: Właściwie można powiedzieć, że sportowcy najczęściej mają problem z przypomnieniem sobie nazwiska pierwszego trenera albo też nauczyciela WF-u, jak jest w pani przypadku?
2: No u mnie to nie jest żadnym problemem, bo Maciej Paliszewski, który był nauczycielem WF-u w 55. szkole, no to był trenerem przez całą moją karierę.
1: No czyli tutaj tak. Nie było żadnych...
2: To nie było żadnych...
1: Żadne to zmian. Nie jest podchwytliwe pytanie, tak?
2: Natomiast byli oczywiście trenerzy kadrowi w międzyczasie na tych wyjazdach kadrowych, ale to czasem nawet kulało, że tak powiem, jak próbowałam ten trening inny stosować.
1: Zrobić.
2: Tak.
1: Panie Pawle, pan od razu piłka nożna zdecydowanie, prawda? Chciał pan zaistnieć w futbolu. A kiedy uznał pan, że to niespecjalnie panu wychodzi, nie na tyle, żeby sprawiało to panu satysfakcję?
3: Nie, no chyba satysfakcję to do dzisiaj sprawia granie w piłkę, tylko może nie poszły za tym sukcesy. Gdzieś to rozdział taki między wcześniej lekką atletyką, a później piłką nożną, no spowodował, że gdzieś ta piłka była trochę na początku z boku i zabrakło pewnie umiejętności technicznych, no bo jakby te wydolnościowe dawały radę na boisku, na lewej obronie czy pomocy, aczkolwiek gdzieś zabrakło tej, zapewne tej techniki, a pojawiła się szansa w sędziowaniu troszeczkę przypadkowo, tak jak tu pan wspomniał o nauczycielach WF-u, no to historia jest taka, że po prostu w klasie mieliśmy taką mocną grupę kolegów, chodziliśmy wtedy na wszystkie mecze, jakieś co tydzień widzę w ŁKS, pamiętam też mecz, ŁKS grał z FC Porto, no po prostu chodziliśmy taką paczką na każdy mecz.
2: A to już było liceum, tak? Czy jeszcze tak, podstawowe
3: tak,
2: liceum?
3: Tak, to już było w liceum i nasz nauczyciel wychowania fizycznego wtedy z dziennika łódzkiego wyciął, przywiesił na tablicę informację, że jest kurs sędziowski, a ci, którzy zostają sędziami piłki nożnej w województwie, mają darmowe wejście na stadiony Widzewa i ŁKS-u. I
1: proszę.
3: Taka była motywacja tak naprawdę. A jak skończyłem kurs sędziowski,
1: a
3: zostałem
1: kto był pana
3: sędzią.
1: Nauczycielem?
3: To jest to podchwytliwe pytanie, aha, na które nie odpowiem.
1: No w której szkole?
3: To było 28 liceum, już w tej chwili nieistniejące.
1: Mhm. Czy to było gdzieś tu na Kopcińskiego? Nie.
3: Nie, to było przy ulicy Spornej. W Łodzi.
1: No próbujemy odnaleźć ślady, kiedy to właściwie zaczyna wszystko funkcjonować, prawda? No ale jesteście państwo oboje typem sportowca wytrzymałościowego, z tego co pan mówi i co wiemy po karierze pani Małgosi, to raczej macie predyspozycje wytrzymałościowe, po kim tata też był takim człowiekiem, że raczej wytrzymałość dominowała w jego...
2: Trudno powiedzieć. Myślę, że jakby tacie się inaczej ułożyło życie, inne czasy wtedy były. Gdyby on trafił do jakiegoś klubu takiego lekkoatletycznego, myślę, że mógłby mieć spore sukcesy. Natomiast on zawsze nam opowiada, że na podwórku, jako dzieciak, jako potem starszy chłopak, to różnymi sportami po prostu się bawili, łącznie ze skokiem o tyczce. Gdzieś tam usypywali sobie z piasku jakąś górkę i skakali. I mówi, że jakby, że tak powiem, lał tam większość tych swoich kolegów, tak? W różnych dyscyplinach. Także te dyspozycje, myślę, że to są właśnie z tej rodziny Pskitów, że tak powiem.
1: A proszę mi powiedzieć, w którym miejscu się wychowywaliście? Gdzie było wasze rodzinne podwórko? O, może tak?
3: To Bałuty, ulica Gandiego. Tam do tej pory stoją drzewa, które za bramkę służyły. Ostatnio byłem też z dziećmi, także tam. I boisko szkolne szkoły podstawowej numer 35 w Łodzi.
1: No tak, czyli tam wiadomo było, że drzewa się wykorzystuje. My korzystaliśmy z toreb, prawda? Z tych swoich toreb, w których nosiło się do szkoły książki i to były bramki. No, było dużo dyskusji o tym, czy to było za wysoko, czy za nisko. Czy lekka atletyka jest sportem monotonnym, czy nie?
2: No dla mnie nie była. Dla mnie nie była. No tyle mogę powiedzieć. Mogę powiedzieć tylko, że dla brata była, tak? Taką pamiętam historię, że ponieważ brat miał przygodę na AZS-ie łódzkim, z wybitnym trenerem węglarskim, tak? Trenerem
1: Krzysztofem,
2: który wychował Kajetana Duszyńskiego, czy teraz Maksymiliana Szweda, więc Paweł trenował przez jakiś czas. Czy też byłeś wypożyczony tam do sztafety, tak? Na Mistrzostwa Polski.
3: Tak. To taka historia. Już wtedy, że tak powiem, zmieniłem dyscyplinę na piłkę nożną. W starcie.
1: Aż to nagle?
3: Tak. No było to ostatni rok juniorski wtedy i to pamiętam do dziś. No, czwarte miejsce zajęliśmy jeszcze na koniec przygody. Miałbym brązowy medal Mistrzostw Polski w Krakowie na starym stadionie Hutnika. Do sztafety 4x400 zostałem zaproszony. Ale tak jak siostra wspomniała, takie bieganie w porównaniu z tą różnorodnością i emocjami w piłce nożnej, czy tam zmiennością gry, jednak gdzieś tam piłka wzięła górę z tego powodu.
1: Co jest pięknego w sporcie, w tym sporcie, który pani uprawiała? Czemu ta lekka atletyka tak panią zawładnęła?
2: Znaczy ja bym powiedziała, że to bardzo dużo zawdzięczam tacie, tak, że tak mnie ukierunkował. To była jego decyzja o zmianie szkoły. A po prostu ja to od samego początku polubiłam, tak? Polubiłam tą 55. sportową, koleżanki, kolegów. Wyjazdy właściwie, to już od 5. klasy podstawówki. To naprawdę było wtedy w roku szkolnym bardzo dużo wyjazdów. I sylwestrowe, i na święta wielkanocne, i w listopadzie.

0: którym kryją się dobre pieniądze, już coraz większy udział aparatury technicznej. Ja też spodziewałem się, że kiedy zacznie się VAR, to nie będzie żadnych problemów, ale okazuje się, że VAR sobie, życie sobie.
1: Znaczy, jakbyśmy prawdopodobnie wrócili do tej epoki przed VAR-u, no to sami mogą państwo gdzieś tam ocenić, ile tych interwencji jest prawidłowych. No, tak jak wszyscy sędziowie też są ludźmi i mimo tej technologii zdarzają się niestety również pomyłki, ale ich ilość jest, myślę, no, niewyobrażalnie mniejsza niż gdybyśmy rozmawiali o erze przedwarowej, gdzie jednak też technologia tak poszła do przodu, że no, mamy na meczach ekstraklasy 24 kamery. Tak wspominaliśmy tutaj
0: to
1: studio,
0: nic się nie ukryje, 13 prawda?
1: Mecze wtedy ekstraklasy były transmitowane prawdopodobnie z jednej. No to też dużo, dużo błędów, które prawdopodobnie były, no bo piłka się nie zmieniła, jakby no, cały czas ktoś fauluje, ktoś jest na spalonym i tak dalej, też się pojawiały, tylko trudniej je było znaleźć nawet kibicom, tak? A w tej chwili 24 kamery, tak jak pan powiedział, no to nic się
0: to
1: nie ukryje.
0: Łatwo się sędziuje chyba.
1: Przed monitorem powinno być łatwiej, aczkolwiek...
0: No tak, bo pan się skupi już tylko i wyłącznie na VAR, prawda? Jest pan sędzią...
1: Zdecydowanie w większości przypadków tak. Jeszcze prowadzę mecze szczebla centralnego w pierwszej i drugiej lidze, czy ostatnio no, byłem akurat na meczu, gdzie doszło do sensacji. Siarka Tarnobrzych w Pucharze Polski wyeliminowała Zagłębie Lubin, także też jeszcze czynnie uczestniczę jako sędzia boiskowy w tych rozgrywkach.
0: Jakby tak porównać tego Pawła Pskita, który zaczynał karierę sędziowską od sędziowania zapewne niższych klas rozgrywkowych, prawda? B-klasa?
1: No tak, oczywiście.
0: Musiał pan zaliczyć ten pierwszy etap.
1: Tak, to każdego to czeka.
0: Nasłuchał się pan troszkę na swój temat?
1: No, to do dzisiaj się słucha. Niestety, ale tak trzeba na to spojrzeć i taka już jest trochę, tak powiem, rola sędziego, że, no, jak ja to czasami mówię, przeszkadza piłkarzom, ale z drugiej strony, no doskonale pewnie ktokolwiek jest w piłkę zaangażowany, no to prawdopodobnie nawet mecze dzieciaków by się nie skończyły, albo skończyły po 5-10 minutach, bo doszłoby do konfliktu trenerów, czy to był faul, czy to nie był faul, czy to była ręka, czy nie była. Więc tak naprawdę no, piłki nożnej bez sędziów niestety nie będzie, albo stety, no bo jest to też dla takich ludzi jak ja, którzy, jak wspomniałem, zabrakło może techniki gdzieś w tym sporcie mogą dalej funkcjonować.
0: Panie Pawle, zaczynałem przed chwilą pytanie. Czym się różni tamten Paweł Pskit? Tamten sędzia, początkujący od teraz, pana już sędziego dojrzałego, co przede wszystkim pan wyeliminował, albo co w tej chwili pana w panu zachowaniu dominuje? Spokój? Rozwaga?
1: Spokój to chyba był zawsze, ale no na początku to było bardziej zabawa, rozrywka i uczestniczenie w futbolu. Teraz najwyższy poziom, tym też poczucie tej odpowiedzialności jest większe. No ale tak jak wspomniałem, mimo tego gdzieś błędy się zdarzają i biorąc pod uwagę, że odpowiedzialność jest teraz dużo wyższa, chociażby ze względu na to, na punkty zdobywane przez drużyny, no też z tego tytułu jest jakby trudniej.
0: No to jest zrozumiałe. Pan Paweł mówił przed chwilą o odpowiedzialności za swoje zachowania, za decyzje. Pani z kolei była w innej sytuacji. Była odpowiedzialność za wynik przede wszystkim. Było za takie ciśnienie?
2: Dużą odpowiedzialność zawsze czułam w biegach sztafetowych. Tak? I to rzeczywiście, myślę, że to poczucie odpowiedzialności jeszcze bardziej mnie mobilizowało. Bo trenerzy, którzy przeliczali moje indywidualne biegi na 400 metrów czy na 400 metrów przez płotki, nie przypuszczali, że w sztafecie, biegnąc z pałeczką, jestem w stanie wykręcać takie wyniki, jakie wykręcałam, tak? Czyli jednak ta mobilizacja taka za drużynę, można powiedzieć, tak?
0: Czyli no, bo lepiej się pani czuła, biegając w sztafecie?
2: Indywidualne starty też bardzo lubiłam, ale no... Ta zespołowość powodowała, że jeszcze, okazuje się, mogłam z siebie ciut więcej wycisnąć, że tak powiem, tak?
0: Wynotowałem sobie pani rekordy życiowe na 200 metrów, to 24,86.

0: 600 na 453 10 na 802 0488, a w hali mniej, bo 202 65 na 400 metrów przez płotki 54 75. Wolała pani biegać płasko czy przez płotki?
1: No zdecydowanie przez płotki. Zdecydowanie i to już wiedziałam, pamiętam, myślę, że w 5. klasie podstawówki, jak na WF-ie pierwszy raz biegaliśmy przez płotki, to ja przyszłam do domu i mówię: tato, tato, idźmy w sobotę albo w niedzielę na start, tak, bo tam jeszcze wszystko funkcjonowało dobrze, było trochę tartanu. Pójdźmy, ustawisz mi płotki, ja sobie będę biegała. Także od początku te płotki mi bardzo pasowały i to była moja koronna konkurencja, ale też przez przypadek ostatecznie, bo biegałam głównie 400 metrów na hali 600 metrów i kiedyś były zawody w Sopocie, na które bardzo chciałam jechać i myślę, że wtedy miałam około 17-18 lat, bardzo chciałam jechać na te zawody. No trener mówi: no nie ma 400 metrów, tak? No jadę z ekipą, jechały dziewczyny, którymi tam się dobrze dogadywałam, nie ma 400 metrów. Ja mówię: no ale jakie są konkurencje? No jest 400 przez płotki. No to ja pobiegnę 400 przez płotki, bez jakiegoś przygotowania, bez treningu pod ten dystans. No i pobiegłam, ograłam tam kogoś, jakąś dziewczynę, która już jakiś czas te płotki trenowała, no i się okazało, że właściwie no, trzeba iść w tym kierunku. Także ten mój wynik na 400 to 53-10, to właściwie no, to jest słabiutka życiówka, bo potem już głównie biegałam jednak 400 metrów przez płotki.
0: Liczę tu kluby, w których pani występowała. O. Start Łódź, Skra Warszawa, Warszawianka, AZS AWF Wrocław i LŁKS Łomża.
1: I jeszcze Błękitni, Osowa Sień.
0: O, to już w ogóle
1: jeszcze
0: nie
1: jeden klub. Ale ta Łomża, to była taka nieudana przygoda, zwłaszcza, no, muszę powiedzieć, dla klubu. Bo oni, że tak powiem, no, chcieli mnie w tym klubie, dostawałam stypendium przez jakiś czas, a potem kontuzja mnie tak już wyeliminowała. To była końcówka, okazało się, że końcówka tej przygody ze sportem i nie wystartowałam dla nich w ogóle. Niestety, tak. Ale te kluby, no powód tak wielu zmian, no to był finansowy, niestety. Zawsze mieszkałam w Łodzi, jestem rodowitą łodzianką, cały czas trenowałam z tym samym trenerem z Łodzi, a po prostu gdzieś tam były sytuacje, że kończyło się, jakby no, z miasta nie było pieniędzy na stypendium, no to szukaliśmy jakichś innych rozwiązań.
0: I innych tak to klubów, się, prawda? Innych gdzie klubów. Było tak, odrobinę tak. pieniędzy. Pan swoją drogę sportową, bo sędziowanie to też chyba nieustanny kontakt ze sportem, tylko zupełnie z innej pozycji. Odczuwa pan to, że jest pan tym człowiekiem, który rządzi, podejmuje decyzje?
2: Wrócę do tego stwierdzenia ze sportem. Ostatnio kolega sędzia Tomasz Kwiatkowski też gdzieś udzielał wywiadu i powiedział, że sędziowie to sportowcy, jakby się w tym 100% zgadzam i myślę, że wszyscy moi koledzy też się pod tym podpiszą. No, wręcz mamy trenera zatrudnionego w Polskim Związku Lekkoatletyki, czy w Polskim Związku Piłki Nożnej, byłego lekkoatletę Grzegorza Krzoska, który nam prowadzi treningi, co tydzień otrzymujemy rozpiskę, wykaz, co trzeba zrobić. Jesteśmy wyposażeni w elektronikę śledzącą i trenujemy. Bez tego nadążenie za dzisiejszym futbolem byłoby niemożliwe, a wracając do stwierdzenia rządzić, to myślę, że zupełnie na odwrót. Zawsze jak zaczynam przed meczem omawiać współpracę z kolegami, no to zaczynam od tego, że sędziowie są dla piłkarzy, że my jesteśmy dla nich tutaj tak naprawdę i no, tak chcemy spełnić oczekiwania i piłkarzy, i trenerów, i kibiców. Wiadomo, że jakby w sytuacjach kontrowersyjnych nie da się wszystkich zadowolić, ale jakby to rządzenie no jest mi dalekie, aczkolwiek czasami trzeba twardą ręką na boisku postępować, bo tak jak wszędzie, no są różne temperamenty i piłkarzy, i trenerów, i trzeba sobie z tym radzić.
0: I nie dać się zdominować na przykład przez piłkarzy.
2: No wręcz jest to praktycznie niemożliwe, bo wtedy mecz szybko wymknie się spod kontroli.
0: Pana kariera sędziowska też obfitowała w wzloty i upadki. Możemy o tym spokojnie porozmawiać, czy też to jest temat, który pana irytuje?
2: Możemy rozmawiać, takie jest życie, myślę, nie tylko sędziego, sportowca, ale i w wielu dziedzinach bywa, że jest lepiej i gorzej, także...
0: Ma pan żal do Zbigniewa Przesmyckiego o ten 2014 rok?
2: No czy żal, może nie dostałem jakiejś większej szansy. No, z jednej strony wtedy zostałem sędzią zawodowym na krótko, później ta współpraca się zakończyła. Z perspektywy czasu nigdy nie wiadomo, jakby się to potoczyło. To też była jakaś nauka w życiu, umiejętność powstania z tego i dzisiaj z bycia sędzią VAR, UEFA, FIFA, no wtedy wydawało się to niemożliwe, a tak potoczyła się ta kariera czy przygoda w ten sposób. Nigdy nie wiadomo, co by było, tak? Więc no pewnie żal jakiś jest, bo tej piłki ekstraklasowej na boisku było mało i krótko, ale jest teraz przed monitorem jako sędzia VAR, więc no jest na pewno tak, że mogę powiedzieć, że z tego gdzieś tam tych upadków udało się jednak podnieść.
0: Zadam takie tradycyjne i proste pytanie, dlaczego się udało? Co się takiego stało z panem, z tym, co było wokół pana, że udało się z tych kolan wstać?
2: No, czynników jest naprawdę dużo, no, zaczynając od wsparcia rodziny, poprzez ten sport, który zawsze towarzyszył w życiu, a jednak no, sport zawsze się wiąże z porażką. To nie ma, tak chyba, że wybitne jednostki, ale chyba nie ma sportowca, który nie doznał smaku porażki. I po tym się poznaje sportowców, jak po różnych błędach, sytuacjach w życiu wracają do gry, czy bramkarze, prawda? No, każdy bramkarz też ma w swojej karierze jakiegoś wielbłąda tak zwanego. I często decyduje o dalszym losie, jak on się po takim błędzie odnajdzie w dalszej grze. I tak samo było tutaj. Tak? No, był trudny okres, były jakieś wątpliwości, czy wracać do sędziowania, ale no innej ścieżki na sport już nie było, bo wówczas miałem 34 lata, więc jakby to pozostanie w tej piłce było tylko możliwe dalej przez sędziowanie i gdzieś tą szansę jakby dalej bycia sędzią pierwszej ligi, później już jakby tak przez długie lata na normalnych warunkach się udało.
0: Jest pan człowiekiem odpornym na takie stresy, na takie różne dziwne zdarzenia? Nie wierzę, żeby pan nie przegadał kilku wieczorów z małżonką, jeśli w ogóle podejmuje z panem dyskusję na temat piłki nożnej i sędziowania?
2: Po tamtych wydarzeniach na pewno jestem jakby też psychicznie silniejszy, bo nie ma co ukrywać, że to nie był najłatwiejszy moment w życiu, a do dzisiaj wsparcie żony odczuwam. Taka ciekawostka, córka jest najstarsza, bardziej muzycznie utalentowana i dopiero teraz, jak jej się trafiają różne wyjazdy, koncerty, to zrozumiała, że jednak jak tata wyjeżdża na mecze, no to nie ma innej drogi po prostu, jeśli się chce coś jednak w życiu robić innego, coś więcej, coś, co człowieka interesuje czy pociąga w pewien sposób.
0: Pani Małgosiu, zaczęła się pani kariera od bardzo dobrych rezultatów. Nigdy nie było zawahania, nigdy nie było załamania, nigdy nie było ciężkiej, trudnej do wyleczenia kontuzji?
1: Były jakieś drobne kontuzje przez te, nie wiem, myślę, że ponad 10 lat kariery sportowej. I no niestety na koniec, tak, no wyeliminowała mnie już ze sportu kontuzja pleców. Skończyło się operacją, właściwie była to bardzo zła decyzja życiowa, tak na to patrzę, bo potem jeszcze miałam wrócić do sportu, ale niestety już zdrowie nie pozwoliło, bo tak to myślę, że... Znaczy, kontuzja wyeliminowała mnie ostatecznie, no ale już miałam wtedy 31 lat, tak mi się wydaje. Planowałam jeszcze rok, może dwa lata potrenować i już potem się zatrzymać i zacząć pracę w szkole, no ale jednak życie zdecydowało inaczej, no czy też ja, no być może gdybym się nie poddała tej operacji, to też mogłoby jeszcze się to inaczej potoczyć, bo kręgosłup doskwierał mi już od jakiegoś czasu, mimo tego były wyniki i mogłam trenować, tak?
0: Jak wypisałem pani wyniki, to zajęło mi to dwie kartki, więc rzeczywiście sukcesów było mnóstwo. Który z tych wyników jest najważniejszy? Czy może udział w Igrzyskach Olimpijskich?
1: No myślę, że marzeniem każdego sportowca to jest udział w Igrzyskach Olimpijskich. Także tak, no to było niesamowite wydarzenie. No cały sport był piękną przygodą, ale ten pobyt w wiosce olimpijskiej w Atenach, tam w sztafecie zajęłyśmy z dziewczynami 5. miejsce i jeszcze co było niesamowite, że przed finałem, kiedy na pierwszej zmianie już przed blokami stały dziewczyny i u nas na zmianie stała moja przyjaciółka Zuzanna Radecka, już miał odbyć się start, jednak kazali nam poczekać, bo właśnie odbywała się dekoracja chodu i Robert Korzeniowski był dekorowany, więc my stojąc na tej bieżni, na tym pełnym stadionie, odsłuchałyśmy Mazurka Dąbrowskiego, no to Zuza mówi, stałam z tą pałeczką i czułam się, jakbym szła na wojnę, tak? No, ale zabrakło nam niestety do medalu, bo po eliminacjach miałyśmy 3. wynik. No, ale potem dziewczyny Jamajki pobiegły w trochę lepszym składzie, Brytyjki i było 5. miejsce. No, ale no co tak, też jest wielką satysfakcją oczywiście.
0: Bo sport to jest jednak wojna.
1: Jest dla mnie sport był, no tak, walką można powiedzieć wojną, ale też wielką, wielką satysfakcją.
0: Przygodą.
1: Przygodą i bardzo często przypominają mi się słowa Justyny Kowalczyk, która zapytana kiedyś, czy no jak u niej z wakacjami, tak? W tym momencie, kiedy trenowała. Jak u pani z wakacjami? Czy ma pani czas na wakacje? Ona mówi, że nie, że trening po prostu zabiera jej ten cały czas wolny i ona nie ma wakacji. Ja tak kochałam sport i ten czas i ludzi, z którymi jeździłam, że w pewien sposób miałam poczucie, że jestem cały czas na wakacjach. Chociaż były osoby też na obozach, które, że tak powiem, jak w więzieniu skreślały po prostu każdy dzień. Jeszcze do domu zostało 5 dni, jeszcze 4, tak? No ja...
0: 3 razy brała pani udział w Mistrzostwach Świata.
1: A nie mam tego policzonego. Halowych, czy liczy pan też halowych? Halowych. Tak. 2 razy 4. miejsce.
0: No właśnie, no, najgorsze dla sportowca miejsce. Teraz z perspektywy czasu, z pewnego oddalenia, które wiadomo, troszkę zamazuje ten obraz, prawda? Każdy dzień sprawia, że inaczej o tym mówimy i myślimy. To były takie momenty, kiedy pani mówiła, kurczę, jednak mogłam jeszcze więcej dać z siebie. Czy to już było tak do ostatniego tchu?
1: No ja umiałam z siebie dać naprawdę wiele, niewielu zawodników takich wytrzymałościowych potrafi tak się zmęczyć, tak, że tak powiem, się zajechać, że wręcz po biegu nawet wymiotują, tak? Więc ja, no już tak, jak tu rozmawiamy szczerze, to dosyć często zdarzały się właśnie no, takie...
0: Na granicy bólu.
1: Tak, tak. No, ból to już, tak, na granicy bólu to myślę, że od 400 metrów to już wszyscy biegają, natomiast jeszcze takie, no... Dośrubowanie organizmu, że tak to się kończy, no to też nie każdy potrafi, ale były takie biegi, gdzie, zwłaszcza na hali właśnie, sztafetowe, gdzie po prostu no czujesz, że może, że masz jeszcze, że masz siłę, żeby wyprzedzić, jednak no te proste są zbyt krótkie, nie ma czasu i były takie biegi, że trzeba było po prostu za plecami kogoś biec i dopiero na końcówce wychodzić, się ścigać, ale to właśnie zabierało, myślę, tam jakieś ułamki sekund, że tak myślę, że też jeden z medali właśnie niestety przegrałyśmy na jednych z tych mistrzostw halowych świata.
0: Brązowy medal Mistrzostw Europy w 2002 roku wisi gdzieś na zaszczytnym miejscu u pani w domu?
1: Nie, mam takie pudełeczko specjalne, w którym trzymam te wszystkie medale, ale zwłaszcza te najcenniejsze.
0: No to który jest najcenniejszy?
1: No właściwie mogę wymienić 3, no bo to też muszę powiedzieć, że no nie było już ich aż tak
0: dużo. Brąz w
1: 2002 roku w Monachium, tak, w Madrycie srebro. Był też medal Młodzieżowych Mistrzostw Europy w Turku w 1997 roku, to na 400 metrów przez płotki, no to taka była duża, duża niespodzianka. I medal, który mnie też bardzo cieszy, to była Uniwersjada, czyli Mistrzostwa Świata Studentów w Pekinie i tam to srebrny medal. Także no to też była wielka satysfakcja, zwłaszcza, że to była impreza, na którą nie wiadomo było, czy pojadę, czy ten mój wynik jest wystarczająco dobry, a tu się okazało, że bardzo dobry, bo przywiozłam srebro, tak?
0: No właśnie, ale zawsze mówi się, że szkoda, czegoś tam zawsze brakuje. Czy raczej zasypiając nie śnie, śnią się pani jakieś nieudane biegi sztafetowe, jakiś dziwny bieg, jakieś potknięcie, kiedy
1: no
0: wszystko
1: piało? Śnią się, śnią. No, znaczy, może tak, myślę czasami. Marzę o tym, żeby mi się śniło jeszcze, że
0: złoto.
1: Staję, nawet nie złoto, ale że zakładam kolce, staję na bieżni i chociażby w tym śnie jeszcze móc przebiec, czy w sztafecie, czy przez płotki. Naprawdę, bardzo bym chciała. Niestety takie sny się nie trafiają. Natomiast tak, mam takie dwa momenty właśnie w biegu przez płotki. To jest rok 2001, Edmonton, Mistrzostwa Świata, gdzie błąd na ostatnim płotku spowodował, że nie weszłam do finału. I tak samo w 2004 roku w Atenach na Igrzyskach Olimpijskich, biegnąc w półfinale, no błąd wtedy na ósmym płotku też to spowodował, że zabrakło potem kwalifikacji do finału. Także to są dwa takie momenty, że rzeczywiście...
0: Mogło być wtedy zupełnie inaczej. Panie Pawle, czy całą rodziną oglądaliście występy Małgosi, czy też miał pan tyle obowiązków, że raczej no nie było mowy o tym, żeby po prostu emocjonować się występami siostry?
2: Nie, nie, nie. No, obowiązków jeszcze wtedy nie było. Zawody siostry były priorytetem. Jak wspominałem, już do Spały jeździliśmy, później przed telewizorem to wszyscy kibicowali, nawet ciocie wydzwaniały do rodziców i...
0: A kto najgłośniej krzyczał?
2: O, to już chyba mama.
0: Mama najbardziej przeżywała. No tak, no. To w końcu, wie pan, no to duma rodziny.
2: No radość była ogromna na pewno.
0: A teraz Paweł Pskid jest dumą rodziny?
2: Czy dumą? Myślę, że jest to jakaś satysfakcja. Mam nadzieję, że tak jak wspomniałem o córce, też droga dla moich dzieci. Najstarsza, jak wspomniałem, poszła w muzykę. Gra na altówce, śpiewa. No jest druga córka, która próbuje tutaj ciocię gonić. Zobaczymy, czy się utrzyma w tej lekkiej atletyce.
0: Ile ma lat?
2: 15. No, zaczęła teraz liceum, więc tak musi zdecydować, jak chce potoczyć swoje życie dalej.
1: Ja trzymam kciuki za nią.
0: Widziała ją pani, jak biega?
1: Wiem, tak, widziałam. Ma predyspozycję, żeby jeszcze był właśnie na to czas i zawziętość.
0: Czyli jest szansa na to, że całą rodziną zbierzecie się przed telewizorem i będziecie krzyczeć w niebo głosy, dopingując córkę pana Pawła.
1: Magdalenę, bardzo byśmy tego chcieli, naprawdę.
2: Zobaczymy, co życie przyniesie. Syn próbuje iść w ślady Łukasza Fabiańskiego.
0: Bramkarz.
2: Tak. Mówię z przekorem, bo zawsze był Wojtek Szczęsny, ale on jednak 22, pierwsza koszulka, jak Łukasz Fabiański. A co najmłodsza, dwuletnia, no to wszystko przed nią dopiero, także zobaczymy.
0: No tak, czyli dobry skład, trzyosobowy, tak?
2: No, trzy córki i syn.
0: Trzy córki i syn,
2: tak,
0: świetnie.
2: Bracy się śmieją.
0: Jedno można powiedzieć, że pan jest skuteczny. Ale jest pan dopiero w drodze do budowania zespołu 11-osobowego. No to się pięknie składa. Właściwie, no nie wiem, no przecież nie możemy ocenić, że ilość dzieci świadczy o tym, czy rodzina jest szczęśliwa, czy nie. No ale ważne, żeby próbować odnaleźć jakieś miejsce w swoim życiu. Pani po tak pięknej karierze sportowej odnalazła się w szkole, uczy pani WF-u.
1: Tak, bardzo lubię moją pracę. No lubię to, co robię. Znaczy uczę w szkole, a również z moim partnerem prowadzimy taką szkółkę dla dzieci Run Fun. Zajęcia dodatkowe i obozy, także...
0: Czyli cieszy
1: tak,
0: się
1: pasja,
0: z biegania, tak?
1: Tak. Tak.
0: Jest to piękna historia.
1: Cały czas zabawa.
0: Ma pani w sobie taką duszę dydaktyka, człowieka, który może poprawić, zachęcić i tak dalej?
1: Myślę, że tak.
0: No to pięknie. To właściwie można powiedzieć, że nie dość, że spełniła się pani w karierze sportowej, to jeszcze teraz ma pani okazję spełnić się także no, w tym nauczaniu.
1: No tak to czuję, tak naprawdę. Uważam się za osobę zadowoloną z życia.
0: Spełnioną. No ale na pewno człowiek ma jakieś marzenia. Ma pewnie jakieś takie marzenie, które możemy zapisać teraz po stronie przyszłości. Czy nigdy pani się nad tym nie zastanawiała?
1: No to trudne pytanie.
0: No dziękuję. No. No, temu panu w okularach dziękujemy.
1: Tak. Nie no, pierwsza myśl, która mi przyszła do głowy, to jednak no, borykam się cały czas trochę z moim zdrowiem, z kręgosłupem i chciałabym, żeby to trochę się poprawiło, wyszło na prostą, że tak powiem, i żebym jeszcze mogła założyć buty i jakąś piąteczkę czy dyszkę móc sobie
0: pobiegać. Tak to lekko wychodzi z pani ust.
1: No właśnie.
0: Piąteczka, dyszka.
1: Tak.
0: Ja bym chciał 1000 chociaż, no 1500. Panie Pawle, a pana wielkie sportowe marzenia. Ja wiem, że państwo się rzadko widujecie. Pani Małgosia mówi, proszę posadzić Pawła koło mnie, bo się tak rzadko widujemy.
2: No to prawda, jest obowiązków sędziowskich naprawdę dużo. Do tego doszły, tak jak wspomniałem, te wyjazdy na mecze UEFA, więc czy marzenie? Cieszę się teraz każdym meczem, bo tak jak siostra wspomniała, zdrowie jest teraz, ale jak długo będzie i jakie mecze się trafią, tego nigdy nie wiadomo. Marzenie sportowe to jest takie, żeby po meczu żadna z drużyn nie miała pretensji o sędziowanie. Jest to nie do spełnienia.
0: No tak, bo frustracja jest ogromna, oczywiście.
2: Ale takie jest, myślę, marzenie każdego sędziego, niestety. No nie jesteśmy w stanie zawsze tego marzenia spełnić.
0: No tak, ale cieszę się, że te sportowe historie nie zaginą, prawda? Bo pana dzieci jednak będą w jakiś sposób kultywowały to, co żeście robili sami.
2: No na to wychodzi, ja się z tego cieszę, chociażby z takich powodów czysto dydaktycznych, o których tutaj też siostra wspominała. Dokładnie, jeszcze w dobie dzisiejszej technologii nas trzeba było z podwórek ściągać do domów, teraz trzeba dzieci do sportu w większości wyganiać, a tutaj póki co każde z moich dzieci ma swoją zajawkę tak zwaną. I tak jak wspominaliśmy, no w tym też są już za młodu spotykają się z porażką, ze stresem, z występem przed publicznością, przed kibicami.
0: Nie no, stres to musi być radość.
2: Jest, tak, ale
0: no radość.
2: Córka tutaj, która biega, no bardzo chce jakby wygrywać, to jest wiadome, taka jest też natura sportowca, bez tej takiej wielkiej chęci wygrywania nie będzie nigdy wielkich sportowców, tak jak siostra.
0: No chociażby. Właśnie. Ale siostra cieszy się w rodzinie niesamowitym uznaniem chyba. No. Mówimy się, patrz jak biegała Małgosia. Zobacz na ciocie. Ciosia to tyle osiągnęła, ale walczyła. Ty też powinieneś walczyć.
2: Czy porównywanie, że ciocia osiągnęła, jakby mamy tą świadomość, ale każdy z nich musi iść swoją ścieżką i jakby, no jest to jakiś wzór. Ciocia jest wzorem, który można tam próbować naśladować, ale każdy na swój sposób. Jakby nie żadnej presji nie wywieram na wyniki. Oczywiście, tak jak tu wspominaliśmy, no córka ma większe predyspozycje. Ostatnio trzeba było na nią mocno nakrzyczeć na biegu Piotr Kostką w tym Rossmanie dla dzieci, żeby z tego miejsca przesunęła się na podium, a później w następnym roku wygrała, bo
0: to tak było? Rzeczywiście?
2: Tak,
1: w tym roku wygrała.
0: To już nie ma żartów. No. Ja myślałem, że pan mówi tylko o marzeniach, a tu widzę, że są twarde dowody na jej talent. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Przeleciało nam te 55 minut. Jak z bicza strzelił, nie wiem, czy to jest dobre określenie. Bardzo dziękuję, że państwo... Właściwie to państwo powinniście mnie podziękować, bo się spotkaliście.
2: Oczywiście dziękujemy.
1: Żartujemy. Za
0: bardzo dziękuję
1: też
0: za wizytę w studiu.
2: Wszystkich jak słuchaczy widać, zachęcamy do sportu.
0: Tak jest. Bez tego to nie ma życia. Sport jest bardzo ważną dziedziną. A dziś, proszę państwa, o sporcie, o tradycjach rodzinnych rozmawiałem z panią Małgorzatą Pskit i z jej bratem Pawłem Pskitem, znanym sędzią. Dziękuję bardzo państwu.
1: Dziękujemy bardzo. Dobranoc.
2: Dobranoc.

0: ogłoszenie społeczne.
1: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
2: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
3: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
4: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
5: Ty też możesz nam pomóc!
4: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
6: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
4: Więcej na stronie j-elita.org.pl.
7: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
8: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
7: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
8: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
7: I tych, którzy działają razem dla Polski.
8: Więcej na funduszobywatelski.pl.
9: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
0: Ogłoszenie społeczne.
10: Tu Radio Łódź, jest 21. Wiadomości, Patryk Lewy zapraszam. Motocyklista w rowie, groźny wypadek koło Zgierza. Od jutra kolejne utrudnienia dla kierowców na bałutach w Łodzi. Przedterminowe wybory w Krakowie, znamy kandydatów. W nocy zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże, temperatura od 14 do 18 stopni. Wypadek koło Zgierza, motocyklista wpadł do rowu. Do zdarzenia doszło dziś wieczorem na drodze krajowej 71 między Zgierzem a Strykowem. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący jednośladem jechał zbyt szybko, przez co stracił panowanie nad pojazdem, mówi młodszy aspirant Izabela Wypychowska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
11: 40-letni kierujący motocyklem nie dostosował prędkości do warunków, w jakich ruch się odbywał. Utracił on w wyniku tego panowanie nad pojazdem, przewrócił się i wpadł do rowu.
10: Motocyklista został przewieziony do szpitala, a ruch w miejscu zdarzenia odbywa się już płynnie.
12: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
10: Nowe utrudnienia na Franciszkańskiej w Łodzi. Jutro rozpocznie się kolejny remont na odcinku ulicy. Ten będzie nieprzejezdny, a kierowcy autobusy MPK pojadą objazdami. O szczegółach Seweryn Potentas.
13: Remont obejmie odcinek od ulicy Organizacji Wolność i Niezawisłość do ulicy Szklanej. Na czas prac wyznaczono objazdy ulicami Łagiewnicką i Marysińską, bo Franciszkańska ma być wyłączona z ruchu.
14: Powstaną nowe chodniki i miejsca parkingowe oraz ułożone zostanie nowa, równa asfaltowa nawierzchnia.
13: Mówi Tomasz Andrzejewski z Łódzkich Inwestycji. Remont obejmie także wymianę instalacji wodociągowej. Mieszkańcy nie będą mieli jednak problemu z dostępem do wody.
14: W ostatnich tygodniach rozkładano tymczasowy wodociąg, tak aby przez cały okres prac mieszkańcy mieli zapewnioną wodę dostarczoną prosto do mieszkań.
13: W związku z remontem Franciszkańskiej swoje trasy zmieni od jutra autobusowa linia 85. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
10: Rozpoczynający się jutro remont to jeden z etapów prac na Franciszkańskiej. Poza trwającym już remontem na odcinku od Północnej do Wojska Polskiego, w niedługiej przyszłości zmiany czekają także odcinek od Szklanej do Inflanckiej. Po remoncie ulicy poprawić ma się bezpieczeństwo pieszych, bo prace zakładają przeniesienie istniejących przejść dla pieszych w miejsca lepiej widoczne dla kierowców.
12: Więcej na radiołódź.pl.
10: W przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa wystartuje 8 kandydatów. Miejska Komisja Wyborcza zakończyła weryfikację list poparcia dla kandydatów, którzy musieli dostarczyć 3000 podpisów poparcia od mieszkańców Krakowa. Tematem zajmuje się Paweł Pawlica.
15: Komisja odrzuciła m.in. kandydaturę Bartosza Bochańczaka z Konfederacji, któremu do rejestracji zabrakło 122 ważnych podpisów, mówi przewodniczący komisji Krzysztof Dyl.
16: Mam taką informację o tych najczęstszych błędach w podpisach poparcia. To nieprawidłowy numer PESEL, nieprawidłowo wpisany adres, na przykład brak numeru mieszkania, brak miejscowości.
15: Komisja zarejestrowała Michała Drewnickiego z PiS, Łukasza Gibałę ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, Aleksandrę Owce z Razem, Monikę Piątkowską popieraną przez KO i PSL, Michała Klimka z Konfederacji Korony Polskiej, Jana Hoffmana, inicjatora zwołania referendum w Krakowie, Darię Gosek-Popiołek z Lewicy oraz Sławomira Pietrzyka z Socjaldemokracji Polskiej. Oprócz Bartosza Bocheńczaka weryfikacji listy nie przeszedł m.in. Marian Banaś. Były prezes Najwyższej Izby Kontroli zapowiedział złożenie odwołania do komisarza wyborczego i PKW. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
10: Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się 27 września. Przypomnijmy, w maju w referendum mieszkańcy odwołali wybranego w 2024 roku Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. Łotwa zamierza wprowadzić zakaz regularnych połączeń autobusowych z Rosją i Białorusią. Z Łotwy kursuje obecnie jeden autobus do Moskwy. Zezwolenie na obsługę tej trasy obowiązuje do 9 stycznia 2027 roku i nie zostanie przedłużone. Zakaz miałby objąć również zorganizowane przewozy autokarowe i tranzyt przez terytorium Łotwy do Rosji i na Białoruś. Ministerstwo Transportu, które przygotowuje przepisy, przyznaje jednak, że ograniczenie bezpośrednich połączeń z Łotwy nie rozwiąże problemu, dlatego Ryga chce wypracowania wspólnego rozwiązania na poziomie państw bałtyckich i Unii Europejskiej. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 22.
17: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
10: Noc będzie naprawdę przyjemna, a przede wszystkim ciepła. Termometry w Łodzi i regionie pokażą od 16 do 18 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków południowych. Jutro, podobnie jak dzisiaj, miejscami upalnie. Na wschodzie i południowym wschodzie województwa nawet do 30 stopni. Po południu jednak możliwe będą burze i przelotne opady deszczu.
17: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
18: Kołatanie przedsionków.
19: Ja już tu, jeśli wiesz, co chcę powiedzieć.

Oj tak, dziś zabieram was w podróż przez gąszcz wypowiedzianych i niewypowiedzianych słów, pulsujący miejski hałas i ciche pragnienie, by na chwilę po prostu wyłączyć przebodźcowany umysł. Przejdziemy przez emocjonalne krajobrazy, od pęknięć w relacjach, przez postpunkowy chłód, po elektroniczne wyzwolenie. No i zaczynamy od kontaktu z najważniejszą dla ciebie osobą, czyli tobą. Dobry wieczór, Adam Miksa, Adam Kołaciński. A historia nasza zaczęła się w punkcie, w którym słowa stają się zbędne, a zarazem kluczowe. I słyszycie ten niedosyt w powietrzu. Kasia dziś jedną z bohaterek kołatania, a ten utwór to idealny prolog do naszej opowieści, wejście w przestrzeń, gdzie rozumiemy się bez zbędnych tłumaczeń. A propos rozumienia, dziś zadano mi to pytanie, nie potrafiłem na nie odpowiedzieć, więc zadam je wam, drodzy słuchacze. Czemu dziadek do orzechów zaczyna się od słowa dziadek? No, to znak, że z kącika tadzika teraz, ponieważ aktualnie interesują nas wyłącznie pistolety i karabiny, to dziś kałasznik.

Ciao robobonice, ciao, sugi e palle.

0: çavuru bu molise çay şuriye paylara hoppa.
1: Oj tak, z kącika tadzika dzisiaj Goran i pytanie aktualne, właściwie prośba o podpowiedź, czemu w Dziadku do Orzechów pierwsze słowo to dziadek. Jeżeli ktoś z Państwa próbował dzwonić, to nie umiem odbierać. Proszę pisać na fejsie Kołatanie Przedsionków pod aktualnym postem zapowiadającym dzisiejszy program. Ewentualnie mail a.kolaciński@radiolot.pl. No i przebodźcowani, to kontynuujemy ten stan. Czy tego chcemy, czy nie, bo jednak nawet cicha komunikacja nie wystarcza i pojawia się przebodźcowanie, które może objawić się takimi całkiem dobrymi, by nie powiedzieć rewelacyjnymi pieśniami.

Oj, takie pragnienie, by ktoś po prostu odciął nas od nadmiaru bodźców. Offspring biorą na warsztat absolutny klasyk grupy Ramones z 78 i nadają tej historii pęd i ładunek czystej, nieokiełznanej energii. Grali go na koncertach, no i w końcu postanowili nagrać, jak sami stwierdzili, prawdziwą studyjną wersję. Gdy świat pędzi wokół za szybko, jedyną potrzebą staje się natychmiastowe znieczulenie. Ale po punkowej eksplozji opada kurz, a ty trafiasz w przestrzeń pulsującego, hipnotyzującego rytmu.

Oj, proszę, obiecanki. Obiecałem, że dziś odkurzę ich album. I tak się dzieje. Agency zabierają nas w głęboki, neopsychodeliczny, dubowy groove w jednym z coverów Rolling Stones. Moment, w którym przestajemy walczyć z hałasem, a zaczynamy szukać dotyku i bliskości. Więcej Agency z płyty wydanej przez Radio Łódź w latach 90. w drugiej godzinie, a my przenieśmy się w mrok takiej klubowej, zadymionej przestrzeni, gdzie liczy się tylko wibracja i szwedzki stół.

0: Patrzę. Patrzę.
1: Powrót do rzeczywistości bywa chłodny, a zamiast dotyku dystans. Ponownie Kasia, tym razem w jednym z nowych utworów, pełnym powściągliwości i obserwacji. Bo jak mało kto potrafi w kilku słowach zamknąć całą opowieść o ludziach. Czterech kultowych producentów, 12 utworów i muzyczna opowieść podzielona na etapy. Kasia Nosowska i jej nowy, wyjątkowy projekt wydawniczy prezentuje słuchaczom 12 premierowych utworów, które stworzyła wspólnie z czterema producentami.

0: To rozkaz. Joko, no nie może być innej jak Joko Ono, symbolicznie obarczana odpowiedzialnością za rozpad pewnego zespołu, ale też kobietę, ikonę niezależności i artystycznego poszukiwania. U Nosowskiej to opowieść o tożsamości. Do nowych jej piosenek wrócimy sobie jeszcze w drugiej godzinie dzisiejszego kołatania, ale pozostajemy wśród jesiennych, cudownych nowości.
1: Alone in Central Park when nothing seems to happen.

Tak oto opuściliśmy kameralne pokoje i wychodzimy na ulicę postpunkowego, chłodnego miasta Iron City. Amerykańska formacja Interpol, liderzy nowojorskiego odrodzenia gitarowego początku lat 2000, idealnie budują ten scenariusz swoimi gitarami i elegijną sekcją rytmiczną. Iron City to duszny utwór z nowości z ich repertuaru. I zostańmy w tym samym chłodnym nowojorskim klimacie i w tej samej nowej płycie formacji Interpol.

Nowy Interpol, tym razem z motywem zranionego żołnierza w naszej historii, to symbol emocjonalnego poharatania po walce z samym sobą i otaczającym światem. Zespół Paula Banksa potrafi przemycić w mrocznych liniach basu niezwykłą elegancki i poetycki smutek. Nowa płyta, premiera sprzed kilku dni, 8 ich studyjny album. Po mrocznym nowojorskim spacerze czas na zadanie kluczowego pytania naszej dzisiejszej audycji.

dobrym miejscu naszej dzisiejszej opowieści. Gdzie mój rytm? Poszukiwanie własnego tętna pośrodku chaosu. To nowa Misia Furtak, wokalistka, którą pamiętamy z francusko-polskiego zespołu Trebi. Laureatka paszportu polityki w swojej solowej twórczości skupia się na bardzo dojrzałych, nieco minimalistycznych formach. Skoro zadaliśmy pytanie o rytm, czas poszukać szerszej perspektywy.

0: Drugi brzeg, nowa misja Furtek, prowadzi nas ku nadziei na przejście. To przemyślanie, że po drugiej stronie skomplikowanych emocji pewnie czeka spokój. Choć spokój nie jedno może mieć imię.
1: Kołatanie przedsionków.
0: Tu będzie to impuls i wyzwolenie. Jeśli umysł analizuje za bardzo, trzeba przejąć kontrolę nad ciałem. W kubowej siłce dziś zamarzył mi się klasyk.

Black Rockin' Beats, legendarny brytyjski duet Chemical Brothers, w 1997 zdobył nagrodę Grammy za ten absolutny hymn muzyki Big Beat XX prawie pierwszego wieku. Nie do wiary, ten kawałek w przyszłym roku skończy 3 dychy. Wykorzystany w utworze sample z utworu Gucci Gang z Coolie D i potężna linia basowa sprawiają, że Black Rockin' Beats do dziś wyrywa z drętwoty, prawda? Czysta rewolucja fizyczna w naszej historii, w kubowej, rzecz jasna, siłce. Lista piosenek z kołatania dzisiejszego tradycyjnie na fejsie, zaraz po programie, na stronie Kołatanie Przedsionków, rzecz jasna. Druga godzina po wiadomościach, a tę pierwszą zakończymy nowym nagraniem formacji, o której pisali, że tworzą surowe, mroczne i klimatyczne brzmienie, że to cinematic rock albo heavy soul, cokolwiek to znaczy, że to trochę jak ścieżka dźwiękowa z westernów w stylu Ennio Morricone, ale no posłuchajcie, jak grają dziś. Dead Chick.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
2: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
3: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
4: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
2: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
5: Tworzymy rodzinę.
6: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
1: www.domwlodzi.org.
7: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
8: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
9: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
8: Tak wcześnie?
9: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
8: I co powiedzieli?
9: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
8: Bezcenne.
9: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
10: Tu Radio Łódź, jest 22. Wiadomości, Patryk Lewy zapraszam. Ważne dokumenty dla Łodzi z opóźnieniem. Podpalenia urządzeń energetycznych w Niemczech. Znaleziono potencjalnego sprawcę. Łatwiejsze badania w regionie. Na ulicę wyjadą badobusy. Noc ciepła z temperaturą od 16 stopni. Jutro możliwe burze i opady deszczu. Tylko co piąta gmina w Łódzkiem przyjęła plan ogólny w terminie. Wiele miast przyjmie najważniejszy dokument planistyczny z kilkumiesięcznym opóźnieniem. Plany ogólne określają kierunki i rodzaje zabudowy oraz rozbudowy na danych obszarach. Do końca sierpnia gminy miały czas na przyjęcie tych założeń. Tak się jednak w wielu przypadkach nie stało, na przykład w Łodzi.
11: To bardzo duży problem dla ludzi, którzy nie mają w tym momencie działki objętej planem miejscowym, którzy nie mają nawet żadnej WZ-ki. Oczywiście te plany miejscowe są bardziej skoncentrowane w ścisłym centrum i na peryferiach, a mniej na obszarach np. osiedli bloków.
10: Komentuje radny Kosman Ykiel ze Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód, a wiceprezydent stolicy regionu Adam Pustelnik odpowiada, że łódzki plan ogólny ma się dobrze.
12: Mamy około 55% pokrycia miasta planami, w tym najważniejsze inwestycyjne obszary. Tam się nic nie zmienia i biorąc pod uwagę, ile zostało wydanych decyzji o warunkach zabudowy, spokojnie dynamika inwestycyjna może być ogromna, wręcz wzorcowa.
10: Plan ogólny dla Łodzi ma zostać uchwalony do końca roku.
13: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
10: Zatrzymano domniemanego sprawcę podpaleń urządzeń energetycznych w Niemczech. Daniel V. był poszukiwany od ubiegłego tygodnia. O szczegółach Adam Górczewski.
14: Policja i prokuratura poinformowały, że ujęły 48-latka niedaleko elektrowni w Akwizgranie. Wcześniej znaleziono tam materiały łatwopalne na kolejnej stacji transformatorowej. Daniel V. miał również ładunki wybuchowe przy sobie. Kolejne zabezpieczono w pobliskim namiocie, gdzie prawdopodobnie ukrywał się mężczyzna. To on miał napisać kilka listów z przyznaniem się do ataków na urządzenia infrastruktury energetycznej. Podpalenie argumentował tym, że sieć przesyłała prąd produkowany z paliw kopalnych, których użycie, jego zdaniem, szkodzi planecie. Daniel V. uszkodził lub próbował zniszczyć trafostacje głównie na zachodzie kraju, w okolicach Kolonii i Akwizgranu. Dwa podpalenia miały miejsce blisko Polski, przy elektrowni węglowej na pograniczu Brandenburgii i Saksonii. Z Magdeburga Adam Gruczewski, Polskie Radio.
10: Mężczyzna był poszukiwany także w związku z incydentami w Saksonii i na inne obiekty w Nadrenii Północnej. Helsińska Fundacja Praw Człowieka skierowała do prokuratora generalnego zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłą prezes Trybunału Konstytucyjnego Julię Przyłębską. Chodzi o ponad 170 przypadków manipulowania składem orzekającym w celu osiągnięcia określonych korzyści przez samą prezes Trybunału oraz podmiot trzecie, informuje Fundacja. Według zawiadomienia w Trybunale przez lata dochodziło do bezprawnego kształtowania i zmieniania składów orzekających. Były zmieniane w taki sposób, aby sprawy o istotnym znaczeniu ustrojowym i politycznym, rozstrzygały składy dające gwarancję orzeczenia oczekiwanej treści. Zawiadomienie jest efektem trwających prawie 6 lat starań fundacji o dostęp do danych o zmianach składów oraz ich analizy. Profilaktyka zdrowotna lepiej dostępna dla mieszkańców Łódzkiego. Na ulice województwa wyjadą badobusy, czyli wielofunkcyjne pojazdy, w których można wykonać proste badania diagnostyczne. To propozycja dla mieszkańców regionu, dla których dostęp do opieki medycznej jest ograniczony. O tym, jakie badania są dostępne w badobusie, mówi Magdalena Bednarek, zastępca dyrektora operacyjnego w Salve Medica.
5: Możemy wykonać w nich m.in. EKG, spirometrię, cytologię, badanie wzroku i słuchu oraz szereg podstawowych badań diagnostycznych.
10: Badobusy pojawią się w różnych miejscach w województwie. Indywidualne korzystanie z profilaktyki w pojeździe jest odpłatne, jednak samorządy mogą ubiegać się o kontraktowanie z NFZ.
15: Też jest możliwość wykonywania tych badań nieodpłatnie. Wtedy taki urzędnik zamawia badobus i jest on stawiany na przykład na jakieś też festyna, gdzie jest dużo zgromadzenie ludzi, dożynka.
10: Dodaje dr Urszula Rochala, specjalista medycyny rodzinnej. Listę miejsc wraz z godzinami dostępności badobusów będzie można znaleźć na stronie przychodni. W tych wiadomościach Radia Łódź to wszystko, kolejne o 23:00, a już za chwilę informacje sportowe. A te informacje przygotował Piotr Andrzejczak.
16: Podczas dzisiejszego posiedzenia Prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego ustalono termin zebrania zarządu na poniedziałek, poinformował PKOL. Powinno podczas niego dojść do powierzenia pełnienia funkcji prezesa jednemu z wiceprezesów komitetu do końca obecnej kadencji, po tym jak dotychczasowy prezes Radosław Piesiewicz został aresztowany na 3 miesiące w związku z aferą Zonda Krypto. Prezes Polskiego Związku Hokeja na Trawie Rafał Grotowski opowiedział, jak wyglądała dyskusja na posiedzeniu Prezydium.
17: Była bardzo konstruktywna przede wszystkim. Oczywiście każdy starał się wypowiedzieć swoje zdanie i to zdanie padło. Natomiast mówię, tak jak ustaliliśmy w poniedziałek o 13:00 zbiera się zarząd. Zarząd zostanie o wszystkim też poinformowany i w poniedziałek wszystkie decyzje zapadną. Mamy ustaloną datę zarządu, to zarząd będzie decydował dalej.
16: A istotną zmianą dla PKOL-u jest także uchwalenie nowego statutu, bo wiele zapisów wciąż obowiązującego dokumentu nie przewiduje sytuacji, w której znalazł się obecnie komitet. Polskie piłkarki wygrały z Meksykiem 2-1 w drugim meczu grupowym rozgrywanych w Polsce Mistrzostw Świata do lat 20. Gola dla biało-czerwonych zdobywały Oliwia Związek i Zuzanna Witek. Polki są liderkami grupy A, mają 6 punktów na koncie. Druga Argentyna ma punktów 3 i to oznacza pewny awans do kolejnej fazy dla naszej drużyny. Polki zagrają jeszcze z najsłabszymi w stawce z zespołem Beninu o mecz ten 11 września. A nasi siatkarzy przystąpią do rozpoczynających się w środę mistrzostw Europy jako obrońcy tytułu i triumfatorzy tegorocznej Ligi Narodów. W tym roku stawka jest podwójna, bowiem triumf równa się wywalczeniu kwalifikacji na Igrzyska Olimpijskie do Los Angeles. A poziom trudności w tegorocznych mistrzostwach Europy będzie dla naszych siatkarzy rósł stopniowo. Fazę grupową rozpoczynają od starć z teoretycznie najłatwiejszymi rywalami. Kolejno Portugalią, Izraelem i Macedonią Północną. Najtrudniejsze pojedynki czekają naszych siatkarzy. W dwóch ostatnich spotkaniach zmierzą się bowiem z Ukrainą i współgospodarzem imprezy, wicemistrzem świata Bułgarią. Bardzo prawdopodobne, że ostatni mecz grupowy zdecyduje, kto awansuje do 1/8 finału z pierwszego miejsca. Współorganizatorami Mistrzostw Europy siatkarzy są Finlandia, Rumunia, Bułgaria, gdzie w Sofii fazę grupową i pucharową do ćwierćfinałów będą rozgrywać właśnie biało-czerwoni, a także Włochy, które w Mediolanie gościć będą decydujące spotkania. A informacje sportowe także na naszej stronie radiołódź.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
10: 18 stopni na termometrach w Łodzi i regionie. Podobnie i ciepło będzie przez całą noc. Towarzyszyć będzie nam zachmurzenie umiarkowane, od czasu do czasu tylko duże. Noc bez opadów, za to ze słabym i umiarkowanym wiatrem z kierunków południowych. Jutro w pierwszej połowie dnia pogodnie, jest szansa na słońce, choć miejscami zachmurzenie może być większe. Temperatura maksymalna od 27 do 30 stopni, jednak popołudniem możliwe przelotne opady deszczu, a także burze.
7: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
18: We'll be right back. kołatanie przedsionku.

zwalnia i przyspiesza. Zwalnia i przyspiesza. Unosi się i opada. Słowa mają moc. Słowa mają siłę. Zranić lub oczyścić mogą. Gorzkie być bądź miłe. Choćby tylko dla mnie miały być te pretensje wulgarne. Jak ten pies będę być, chociaż pewnie na marne. Jebać homofobów, transfobów, tych co słabszy dręczyć lubi.

W żadnym wypadku dym po pierwszym etapie podróży nie opadł, ale wchodzimy w obszar głębszych przewartościowań, rytmu transowego, mroku, aż po ostateczne ukojenie. Surowo i dziko, z buntem i wściekłością. Trójmiejski zespół Mulk, połączony z hipnotyzującym głosem Alicji Artificialis, który dostarcza nam niepokój, ale wracający do tych najbardziej pierwotnych instynktów i buntu. Pies w naszej historii reprezentuje to, co w nas nieokiełznane, wierne, ale i gotowe do obrony własnego terytorium, nawet za cenę tęsknoty. Wróci jeszcze starsza Kasia.

Era Retuszera to był album Unisex Blues. Co to 19 lat już ma i brutalnie celna diagnoza współczesności, w której poprawiamy, wygładzamy i retuszujemy wszystko od zdjęć po własne emocje. Nosowska przypomina nam, jak ważna jest prawda bez filtra. I posłuchamy jej za kilkanaście minut w nowościach. Ale teraz obiecany powrót obiecanej płyty wydanej tu przez Radio Łódź w latach 90. Po pierwszej emisji w pierwszej godzinie, jak to nie ja, jak ja skomentował na fejsie, po wielu latach znowu słyszę agentów z agency w coverze Stonesów, czuję się, jakbym znów miał te 14-15 lat. No to poczujmy się tak dalej.

Miss You z krążka Satisfaction z pieśniami Stonesów w najlepszych coverowych wersjach, jakie kiedykolwiek słyszałem, i to spod rąk polskich muzyków. Kaja Gościnnie, a z nią Marek Śledziewski, wokal, i Artur Afek, gitara. I nie tylko oni, ale dwóch takich, którzy powinni zawojować świat swoją muzyką i talentem. A tak się nie stało. Niezbadane są werdykty światła gwiazd, choć Artur Afek z Kają jakiś czas niedługo później nagrali razem Kamień. I to teraz tryptyk będzie o tęsknocie i utracie. Miss You, niespieszne, nastrojowe studium braku drugiego, a mroczna, sensualna atmosfera pokieruje nas do cichego motelu gdzieś na uboczu.

0: czyli impreza techno nie bardzo.
1: Nie bardzo i na przykład Kościół Anglii, Kościół Anglikański, który sprzedaje też swoje budynki, a w ostatnich kilkudziesięciu latach sprzedał czy oddał do użytku ponad 2000 kościołów, zaznacza w umowach sprzedaży, na co to nie może być na przykład przeznaczone, w jaki sposób obwarowuje to, aby właśnie te budynki nie stały się przykładem, no, w cudzysłowie, niewłaściwego użycia. Więc myślę sobie, że w społeczeństwie, w którym żyjemy, to nie możemy odciąć się od uczuć religijnych osób, z którymi nawet jeśli się nie utożsamiamy i nie łączymy w jedną grupę wyznaniową, no to jednak powinniśmy wziąć wzgląd na to, jak to będzie odebrane.
0: Na pewno tych świątyń, kaplic, szkół, zwłaszcza katolickich, mamy w Polsce dużo. Chyba możemy powiedzieć, że za dużo. One pewnie stały się jakimś takim obciążeniem finansowym, więc należałoby się spodziewać, że pewnie takich sprzedaży będzie więcej z czasem, bo i nas ubywa, i osób wierzących ubywa, więc potrzeb pewnie nie będzie tak wiele. Wróciłabym jeszcze do samego budynku. Czy taki budynek przeznaczony na kult, tak to nazwijmy, czy jego też należy traktować jako świętość? Bo Jezus mówił, zburzcie tą świątynię, tak, a ja w ciągu 3 dni odbuduję. Odbuduję, oczywiście wiemy już, że miał na myśli trochę inną świątynię, ale może też pokazał nam właściwie w tych słowach, że jakieś przesadne przywiązanie do samego budynku może jest niepotrzebne. Z drugiej strony wyrzucał kupczących ze świątyni, więc łączenie funkcji mu się nie podobało. Tak gdybyśmy mieli teraz pofilozofować trochę.
1: Tak, to znaczy, gdy Jezus oczyszczał świątynię z tych, którzy tam sprzedawali, to oni sprzedawali generalnie zwierzęta ofiarne, które były częścią kultu. Więc nie było to coś zupełnie odrębnego od całej świątyni. No, tylko żeby zakupić te... Może nie trzeba było kupować tych zwierząt tam, można było swoje przyprowadzić, ale dla pielgrzymów, którzy i tak mieli odbyć dość uciążliwą drogę przez Palestynę w tamtym czasie, no to lepiej było wziąć sakwę srebrników i zakupić na miejscu, prawda, dane zwierzę jako ofiarę dziękczynną, przebłagalną i tak dalej. No, problem był jeszcze taki, że w świątyni obowiązywała waluta świątynna, na której nie było podobizny cesarza, no i trzeba było wymienić, no niestety, po niekorzystnym kursie. Więc to wszystko się odbywało...
0: Taka lichwa troszeczkę.
1: Tak. I wszystko to się działo na tak zwanym zewnętrznym dziedzińcu, który był przeznaczony do modlitwy dla kobiet, dla pogan, więc Jezus wystąpił przeciwko właśnie zawłaszczaniu tej przestrzeni, która była przeznaczona dla grup zmarginalizowanych w tamtym czasie. Więc tak naprawdę no, oczyścił to...
0: Czyli troszeczkę coś innego chodziło.
1: No zawalczył o miejsce dla ludzi po prostu, żeby oni mogli się tam w spokoju pomodlić.
0: No ale z drugiej strony, to jeśli w tym pójdziemy troszeczkę w ten temat, no to sprzedaż dewocjonaliów w miejscach w pobliżu kościołów funkcjonuje doskonale. Po dziś dzień.
1: Tak, oczywiście. Religia generalnie jest dobrym interesem, biznesem, tak? No i nie można się tu oszukiwać. Natomiast jesteśmy raczej wezwani do rozumnej służby duchowej, tak? Tak pisze apostoł Paweł w liście do Rzymian. I ten sam Paweł apostoł mówi do Ateńczyków, że Bóg nie mieszka w budynkach zbudowanych rękami ludzkimi. Tak więc no, nie powinniśmy ograniczać Boga tylko do budynku kościelnego. Niemniej jednak jakieś miejsce, gdzie możemy w spokoju, w zaciszu, a nawet w pięknej architekturze neogotyckiej pokontemplować, to ja myślę, że to jest dobry wynalazek i nie należy od tego się odżegnywać. Nawet w tej kulturze protestanckiej, chociaż te budynki pełnią zazwyczaj troszkę inną rolę niż w kościele rzymskokatolickim czy w kościele prawosławnym, to jednak one mają pewien potencjał rozwijania pewnego rodzaju duchowości i warto byłoby to zgłębiać, próbować pomodlić się właśnie w takiej katedrze i doświadczyć tego. Więc jeśli odwiedzam te budynki w różnych, nie wiem, państwach, gdzieś tam krajach, to staram się, jeśli tylko warunki pozwalają na to, nie jak w Kaplicy Sykstyńskiej, ale chociażby

0: gdzieś w cerkwi, czy w jakimś mniej zatłoczonym miejscu, usiąść, zebrać te myśli do Boga, i to jest naprawdę ciekawe przeżycie, więc ja uważam, że nie powinniśmy od tego odchodzić zupełnie.
1: Tak, jasne, że nie. Natomiast jeśli przy deptaku w Karpaczu, jeszcze wrócę do tego Karpacza, mamy kilka świątyń, to czy jedną z nich możemy sprzedać, skoro ludzi jest niewystarczająco, żeby ją zapełnić?
0: To jest pytanie do właściciela tych budynków. Natomiast z perspektywy...
1: A tak religijnie.
0: Religijnie.
1: No nie jest napisane, na jaką działalność sprzedaż. Po prostu lokal na sprzedaż.
0: Myślę, że jeśli ten budynek miałby marnieć, niszczeć i rozpaść się, stanowić jakieś zagrożenie, czy właśnie jakąś antyreklamę kościoła, to wydaje się, że to jest jedna z opcji. Niech się tutaj tym zajmują może osoby odpowiedzialne za nieruchomości, bo nie widzę osobiście z teologicznego punktu widzenia jakichś przeszkód ku temu. Ale to ja. Mój sposób duchowości. Nie chcę tutaj wypowiadać się jako jakikolwiek autorytet. Po prostu mnie by to nie przeszkadzało. Chociaż...
1: Niekoniecznie na tę imprezę techno.
0: Nie. Lepiej, żeby tam była jakaś biblioteka na przykład. Aha. To będzie coś związanego z Biblią.
1: Bardzo ładnie podsumowane. Pastor Konrad Pasikowski, bardzo dziękuję za spotkanie.
0: Dziękuję pani redaktorze, dziękuję państwu.
1: I Iza Berkowska. Dziękujemy.

Gorący chłonk.

0: To jest powtórka programu. Porozmawiajmy o sporcie.
1: Dziś porozmawiamy o sporcie z panem Małgorzatą Pskit. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: I z panem Pawłem Pskitem. Nazwiska są...